0: 9 minut na kilometr, nawet 10 niech to będzie, takim intensywnym, to rozpoczynam bieganie nagle po 3 minutach, po 5 minutach. Uważam, że im, jeżeli rozpoczynam, to może być więcej tego marszu, a później to zamieniamy, tak, ale idę te 9 minut na kilometr przez 5 minut, następnie przechodzę do biegania. I to też ma być 9 minut na kilometr. Ewentualnie te pół minutki, tak, 8:30 może być. Ale nie szybciej i biegnę. Wydaje się, no to dobra, no to jeżeli tyle samo idę, co maszeruję, czy to ma sens? Oczywiście, że ma sens. Jednak bieganie to są takie fazy lotu, prawda? Dlatego troszeczkę gdzieś się męczymy, nawet przy tym samym tempie. Dlatego nie przejmujmy się tym, i spokojnie dojdziemy do tego, że będziemy już wychodzili i od razu wytrzymamy te 3 kilometry, 5, 10 i tak dalej i nawet zwiększymy tempo, ale żeby nie zrazić się, tak, żeby nie wystraszyć się, bo można się wystraszyć, jak ktoś nie miał takiej nagle zadyszki, czy tam, nie wiem, o, zaklęcie w głowie, coś, może się wystraszyć i powiedzieć, nie, to nie dla mnie nadaje się, a każdy się nadaje, bo naprawdę biegam z maluchami, z osobami, które mają po 80 lat.
1: No dobrze, to takie pytania są bardzo podstawowe. Dzisiaj skąd wiemy, jaka jest odległość naszego biegu? Dzisiaj są różne aplikacje, które to sprawdzają i mierzą, tak? W telefonie na przykład?
0: Ojej, teraz to nie ma żadnego problemu, ale znam naprawdę osoby, które właśnie nie mają zegarka, nie chcą. One chcą się poczuć wolne, bo faktycznie, nie, czy nie za dużo mamy tej elektroniki, prawda, wokół nas, te zegarki, które... Po co nam telefon? Przecież zegarek nawet do nas dzwoni, prawda? I wszystko pokazuje. No w pracy gdzieś pełno tych monitorów wszystkiego. I chcą się troszkę uwolnić od tego. Nie są gadżeciarzami. I można wyjść na stadion, a zresztą czy trzeba aż wiedzieć dokładnie, ile się przebiegło, też wtedy przynajmniej kontrolujemy swój organizm, słuchamy go. Co
1: nie
0: jest ważne.
1: Nie skupiamy się na celu, tylko na sobie.
0: Dokładnie. A to jest bardzo, bardzo ważne. Właśnie słuchanie siebie, oddechu. Nawet czasami mówię osobom, które rozpoczynają, tak, tą przygodę z bieganiem, czy biegają bardzo, bardzo szybkie odcinki, już tak mówię o takich gdzieś tam profesjonalistach, to nie biegajmy wtedy w słuchawkach, przy muzyce. Nie słyszymy oddechu, gdzieś ten krok biegowy, to wszystko, prawda? No tak nie wsłuchujemy się po prostu w nasz organizm. Dlatego fajnie jest tak czasami nawet spróbować wyjść bez tego zegarka i posłuchać, tak? Jak oddycham, serduszko jak tam pracuje, prawda? Ręce, nogi. Naprawdę powiem szczerze, jak my to wszystko tak uaktywnimy, to nam się lepiej biegnie, mniej się męczymy wtedy.
1: To są bardzo, bardzo cenne rady, tak sobie myślę, a propos biegania. A osoby, które już dłużej trenują i biegają, jak postrzegasz ich rozwój? Czy to też jest tak, że osoba taka dobrze, żeby była zobaczona przez profesjonalistę, bo może podpowiedzieć, co ta osoba robi na przykład nie do końca właściwie, co można by robić lepiej?
0: Jeżeli mówimy o takich profesjonalistach, bądź pół, tak? Znaczy powiem szczerze, że no mam takie osoby, które normalnie pracują, a startują w zawodach takich, no, że trzeba zakwalifikować się jednak, tak? Że naprawdę uzyskują doskonałe wyniki. I takich półamatorów też było widać na Atlantis Bieg Opolski. Część ma trenerów, tak, część nie. Ale ten trener, po pierwsze, tu już mówimy troszkę o czymś innym, prawda? On tutaj właśnie, on wie... Słuchaj, nie jesteś do końca zmęczony, jeżeli chcemy poprawić ten wynik, na przykład powiedzmy na 10 kilometrów, tak, to teraz musisz pobiec tak i tak. I on jeszcze potrafi, wie, ile wycisnąć. A z drugiej strony są tacy zawodnicy, aż za bardzo ambitni, że ten trener powie, wiesz co, nie, już tu tętno tak podskoczyło, nie odpoczywasz na tyle, bo to też ważne, żeby tam, prawda, w jakimś odcinku zeszło dobrze. Już teraz widać, że przyszło zmęczenie. Chociażby można mierzyć też zakwaszenie taką specjalną maszynką. Widać, że nie. A on na przykład by chciał jeszcze, tak? Znaczy chciałby. Chciałby, bo jego ambicja. Ale jednak ten organizm już powiedział starczy. I jak jednak przesadzimy, no to niestety, ale organizm nasz regeneruje się bardzo, bardzo długo. Nie mówię teraz o kontuzji, tylko mówię o tym po prostu, że można naprawdę przeforsować się i organizm taki, no, regeneruje się bardzo długo. No i szkoda zaprzepaść na przykład jakieś zawody, bo pobiegłem jeszcze ten jeden odcinek, mogłem posłuchać trenera, albo mogłem go mieć przy sobie, tak? Powiedziałby mi, słuchaj, no nie wyglądasz dobrze. Dlatego jednak też warto mieć tego trenera. Czy jest się takim półprofesjonalistą, tak? No, profesjonaliści wszyscy mają trenera. Wydawałoby się, no jak on przecież on wszystko wie, tak? No po co jemu? No właśnie po to. On ma wykonywać swoją pracę, tak jak każdy ma jakiegoś swojego szefa w pracy, tak właśnie ma tego trenera. I jeżeli naprawdę gdzieś już stawiamy wysoko, warto mieć tego trenera. Jednak on ma to oko, jednak on, prawda, tam studiował, kursy robił i wie, kiedy nam powiedzieć stop, bądź słuchaj, dalej możesz.
1: No to jest wszystko bardzo ciekawe. Jak dobrać sobie odpowiedniego trenera, na ile też jakieś cechy charakteru, jakieś, nie wiem, takie nasze osobiste jakieś połączenie musi się wytworzyć, żeby to była odpowiednia osoba, żeby była chemia po prostu.
0: Oj, tutaj tak, poruszyłaś też ciekawy temat, ja też tak psychologiem zajmuję, to jest bardzo ważne. Może mieć doskonałego trenera, no ale zawodnik z tym trenerem coś nie do końca, prawda, mają tą chemię. Potrafią dotrzeć do siebie. Czasami jest tak, że mogą mieć siebie na treningu i koniec. Trener to nie jest do końca taki, o właśnie powiedziałam, szef, prawda? Znaczy troszeczkę jest szef, ale to nie jest tak samo, to nie jest, można dać znak równości. On musi być troszkę bliżej, prawda? Ponieważ też musi być przy tych takich smutkach, też, prawda, muszą się razem cieszyć, prawda, sukcesów. I on nie tylko ma być na treningu jednak i powiedzieć tak i tak należy zrobić, teraz nie, teraz tak. On też musi wysłuchać, prawda, jednak taki zawodnik, no, boryka się gdzieś tam z wieloma jakimiś tam problemami, tak. Tutaj wie, że no musi dobrze wypaść, tak, musi uzyskać to minimum. Z jednej strony to na przykład gdzieś tam brakuje jakiejś tam rodziny, no to jest ta rodzina jedyna, więc musi porozmawiać z kimś, prawda? Tutaj nie wierzy w swoje możliwości, a tutaj może wręcz przeciwnie, może trzeba go stopować, bo już uważa, że jest najlepszy. I tak, tego jest po prostu tak dużo, że to można byłoby rozmawiać i rozmawiać, ale tak, żeby ta współpraca była dobra, muszą się rozumieć. Tu nie tylko chodzi o doskonałe narzędzia do pracy, najlepsze metody treningowe i tak dalej. Też jest ważna właśnie taka rozmowa, takie połączenie ich, to jest, no, jak tak ogląda się wśród naszych takich sportowców, jest różnie, czasami się potrafią pokłócić, czasami widać, że zrozumieją się, doskonale się znają jak dwa łyse konie, różnie to wygląda, ale jest to ważne, żeby właśnie coś takiego podobnego jak mąż z żoną, tak? Oni tylko muszą siebie kochać, muszą się rozumieć, być przyjaciółmi. Tutaj też wszystko musi grać.
1: Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, też może to robić pod okiem trenera i to może być bardzo dobry start.
0: Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli naprawdę mamy taką możliwość, jeżeli mamy takie ambicje, że chcemy w tym być, to warto mieć tego trenera i ja jestem za trener, instruktor, jak najbardziej tak.
1: Za momencik powracamy do naszej rozmowy. Katarzyna Jędrzejewska dzisiaj gości w programie, ekspertka od biegania między innymi, i za chwilę kolejne pytania.

0: powracamy do rozmowy z Katarzyną Jędrzejewską, trenerką lekkoatletyki, trenerką personalną, a także biegam, bo lubię, która również zajmuje się motorycznością wśród młodych zawodników i jest nauczycielką wychowania fizycznego. Dzisiaj rozmawiamy dużo o bieganiu. Czy to jest sport, w którym łatwo łapie się kontuzję? Od czego to w ogóle zależy?
1: Niestety czasami możemy być tak uwarunkowani, zbudowani, że no możemy częściej łapać kontuzję, tak? Nawet jeżeli tak patrząc na zawodników, których miałam, na przykład chociażby tak na stopę, tak powiem o stopie, wykonują to samo, prawda, żeby to ten rozcięgno podeszwowe pracowało, bo to często się boryka z tym biegacz, tutaj gdzieś tam sięgną Achillesa, prawda, i tak dalej. Niby robią ćwiczenia te same po piasku, tutaj coś tam, prawda, jakieś rolowanie, tutaj takie ćwiczenia wzmacniające, to no i jeden jednak złapie, drugi nie. Też jest kwestia obuwia, ale pamiętajmy, że każdy ma inne stopy. Tak jak mam inne uszy, nie wiem, oczy, wszystko, prawda? Jednak no, jednak troszeczkę to inaczej. Chodzimy, układ, prawda? Stoimy, to nawet naciski inne. No i no niestety, no znowu z drugiej strony ten, co ma ze stopą, to może, nie wiem, doskonałe mieć, prawda, tutaj kolana, tak? No po prostu nic się nie dzieje. Dlatego jeżeli wiemy, że gdzieś jest jednak nasza taka pięta Achillesa, to może warto właśnie zwrócić uwagę. Oczywiście lekarz, nie wiem, gdzieś, czy tam ortopeda, fizjoterapeuta, żeby właśnie nie było tej kontuzji, tak? Czyli tutaj mówimy o takiej prewencji. I wtedy warto jednak skonsultować się właśnie z lekarzem, fizjoterapeuta, trenerem.
0: Na co zwrócić uwagę w rozgrzewce i już później, w tym rozluźnieniu po obiegu?
1: No właśnie, rozgrzewka jest bardzo ważna, żeby nie było tej kontuzji, tak? Zwrócić uwagę, to też mówimy tutaj o bieganiu, więc nie będę, wiadomo, mówiła o innych sportach. Bieganie, no całe ciało angażuje, więc powinniśmy rozgrzać całe ciało, też nie przesadzić z tym, no bo też nie chodzi o to, żeby się przegrzać, tak się zmęczyć, że już, no dobra, starczy, jednak już nie robię. Już nie biegnę, nie robię tego 5 kilometrów, chciałem bardzo szybko pobiec, bo się tak zmęczyłem rozgrzewką. Każdego rozgrzewka wygląda inaczej. Dla mnie jest bardzo ważna. Nieraz się przekonałam, że jak jest rozgrzewka, to naprawdę lepiej pobiegniemy, uzyskamy lepszy wynik. No i wiadomo, cały czas też mówimy o tym, aby nie było tej kontuzji. Więc jednak te mięśnie, ścięgna trzeba wszystko przygotować.
0: Jakieś masz ulubione swoje ćwiczenia? Wiem, że to najtrudniej jest opisać tak w radiu, ale może słuchając można później też zwrócić uwagę, szukając jakichś informacji dodatkowych jeszcze.
1: No i zawsze takim truchtaniem rozpoczynam, to dziś to jest bardzo ważne, aczkolwiek jeżeli są osoby, które mają siedzący tryb życia, to przed takim truchtaniem dobrze jest przygotować stawy skokowe, kolanowe, tak, nawet takie krążenia, zrobić parę ćwiczeń, nie mówię od razu o skokach, prawda, tak, żeby je troszeczkę przygotować, to na takiej zasadzie, jak na przykład są takie ćwiczenia, że dla osób, które w biurze siedzą, prawda, to żeby wstały, wyciągnęły się, prawda, tutaj gdzieś poruszały tą stopą, kolanem, nie wiem, stawem biodrowym i tak dalej, i coś takiego, poruszać się chwilkę, dopiero rozpocząć truchtanie. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to między właśnie takie też to jest różnie, między 8 a 15 minut, tak, takiego biegania spokojnego. Następnie już przejście do takich ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zawsze to są krążenia ramion, zawsze to tam gdzieś dochodzimy do takich kroku skrzyżnego, krokostawno-dostawny, różne rodzaje skipów. Pomiędzy przeplatamy ćwiczenia rozciągające, ale nie takie statyczne, tylko dynamiczne, no bo my jednak musimy przygotować to ciało i będziemy dalej się ruszę, tak? Nam nie chodzi teraz o to, aby to były statyczne ćwiczenia, bo jak kończymy, to okej, możemy spokojniejsze zrobić rozciąganie, dłużej trzymamy daną pozycję, a przy rozgrzewce ćwiczenia właśnie takie rozciągające, ale takie dynamiczne. Jest tego bardzo dużo, my też wykonujemy na naszych akcjach Biegam, bo lubię. Oczywiście też tego jest troszeczkę dużo w internecie. No i tak przeplatając te skipy właśnie z tymi ćwiczeniami rozciągającymi, dynamicznymi, zawsze kończę taką przebieżką, rytmem, takim bardzo szybkim bieganiem, ale na odcinku krótkim. 40 metrów do tak 120 metrów.
0: Jak to jest z tymi zakwasami? Czy powinno się jakoś tak trenować, żeby do nich za bardzo nie dopuszczać?
1: Zakwasy, czyli takie mikrourazy mięśni. No jeżeli za mocno coś wykonamy, to można łatwo powiedzieć, jeżeli na siłowni przychodzę i zawsze robię przysiady z własnym ciężarem ciała, nic więcej. I nagle dołożę, chociażby wezmę sztangę, która taka standardowa, że 20 kg, to są oczywiście lżejsze, ale mówię takie standardowe 20 kg, no i jednak dzisiaj porobię sobie z taką 20, to będą, prawda, te mikrorazy mięśnia, ponieważ to jest coś zupełnie innego, jest takie obciążenie aż 20 kilo więcej niż tylko ciężar własnego mojego ciała, to będą. I one są ważne, żeby był ten progres, albo są ważne dla niektórych, chcą mieć mięśnie uwidocznione, tylko żeby teraz to nie było za mocno. Czyli okej, jeżeli zawsze był przysiad z ciężarem własnego ciała, no to kolejny zróbmy na przykład z obciążeniem 5 kilo, 10, tak? A nie na przykład włożę 60 kilo. To już będzie zbyt dużo obciążeń, to już będzie zbyt duży mikrouraz, niebezpieczny, tak samo z bieganiem. Zawsze moje tempo to było 6:30, najlepiej się czułam i jeżeli nagle albo spotkałam się z koleżanką, z kolegą i on na przykład no, po 4 minuty biega, no i ja nagle te 4 minuty, dobra, dam radę przez te 5 kilometrów, to będzie już też właśnie za dużo. To jednak nie będzie właśnie to tempo. Do niego powoli, jeżeli mamy te 6:30, no to zróbmy po 6 minut, prawda? No w ten sposób, po 5:30 ewentualnie, a nie, że od razu koledze muszę tutaj dotrzymać tempa.
0: Czyli lekkie zakwasy okej, ale nie ma co przesadzać.
1: Tak, tak, tak. Lekkie okej. Nie można przesadzać. To są mikrourazy mięśni. To jest to zakwas, tak się przyjmuje i tak każdy, a dobra, mam zakwasy. I tak nie przejmuje się tym, prawda? Jakoś tak to przyjął, jakoś to zna od lat tą nazwę, ale jak usłyszy już ktoś mikrouraz mięśnia, no to z czymś niebezpiecznym, prawda, się kojarzy. Okej, mamy, tak z jednej strony niech myśli, że to może być niebezpieczne, ale z drugiej strony też to nie jest nic strasznego, ponieważ nam zależy na jakimś progresie. Czy to właśnie takim, żeby mieć większą siłę, tak, żeby, czy te mięśnie, żeby były uwidocznione, czy żeby szybciej pobiec. Tylko, że to nie może być właśnie takie przeforsowanie się zbyt, żeby to nie doszło do kontuzji po prostu. O.
0: A pamięć mięśniowa, jak ktoś dawno ćwiczył i powraca, będzie mu już łatwiej.
1: Jest, tak, tak, jest, istnieje. Tylko im dłużej jednak ten okres trwa tego nic nie robienia, to tym ciężej.
0: No dobrze, a to miałeś takie pocieszenie właśnie dla tych, którzy być może powracają do treningu. To na zakończenie jeszcze powiedzmy o ciekawej akcji, którą organizujecie 12 września, 10 PKO Bieg Charytatywny. Co to za inicjatywa? Kto może wziąć udział?
1: PKO Bieg Charytatywny to jest no, wspaniała inicjatywa, ponieważ my coś robimy z przyjemnością, mam nadzieję, za to nam płacą. A dokładnie płacą za to, aby miały te dzieci i młodzież dostęp właśnie do opieki takiej psychologicznej, gdzie jest bardzo ważna. Bardzo dużo osób walczy z tym lękiem, depresją i chodzi o ten dostęp, więc PKO za każde przebiegnięte 400 metrów płaci 10 zł. I jeżeli zbierzemy taką drużynę, która powinna liczyć 5 osób, zapiszemy ją, musimy wymyślić fajną nazwę, zapisujemy, oczywiście może być to nazwa firmy i bierzemy udział 12 września w biegu charytatywnym. To jest bieg sztafetowy. Biegnie pierwsza osoba z pałeczką sztafetową jak profesjonalista na stadionie lekkoatletycznym, przebiega 400 metrów, podaje pałeczkę sztafetową w swojej drużynie drugiej osobie. I tak dalej, prawda? I te 5 osób bierze udział. Co jest fajne, to, że możemy się już zapisywać. Już od dawna ruszyły zapisy, można się zapisywać. Wymyślamy nazwę, zapisujemy się. Ważna by to była pierwsza osoba, taki lider. Jeżeli nawet ktoś nam się wykruszy, różne są sytuacje, nagle ci wyjazd, coś w pracy, choroba, oczywiście tego nie życzę, fajnie, żebyście z nami byli, to można dopisać inną, nie jest to żaden problem. 12 września spotykamy się na stadionie, jest rozgrzewka, o tej samej godzinie wszystkie miasta, które biorą wtedy udział, ruszają i biegniemy. Jest też taka, będzie walka, będzie fajnie, bo będzie wszystko, będzie na monitorze napisane, na przykład miasto, nie wiem, Warszawa, tak? Jeszcze inne biorą udział i można zobaczyć, jak tam ktoś pobiegł, prawda? Jeżeli ktoś ma ochotę na taką rywalizację, no to jak najbardziej może zobaczyć, ile ktoś przebiegł, a ile moja drużyna, ale to też wiadomo, niektórym o to chodzi i super, prawda? Niech tym się motywują, ale są też osoby, które po prostu mogą przyjść, spędzić ten czas. Jeżeli ktoś biegnie 50 sekund na kółeczko, prawda, 400 metrów, niech pobiegnie, a jak ktoś biegnie minuta 45, też doskonale. On te 400 metrów przebiegnie, dzięki niemu ktoś po prostu uzyska tą pomoc, tak, psychologiczną.
0: Jeśli ktoś chce biec z wami w Opolu, to gdzie ma się zapisać? I zebrał tą drużynę oczywiście.
1: Tak, szczegóły i zapisy są na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl. PKO-Bieg Charytatywny pisane łącznie i tam można się właśnie zapisać. Naprawdę prosta rejestracja, więc mam nadzieję, że zobaczę się z Państwem 12 września.
0: Czyli wybieramy miasto i może to być Opole.
1: Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś z Opola gdzieś jechał. Nie, no zapraszam serdecznie, wiadomo, wszędzie tak samo będzie na pewno fantastycznie. No myślę, że warto tutaj, jak z Opola jestem, to czy spod Opola, to warto do Opola przyjechać, spotka się znajomych, tak. Będzie ciekawie, będzie muzyczka, będą i też znane osoby. Tak, jesteśmy właśnie w Opolu, miasto nasze jest wybrane, więc bardzo się cieszę i mogą przyjechać osoby z różnych, zupełnie z innego nawet województwa do nas. Też uważam, że fajnie zobaczyć, jak tam, prawda, stadion, jak atmosfera, więc zapraszam serdecznie ludzi z Opola, spod Opola i z innych województw.
0: Przypomnijmy, ta akcja 10. PKO Bieg Charytatywny 12 września i dzisiaj o bieganiu opowiadała nam Katarzyna Jędrzejewska, trenerka lekkoatletyki, trenerka personalna, także akcji Biegam, bo lubię, która zajmuje się również motorycznością wśród młodych zawodników, uczy wychowania fizycznego i realizuje wiele sportowych inicjatyw. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Opole.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.

0: obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
1: Jeśli ktoś z nas nie dysponuje jeszcze konkretnym planem na weekend, proponuję przyjąć zaproszenie mieszkańców wioski Kruścina w gminie Dąbrowa. Dlaczego dziś i jutro warto odwiedzić tę miejscowość, wyjaśni Magdalena Podsada, sołtys Kruściny oraz Piotr Labuzga z Mechnic. Natomiast instruktor ochrony przyrody PTTK Jan Łukasiewicz opowie o niewielkim, ale bardzo urokliwym rybożernym ptaszku, którego cierpliwi obserwatorzy przyrody mogą wypatrzyć nad chruścińskimi stawami.
2: Dziś w niewielkie wiosce pod Opolem w Chruścinie warno i wesoło będzie. Co się będzie tutaj odbywało?
3: Tak, zapraszamy na festyn Święto Parku Dworskiego 11-12 lipca.
2: O festynie porozmawiamy później. Zainteresowała mnie ta nazwa. Park Dworski.
3: Cieszy się to powodzeniem, bo jest oddali od drogi, pomiędzy drzewami, można pospacerować, usiąść, pooddychać świeżym powietrzem. Mamy pięknie, można spacerować to godzinami. Park nasz wygląda tak ładnie dzięki gminie Dąbrowa, dzięki stowarzyszeniu, dzięki funduszom unijnym, naszym wędkarzom, bo oni zaczęli czyścić stawy. Oni to czyścili ręcznie, utwardzali alejki, gdzieś tam ławki robili, żeby mogli łowić ryby. A później powstało Stowarzyszenie Miłośników Chruściny. Prezes stowarzyszenia, pani Kasia Gołębiowska-Jarek, zaczęła pisać projekty i zaczęliśmy małymi kroczkami dążyć do tego, żeby na przykład nasadzenia były, fundusz sołecki, że na przykład daliśmy 4 tysiące, a prac społecznych było za 12 tysięcy, czyli było 3 razy tyle. I takimi małymi kroczkami zaczęliśmy robić, żeby było ładnie. A później z gminy był bardzo duży projekt napisane, wszystkie te pomosty, ścieżki, te mola, to wszystko było zrobione już z unijnej projektu. Nie?
2: Mieszkańcy dbają na co dzień.
3: Bardzo. Mamy opiekuna tutaj, pilnujemy, żeby nie zniszczyli.
2: Zdarzało się.
3: Ale

0: Pani wójt już ogłosiła w dworku, w piwnicy, gdzie kiedyś była sala gastronomiczna. Jest przygotowane pod gastronomię i no, pod wynajem, ale w tej chwili jeszcze nikogo nie ma. Także, żeby usiąść, kawki napić, może w przyszłości będzie.
1: Albo lody teraz
0: no, bardzo byśmy się cieszyli, bo to by było takie już całkowite spełnienie wszystkiego, co mamy.
1: Spoglądam jeszcze w stronę parku. Widzę ławeczki po przeciwnej.
0: Tak, to są specjalne gambiony, zrobione takie, że można przy wodzie posiedzieć, popatrzeć,
1: pomyśleć.
0: Na przykład jak mieliśmy pokaz ognia, to na tych właśnie gambionach był ten pokaz ognia, pięknie to wyglądało, bo to było po ciemku, tak, i odbijało się w tej wodzie, także było to widać podwójnie.
1: To pięknie wyglądało.
0: Mamy przyjaciela, co nam niszczy, bo mamy bobra. Niszczy nam stawy i dziury robi. I po prostu zapadają nam się alejki. Ale to jest dziw, że człowiek rękami nie zbuduje takiej tamy z takich cieniutkich gałęzi i liści w tych stawach. Mamy też gatunek szczerzuji. Jak projekt był napisany, musieliśmy spuścić wodę. Okazało się, że mamy szczerzuję, co jest gatunek w Czerwonej Księdze pod ochroną. I zatrzymali nam cały projekt. Wtedy pani doktor z Uniwersytetu Opolskiego przyjechała i wszystkie te szczerzuje pozbierały, przerzuciły do drugiego stawu, pomierzyły i nasza szczerzuja jest w zoo pokazywana ludziom jako okaz, co jest pod ochroną i co jest tu właśnie.
1: W naszym zoo Opole?
0: Tak, Opole, tak.
1: A tutaj?
0: A tutaj proszę spojrzeć, na tej łące kiedyś pasły się krowy. I dlatego jest tu zrobione takie zamknięcie, bo tysiące ton ziemi nawoziliśmy, żeby ten teren podnieść, bo był bardzo mokry. I teraz mamy właśnie piękną przestrzeń, piękną łąkę, zrobione alejki, żeby można było pospacerować. I dlatego z tamtej strony od ulicy to też przyciąga tutaj turystów, bo są ciekawi, co w tym parku jest, bo mamy piękne molo drewniane, co się wchodzi od głównej drogi. Specjalnie są tu też miejsca takie zostawione, co nie są koszone, bo są lęgi ptaków, żeby ptaki miały swoją też posiadłość.
2: Tutaj możemy spotkać zimorodka. Przecież to jest fruwający klejnot. To jest coś tak przecudnego.
1: Trudno go dostrzec.
2: Jestem też tego świadom, ale wydaje mi się, że
1: jeśli ma się lornetkę.
2: Nawet niekoniecznie lornetkę, bo ten staw nie jest duży. Jest potrzebna nieraz cierpliwość. Uważam, że jest to najpiękniejszy ptak, który na naszych ziemiach gniazduje. Możemy się zachwycać innymi ptakami, bo jest tego bardzo dużo na całym świecie, ale ten nasz zimorodek możemy go postawić nawet na pierwszym miejscu. Chociażby z jednego względu, że jego piórka były niezwykle cenione w cesarskich Chinach. Córeczką cesarza robiono płaszczyki z piórek zimorodka. Jeżeli na pierwszym miejscu było złoto, na drugim kość słoniowa, a na trzecim pióra zimorodka, to o czym to świadczy? Jest to żywy klejnot, który bardzo spokojnie się przemieszcza, a wychwycony raz wzrokiem, kiedy zasiądziemy spokojnie nad brzegiem stawu, zobaczymy, że zimorodek bardzo często siedzi na takiej gąsce, kiedy ta gałązka sięga nad wodę. Nieraz jest tak, że pod nim te rybki małe pływają i w tym momencie on nurkuje. To jest ptaszek, który żywi się rybkami.
1: On taki mały, a rybkę zje?
2: On jest mały i on nie poluje na duże rybki. Nieraz wędkarze mówią chwast rybny, maleńkie rybeczki. Powiem pani, jak wyglądają w ogóle zaloty zimorodka, bo to jest najciekawsze. Zimorodek, kiedy znajduje swoją panią, chyba zimorodek jako jeden z pierwszych zaczyna już...
1: Uśmiechać się do pani?
2: Nawet nie uśmiechać, bo to jest takie zalecanie się poprzez coś.
1: Czyli cwany.
2: Dlaczego tak pani źle o nim mówi? No dlaczego cwany? Jeżeli on przynosi swojej pani rybeczkę, tą rybeczkę i podaje do dziobka...
1: Ma interes, a nie z miłości.
2: A mężczyzna, który ofiaruje swojej pani pierścionek, chce pani to tak sprowadzić do materialnego...
1: No to dobrze, przyniósł rybeczkę w dzióbku...
2: Ale on włożył w to trud. On ją musiał złowić, on musiał do tej wody paść.
1: I siada obok pani?
2: Nie, niech pani nie popędza sprawy, bo to jest bardzo ważne w tym naszym zimorodkiem. Zimorodek musi doskonale przewidywać. Ryba jest pod wodą, załamanie światła, To jest mały komputer. On musi to wszystko obliczyć, żeby...
1: Tak jak kruk taki mózg ma.
2: Kruk wygrywa bezdyskusyjnie, ale zimorodek całą masę rzeczy musi zgrać, żeby tą rybkę złowić. I kiedy już zławia tą rybkę...
1: A pani nie ma?
2: Pani siedzi na gałązce. Pani siedzi i czeka.
1: I obserwuje,
2: ponieważ on musi być sprawny, musi być zwinny, musi być przewidywalny i

0: musi wykarmić rodzinę. O to chodzi. Ona wybiera właśnie kogoś, kto się przed nią wykazuje swoją sprawnością intelektualną i fizyczną.
1: Złapał tą rybkę, ziemrodek i co?
0: Podchodzi do tej swojej pani i tą rybkę jej podaje. I teraz właśnie nieraz z dzióbka do dzióbka. I problem polega na tym, że nieraz my się zastanawiamy, jak to jest, czy wszystkie rybki mają skrzela, prawda? Aha. I te rybki nieraz są dosyć duże. Więc pani zimorodkowa bierze tą rybkę i uderza tą rybką o gałązkę, ale wcześniej również to samo robi samiec. Ta rybeczka już jest ogłuszona. I teraz następuje bardzo piękna rzecz, takie podrzucanie tej rybki w dziobie. Nie zawsze samiczka przyjmie.
1: Bo co?
0: Nie wiem, albo rybka za mała, albo źle podana. Przecież panie zawsze grymaszą, więc ona też wybrzydza. Ale kiedy już przyjmie tą rybkę, to ją tak odwróci.
1: To jest oznaka, że coś tam...
0: Coś zaczyna się dziać. Ona ją tak obróci, że ona ją połknie. Zimorodki,
1: nie zakrztusi się?
0: Zimorodki nie dzielą rybek na porcje. Połyka całą i co najciekawsze, ona ją połyka w taki sposób, głową w stronę gardzieli, czyli te skrzela nic im nie przeszkadzają. Ta rybka po prostu wpada do tego przełyku i zaczyna się...
1: No to ona nawet nie wie, jak smakuje.
0: Na pewno wie, jak smakuje i najważniejsze jest to, że zyskuje pokarm i zyskuje wiarę w to, że ten partner może jej się sprawdzić. I wtedy zaczynają razem kopać norkę.
1: Norkę? Nie gniazdo?
0: Nie, zimorodki nie budują gniazd. Zimorodki budują właśnie norki. Staw w jakimś miejscu musi mieć wysoki brzeg. I wtedy zaczynają oboje kopać norki. Sięga gdzieś to w głąb od ściany metr, troszeczkę więcej i tam się wykopuje komorę lęgową, gdzie będą złożone jajeczka i gdzie pojawią się właśnie młode zimorodki. I kiedy już para jest zgrana i wykopuje taką norkę, bardzo dzielnie jej broni, ponieważ może się pojawić ktoś, jaskółka, brzegówka mogłaby zająć taką norkę. Ptaki, które również z tego korzystają. Zimorodek jest bardzo dzielnym ptakiem, który potrafi obronić swoją tą norkę. I tam później samiczka składa jajeczka, siada na tych jajeczkach. Co najciekawsze, kto wymyślił karuzelę? Zimorodki. Przecież w tej norce, gdzie jest ciemno, no to kiedy na przykład mama lub tata przynosi już tą rybkę, podaje...
1: To znaczy mama też?
0: Tak, później już mama, kiedy już są młode, zaczyna również łowić. I kiedy podają temu, który siedzi na prostej norki tą rybkę, to one się wszystkie w prawo przemieszczają o jedną osóbkę,
1: aha,
0: że tak
1: ja
0: powiem.
1: Aha, ja zjadłem, teraz wracisz,
0: tak, tak,
1: się
0: tak.
1: Ty może.
0: I młode, kiedy są właśnie przy wylocie do wejścia do norki, wypróżniają się w tą stronę, a że to jest piaszczyste, te odchody bardzo mocno wsiąkają i ta norka bardzo nieprzyjemnie pachnie. A jeżeli ktoś przyłoży oko, nie wiemy skąd młodzi wiedzą, że to nie jest mama ani tata, to trzeba uważać, żeby nie dostać w to oko właśnie takimi odchodami. Bo tam są właśnie te resztki tych rybek, te odchody, bardzo brzydko to pachnie.
1: Ale czyścioszek.
0: Czyścioszek. Dlaczego tak długo właśnie mówiłem o tych zalotach, o tym podawaniu rybki z dziobka do dziobka? Bo kiedy już wyprowadzą młode, to kończy się to wszystko.
1: Do widzenia, kochana.
0: Nie, to nie jest do widzenia. On ją po prostu na zbitą twarz wyrzuca.
1: Ależ.
0: A widzi pani teraz, no. Ten piękny, taki właśnie romantyczny zimorodek, który zamiast tych kwiatków to te rybki dostarczał, który tak pięknie
1: no,
0: się...
1: No, to ja bym na jej miejscu wybrzydzała i wybrzydzała.
0: Ale to nieważne, czy ona wybrzydza, czy nie wybrzydza. I tak się kończy zawsze w ten sam sposób. Jest wyrzucana...
1: I co ona biedna robi?
0: Szuka sobie swojego miejsca na ziemi. Ona po prostu w tym momencie musi gdzieś indziej znaleźć miejsce, gdzie nie będzie atakowana. Czyli jeżeli to się odbywa na przykład na takim stawie jak tutaj...
1: To... No, to tutaj dużo miejsca jest.
0: Przemieszcza się na drugą stronę, jest w innym miejscu. A te rzeczy bardzo pięknie wyglądają na rzeczkach. Ponieważ zimorodki zachowują się tak, jakby rzeka była przegrodzona szybą. Jedna para dolatuje w jedną od gniazda i w drugą stronę i nie przekracza tego regionu. To jest danej pary. Za tym lustrem umownym, które jest w naszej wyobraźni, jest następna para. One starają się nie wchodzić sobie w paradę, bo jeżeli któraś z par przekroczy tą właśnie umowną, wytyczoną w ich wyobraźni...
1: Bójka?
0: Oczywiście, że tak. To jest walka o...
1: Mój rewir?
0: Tak, walka o rewir, walka o możliwość wychowania młodych wyprowadzenia.
1: Ale wróćmy do tej porzuconej pani zimorodkowej.
0: Pani zimorodkowa zaczyna wtedy żyć na własny rachunek, czyli ona poluje dla siebie, on jej po prostu nie widzi, ona go nie interesuje, aż do wiosny. Nie wiemy, czy to jest ona, czy może to już jest jakaś inna. W każdym bądź razie na wiosnę zaczyna się to wszystko od początku.
1: A dzieci nie pomagają mamie?
0: Nie, nie, nie. Co najciekawsze, w jednej rzeczy nie powiedziałem, bardzo istotnej w tym wszystkim. Jest taki moment, one by siedziały w tej norce.
1: To mama musi wyrzucić.
0: I nie, po prostu przestają podawać jedzenie w norce. To pięknie wygląda, kiedy na przykład mama i tata siedzą jeszcze obok siebie i mama ma rybkę i tata ma rybkę. A młode drze się z tej norki, bo chciałoby coś dostać, ale musi już wyfrunąć, bo nie dostanie. Nie dostaje tej rybki, a chce jeść, widzi, że ojciec i matka mają, no to wtedy wychodzi na zewnątrz. I zaczyna...
1: Ale wychowują swoje
0: tak,
1: dzieci.
0: Tak, i uczą samodzielności. I w tym momencie te młode w wchodzą w dorosłe życie, są już pełnoletnie, są w stanie zadbać same o siebie. Jeszcze przez chwilę gdzieś tam w okolicy gniazda przebywają na tej gałązce, jeszcze wywierają presję na swoich rodziców, że jeszcze może by coś dostały i nieraz dostaną. Ale w tym momencie już widzą, jak mają zdobyć tą rybkę, że mają o siebie zadbać, a później również muszą ten rejon opuścić i znaleźć własne miejsce na ziemi.

0: Zimorodek jest takim właśnie przykładem, jak szybko się dochodzi od wzniosłego uczucia, z tego starania się o rękę, że tak górnolotnie powiem, bo nie o łapkę tej swojej wybranki, a kończy się po prostu brutalnym potraktowaniem. Bardzo często jest tak, że dochodzi między samcem a samicą do walki i nieraz kończy się to śmiercią jednego z nich.
1: Kto wygrywa?
0: Silniejszy wygrywa zawsze. Bardzo często mówi się o tym, że wygrywa samica, bo ona jest silniejsza. Potrafi utopić swojego partnera. Także od wielkiej miłości do brutalności jest tylko sezon lęgowy.
2: Tutaj widzę ścieżka zdrowia. Też się cieszy powodzeniem, bo jest pomiędzy drzewami. Każdy może przyjść i poćwiczyć.
1: Obok plac zabaw dla dzieci.
2: A tam mamy jeszcze plac na ognisko, na altanę, żeby sobie usiąść. Tu wędkarz.
3: Dzisiaj bez wędek. Tylko przyjechałem zerknąć na staw, ale generalnie biorą tu rybki. Łowię tutaj z moimi wnukami. Dzieci bardzo zadowolone. Generalnie jest tu dużo wpuszczonych takiego miksu białorybu, czyli leszcza, płoci, krasnopióry, dużo karasi, oczywiście karpie, amury. Oczywiście drapieżniki, to szczupaki, okonie tutaj występują. Woda jest w miarę płytka, bezpiecznie, bardzo zadbane brzegi. Super, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tam wyjścia z dziećmi tutaj na te stawy.
1: Ale jeśli za 2 tygodnie przyjechałabym z własną wędką i chciała łowić, to nie mogę, bo nie mam karty wędkarskiej.
3: Ach, no stawy...
2: Jeszcze w stowarzyszeniu pani musi być.
3: Stawy należą do Stowarzyszenia Miłośników Chrzciny i to może nie jest aż taki duży problem, tylko trzeba się zgłosić do pani Renaty, która jest akurat bibliotekarką tu w naszym Centrum Aktywności Lokalnej i można wykupić taką jednodniową, czy dwudniową, czy trzydniową.
2: Te pieniądze są przeznaczone na zarybianie, żeby były ryby w stawach.
3: Jeżeli ktoś by zaplanował, że chce przyjechać tutaj na przykład gdzieś na weekend, 50 zł jeden dzień kosztuje łowienie. Jest wskazane posiadanie maty wędkarskiej, aby te ryby, jeżeli je wypuszczamy, żeby ich nie kaleczyć, nie brudzić w ziemi, żeby nie potraciły śluzu, żeby były zdrowe po prostu.
1: Czyli niektórzy łowią, pocałują.
3: Większość.
1: Tak, pan też tak.
3: Ja robię tylko zdjęcia rybom, tym ładnym. I kolekcjonuję zdjęcia, nie ryby.
1: Ale jeśli dziś i jutro będę chciała łowić ryby i przyjadę tutaj, to za uśmiech mogę.
3: W czasie festynu to są otwarte zawody.
2: Tak, to każdy może.
3: To każdy może.
2: Tylko
3: to
2: musi się zapisać i musi się załapać do tej grupy.
3: Bardzo dużo ludzi startuje. No.
2: I to z wszystkich okolic tu, nie tylko z Chrzciny, bo wtedy mogą łowić wszyscy. Nie?
3: Organizowałem w tym roku tutaj zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pomagałem tu stowarzyszeniu. Tu miałem zapisane 49 dzieci. Tak zaplanowaliśmy do 50. Ale to niestety trzeba robić zapisy wcześniej. Też polecam, proszę. Zapraszam serdecznie.
1: A co to jest siedzenie z wędką? Czy nie lepiej pospacerować?
3: No, widzi pani, są miłośnicy spacerów, są miłośnicy jeżdżenia na rowerach. To jest hobby. No, mamy tutaj obok takie, to jest gospodarstwo edukacyjne, tak to chyba się teraz nazywa, państwa Gadzińskich. Prowadzą takie zajęcia dla dzieci, także mają tam owieczki, psy pasterskie. Bardzo ciekawe. 2 tygodnie temu była wystawa wyścigi w ogóle, hartów terenowych, no i tych psów pasterskich przede wszystkim. Polecam, zapraszam.
1: A jak pan tak znajomym miastowym opowiada, albo zaprosi ich tutaj i po raz pierwszy przyjdą i zobaczą i mówią, ale ma szczęście. Po takim parku spacerować.
3: W Opolu nie brakuje pięknych parków, jak nasze Bolko. Też jest cudowne. Tylko może ten staw nie jest aż tak zadbany jak te, nie?
1: Pani Sołtys mówiła, że mieszkańcy Chrzciny dbają o ten park. Jest pod baczną obserwacją, czy obcy, jeśli przyjedzie, to tam czegoś nie zniszczy.
3: Ten park pochłonął dużo pieniążków, odnowienie go, renowacja cała. To było wiele projektów, to nie był jeden przez wiele lat budowane. Bardzo dużo ludzi było zaangażowanych społecznie też. Tutaj wędkarze, strażacy bardzo pomagają, między innymi czyszczą zawsze.
2: A tu widzi pani, jest park dworski zrealizowany 24 2014 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu gminy Dąbrowa. Wójt gminy Marek Leja, przewodniczący Rady Piotr Wieczorek, sołectwo Chuścina. I to właśnie był ten duży projekt, co były zrealizowane te alejki, pomosty i przecięcie nie wstęgi, tylko jak kiedyś przecinało się piłą taką w jedną i w drugą stronę, to wójt gminy Dąbrowa z poprzednim wójtem, co opuścił tą gminę, musieli ten kawałek drzewa przeciąć, żeby wejść do parku. Wtedy myśmy mieli orkiestrę, ksiądz był, poświęcił ten park i było takie naprawdę przyjęcie duże, otwarcie, wszyscy się cieszyli, że ten park już

0: mówimy o tym festynie.
1: Dziś będzie tylko zabawa taneczna, o 20 zaczynamy.
0: Czyli do 20 będzie tu na pewno cicho i spokojnie.
1: Oj, będzie już ruch, bo już będą ustawiane stoły, nagłośnienie, catering przyjedzie, także to już będzie gwarno od 15 na pewno. A w niedzielę, jutro, pierwsze są zapisy na wędkowanie, a później o 15 zaczynamy cały festyn z przywitaniem, z orkiestrą, rozdanie nagród za wędkowanie. Także zapraszam w sobotę i w niedzielę na Święto Parku Tworskiego do Chrzcina.

Do chrzciny na odbywający się dziś i jutro festyn w Parku Dworskim zapraszali Magdalena Podsada i Piotr Labuzga, a o jednym z najbardziej kolorowych ptaków, zwanym latającym klejnotem, którego można nad chruścińskimi stawami wypatrzeć, opowiadał Jan Łukasiewicz. Natomiast 18 i 25 lipca przewodnicy z Głuchołaskiego Oddziału PTDK zapraszają na wakacyjne bezpłatne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach. Miejsce spotkania pod lipą na Głuchołaskim rynku o godzinie 10. Życząc udanych wakacyjnych weekendów, nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za

0: Tygiel.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel, dzień dobry. Węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez rząd Petera Madziara.
2: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji i radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Petera Madziara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Sam premier zapowiedział wznowienie nadawania programu o symbolicznej godzinie 19:56, przypominającej datę rewolucji węgierskiej przeciwko komunistom. Nie będzie jednak na razie serwisów, a jedynie filmy i muzyka. Ryzykowny powrót Marine Le Pen do wyścigu prezydenckiego. Tak francuskie media komentują decyzję liderki narodowej prawicy o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mimo ciążącego na niej wyroku. Sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Le Pen będzie mogła prowadzić kampanię, choć jej sprawa nadal będzie rozpatrywana przez sąd, a sama może zostać objęta elektronicznym dozorem.
3: O ryzykownym zakładzie Marine Le Pen pisze m.in. Le Figaro, podkreślając, że mimo zwrotu w procesie jej sytuacja prawna pozostaje niepewna. Zdaniem wielu francuskich mediów, ogłaszając start w wyborach, Le Pen rzuca wyzwanie wymiarowi sprawiedliwości. L'Opinion pisze o rozpoczęciu trzeciej rundy między nią a sądem. Liderka Zjednoczenia Narodowego złożyła bowiem skargę kasacyjną, licząc, że prawomocny wyrok zapadnie na tyle późno, by nie uniemożliwił jej udziału w wyborach. Najostrzej decyzje Marine Le Pen krytykują media lewicowe. Le Monde uważa, że sąd apelacyjny okazał jej dużą pobłażliwość, dostosowując karę do kalendarza wyborczego, mimo uznania poważnej winy liderki Zjednoczenia Narodowego. La Croix ostrzega, że kandydatura Le Pen stwarza ryzyko destabilizacji demokracji, a Libération zarzuca jej lekceważenie wymiaru sprawiedliwości i zasad praworządności. Tymczasem Marine Le Pen nie zwalnia tempa. Tuż po ogłoszeniu startu w wyborach zaprezentowała pierwszy plakat wyborczy i ujawniła hasło swojej kampanii, a dziś rozpoczyna spotkania z wyborcami. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Kreml z uwagą obserwuje wydarzenia na szczycie NATO w Ankarze. Rosyjskie media państwowe wybierają informacje, które stawiają w złym świetle Ukrainę i sam sojusz.
4: Rosyjski segment internetu oraz zakazane w Rosji portale społecznościowe zapełniły się filmikami i wpisami krytykującymi kremlowski reżim. Rosjanie skarżą się, że nie ma benzyny, że drony eksplodują nad ich głowami, a ceny na podstawowe artykuły spożywcze rosną z dnia na dzień. Pod wieloma wpisami, w których cytowany jest Władimir Putin, Rosjanie umieszczają ikonę klauna. Jak donieśli rosyjscy blogerzy, nawet czołowy propagandysta Władimir Sołowiow musiał usunąć kilka wpisów ze swoich stron internetowych, ponieważ pojawiły się tam ikony klauna. W internecie są także publikacje Rosjan wzywających do impeachmentu. Z sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wynika, że ponad 80% Rosjan chce natychmiastowego zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci NASK. Wiele dzieci będzie spędzać więcej czasu w cyberświecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Jak mówi psycholożka Anna Borkowska, polscy rodzice najczęściej prezentują niezaangażowany styl rodzicielstwa. To 35% badanych. Złotym środkiem zaś jest styl wspierający. Taki deklaruje 18% rodziców.
5: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
1: Psycholożka rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalanie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika z braku czasu. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna dodaje, że jego brak to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
6: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń, to jest świadomość definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy opieką.
1: Swoboda bowiem nie oznacza braku opieki. Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy dzieci w wieku 10-13 lat. Tak uważa też 80% rodziców. Jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie, wynika z raportu NASK. Zamiast bać się wilków, powinniśmy się obawiać internetowych algorytmów i fake newsów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę na problem dezinformacji w sieci dotyczącej dużych drapieżników w Polsce. W resorcie zorganizowano specjalną sesję ekspercką poświęconą zjawisku sztucznego nakręcania strachu przed dzikimi zwierzętami, w tym wilkami, niedźwiedziami i dzikami. Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podkreśla, że rzekoma plaga dzikich zwierząt w kraju to wykreowany medialny mit.
0: Przykład dzików pokazuje, że mamy w Polsce prawie 5 razy mniej dzików od 2015 roku, a jak odpalimy media cyfrowe, to nagle się okazuje, że czasami mam wrażenie, że tych dzików jest więcej w miastach niż ludzi. No to pokazuje, że zostały zachwiane pewne proporcje, jeśli chodzi o algorytmy i to, co my dzisiaj widzimy w tej przestrzeni cyfrowej.
1: Resort zwraca uwagę, że konta internetowe, które obecnie celowo podgrzewają strach przed dzikimi zwierzętami w Polsce, wcześniej odpowiadały za szerzenie innych teorii spiskowych. Wiceminister Dorożała ubolewa jednak nad tym, że fałszywa narracja jest wykorzystywana również do bieżącej walki politycznej.
0: Część polityków, ja mam o to największą pretensję, do tych polityków, którzy w świadomy sposób wchodzą w te najniższe po prostu propagandowe instynkty, strasząc tymi dzikimi zwierzętami, pokazując, że w cudzysłowie polskie państwo nie działa, prawda, bo wam tam biegają niedźwiedzie po ulicach.
1: Ministerstwo przypomina, że od II wojny światowej nie doszło do żadnego śmiertelnego ataku wilka na człowieka, a obecność drapieżników w lasach to ogromny sukces działań na rzecz ochrony przyrody.

0: przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Do upraw zagrożonych suszą rolniczą dołączyły warzywa gruntowe i tytoń. W złej sytuacji są także plantatorzy porzeczek. Upały spowodowały ogromne straty w tych uprawach. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok. Wpływ ostatnich upałów na uprawy analizuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Będzie także o ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak, która ma promować produkty proekologiczne, zdrowe i z mniejszą ilością pestycydów. To inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa. Z radiowym mikrofonem odwiedzimy także Urząd Marszałkowski. Tam wiele się działo w minionym tygodniu. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie do budowy czy modernizacji dróg polnych. One przysłużą się oczywiście nie tylko rolnikom. Będziemy także na dotacjach, dzięki którym zmieniają się te najmniejsze opolskie miejscowości, najmniejsze sołectwa. W tym roku wręczono już 100 umów w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej, który zastąpił program rozwoju obszarów wiejskich. Nie zabraknie przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Przypomnimy także o trwających naborach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To wszystko przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
0: Kolejne samorządy otrzymały dofinansowanie do budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do pól. W tym roku na ten cel z budżetu województwa przeznaczono blisko 9 milionów złotych. W tym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim wręczono umowę na kwotę prawie 3 milionów złotych.
2: Otrzymujemy dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości w sołectwie Stary Las. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głos. Jest to około 700 metrów drogi, nawierzchnia bitumiczna, 4 zjazdy, 1 przepust. Całość zadania jest na około 650 tysięcy złotych, z czego dofinansowania ponad 500 000. Jest to miejscowość typowo rolnicza, Stary Las, gmina Głuchołazy, ale też oczywiście mieszkańcy, którzy mają tam swoje gospodarstwa, będą z tego też mogli korzystać, stąd też te zjazdy. W przeciągu półtora miesiąca będziemy już mogli z tym ruszać.
3: Konrad Wacławczyk, zastępca burmistrza Kolonowskiego. Podpisujemy umowę na jedną drogę. Jest to droga transportu rolnego zlokalizowana w miejscowości Staniszcze Małe. Jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania, to tutaj możemy otrzymać 240 tysięcy złotych, ale już teraz wiem, że to dofinansowanie będzie troszeczkę mniejsze, bo kwota po przetargu po prostu się zmniejszyła, a dofinansowanie będzie do tej kwoty dostosowane. Chcemy zrobić drogę, która prowadzi do takiego jednego z naszych ciekawych miejsc. Jest to tak zwana droga na stoczek. Przez jakiś czas była ta droga gruntowa, no i znajdzie się tam teraz nowa nawierzchnia. Myślę, że z pożytkiem dla mieszkańców i wszystkich tych, którzy z tej drogi będą korzystać. Oczywiście z tej drogi głównie też będą korzystać rolnicy, bo oprócz tego, że droga ta prowadzi właśnie do tego miejsca, to jest to droga, która wiedzie między polami. No i w związku z tym, że rolnicy, którzy te pola uprawiają, będą mieli troszeczkę bardziej komfortowy dojazd.
4: Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. W ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamierzamy przebudować drogę transportu rolnego w miejscowości Radoszowice. Wartość zadania to kwota, bo jesteśmy już po przetargu, mamy wybranego wykonawcę, to kwota 230 tysięcy złotych brutto, z czego dofinansowanie z PGR jest 92 tysiące złotych. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa drogi transportu rolnego wraz z budową też 3 latarni hybrydowych.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
0: No i tak jak już rozmawialiśmy z samorządowcami, każda droga cieszy. Dzisiaj sporo tych gmin i 3 powiaty podpisują umowy.
5: 9 gmin, 3 powiaty, powiat kluczborski, opolski, głubczycki. W sumie dzisiaj wartość wszystkich umów 2 miliony 700 tysięcy. W tym roku wydajemy ponad 9 milionów złotych na tego typu zadania. A od 2016 do obecnej chwili wydaliśmy już 37,5 miliona złotych. Nie tylko drogi, bo również w tym pakiecie są systemy informatyczne dla powiatów, aby mogły archiwizować czy też prowadzić ewidencje na nowych programach informatycznych. Oczywiście ta skala wydatków na drogi, a na systemy informatyczne jest nieporównywalna, bo jednak droga kosztuje dużo więcej. Ale dzisiaj podpisanie umów z tymi gminami, które aplikowały, wszystkie otrzymały dofinansowanie. Bardzo istotne zadanie z punktu widzenia funkcjonowania gmin, ale szczególnie mieszkańców terenów wiejskich, bo te drogi dojazdowe często stają się dużym problemem.
6: Piotr Giecewicz, zastępca burmistrza Gogolina.
0: No to jeśli chodzi o gminę Gogolin, co to będzie za droga, komu będzie służyć?
6: To będzie droga ulica Stawowa w Gogolinie, droga dojazdu rolniczego. Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania, że będziemy mogli wykonać tą inwestycję. Całość drogi to jest 533 tysiące. Zaczęła się praca nad tą budowaniem tej drogi. Będzie asfaltowa i na pewno poprawi bezpieczeństwo dla rolników, którzy używają tej części właśnie Gogolina. Ona będzie do końca września wykonana. Natomiast droga, tak jak powiedziałem, ma około 800 metrów i będzie 3-metrowej szerokości plus pobocza, więc myślę, że rolnicy nawet z takim najcięższym sprzętem będą zadowoleni.
7: Henryk Lakwa, starosta opolski. Wprawdzie nie budujemy dróg, ale budujemy portale cyfrowe. Mamy przecież przez nas jako liderów stworzoną w całym województwie e-geodezję cyfrową i co roku pozyskujemy pieniądze właśnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i w tym roku udało nam się pozyskać 44 tysiące na coś bardzo ważnego, coś na wskroś nowoczesnego, graniczącego ze sztuczną inteligencją, mianowicie będzie rozbudowany nasz system o interfejs, który będzie aktualizował w trybie natychmiastowym ekstrakcję z danych aktów notarialnych do naszej ewidencji gruntów i budynków, czyli w momencie, kiedy otrzymujemy informacje z sądów w formie papierowej, komputer przerabia to, wybiera te dane, które są potrzebne i w tym samym czasie może osoba już otrzymać wypis aktualny z rejestru gruntu i budowli, więc to jest coś, na co na pewno ludzie czekają, a my przede wszystkim będziemy mogli na bieżąco kontrolować i nie będzie na pewno żadnych błędów. Wiadomo, że człowiek to nie maszyna, potrafi mylić cyfry, tutaj automat ściągnie te rzeczy, które są potrzebne, więc mała kwota w porównaniu do tych, które otrzymują samorządy gminne na drogi, natomiast kwota bardzo ważna, bo pokazujemy, że geodezja idzie w stronę cyfrową i to jest taki już kierunek nieodwracalny.
0: To nie jedyne dotacje, jakimi dzielono w tym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim, bowiem oprócz inwestycji w drogi rolne, inne samorządy otrzymały wsparcie na rozwój obszarów wiejskich w ramach programu LIDER. Proszę z nami zostać, za chwilę więcej na ten temat.

0: Zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o upiększaniu tych najmniejszych opolskich miejscowości na obszarach wiejskich. Samorząd województwa opolskiego przekazał 10 umów na realizację działań w ramach programu LIDER. Dzięki funduszom z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 powstaną tereny rekreacyjne, miejsca integracji czy tężnia solankowa.
1: Joanna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. Wręczamy 10 umów o dofinansowanie na kwotę 2,4 miliona złotych i są to głównie projekty infrastrukturalne. Jeden projekt mamy związany z aktywizacją ludzi młodych, seniorów. To jest z lokalnej grupy działania Brzeskoławska Wieś Historyczna. Akurat dzisiaj jest ten moment, kiedy przekraczamy 100 umów o dofinansowanie i mamy podpisanych tych umów na 25 milionów złotych. Także zostaje nam jeszcze trochę środków. Na ten rok mamy zaplanowanych jeszcze nabory na 16 milionów złotych. Oczywiście te duże projekty związane z infrastrukturą na obszarach wiejskich, Smart Village, czyli przydomowe oczyszczanie ścieków, to jest kwota ponad 42 milionów złotych. Także jeszcze mamy dużo pracy do wykonania, jeżeli chodzi o plan strategiczny.
2: Krzysztof Rajner, burmistrz Gogolina. W ramach lidera w sołectwie Zakrzów remontujemy centrum wsi, zagospodarowujemy staw, przygotowujemy miejsce dla spotkań dla mieszkańców. Wartość inwestycji 320 tysięcy, dofinansowanie 225 tysięcy. Na pewno powstanie miejsce, które będzie też wizytówką naszego sołectwa, ale też miejsce, które było uzgodnione z sołectwem podczas zebrań wiejskich. To mnie cieszy też, że mieszkańcy brali aktywnie udział i w ramach właśnie tego spotkania też mieszkańcy zwrócili uwagę, że chcieliby jeden element charakterystyczny, który charakteryzuje wieś. Oni się charakteryzują tym, że różnego rodzaju elementy z jajka są tworzone i tutaj też będzie taka, mają ich hasło, to jest wieś z jajem, dlatego też będzie kilka elementów właśnie z jajkiem i tych takich zielonych i takich infrastrukturalnych nawiązujących do charakteru miejscowości. To są najważniejsze inwestycje dla społeczności lokalnych. Oczywiście są zadania, które realizuje samorząd, gminy, te duże inwestycje infrastrukturalne, ale to są właśnie te inwestycje, które mnie osobiście bardzo cieszą z tego względu, że pokazują też zaangażowanie miejscowości i mieszkańcy wskazują nam te kierunki, które chcieliby, żeby były w miejscowości zrealizowane. One nie są może cenne pod względem infrastruktury, ale dla mieszkańców są bezcenne. Więc to mnie najbardziej cieszy, że mieszkańcy nam wskazali, w którym kierunku i w jaki sposób ten obieg ma być przygotowany.
3: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolski. To jest drugi etap, ponieważ pierwszy w ramach aglomeracji opolskiej, pierwsza część budynków jest już w trakcie remontu, jako centrum integracji aktywności kulturalnej, a tutaj w ramach tego projektu będzie przebudowywana stodoła, która do tego kompleksu należała, jako miejsce właśnie integracji międzypokoleniowej dla osób starszych i dla młodzieży, dla sołectwa Tarnów Opolski. Ja mam nadzieję, że będzie gotowe do połowy następnego roku, tak żeby już można było wtedy różnego rodzaju imprezy kulturalne i integracyjne robić.
4: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. W ramach lidera przeprowadzimy kompleksową modernizację centrum miejscowości Lichenia. Od kilku lat mamy tam budynek, w którym jeszcze parę lat temu funkcjonowało przedszkole. Stoi teraz pusty budynek, niszczeje i wspólnie z mieszkańcami sołectwa wypracowaliśmy nową koncepcję na tą przestrzeń. Budynek zostanie rozebrany, a w miejscu tego budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, placu zabaw, powstanie nowoczesna przestrzeń wiejska, teren zielony, ławeczki, jako uzupełnienie tych obiektów, o których wcześniej powiedziałem. To, co będziemy w Licheni tworzyli, rozpocznie się proces budowlany już w tym roku, a do czerwca przyszłego roku ma być gotowe, to takie centrum miejscowości, taki mini rynek w sołectwie, właśnie przy tych obiektach, które są bardzo ważne w sołectwie, czyli właśnie kościół, plac zabaw. Mamy tam w niedalekiej odległości teren przygotowany do ustawienia namiotu biesiadnego, a tą przestrzeń, którą będziemy z lidera realizowali, uzupełni to, co już tam mamy.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. 92 umowy podpisane, dzisiaj kolejnych 10 umów, czyli już przekroczymy setkę. 8 gmin, jedno stowarzyszenie, jeden podmiot Strzelecki Ośrodek Kultury. W sumie w ramach tych 10 umów dzisiaj 2,4 miliona złotych, a do tej pory już z tego programu dedykowaliśmy, wydaliśmy ponad 17 milionów złotych. Plan strategiczny wspólnej polityki rolnej wyparł PROW. PROW się zakończył. Realizujemy plan strategiczny. Zadania bardzo istotne, jeśli chodzi o społeczności w gminach, ale też widzę duże zaangażowanie lokalnych grup działania o to, aby aplikować o kolejne środki te umowy dzisiaj poprawy infrastruktury dla seniorów, osób młodych, infrastruktury, która jest konieczna i która jest w rozwoju na terenach wiejskich, konsekwentnie będziemy realizować.
6: Agnieszka Kwitowska-Tobys, dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Tak, powstanie przy Strzeleckim Ośrodku Kultury z zaułek twórczych inspiracji. On tak naprawdę jest przyczynkiem, ażeby otworzyć nową przestrzeń dla mieszkańców. To jest teren, gdzie wcześniej istniała kwietna łąka i teraz myślę, że czas już na nowe zastosowanie tego terenu. To jest niewielki teren zielony, natomiast myślę, że godny otwarcia i tego, ażeby działo się tam nieco więcej niż do tej pory. Powstaną tam nowe nasadzenia, powstanie nowa powierzchnia żywiczna. Będzie również piękny stół wielopokoleniowy i dostępny na trzech wysokościach, tak ażeby mogli korzystać z niego mali mieszkańcy naszej gminy, ci dorośli, a także ci z niepełnosprawnościami. Również powstaną instalacje, które pozwolą na ekspozycję sztuki w przestrzeni miejskiej. I to będzie ekspozycja zmienna. Mamy nadzieję, że lokalni twórcy będą chcieli z nami współpracować i swoją sztukę tam prezentować. Oprócz tego powstanie mural w tym miejscu, a także będą odbywały się warsztaty w minigrupach.
7: Hubert Iblon, burmistrz Ujazdu. W ramach lidera otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę nowych szatni dla EZS-u Stary Ujazd. To jest ostatni z klubów piłkarskich działających na terenie gminy Ujazd, który ma bardzo słaby stan zaplecza sanitarnego, szatni, etc. To jest bardzo aktywny EZS, który się reaktywował parę lat temu. Jest tam dużo młodych chłopaków. Zarząd jest rzeczywiście bardzo aktywny. Brakuje im do rozwoju miejsca, gdzie mogą się przebierać, korzystać z niego, zaplecza też gospodarczego. To powstanie w ramach tego zadania 225 tysięcy złotych. Liczymy, że około 100 tysięcy złotych z budżetu gminy. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej ogłosić przetarg. Mamy wszystko gotowe, projekty, pozwolenia budowlane, tak żeby ruszyć z pracami, żeby też w trakcie sezonu piłkarskiego to się jakoś nałożyło ze sobą. I mam nadzieję, że już niedługo ten klub piłkarski będzie mógł korzystać z tego obiektu.
0: Doliczając tych 10 umów, Zarząd Województwa podpisał w tym roku łącznie ich ponad 100. Wszystko to w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Dzięki dotacjom powstało już m.in. 21 placów zabaw, 3 tężnie solankowe, 5 obiektów rekreacyjnych, w tym siłownie, pump tracki, skatepark, ale możliwych było także 6 inwestycji sportowo-rekreacyjnych.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Ministerstwo Rolnictwa zainaugurowało ogólnopolską kampanię edukacyjną To Twój Pewniak. Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów. Kampania ma także zwiększać świadomość konsumentów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski powiedział, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom, dla których ten rok był bardzo trudny.
1: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów.
2: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
0: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych. Polska jest także jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej. A warzywa gruntowe i tytoń dołączyły do upraw zagrożonych suszą rolniczą. Tak wynika z danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Placówka w okresie letnim co 10 dni publikuje raporty monitoringu suszy rolniczej. Na ich podstawie rolnicy mogą skorzystać z pomocy finansowej z budżetu państwa. Zasięg suszy nieznacznie się zwiększył w porównaniu do poprzednich 4 raportów, mówi kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii z Puławskiego Oddziału Instytutu Jerzy Kozyra.
3: W dalszym ciągu największy wpływ susza miała na uprawy jarę, zboża o zimę, natomiast w mniejszym stopniu na rzepak, bo tutaj zadecydowały różne czynniki, chociaż sytuacja jest bardzo różna w kraju. Według naszych analiz na Lubelszczyźnie susza była najdłuższa i też najgłębsza, czyli te straty w uprawach na Lubelszczyźnie będą największe w stosunku do innych regionów. Chociaż sytuacja jest zróżnicowana, na północy jest trochę lepiej, najgorzej jest na wschodzie.
0: Oprócz warzyw gruntowych i tytoniu susza rolnicza występuje także w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku, rzepiku, krzewów i drzew owocowych, truskawek, kukurydzy na ziarno i kiszonkę oraz roślin strączkowych. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o trudnej sytuacji plantatorów porzeczek na Lubelszczyźnie. Upały spowodowały ogromne straty. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok. To kolejny kataklizm, który nawiedził nasz region, mówią plantatorzy z powiatu ryckiego.
4: W tym roku to jest tragicznie. Na wiosnę łosie, później przymrozki, a teraz temperatura dokończyła wszystko. Zrobiły się porzeczki tak jakby po gotowaniu kompot i to wszystko spadło.
5: Przejdźmy na taką plantację starszą. No tak jak widać, wszystko ugotowane. Leży. To są tony, tony towaru. Ja tu jeszcze troszkę zebrałem. Udało mi się przed tymi upołami, całe noce zbieraliśmy. O 3 godzina wjeżdżaliśmy w pole, żeby coś zebrać. To jeszcze coś mi się udało. Tej plantacji akurat już nie zebrałem, bo się już nie nadawała. Ale mam znajomych, co po kilka hektarów nieruszone, nic nie zebrali.
0: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa obecnie analizuje wpływ ostatnich upałów na uprawy. Ma to pomóc Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotować odpowiednie formy wsparcia dla poszkodowanych plantatorów. Pogoda szczególnie w tym roku daje się we znaki producentom rolnym, zwłaszcza sadownikom, ocenił prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, że cały czas zwiększa się częstotliwość

0: owoców jest największa.
1: Mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie. W tych trzech województwach odbywa się bodajże 80% całej produkcji polskiej, jeżeli chodzi o owoce. I do tych rolników trzeba skierować pomoc bezwzględnie, dlatego że oni nie dotrwają do kolejnego sezonu. Nie mogli się za bardzo ubezpieczyć, bo firmy są średnio zainteresowane albo wcale w tym modelu ubezpieczeniowym. Więc do tych gospodarstw powinna trafić nadzwyczajna pomoc, która pozwoli im przetrwać.
0: Mirosław Maliszewski uważa, że oprócz natychmiastowego wsparcia dla sadowników powinno dojść również do reformy systemu ubezpieczeń. W Polsce trwa szczyt sezonu na rodzime owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej, a powodem są wiosenne przymrozki, susza i grad. To kolejny rok, w którym producenci zmagają się ze złą pogodą i jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego banku PKO BP Mariusz Dziwulski, wpływa to na ceny.
2: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem. Wynikało to w dużej mierze ze spadku produkcji w Serbii, spowodowanego stratami przymrozkowymi w tym kraju, a w konsekwencji ze zmniejszenia serbskiego eksportu przetworów, przede wszystkim mrożonych owoców.
0: Ponad połowa owoców w Polsce trafia do przetwórstwa. Jak mówi ekspert, na ich ceny wpływa także konkurencja.
2: Mówimy tu głównie o produkcji mrożonek oraz zagęszczonych soków owocowych. Producenci przetworów muszą liczyć się z rosnącą konkurencją zewnętrzną, która wywiera presję na ceny w Polsce. W przypadku truskawek jest to Egipt, który systematycznie zwiększa dostawy mrożonych truskawek na rynek Unii Europejskiej. Ukraina stała się największym dostawcą mrożonych malin do Unii Europejskiej. Czy też Serbia pozostająca jednym z najważniejszych graczy na rynku malin i wiśni.
0: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce, zaraz po Hiszpanii.

0: warsztaty międzypokoleniowe, integracja mieszkańców czy wsparcie lokalnych OSP to tylko niektóre z działań, które będą realizowane ze wsparciem z programu Aktywna Wieś. Tym razem na Warmii i Mazurach dofinansowanie otrzymały 74 lokalne inicjatywy na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych, a promesy wręczał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który mówił o rosnącym zainteresowaniu tym programem.
1: Często podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza małych miejscowości, słyszałem, że są pomysły, brakuje pieniędzy. Dlatego też wyszliśmy z programem Aktywna Wieś, by wspomóc te małe, lokalne społeczności i móc zrealizować pomysły, projekty, które właśnie rodzą się w wielu miejscach, ale brakuje pieniędzy na zrealizowanie.
0: Za te pieniądze uda się zorganizować przedsięwzięcia związane z lokalną tradycją, regionalną żywnością, historią miejscowości i bezpieczeństwem mieszkańców. Wiele z tych pomysłów realizują koła gospodyń wiejskich. A co zrobi koło w Dźwierzutach? O tym jego przedstawicielka Helena Brzozowska.
2: Warsztaty ceramiczne, mazurska ceramika, powrót do przeszłości. Dzisiaj mamy zresztą pierwsze spotkanie. Takie warsztaty są organizowane już przez GOG, głównie dla dzieci i młodzieży, ale spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem tą tematyką ze strony również osób dorosłych, szczególnie seniorów.
0: Do programu w skali kraju wpłynęła rekordowa liczba, prawie 5000 wniosków. Sfinansowanych zostało 1400 z nich, a budżet programu został zwiększony z 10 do 15 milionów złotych. Minister Stefan Krajewski zapowiedział, że w kolejnych latach finansowanie będzie jeszcze wyższe. I pozostajemy jeszcze w temacie finansów, bo do zdobycia jest 200 lub nawet 300 tysięcy złotych. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. W latach poprzednich ta pomoc wynosiła 200 tysięcy złotych. W obecnym naborze po raz pierwszy można ubiegać się o nawet 100 tysięcy więcej, mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Frankowski.
3: Standardowa kwota dofinansowania wynosi 200 tysięcy złotych. Natomiast rolnicy planujący produkcję zwierzęcą mogą otrzymać nawet 300 tysięcy złotych. Dotychczas w ramach województwa podlaskiego wpłynęło ponad 20 takich wniosków. W latach poprzednich liczba wniosków przekraczała 200.
0: Przyznane pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach i można je przeznaczyć na inwestycje budowlane, zakup sprzętu, maszyn lub nawet zwierząt, które pomogą w rozpoczęciu samodzielnego gospodarowania. I to już wszystko w tym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pogodnego weekendu, tak żeby było równomiernie i trochę opadów, i trochę słońca. To jest rolnikom przecież bardzo potrzebne. Przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy. W wakacyjnej atmosferze witam się z Państwem bardzo serdecznie i dzisiaj w naszym programie oczywiście porozmawiamy o naturze, ale trochę z innej perspektywy. Porozmawiamy o działaniach, o różnych projektach, którymi zajmuje się Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny od kilku lat. Oczywiście głównym powodem naszego spotkania był projekt właśnie realizowany przez to stowarzyszenie, czyli czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy. Oczywiście te wszystkie słowa rozszyfrujemy, ale absolutnie nie zabraknie bardzo dobrych przepisów, jeśli chodzi o smakowitości związane z naturą. Będą również ciekawostki i dużo bardzo wartościowej wiedzy, jak doceniać i zaobserwować piękną naturę, która jest blisko nas. Zostańcie z Radiem Opole, bo już za moment pojawią się w naszym programie goście, z którymi właśnie będę rozmawiać o tych bardzo interesujących projektach.
0: 24 godziny blisko Ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: W naszym programie dwie niezwykłe kobiety, z którymi między innymi porozmawiamy o przyrodzie, ale nie tylko, bo także o bardzo takich wspomagających przyrodę działaniach. W naszym studiu Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik oddziału w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Drogie panie, dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym projekcie, który dotyczy czosnku niedźwiedziego, ale zanim to wszystko, to dzisiaj chciałabym też nawiązać do tego, że przecież Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny działa 20 lat i też z jednej strony wszyscy mają te informacje, ale z drugiej strony pani Ewo, chciałabym, żeby pani też jako prezes, a pani Beato, pani jako członek też Rady Programowej, żebyście trochę powiedziały o tych działaniach, co wam się udało robić i czym tak naprawdę zajmuje się takie stowarzyszenie na co dzień. Ja wiem, jak to powiedzieć w kilku zdaniach, 20 lat pracy, nie?
2: Tak, to jest kłopot, tym bardziej, że od 20 lat jesteśmy dość aktywnym stowarzyszeniem. Jesteśmy tym stowarzyszeniem, które jest zarejestrowane jako lokalna grupa działania. Czyli zostaliśmy powołani swego czasu do działań służących wspieraniu obszarów wiejskich i fundusze obszarów wiejskich są naszym głównym źródłem dochodu, utrzymania, ale również pozyskujemy inne środki na działania statutowe. Jesteśmy dużą lokalną grupą, jeżeli chodzi o obszar, ponieważ skupiamy aż 10 gmin powiatu strzeleckiego, krapkowickiego i gminę opolskiego, tak, Tarnów Opolski. Więc mamy sporą społeczność, mamy 10 gmin i po prostu mamy co robić.
1: I o te gminy, o te powiaty dbacie po prostu, dbacie o działania, które też między innymi mają w jakimś stopniu aktywizować społeczności lokalne, ale także dbać o to dziedzictwo przyrody, mogę tak powiedzieć?
3: To jest jeden z ważniejszych celów lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny. No i można powiedzieć, że w ciągu tych 20 lat, bo Ewa chyba jeszcze o tym nie powiedziała, było wiele projektów takich prośrodowiskowych, proekologicznych, realizowanych przez gminy, głównie gminy, ale pod egidą właśnie tej lokalnej grupy działania.
1: Ta grupa działania po prostu umożliwia taką sprawczość, prawda? Taką możliwość działania. Wiem, że teraz zadam wam bardzo trudne pytanie, a gdybyście miały tak teraz wspominać te 20 lat, takie mocne projekty, które wam zapadły w pamięć, które udało wam się zrealizować, z których jesteście bardzo dumne. Mhm. Wiem, że ich jest bardzo dużo i czasami te małe też są bardzo wartościowe, ale takie, które wam zapadły w pamięć, dla was były ważne, które też obejmowały to dziedzictwo przyrody, które jest też niezwykłe, jeśli mówimy o tej całej krainie Świętej Anny, chociaż to jest już tak bardziej bajkowe podejście, prawda? Tak mówiąc.
2: Jednym z takich projektów, z którego jesteśmy bardzo dumne, to jest wskrzeszanie i badanie alei czereśniowych, ponieważ aleje czereśniowe są jednym z charakterystycznych elementów naszego obszaru i zleciliśmy swego czasu takie 3-letnie badania, robił nam to Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Każde drzewo było badane, każde było mierzone, każde było opisywane. Okazało się wtedy, że jest to właściwie ostatni dzwonek, bo one już miały w wtedy, wiele lat temu,
3: 90 lat,
2: prawda? I został pobrany materiał genetyczny z poszczególnych odmian, zostały zidentyfikowane odmiany, materiał genetyczny został zabezpieczony, no i teraz mamy efekty tej pracy, ale mamy też w razie czego te drzewa zabezpieczone łącznie z materiałem właśnie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie i to nas bardzo cieszy, że mogliśmy
3: ten
2: to
3: projekt
2: zrobić.
3: Był takim początkiem do tego, żeby te aleje były wskrzeszone, odtworzone, utrzymane, bo bez inwentaryzacji, bez konkretnej wiedzy, jakie mamy odmiany na tych alejach, głównie chodziło tutaj o dwie aleje z Leśnicy na Górę Świętej Anny i z Ligoty Dolnej w kierunku Wysokiej. To były te dwie najstarsze aleje. I właśnie dzięki pracy, w zasadzie dzięki pieniądzom z lokalnej grupy działania, dzięki temu, że stowarzyszenie podjęło taką inicjatywę, powstała konkretna dokumentacja. Na podstawie tej dokumentacji myśmy jako Zespół Polskich Parków Krajobrazowych wykorzystali to opracowanie po to, żeby móc nasadzić na tych dwóch alejach jeszcze kilku innych ponad 690 drzewek czereśniowych, wiedząc już, jakie to mają być odmiany, na jakich podkładkach, no bo takie drzewo owocowe składa się z podkładek i zrazu. To, co Ewa mówi, ten zraz to jest w zasadzie ta odmiana, która, że tak powiem, powstaje w wyniku połączenia podkładki, więc wiedzieliśmy, że to muszą być drzewa wysokopienne, czyli na podkładce silnie rosnącej, ale muszą być to też zrazy starych odmian tradycyjnych, o które wcale nie jest tak łatwo. Ale żeby wiedzieć, jakie te drzewa mają być, no musieliśmy wiedzieć, jakie mają być te odmiany. I tutaj faktycznie Śląski Ogród Botaniczny dokonał zbioru tych owoców i potem te owoce zostały przez pomologa, który specjalizuje się w oznaczaniu czereśni, określone. Na podstawie tego widzieliśmy, że mamy 4 odmiany starych drzew, głównie to są odmiany niemieckie. Mało tego, wiedzieliśmy też, że te drzewa zostały wyprodukowane w Leśnicy, w Szkółce Grabowskiej. To jest 4. pokolenie już nieżyjących, więc mieliśmy piękną dokumentację i na podstawie tej dokumentacji nie tylko przecież parki krajobrazowe, ale też i gmina Leśnica i Starostwo Strzelce Opolskie tą dokumentację wykorzystały i mogły być te nasadzenia prowadzone równolegle. No i dzisiaj mamy taki moment, można powiedzieć, przełomu, kiedy te stare drzewa czereśniowe, no mają już ponad 110 lat, one już to już jest jakby ich wiek naturalny, że one zamierają, ale jest mnóstwo drzew nasadzonych. No i ta ostatnia inicjatywa, która, że tak powiem, bardzo mocno się przyjęła, to jest też inicjatywa przecież też wielu instytucji, też gmina Leśnica, Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny, powiat Strzelecki,
2: ale też Zespół Krapkowicki.
3: Polski, tak, powiat Krapkowicki jak najbardziej, ale też Zespół Polskich Parków, też Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Tych też autor bloga Błażej Duk, który, że tak powiem, publikuje i rozpowszechnia to nasze dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Krainy Świętej Anny, czyli ten wyróżnik w postaci alei czereśniowych. To wszystko zaczęło się dziać od tego momentu, kiedy powstała inwentaryzacja i to był taki, powiedzmy, przyczynek do tego, że faktycznie społeczność tych 10 gmin, no w zasadzie to można powiedzieć 3 gmin, doceniło to, że mamy coś takiego, co wyróżnia ten nasz teren na tle naszego województwa polskiego. Także to była piękna inicjatywa. To, że tak powiem, będzie kontynuacja i za 90 lat może ktoś w Radio Opole opowie znowu o nas w sensie historycznym.
2: Bardzo to ciekawe, jak wtedy będzie działać Radio Opole. Czy w ogóle będzie
3: właśnie,
2: radio?
3: Jak to będzie
2: pytanie.
3: Wyglądać? Nie?
2: Nie, myślę, że to będzie już takie bardzo interaktywne. No to bardzo ciekawe i bardzo Wam za to dziękuję, bo z jednej strony ja tylko jako taki zwykły odbiorca zawsze pamiętam, że te aleje czereśniowe były i myślałam sobie, że to o, to po prostu fajnie, że tak jest. Ja mogę podziwiać, robić sesje zdjęciowe, a o to dziedzictwo przyrodnicze trzeba dbać i bardzo Wam dziękuję, że jesteście, dbacie o to tak profesjonalnie. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy między innymi o alejach czereśniowych, tych pięknych, które nas od wielu lat zachwycają na Górze Świętej Anny. Ja mówię tak obrazowo, bardzo w skrócie. Dzisiaj w studiu pani Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Bardzo się cieszę, bo dzięki wam, drogie panie, ja mogę tak jakoś swoją wiedzę rozszerzać i rozmawiamy dzisiaj o tych 20 latach też Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, o tych wyjątkowych działaniach i projektach, które realizujecie dla naszej przyrody, dla naszej pięknej góry, którą się możemy szczycić tak naprawdę na takiej arenie nawet ogólnoświatowej, możemy powiedzieć, bo to, że dbacie też o to dziedzictwo, to też sprawia, że ten nasz region jest coraz bardziej atrakcyjny i ta kontynuacja i to opisywanie, co wydaje się takie może banalne, to właśnie tworzy to takie dziedzictwo, taką pracę, której nie widać, a dzięki temu możemy iść dalej. Są jeszcze takie projekty, o których będziemy mówić, czyli o czosnku niedźwiedzim i o tym projekcie, bo właśnie go realizujecie, będziemy jeszcze dzisiaj mówić w programie, ale zanim to jeszcze chciałabym powiedzieć o takich projektach, z których jesteście bardzo, bardzo dumne.
1: Jestem też jeszcze dumna z projektu, który rozpowszechnił geologię Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny, ponieważ zawsze Góra Świętej Anny od dawien dawna kojarzyła się właśnie z tą kulturą sakralną. Tam oczywiście i w dalszym ciągu odbywają się pielgrzymki tematyczne, przybywa bardzo dużo osób z różnych stron i kraju, i zagranicy. Natomiast swego czasu właśnie Kraina Świętej Anny chciała i zwróciła uwagę, mam nadzieję, na te zasoby geologiczne. Robiliśmy badania, robiliśmy opisy tego, co u nas jest. Oczywiście też przy udziale Zespołu Parków Krajobrazowych. Beata miała w tym swój spory udział. Zaczęliśmy oprowadzać
2: spotkanie
1: na wulkanie, taką imprezę zrobiliśmy, chcąc kultywować to, że wiele osób nie wiedziało, że to wulkan. Nie wiedziało, że to
2: był wulkanem.
1: Był wulkanem. Robiliśmy takie pokazy eksplozji czy emisji wulkanu, prawda?
2: Dokładnie. Współpracowaliśmy z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Państwowym Instytutem Geologicznym, Państwowym Instytutem Badawczym, Oddziałem Górnośląskim w Sosnowcu. No i można powiedzieć, że w zasadzie od tych dwóch imprez spotkania na wulkanie, od popularyzacji tych walorów, rozpoczęła się przygoda z utworzeniem go parku krajowego.
1: Tak.
2: Bo gdyby nie te działania prospołeczne, takie oddolne, gdyby nie właśnie zwrócenie uwagi na tą problematykę związaną z wulkanizmem, a jednocześnie to takie wydarzenie, które miało miejsce podczas pogrzebu Lecha Kaczyńskiego, kiedy Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mógł przylecieć, bo była duża ilość pyłu wulkanicznego, to ludzie zaczęli się zastanawiać, skąd te wulkany, dlaczego wzrosła taka ciekawość. No i w zasadzie można powiedzieć kupę szczęścia to, że mamy te walory, bo one są niepodważalne na Górze Świętej Anny i nie tylko, że mamy właśnie pozostałości po wulkanie w postaci pomnika przyrody nieożywionej, stożku tu wulkanicznego, ale mamy też tą strefę, że tak powiem, kontaktu skał wulkanicznych ze skałami osadowymi. No i mamy ostaniec w postaci tam, gdzie znajduje się bazylika, w postaci właśnie takiego komina wulkanicznego, no to przyczyniło się do tego, że ten nasz geopark, chociaż tak naprawdę ma wielowątkowość, to sklasyfikowany jest jako geopark krajowy o charakterze wulkanicznym. No przecież jeździliśmy do Warszawy, do Ministerstwa Środowiska po to, żeby tam spotkać się z głównym geologiem kraju, panem Jackiem Jezierskim.
1: Jeszcze wtedy.
2: Który potem przyjechał
1: i nadał certyfikat.
2: To było 1 czerwca 2010 roku. No i podczas takiej ważnej uroczystości o charakterze, można powiedzieć, nawet takim regionalnym, ale przyjechali do nas bardzo ważne osoby, jeśli chodzi o tą sferę geologiczną, właśnie ten główny geolog kraju, ale też minister turystyki, ale też dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Także mieliśmy takie najważniejsze osoby. No i wtedy było to ogłoszenie, że powstał geopark krajowy, a to był drugi geopark krajowy w Polsce. kraju. Także teraz mamy 5. No i troszeczkę tutaj żałuję, że nie zostaliśmy jednak, nie pociągnęliśmy tego tematu jeszcze szerzej, bo mamy dużą szansę na to, żeby powstać, być wpisany na listę UNESCO. Także no z tych 5 3 już są. Także mam nadzieję, że no może nie ja, ale koledzy pociągną ten temat i mamy bardzo dużą szansę na to, żeby stać się geoparkiem.
0: A jakie warunki trzeba spełnić, które nam się już udaje spełnić?
2: Znaczy te warunki się teraz zmieniają, bo generalnie to jest taki proces certyfikacji tego miejsca. Musi być właśnie, to jest co 5 lat, że tak powiem, geopark krajowy jest oceniany. No i oprócz tej niezaprzeczalnej bytności tych walorów geologicznych musi być dosyć dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna, taka, czyli noclegi, miejsca gastronomiczne, ale też duża ilość imprez o charakterze geologicznym. Także to jest jakby taki wymóg, no i generalnie cała ta sfera taka, można powiedzieć, papierkowa, ale to jest jakby cel w dalszym ciągu, bo my mamy też przecież na górze sanktuarium i przepiękną Anugórską Kalwarię, która jest kopią Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska została wpisana na listę UNESCO, ale pomnik historii, czyli komponowany krajobraz przyrodniczo-kulturowy, to już nie jest to samo, co Kalwaria Zebrzydowska, więc znowu jest ten temat do pociągnięcia, żeby stworzyć no, geopark, żeby wpisany co najmniej europejski, to chyba jest bardzo łatwe, natomiast na UNESCO troszeczkę trzeba się postarać więcej.
0: To by było coś bardzo takiego wyjątkowego dla naszego województwa. No, myślę, że to wszystko przed nami. Na to bym liczyła. Do naszej rozmowy wrócimy. Chociaż tak, wrócimy, ale ja wam powiem taką moją perspektywę, no trochę amatorki i osoby, która sobie tylko tak spaceruje. Kiedyś jeździła na pielgrzymki jeszcze jako dziecko, bo tutaj jakby jest ta tradycja bardzo mocna tego pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, no to jak byłam rok temu, to po prostu jak ta przestrzeń się zmieniła, jak ona jest odpowiednio zagospodarowana, jaka ona jest, jak ja już podróżowałam z dzieckiem, jak ona jest przygotowana, to jest zupełnie inna Góra Świętej Anny, ten cały teren dookoła, tu widać, jak to się zmienia i tu widać taką ogromną pracę.
2: To jest efekt współpracy naprawdę wielu instytucji.
1: W tym gmina
2: oczywiście, leśnica. Bo to był głównie beneficjent tych środków unijnych, ale fakt jest faktem, gdyby nie zaczęło się od pierwszego projektu regionalnego, regionalny program operacyjny 2010-2012, bez zwrócenia uwagi na te walory geologiczne, bez oczyszczenia terenu, który no, był jednym wielkim wysypiskiem śmieci, prawda? A te środki wtedy były bardzo małe i gdyby ludzie, miejscowa społeczność nie dowiedziała się, że mamy coś takiego unikalnego w skali kraju i nie tylko, no to z pewnością te pieniądze poszłyby zupełnie w innym kierunku, a jednak tutaj gmina Leśnica podjęła się tych działań, no i została, i potem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdzie została otworzona przepiękna trasa w Gostańsku Nefelintu i na terenie rezerwatu geologicznego. I to faktycznie jest coś, czym możemy się poszczycić i za co otrzymaliśmy wspólnie z gminą Leśnica, otrzymaliśmy nagrodę z Ministerstwa Środowiska, jako to była nagroda krajobrazowa w 2025 roku.
0: A do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: studiu Radia Opole dzisiaj Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny i pani Beata Wielgosik. Rozmawiamy dzisiaj o tych 20 latach też Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny. Ta nazwa jest taka ładna, od 20 lat bardzo mi się podoba, bo to tak właśnie bajkowo dla mnie brzmi. Ale, drodzy słuchacze, dzisiaj chciałabym też z paniami porozmawiać o wyjątkowym projekcie, który trwa, który realizujecie. Czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenie dla dzikich zapylaczy. Skąd taki pomysł, na czym polega projekt, jakie działania są planowane, jakie działania są za nami? Ja wiem, że tu jest cała lista i może zanim będziemy opowiadać, co już za nami, bo też macie bardzo kreatywne pomysły, że potraficie jakoś tę przyrodę w taki kreatywny, animacyjny, fajny sposób pokazywać. To mi się bardzo podoba. To na początek, skąd ten pomysł?
1: No skąd ten pomysł? No przyszła kolej na zajęcie się przyrodą. Jako Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny zrealizowaliśmy mnóstwo projektów, które służyły promocji zasobów kulturowych. No i teraz kolej na przyrodę, która nas otacza, którą kochamy i którą trzeba się zająć, bo ona wymaga troski po prostu. I zaczęliśmy od takiego, można powiedzieć, małego, niszowego działania, czyli mamy w zakolu Odry bardzo duże zasoby w Łęgu Zdzieszowickim czosnku niedźwiedziego. Wszyscy wiedzą, co to jest czosnek niedźwiedzi, wszyscy jedzą czosnek, wszyscy wiedzą, że jest zdrowy, no ale trzeba by się nim zająć i zastanowić i pokazać, powiedzieć, dlaczego jest on tak ważny dla naszego życia i po prostu biosfery. I stąd taki projekt, który stowarzyszenie napisało i otrzymało środki z województwa opolskiego, z działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem Czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy.
2: Czosnek niedźwiedzi, jaka ta roślina wczesna jest faktycznie dobrym miejscem dla tego, żeby zapylacze mogły zbierać nektar, prawda? Ale tak generalnie, no to można powiedzieć, no czosnek niedźwiedzi jest taką rośliną, która pojawia się stosunkowo wczesną wiosną, to jest geofit, czyli roślina, której cykl życiowy odtwarza się co roku. Rozpoczyna wegetację bardzo wcześnie, potem zakwita i po zakwitnięciu.
0: Ale jest pod ochroną, nie?
2: Zaraz powiem. Po kwitnięciu wydaje nasiona, no i po wydaniu nasion gdzieś tam w lipcu, sierpniu ona zamiera. Jest pod częściową ochroną, co nie znaczy, że można faktycznie czosnek niedźwiedzi zbierać na Łęgu Zdzieszowickim. To jest surowo zakazane i można niestety za to słono zapłacić. Na czym polega ta ochrona częściowa? To znaczy, że w niektórych regionach naszego kraju można zbierać czosnek, ale nie osoby indywidualne. To jest, dotyczy województwa śląskiego, województwa małopolskiego i podkarpackiego. Można tam zbierać czosnek, ale pod warunkiem, że uzyska się stosowne zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i będzie pozyskany ten czosnek zgodnie ze sztuką, także musi być zostawiona odpowiednia powierzchnia do odtworzeń. Czosnek to jest, tak mówiłam, geofit, więc roślinka cebulowa, z tym, że ta cebula jest taka dosyć nietypowa, ponieważ ona jest wydłużona od 1,5 do 5 cm i co roku ten czosnek jakby zakopuje się głębiej. Więc po 6-7 latach czosnek ten zanika i powstają inne cebulki na bazie tej rośliny matecznej. Na jednym metrze kwadratowym jest 3000 osobników. Z tym, że w różnym okresie jakby dojrzewania, tak? Bo co roku te cebulki, które są tam zakopane na te 5-7 cm, one co roku 2-3-4 cm są niżej. Jak poniżej 20 paru centymetrów, no to w zasadzie można powiedzieć, ta roślina już ma małe szanse na zakwitnięcie, ale już ma w otoczeniu następne pokolenie. Także no to jest właśnie specyfika czosnku niedźwiedziego. No i tak naprawdę to on pełni wiele, wiele funkcji, no bo przede wszystkim ta kulinarna, o której Ewa powiedziała, to jest coś niesamowitego, ponieważ to jest no, materiał przede wszystkim na pesto, które wszyscy uwielbiamy.
0: Właśnie ostatnio leśnik mi w programie opowiadał, że robi takie pesto i też rozmawiałam tutaj z panią, która zajmuje się z naszą zielarką opolską i ona też nam powiedziała, że w sumie tak, czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną, ale można go sobie w ogrodzie też zaadoptować.
2: Tak,
0: i to po to jest
2: tak.
0: I sałatki podobno. I właśnie w tym programie możecie też odsłuchać podcastu. Właśnie pan leśnik ostatnio opowiadał, też zresztą pochodzący z Kompraszic, jak można zrobić taką sałatkę.
2: Oczywiście sałatki, pasty, twarożek z czosnku.
0: Ale
2: niedźwiedzi.
0: Nie z tego czosnku niedźwiedziego z nadodry.
2: No niestety nie. No niestety nie, ale to nie jest problem. To znaczy, jeśli ktoś ma ogródek z taką glebą, bym powiedziała, dosyć ciężką, w miejscu, które nie jest mocno naświetlone, w zasadzie w cień albo półcień, to może to miejsce wykorzystać. Zazwyczaj te miejsca są trudne w uprawie. Takie miejsce można wykorzystać na nasadzenia czoskowe i mieć własny czosnek. I to jest też jeden z przedmiotów tego projektu, że doniczki, czy też sadzonki, czy cebulki czosnku zostaną przekazane tym ludziom, którzy chcą mieć czosnek we własnym ogródku. Jeszcze z takich ciekawostek, bo to chciałam powiedzieć, że czosnek niedźwiedzi ma 7 razy więcej siarki niż ten nasz naturalny czosnek, który spożywamy i ma doskonałe właściwości odrabaczające. Nie wiem, czy o tym pani zielarka mówiła. Z tym, że żeby się odrobaczyć, to najpierw trzeba opróżnić jelita, potem zastosować kurację, trzeba zjeść 100 do 150 gram takiego czosnku niedźwiedziego i po 2-3 godzinach trzeba znowu zjeść sól, która spowoduje, że wydalimy te pasożyty.
0: Coraz bardziej to jest popularne. Mówi się o tym odrobaczeniu bardzo dużo, nie?
2: Ponieważ właśnie te pasożyty, czy bakterie, czy grzyby, czy tam różne powiedzmy robaki, one też wydają toksyny, więc konieczne jest to opróżnienie po 2-3 godzinach z tych zabitych, nazwijmy to, tej fauny jelitowej.
0: Pani tak ładnie o tym opowiada.
2: To jest dosyć trudny problem.
0: A to jest właśnie trudny
2: i dosyć
0: problem
2: ryzykowny, także to
0: trudny proces.
2: Ale też właśnie czosnek niedźwiedzi jest najsilniejszym antybiotykiem roślinnym. I można sobie zrobić niestety śmierdzącą bardzo nalewkę na spirytusie, z tym, że liście pokrojone muszą być skropione alkoholem, potem
0: tak, żeby to
2: odkazić spirytusem. Mm-hmm. Natomiast jeśli chcemy czosnek jeść, to przede wszystkim rozdrobniony musi być lekko zasolony. I wtedy już można taki czosnek bezpiecznie jeść.
0: A to on powinien
2: więcej
0: być
2: czosnku
0: dobry.
2: Się na włosy bardzo dobry, na paznokcie, na skórę, działa przeciwmiażdżycowo, usuwa ten niedobry cholesterol. Także no super roślinka. Tak naprawdę do jedzenia nadaje się do momentu kwitnienia. Jak zaczyna kwitnąć, to on wtedy jest bardzo dobry jako materiał zielarski. Bo każda jest zasada, że roślina jak zaczyna kwitnąć, to ma największe stężenie tych substancji, o które nam chodzi, tych leczniczych, i wtedy można taką roślinę jak najbardziej pozyskiwać, tylko ze względu na to, że te liście są już takie zwłókniałe, one nie bardzo nadają się do jedzenia, natomiast jako surowiec leczniczy, jak zaczynają kwitnąć i kwitną, jak najbardziej można je wykorzystać.

0: W ramach tego projektu już jakieś działania zostały zrealizowane. Jakie działania są za nami?
1: Opublikowaliśmy artykuł edukacyjny, zresztą w wykonaniu pani Beaty, po to, żeby wyjaśnić wszystkim.
0: Właśnie, wyjaśnić amatorom.
1: Tak, nie, przeciętnym osobom, gdzie rośnie ten czosnek, co z nim można zrobić, czemu służy i właśnie co to są dzikie zapylacze.
0: Pani Beato, to był taki trochę skrót, co? Tego artykułu teraz.
1: Tak.
0: Czyli są te artykuły edukacyjne, gdzie je możemy znaleźć?
1: One na naszej stronie internetowej.
0: Mhm. Dokładnie, gdzie?
1: www.annaland.pl. Ale też odbyliśmy dwa spacery badawcze. Piękne spacery, które miały właśnie pokazać, gdzie ten czosnek rośnie, jak wyglądał łęk zdzierżowicki, jak odróżnić czosnek niedźwiedzi od dzikiej konwali.
0: To jest jak odróżnić?
2: Ważne. Od konwali majowej to generalnie jest duże zagrożenie dla osób, które nie potrafią rozpoznać danego gatunku.
0: Liście konwali, i to się może źle skończyć.
2: Bardzo źle.
0: No
2: bardzo
0: właśnie,
2: źle,
0: bo to jest trująca.
2: Konwalia majowa jest jedną z najbardziej trujących roślin.
0: No właśnie.
2: I w zasadzie wszystko w tej konwali jest trujące, więc jest dosyć ryzykowne. No ale jak się upewnić? No wystarczy rozetrzeć liść. Jeśli będzie zapach czosnku, lekki zapach czosnku,
0: to już okej.
2: A jeśli tego zapachu nie ma, to znaczy, że mam do czynienia z konwalią i takie ręce należy umyć przed zbiorem dalszym, więc to jest dosyć skomplikowane. Chociaż można powiedzieć, można to pomylić w ogródkach, bo te bardzo często sadzi się konwalię majową gdzieś właśnie w takim samym siedlisku, to samo z czosnkiem niedźwiedzim. Natomiast rzadko w lesie jest tak, że obok siebie rośnie konwalia i czosnek niedźwiedzi. To już musiał być niezwykle jakby przypadek, dlatego że generalnie czosnek niedźwiedzi rośnie na obszarach, które są zacienione, na stanowiskach świeżych, a nawet mokrych, czyli to będą buczyny, to będą łęgi, ale to będą też takie obszary grądowe. Czyli generalnie przy rzekach rośnie czosnek. Tam, gdzie są potoki, na przykład w Górach Opawskich bardzo często ludzie spacerują przy Złotym Potoku, czy w Cichej Dolinie i tam kiedyś te połacie tego czosnku występowały. No ale wiadomo, że nie można pozyskiwać czosnku z dzikich miejsc, tak? Można czosnek pozyskiwać na przykład w założeniach parkowych, zabytkowych. Tam można. Trudno sobie wyobrazić pozyskanie czosnku na cmentarzu, ale też taki występuje. Natomiast w Parku Krajobrazowym mamy tylko jedno miejsce, gdzie czosnek występuje. Jest to teren Kalwarii i nie jest to siedlisko dla czosnku. Także w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny niestety czosnku nie ma. Natomiast, tak jak Ewa mówiła, najbliższy teren to jest Łęk Ziszowicki, gdzie on występuje łanowo. No bo czosnek ma taką tendencję do rozrastania się dzięki tym, że wytwarza właśnie te cebulki, czyli organy podziemne, ale też bardzo łatwo się rozsiewa. Także jeśli ktoś, powiedzmy, tam sobie nasadzi 3 doniczki czosnku, to jest szansa, że jeśli trafi na dobre warunki siedliskowe, to będzie miał olbrzymi płat tego czosnku i na pewno sąsiadów obdzieli, będzie jeszcze prosił, żeby zabrali sadzonki.
0: No to jest taka dosyć kusząca propozycja. Ja już przy kolejnym programie, który realizuję, w którym o tym rozmawiam, to coraz bardziej czuję się zachęcona, a mam tam kawałek ziemi, to może akurat, ale przy tym też trzeba pracować.
2: Nie trzeba nic.
0: To dla mnie. Tak będzie tak pachniało mi pięknie czosnkiem. O, listek sałaty, to jest jakaś propozycja. Do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zapraszam na program, a dzisiaj między innymi rozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie, który jest realizowany między innymi przez Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny Czosnek Niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy o tym bardzo interesującym projekcie.
0: Radio Opole.
1: Rozmawiamy w naszym programie dzisiaj o projekcie Czosnek Niedźwiedzi, miododajne nasadzenie dla dzikich zapylaczy. I w ramach tego projektu już odbyły się spacery edukacyjne, tak? Czym różnił się taki spacer od takiego zwykłego spaceru? Dobra, już ustaliłyśmy, że uczestnicy tego spaceru najprawdopodobniej wiedzą, jak odróżnić czosnek niedźwiedzi od konwali majowej. No właśnie, jak wyglądał taki spacer? Musiał być jakieś specjalne stroje? Jest jakaś wideorelacja z tego spaceru?
2: Są zdjęcia.
1: Są zdjęcia.
2: Ale też, no właśnie, są zdjęcia poglądowe, jak uczestnicy sobie spacerowali. Aktywna obserwacja terenu połączona z nauką o przyrodzie i diagnoza stanu środowiska. Na koniec tych spacerów badawczych, które się już odbyły, tworzy się w tej chwili raport zawierający zasięg faktyczny siedliska Czosnku Niedźwiedziego Łęgu Zdzieszowickiego, także będzie można sobie poczytać, jak te spacery, co one przyniosły, te spacery dla samych uczestników.
3: To tak ładnie brzmi badawczy, ale to jest tak naprawdę taki spacer popularno-naukowy.
2: Tak.
3: No bo to zupełnie inaczej się boi. Transekty i tak dalej, to, że tak powiem, to jest rzecz, która ma zwrócić uwagę na to, że faktycznie mamy w Zdzieszowicach ten obszar, który jest obszarem chronionego krajobrazu i że tam mamy takie olbrzymie płaty czosnku niedźwiedziego, a ten czosnek niedźwiedzi pełni bardzo ważną funkcję biocenotyczną w środowisku. I w zasadzie tak mi się wydaje, że to...
1: Głównie chodzi o ten cel, o tą świadomość.
3: Tak, jak było z czereśnią, tak właśnie jest też z czosnkiem, że póki ludzie nie będą doceniać tego, co mają w swoim środowisku, no to nie będą o to dbać.
1: Tak, ale żeby uświadamiać, żeby ta wiedza była, a podana w taki właśnie lekki sposób.
3: Tak. Ona bez przymusu.
1: Tak, i ona zupełnie inaczej trafia do człowieka. Mam nadzieję, że też program, kiedy o tym sobie rozmawiamy, czasami z mojej perspektywy z przymrużeniem oka, to też nadaje temu taką lekkość i mam nadzieję, że to gdzieś inspiruje i też odeślę być może słuchaczy do tych materiałów. Ktoś usłyszał, ktoś zaciekawił się takim, no tym dziedzictwem przyrodniczym, które jest wokół nas. Ja z wiekiem dopiero coraz bardziej to doceniam i zauważam. W ramach tego projektu coś, co też jest i kreatywne, i bardzo przydatne. Warsztat tworzenia domków, gniazd dla dzikich zapylaczy. Tutaj widzę. Warsztat dzikiej kuchni.
3: Tak, tam panowie.
2: Ale najpierw był wykład Beaty, która opowiedziała...
3: Prezentacja,
2: która opowiedziała właśnie o walorach, dlatego że zmieniają nam się trochę uczestnicy poszczególnych działań i jest ta potrzeba uświadamiania, zwracania uwagi właśnie na tą roślinę czosnku niedźwiedziego.
1: Dzika kuchnia.
2: Beata opowiedziała, jakie są walory czosnku i co można z niego uzyskać. No i...
1: I potem była praktyka?
2: A potem
1: udało się coś zrobić?
2: Tak, potem przyjechali do nas panowie,
3: coś nietypowego,
2: z koła gospodyń wiejskich Krampski Utopek.
1: Ojecie, ale
2: było kilku panów, tak, którzy podjęli się wspólnie z uczestnikami utworzenia,
3: zrobienia
2: pesto.
3: I bardzo dobrze im wyszło, tak szczerze mówiąc, tak. To nie sądziłam, że tacy sprawne gospodynie z Krępnej takie fajne pesto potrafią zrobić. Tak naprawdę było rewelacyjnie.
2: Robota nam szła, to znaczy trzeba było umyć ten czosnek, trzeba było tak go...
1: A z czym się podaje to pesto?

To jest okres kwiecień, roślin należący do krzyżowych, czyli cztery płatki białe. Łatwo rozpoznać, ponieważ jak się liść rozetrze, to też ma właśnie ten zapach czosnku i z tych liści czosnaczku pospolitego też można zrobić pesto. Także tych roślin dzikich, z których jest fajna kuchnia, jest mnóstwo, no ale czosnek, no że tak powiem, jedzie prym w tym okresie, kiedy mamy małą dostępność jeszcze do nowalijek, nie?

0: dobrze jest jeść miód z tego terenu, na którym się mieszka, że to o to chodzi. Tak samo z tymi roślinami. One najbardziej są dla nas takie sprzyjające, dla naszej natury po prostu.
1: Dokładnie, no, że tak powiem, dostępność sklepów, dostępność tych artykułów warzyw i owoców, takich, no, które je się wszędzie, jest tak duża, że ludziom już nie bardzo chce się iść na przykład zebrać zamiast bruszczyka, kurdybanka i wrzucić na przykład do bulionu, żeby podkreślić jego smak, prawda?
0: Tak.
1: Tego się już nie chce. Także no, nie chce się wielu rzeczy, na przykład no, pokrzywa jest tak łatwo dostępna, a z pokrzywny można zrobić wszystko.
0: Ja widziałam ostatnio wczoraj, jak mój tato jest z jakimś koszykiem z pokrzywą chodził. Nie wiem, jakie on ma plany wobec tego kosza z tą pokrzywą, ale teraz na emeryturze chyba właśnie zaczął mieć czas, więc nie wiem, co będzie
1: tworzył. Może gnojówka, może nawóz, a może pomidory.
0: Ja myślę, że herbata to jest ten pierwszy.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Tak, bo to już widziałam, jak zalewa. Tak, tak.
1: Tylko, że już kwitnące, no teraz już praktycznie, to zależy też skąd zebrał, ale jak najbardziej pokrzywa jest idealnym surowcem. Z pokrzywy można zrobić naleśniki, można zrobić...
0: Naleśniki? Oczywiście. Z pokrzywy?
1: Oczywiście.
0: Naleśniki, ale...
1: Jako dodatek pokrzywa stosowana. One są zielone wtedy, te naleśniki.
0: To tak jak się robi
1: zupę pokrzywową można zrobić.
2: Zielona tortilla.
0: O właśnie, no.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ale to mnie...
1: Kuseczki można zrobić. Ciasto pokrzywowe.
0: Ale jak to smakuje?
1: Przepysznie. Ciasto pokrzywowe, chleb pokrzywowy.
2: A to chyba nie smakuje, tylko to barwi może.

0: smakuje.
1: No właśnie.
0: To smakuje.
2: Naprawdę?
0: To smakuje. Ja robiłam warsztaty pokrzywowe w parku jakieś 2 czy 3 lata temu.
1: Serio?
0: I mieliśmy całe menu dotyczące pokrzyw. Wszystko było z pokrzywy.
1: Ale jaki to ma smak? Co to przypomina za smak?
0: To zależy od dodatków. To nie jest to, że się je samą pokrzywę,
1: jasne, bo
0: ale to,
1: też...
0: to dodatki, prawda?
1: No bo naleśnik to mąka, to po prostu...
0: Naleśnik,
1: to jest
0: tak, normalnie naleśniki do tego mocno zmiksowaną pokrzywę. No i te naleśniki mają właśnie taki zielony kolor. To jest takie... Można zrobić babeczki z kremem pokrzywowym, kruche babeczki z kremem,
1: pokrzywowym.
0: Oczywiście można robić twarożki. Pokrzywie można wykorzystać też nasiona
1: pokrzywy. To daj mi ten koszyk z tą pokrzywą.
0: Ciasteczka pokrzywowe, tort pokrzywowy, roladę pokrzywową. No, no jest tyle możliwości, że na bazie samej pokrzywy można powiedzieć z 50 przepisów na pewno znajdziecie Państwo różnych dotyczących samej pokrzywy. Hmm. Pokrzywę normalnie można codziennie, bo można pić pokrzywę do godziny 14, bo to nie jest jakieś przeciwwskazanie, że coś się tam złego stanie, ale po 14 wiadomo nasila się, że tak powiem, wydalanie moczu, no i żeby noc nie była specjalnie uciążliwa, to z tego względu, żeby nie wstawać co chwilę do toalety, no to z tego względu się tej pokrzywy po 14 nie pije. Ale rano
1: Do ogródeczka, muszę mu to powiedzieć.
0: Zerwać kilka liści pokrzywy, taką garść zalać wodą, tak o temperaturze 90 stopni, no i ma się doskonały napój. No pokrzywa jest rewelacyjnym ziołem, bo po prostu to jest coś niesamowitego, co da nam natura. Mało tego, na pokrzywie żyje co najmniej 10 gatunków motyli. To znaczy nie dorosłe motyle, nie te piękne owady, ale gąsienice potrzebują, szczególnie rusałki, potrzebują pokrzywy. Bez pokrzywy te motyle piękne nie będą u nas widoczne. I należy właśnie taki zakątek, nie wszystko, że trawniki wykoszone, zielone, brak
1: Boże. Właśnie,
0: trzeba
1: nie?
0: zostawiać sobie takie, jak już ktoś chce być bardzo estetyczny, co mi się bardzo nie podoba, te żwirki, to w ogóle to te wykładania, to jest dla mnie nie do przeżycia, ale generalnie w ogrodzie powinno być miejsce takie, gdzie stwarzamy warunki siedliskowe dla właśnie zapylaczy, czy to będą chrząszcze, czy to będą motyle, czy to będą mrówki, czy to będą powiedzmy...
1: Ale tutaj ta świadomość, którą wy promujecie, o której mówicie, jest bardzo ważna.
0: Ważne jest to, bo ja sobie też nie zdawałam sprawy z tego. No pszczoła miodna to jest pszczoła stadna, tak?
1: Tak.
0: Powiedzmy, że gdzieś tam kwitnie pole rzepaku, no to zwiadowcy wiedzą, informują.
1: Jadą.
0: I wszystko leci tam, tak? Ale nawet 2-3 kilometry. Natomiast te nasze dzikie pszczoły muszą mieć ten pożytek blisko 150 do 50, do 200-300 metrów, dalej ona już nie poleci i musi mieć taka bioróżnorodność. Mało tego, jak sadzimy kwiaty w naszych ogrodach, one nie mogą być pełne, one powinny być piwonie na przykład, nie te pełne, tylko z jednym okółkiem, czy z dwoma okółkami, bo wtedy jest dostępność do tego, co jest najcenniejsze dla owada, czyli dla nektaru. Tak samo róże, niekoniecznie pełne, lepiej, żeby były półpełne. Mnóstwo roślin jednorocznych, dwuletnich, które te kryteria spełniają. Te łąki kwietne też niekoniecznie muszą być z nasion roślin, które nie rosną w naszym kraju. Można sobie taką łąkę samemu otworzyć. Troszeczkę wysiłku to wymaga, tak?

0: Właśnie mi ostatnio pani Gabrysia mówiła z Dobrzenia Wielkiego, potem jak już ta łąka jakby zacznie funkcjonować, to ona sama się sieje. Tak, że to wiatr robi. Ja mówię, jak wiatr? On mówi wiatr. Tak, ona, że to po prostu samo się dzieje. Tylko trzeba to zostawić.
1: Tylko trzeba troszkę kontrolować. Jak ktoś nie lubi takiego chaosu, bałaganu, to faktycznie musi trochę kontrolować. Ale fakt jest faktem, że taka łąka raz skoszona, ona jeszcze raz zakwitnie. Także mamy jakby taką dwukrotną powtarzalność tego kwitnienia. Czasem nawet do późnej jesieni kwitną takie łąki. Ja nie mówię, że wszyscy macie nagle państwo siać łąki kwietne, jasne, bo to jest niemożliwe, ale jakąś taką enklawę, choćby powiedzmy
0: i moje metrów lenistwo w końcu się opłaca. Ja mówię, że przecież nie musi być wykoszone. Mam teraz usprawiedliwienie, będę mówić, że obok mnie to jest łąka kwietna. I tak jest. Tylko
2: siedlisko dla dzikich zapylaczy.
0: O właśnie, siedlisko dla dzikich zapylaczy. Dzisiaj
1: poinformuję
0: mojego
1: tatusia. Miasta już się nie wykasza, tak?
0: Tak, zauważyłam.
1: Się zostawia. Właśnie, to jest taka tendencja tego odwrotu od tego angielskiego ogrodu, tak? Że musi być wszystko wystrzyżone, wszystko na baczność, chociaż no tak też w ogrodzie
0: tylko
1: nie ma.
0: Tylko to zależy, czy to czasami to jest moda, oby to tak było, że to jest moda i to jest ten cel, bo ostatnio nawet ktoś mi mówił, ja dałam taki argument, a jak to, co tam przy tym festiwalu, to nic nie obkosili tego. Ktoś tam mi powiedział, mówię, ale słuchajcie, teraz jest, ja mówię, trend, to jest łąka kwietna, to nie jest tak, że komuś się nie chciało, ale to tak zażartowałam.
1: To ja miałam taką sytuację, bo ponieważ miałam sąsiada, który był emerytowanym leśnikiem i on nie mógł tego przeżyć, że w rezerwacie, który znajdował się bardzo blisko w jego otoczeniu, leży drewno, martwe drewno. On tego, w jego po prostu, on bez przerwy mi zwraca uwagę, co za marnotrawstwo surowca, bo po prostu był wychowany w zupełnie innej kulturze uprawy, brzydko, hodowli lasu, prawda?
0: Tak.
1: Dzisiaj to jest normalne, że mamy drzewa, które pełnią rolę takich siedlisk dla drobnych zwierząt.
0: Że o tym się też myśli, nie?
1: Że, że nie nawozi się sam, znaczy nawozi się sam, nie trzeba go nawozić, prawda? To w jego jakby myśleniu o lesie było nie do przeżycia. To wszystko się zmienia. My musimy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że my mamy przez takie niewielkie działania możliwość wpływu na środowisko.
0: Świadomość i wiedza i wy to i wy o tym mówicie coraz, dzięki wam, to jest coraz bardziej popularne. I jeszcze chciałam nawiązać do tych tworzenia domków, gniazd dla dzikich zapylaczy, ale jednak można tworzyć takie domki, czy tutaj mówimy właśnie o tych domkach takich, z takiego drewna, czy jednak można coś stworzyć?
1: Nie muszą być domki tylko i wyłącznie z drewna, mogą być z gliny. Także absolutnie to generalnie można powiedzieć, każdy sposób jest drobny, dobry. Nawet do takiej glinianej doniczki, nałożenie siana, podwieszenie, to już jest domek, to już jest hotel dla owadów. Także
0: hotel dla owadów.
1: To już nie trzeba specjalnie się wysilać, aczkolwiek jeśli ktoś chce mieć taki właśnie ładny ogród i gdzie będą właśnie te hotele, czy budki lęgowe dla ptaków.
0: To zabrzmiało.
2: Apartamenty.
1: Apartamenty
0: tak, dla ptaków.
1: Że lepiej mieć właśnie więcej takich hoteli dla owadów w różnych miejscach, niż jeden duży, bo nie zawsze to jest dobry sposób. Im więcej, im większe zagęszczenie, tym troszkę trudniej jest. Mhm. Ale generalnie można powiedzieć koniec czerwca, lipiec, jeśli chodzi o owady, to już szczególnie pszczołowate, czy to już, że tak powiem, to pokolenie następne już jest tam zasiedlone w tych hotelach, więc te hotele, które będą robione w tym roku, będą dopiero pełnić tę funkcję w przyszłym roku.
0: Tak.
1: Ale to jest dobrze, bo one zdążają się zestarzeć. Mam nadzieję, że one jeszcze w tym roku zostaną
0: nabiorą tego zapachu natury.
1: Tak, tak. No i to nie jest tak, że musimy co roku wymieniać ten materiał, bo będziemy widzieć po tych rurkach, choćby z różnych źdźbeł traw, będziemy widzieć, czy one są wypełnione, czy nie. No jeśli są wypełnione, no to znaczy, że je zmieści. Jeśli nie, to znaczy, że są wolne pokoje.
0: O, to jest takie piękne, to jest tyle takiej wiedzy, na którą ja nigdy nie zwracałam uwagi, chociaż powiem paniom, że właśnie jakiś czas temu byłam w leśnym przedszkolu i to właśnie małe przedszkolaki szkoliły mnie, jaki owad, co, gdzie. Oni mają też własne budki na drzewach, więc to też jest ta edukacja leśna, ta edukacja przyrodnicza taka aktywna. Ona też jest coraz bardziej promowana i to jest fajnie, że ta edukacja się odbywa tak czynnie, aktywnie, bo wtedy się naprawdę docenia to piękno i ten kontakt z naturą, bo wtedy jak się poczuje ten kontakt, to jest takie najfajniejsze.
1: Dzieci z nauczania początkowego, tam 1-3, one doskonale znają gatunki na przykład drzew. A potem przychodzą studenci, co to jest drzewo?
0: No.
1: Czasem mówią iglak albo choinka, nie?

0: Dzisiaj moimi gośćmi była pani Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik oddziału w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Dziękuję, drogie panie, za taki ogrom wiedzy i dokształcenie. A czego wam mogę życzyć w następnych działaniach?
1: Żebyśmy trafiały w te działania.
2: Żebyśmy w dalszym ciągu mogły się edukować i edukować społeczeństwo. A ja sobie życzę po tym projekcie, żeby gmina Zdzieszowice przyjęła pesto z czosnku niedźwiedziego jako swój produkt regionalny.
0: O, to jest ciekawy pomysł.
2: Aby go po prostu rozdawała jako produkt regionalny, jako swoje zasoby, bo tutaj przypomnę, że osobom zainteresowanym pod koniec projektu będziemy rozdawać ulotkę informacyjną o czosnku niedźwiedzim, ale też właśnie same cebulki czosnku niedźwiedziego po to, żeby w własnych przydomowych ogródkach można było je
1: wsadzić. Jeszcze jedna sprawa, jak państwo nie dostaniecie z projektu czosnku, a jesteście bardzo zainteresowani tym czosnkiem, to ważne, żebyście kupowali cebulki, które są świeżo wykopane i one muszą mieć zawsze korzeń. Nie tak jak zawsze z korzeniem, przynajmniej jednym albo dwóch. I najlepiej w takie cebulki wsadzać od razu, tak? Można kupić też doniczkę z czosnku niedźwiedziego wcześniej, na początku okresu wegetacji. No i wtedy wsadzić, to jest najbardziej bezpieczny sposób. Trochę trudniej jest uprawiać czosnek z nasion. To jest okres trzyletni. Jeśli nasiona nie są poddane niskiej temperaturze, to się nazywa stratyfikacja, no to wtedy taki czosnek nie wykiełkuje, czyli przeleży sobie jeszcze tam jakiś czas, aczkolwiek takie nasiona im dłużej są przechowywane, tracą zdolność kiełkowania. Także to jest bardzo ważne, dlatego najlepiej czosnek się wysiewa tam, gdzie on rośnie. Mhm. I wtedy pożyczyć sobie, pójść do sąsiada i poprosić o kilka sadzonek i ma się takie piękne założenie po tym czosnku.
0: No to, drodzy słuchacze, myślę, że to samo pesto już powinno być dla was zachęcające. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
1: Czosnek jeszcze można mrozić.
0: I suszyć. No to do działania i do pracy, drodzy słuchacze.
3: Radio Opole. W eterze i w sieci.
0: W naszym programie Co w trawie piszczy, to już wszystko. Ja państwu pięknie dziękuję. Korzystajcie z wakacji, z pięknej natury, która jest blisko nas, która nas otacza. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.
3: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. Mamy sobotę, godzinę 10, a więc zaczynamy program Sami Rządzą. Dzisiaj zaglądamy do Tarnowa Opolskiego i do Pakosławic. W pierwszej części porozmawiamy o programie LIDER realizowanym w Tarnowie Opolskim, ale to nie wszystko, bo będzie też o najważniejszych inwestycjach prowadzonych na tamtym terenie. Jak się okazuje, takim dużym wyzwaniem jest budowa kanalizacji, czyli można by powiedzieć zupełna podstawa. Za chwilkę rozmowa z wójtem Rudolfem Urbanem, który opowie, że to też nie są takie tanie inwestycje i opowie o wszelkich staraniach w tym temacie. Ale będzie też o nowym przedszkolu i o tym, czy Tarnów Opolski wciąż jest sypialnią Opola. W drugiej części temat referendum i wiatraków, czyli coś, co ostatnio mocno rozpala emocje wśród mieszkańców wielu gmin. Podobnie jest w Pakosławicach. Tam trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną, aby odwołać wójta, aby odwołać radę gminy. Mieszkańcy nie chcą, aby na ich terenach powstawały turbiny wiatrowe i tym wyrazem niezadowolenia jest właśnie chęć zorganizowania referendum. Pytanie, co na to wójt i jakie ma argumenty? O tym porozmawiamy z Adamem Raczyńskim, wójtem Pakosławic. Jest kilka minut po godzinie 10, my jesteśmy razem do godziny 11. Zapraszam serdecznie, kłania się Joanna Matlak.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I tak jak obiecałam, gościem Radio Opole jest pan Rudolf Urban, wójt Tarnowa Opolskiego. Witam serdecznie, panie wójcie.
2: Witam panią, witam państwa.
1: Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisał pan umowę w ramach programu LIDER. Ja tak sobie wyczytałam. Program LIDER to działanie planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. A tak po ludzku, to o co chodzi?
2: Tak po ludzku to chodzi o to, że w ramach Krainy Świętej Anny, bo tam żeśmy składali, czy przez Krainę Świętej Anny, żeśmy składali wnioski o dofinansowanie w naszym przypadku w gminie Tarnów Opolski na utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, a więc stworzenie po prostu ze starego budynku, ze starej stodoły, bo część tego kompleksu już jest teraz remontowana w ramach innych środków. W starej stodole stworzymy Centrum właśnie Integracji Międzypokoleniowej, więc będzie to miejsce dla młodszych i starszych seniorów naszej gminy, aby mogli się spotkać, spędzić wspólnie lub też osobno czas. Mhm. I tym samym to miejsce takie wiejskie otrzymuje trochę, że powiem, innego życia.
1: Inną funkcję też.
2: I też całkowicie inną funkcję, bo dotychczas budynek mieszkalny, jak i ta stodoła stały puste, były w rękach prywatnych, myśmy jako gmina to przejęli. No i teraz w samym centrum Tarnowa Opolskiego powstanie właśnie takie centrum spotkań, nazwijmy. Mhm.
1: Ta umowa wczoraj podpisana to jest ten drugi etap, tak? Bo wspomniał pan, że tam
2: tak,
1: już
2: to jest
1: się
2: ten
1: coś
2: drugi
1: dzieje.
2: Etap, tak. Mhm. W ramach pierwszego etapu i tutaj w ramach aglomeracji opolskiej, gdzie też znowu w grupie z innymi samorządowcami czy samorządami, z liderem miastem Opole, tworzymy właśnie miejsce w tym budynku mieszkalnym. On jest też teraz aktualnie całkowicie przebudowywany.
1: No właśnie, tak dopytuję, z jakich źródeł co jest finansowane czy też przebudowywane, bo z moich rozmów z samorządowcami wynika, że no nierzadko trzeba się trochę natrudzić i napocić, tak w cudzysłów to wezmę, żeby w ogóle pieniądze zdobyć, żeby z różnych tych źródeł poskładać, żeby jedna inwestycja powstała.
2: Tak, to prawda. Zazwyczaj większość inwestycji dzisiaj jest na tyle droga, obojętnie czy to są miejsca kultury, czy to są remonty dróg, to są na tyle drogie inwestycje, że no nie stać samorządu, żeby wszystkie je wykonać z własnego budżetu, więc faktycznie w urzędach musimy się namęczyć, natrudzić, żeby znaleźć konkretne projekty, żeby, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić się też w cele, które ten projekt ma finansować. No ale ja tutaj się cieszę z tego, że w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim mamy dobrych urzędników, którzy umieją znaleźć projekty, potrafią dobrze napisać wnioski, no i wtedy mamy tego efekt, że możemy częściej do Urzędu Marszałkowskiego na przykład jechać, żeby podpisać lub odebrać umowę.
1: To jest też kluczowe to, co pan powiedział, czyli to wstrzeliwanie się w te cele, które dany projekt zakładano. Czasami można nawet się zastanowić, czy coś jest właściwie potrzebne, bo są różne projekty przebudowy, powstaje coś, co potem stoi i się tak średnio patrzy na to.
2: Nie powiedziałbym, że czy to jest potrzebne. Zazwyczaj jest to tak, że naturalnie jest część mieszkańców, którzy dany projekt czy daną inwestycję mogą uznać za mniej ważną, bo oczekują w swojej wiosce czy w swojej części gminy czegoś innego, ale nie tworzymy nic po to tylko, żeby być,
1: żeby
2: albo
1: stało.
2: Żeby mieć i żeby stało, albo, albo dlatego, że no właśnie jest teraz kasa na zadanie X, no to zróbmy. Mhm. Tylko zawsze jest to poparte też tym, że jest wola mieszkańców lub danej grupy, choćby w tym przypadku są to między innymi seniorzy, którzy długi czas już mówili o tym, że potrzebują takiego miejsca spotkań, więc dla nich tworzymy takie miejsca.
1: Ja tak troszkę uogólniłam, panie wójcie, bo zawsze mam w głowie taki projekt tutaj u nas w Opolu, duża przebudowa węzła komunikacyjnego i powstało mnóstwo miejsc rowerowych, które wiecznie są puste, nikt tam po prostu nie stawia tego roweru, więc to różnie bywa z tymi projektami. Ale dobrze, wracając do tego centrum, miejsce integracji i faktycznie tutaj mieszkańcy zgłaszali, że no musi być takie miejsce.
2: Tak, często otrzymywaliśmy sygnały właśnie między innymi od seniorów, że brakuje takiego dla nich miejsca, które też by było przystosowane, że powiem, do ich wieku. Fakt, że mamy salę spotkań nad remizą strażacką w Tarnowie Opolskim, no ale już samo słowo nad, a więc trzeba wspiąć się na na piętro. Nie zawsze też to miejsce jest wolne, no bo różne inne instytucje czy organizacje też się spotykają. Więc tu będziemy mieli w tej starej stodole na parterze miejsce spotkań także dla sołectwa, więc pani sołtys, Rada Sołecka mogą czy to swoje spotkania, czy jakieś inne
1: właśnie,
2: imprezy integracyjne.
1: Co tam się będzie działo? Kto będzie tym zarządzał? To w gestii sołectwa pozostanie? Czy tutaj gmina też będzie jakiś plan wydarzeń tworzyć?
2: Znaczy to pozostanie w gestii sołectwa i gminnego ośrodka kultury, tak żeby to funkcjonowało dla społeczności lokalnej, a nie było, że powiem, rekwirowane przez urząd na jakiś inny cel.
1: Mhm. Finał tego wszystkiego kiedy?
2: Finał powinien być w następnym roku, więc mam nadzieję, że nam się wszystko uda i z przetargiem, i z wykonawcą, tak żeby mogliśmy w następnym roku już hucznie otwierać to centrum aktywności.
1: Jak to właśnie jest teraz z przetargami? Bo swego czasu też rozmawiałam, to było ciężko pozyskać jakiegoś wykonawcę. Teraz się trochę rozluźniło?
2: Jest lepiej. Nie w każdym przetargu startuje jakaś większa ilość firm, ale na przykładzie choćby planowanej przebudowy gminnego ośrodka kultury u nas zgłasza się bardzo dużo firm na tak zwane oględziny, więc też liczymy na to, że do ostatecznego przetargu wystartuje większa ilość firm. I w tym momencie widać też, że ceny zaczynają być bardziej przystępne.
1: No właśnie, bo tutaj konkurują między sobą, dokładnie, prawda? Chcą się wykazać, więc między innymi tą ceną. Co jeszcze pan sobie wziął tak na tapet, żeby koniecznie w Tarnowie Opolskim powstało? Przebudowało się?
2: W samym Tarnowie Opolskim?
1: Sztandarowa inwestycja.
2: W samym Tarnowie Opolskim jedną z ważniejszych rzeczy, tylko trudną teraz do zrealizowania, to budowa nowego przedszkola. Mhm. Przedszkole mamy, ale ono jest w starym, przedwojennym budynku i nie jest on przystosowany do tego, żeby jeszcze dłużej funkcjonowało tam przedszkole, które też ma oddziały integracyjne. Tylko tu jest problem z pozyskaniem środków zewnętrznych na to, żeby takie przedszkole powstało, ale to jest jeden z najważniejszych punktów, które mamy dla samego Tarnowa.
1: Mhm. A to będzie konkretnie w Tarnowie, czy w jakimś...
2: To będzie konkretnie w Tarnowie Opolskim. Aktualnie przebudowywuje się ulica Nakielska też w Tarnowie. Fakt, że to robi powiat opolski, ale przy dość dużym, bo milionowym wsparciu ze strony budżetu gminy. No i mamy jeszcze w samym Tarnowie, oprócz tego, jak już mówiłem, Gminnego Ośrodka Kultury, wspólnie z klubem GKS Piomar Przywory ma być przebudowywana szatnia sportowa dla tego klubu na stadionie. Już wcześniej został wyremontowany czy zmodernizowany stadion. Teraz ostatnio kort tenisowy obok stadionu, więc będzie całość takiego kompleksu sportowego, mam nadzieję, za chwilę gotowa. I czekamy na rozpoczęcie prac budowlanych na drodze transportu rolnego między Nakłem właśnie a Tarnowym Opolskim. I to będzie nie tylko droga dla rolników i dla ciężkiego sprzętu rolniczego, ale także alternatywne połączenie między tymi dwoma miejscowościami dla rowerzystów i dla pieszych.
1: Z tego co pamiętam, jeszcze była chyba inwestycja wodociągowa. Tutaj też spore środki. Chyba spółka pozyskała, prawda?
2: Tak, to spółka na razie pozyskała środki na tak zwany cyberbezpieczny wodociąg. W ramach tego będą inwestycje zarówno w same stacje ujęcia wody, jak i w oprogramowanie i nowe serwery w siedzibie wydawane. Ale przy wodzie dla nas równie ważnym jest znalezienie nowego ujęcia wody dla całej gminy, ponieważ mamy fakt, że trzy ujęcia, z czego dwa już na dwóch ujęciach dzisiaj przekraczane są często poziomy azotanów, więc pozostaje nam faktycznie takie całkowicie czyste ujęcie jedno w Raszowej. Dlatego potrzebujemy kolejnego ujęcia i takiego miejsca szukamy. Jesteśmy, że powiem, na dobrej drodze, żeby znaleźć dobre miejsce na ujęcie wody.
1: To ważne przecież, bo to woda, prawda?
2: I to jest faktycznie ważne dlatego, żeby znaleźć ujęcie w tej części, że powiem, między Kosorowicami, Miedzianą, Przyworami, bo to jest ta, że powiem, druga połowa gminy, żeby tam też mieć dobre, czyste ujęcie wody. I z tym związane jest przebudowa części sieci wodociągowej między Tarnowym a Kosorowicami, bo tam jest, że powiem, wąskie gardło, więc żeby w razie czego można było dobrze wodę transportować z jednej części gminy do drugiej, to ten wodociąg też musi być przebudowany.
1: No, powiem panu, to takie istotne kwestie, bo tutaj znowu mi się przypomniała kwestia, pewnie pan słyszał, wsi Komorzno w gminie Wołczyn, gdzie tam od 18 kwietnia w wyniku, no właściwie nie wiadomo czego do końca, bo tutaj też prokuratura się tym zajmuje, no mieszkańcy mają problem, nie mają wody, więc no kwestie podstawowe. No właśnie, a tutaj
2: bez wody jest problem. Możemy żyć, że tak powiem, bez utwardzonej drogi. Możemy mieć, możemy też, nie wiem, na jakąś chwilę, dwie mieć przerwy w dostawie prądu, ale bez wody i to na dłuższą metę, dajmy na to, bez wody, no nie da się. A pani podała dobry przykład, że jest to nie tylko uciążliwe, ale trudne dla mieszkańców.
1: Jako mamie małego dziecka, tak powiem szczerze, niewyobrażalne wręcz.
2: Dokładnie, jeżeli na dłuższą metę trzeba było w baniakach sobie przynosić wodę do domu.
1: Tak.
2: Też sobie nie wyobrażam, żeby tak można było na dłuższą metę.
1: A jaki, panie wójcie, jest w pana gminie poziom skanalizowania? Dużo tutaj jest jeszcze pracy?
2: Niestety tak. Około 2/3, trochę więcej niż 2/3 gminy jest skanalizowana. I jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na skanalizowanie miejscowości Raszowa. Właśnie tej miejscowości, gdzie jest najczystsze ujęcie wody, tam nie ma ani metra kanalizacji. Projekt budowlany jest gotowy, więc już teraz tylko składamy wniosek o właśnie pożyczkę, tak żeby nasza spółka czy firma, która wygra przetarg, mogła rozpocząć budowę kanalizacji w tej miejscowości. Również nieskanalizowane są wali drogi, dlatego też z jednej strony w Raszowej planujemy właśnie tą kanalizację z pożyczki, a wszędzie tam, gdzie też w innych miejscowościach są jeszcze pewne części nieskanalizowane, w tym roku w budżecie mamy środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
1: O właśnie.
2: Startowaliśmy też w unijnym projekcie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, ale w pierwszym rozdaniu no niestety nie załapaliśmy się. Liczymy na to, że tak jak marszałek Węgrzyn zapowiadał, gdzieś chyba październik, listopad będzie kolejny nabór, więc wtedy też tam
1: tutaj
2: będziemy
1: też państwo będą się starać
2: się o środki.
1: Bo tu też co gmina, to właściwie jest trochę inne podejście, bo też gminy trochę inaczej wyglądają, mają, nie wiem, na przykład sołectwa rozproszone gdzieś bardzo, bardzo daleko. Trzeba dociągnąć te wszystkie rury, to kosztuje, ale w przypadku Tarnowa, tak słyszę, raczej uda się to połatać.
2: Tak, choć jest to problem. Same wali drogi są nieco dalej od Tarnowa odsunięte. Jest to mała miejscowość, więc tu, jeżeli mamy mieć środki zewnętrzne, też zawsze jakieś tam trzeba wykonać i spełniać parametry i inne kwestie, więc tu może być problem. Ale Raszowa jest, że powiem, mieści się jeszcze w tych że powiem, granicach parametrowych, więc tutaj mam nadzieję, że też nie będzie problemu z uzyskaniem tej pożyczki. A wreszcie, bo jeszcze później dochodzi 6 miejscowości, tam większość tych miejscowości jest kanalizowana, pozostają właśnie albo jakieś dalej odległe ulice, czy jakieś mniejsze osiedla i tu musimy zobaczyć w następnych latach, albo to będzie właśnie w formie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni, albo faktycznie się w taki sposób zaczną te wsie rozbudowywać, bo jest trochę działek budowlanych, że będzie wtedy można faktycznie wydłużyć sieć kanalizacyjną.
1: Ja zawsze, kiedy rozmawiam o kanalizacji, to tak zawsze mi się przypomina gmina Murów, która jest taka bardzo rozstrzelona, przepraszam za to słowo, ale bardzo jest taka rozrzucona na tej swojej przestrzeni, no i to też jest zawsze wyzwanie dla wójtów, żeby to też się kalkulowało po prostu.
2: Z jednej strony, szczególnie dla tych, którzy mają jakiekolwiek dofinansowanie czy pożyczki dać, to patrzą te instytucje na to, żeby się kalkulowało, ale też trzeba patrzeć, choć ja nie jestem ekspertem od budowy i zarządzania kanalizacją, ale trzeba też patrzeć na to, że te ścieki, które płyną wiele kilometrów, one też same w sobie stają się, że powiem, problemem, bo albo za wolno spływają, albo gdzieś tam się jakiś zator robi, wtedy utrzymanie tych sieci też jest problematyczne, jeżeli właśnie taka gmina jest bardzo mocno rozstrzelona.
1: Panie wójcie, jeszcze o to przedszkole chciałabym dopytać. Jeżeli budujemy przedszkole, to znaczy, że co, że jest baby boom w Tarnowie Opolskim?
2: Tu nie chodzi za bardzo o to, żeby był baby boom, tylko chodzi o stan techniczny dotychczasowego przedszkola. Po prostu jest stary budynek.
1: A życzylibyśmy sobie baby boom, to chyba wszędzie.
2: Bardzo fajnie by było, tak. Patrząc na dane z poprzedniego roku, ponad 100 zgonów w naszej gminie i tylko 49 urodzeń, to no, chyba nasza gmina nie odbiega jakoś od statystyki całego województwa, ale tu faktycznie chodzi o to, żeby było to nowoczesny budynek. Ma to być przedszkole razem z oddziałem żłobkowym. Też i nowoczesna kuchnia, tak żeby, myślimy też trochę dalej, że w razie jakiejkolwiek katastrofy, która miejmy nadzieję, że nigdy nie nastąpi, można będzie w tej kuchni też przygotować posiłki dla większej ilości osób.
1: To chyba w Dąbrowie też był podobny projekt, prawda?
2: Dokładnie.
1: Tak,
2: dokładnie. No i wtedy pomyślimy, co z tym bardzo pięknym, starym budynkiem w centrum Tarnowa zrobić, ale właśnie no nieprzystosowanym dzisiaj do tego, żeby ponad setka dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami, mogły przebywać.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo tak nawiązałam trochę do tego baby boomu. No właśnie, coraz więcej dzieci dobrze by było, gdyby się pojawiało, ale też Tarnów Opolski tak mi się niezmiennie kojarzy z sypialnią Opola, czyli pracujemy w Opolu, ale jedziemy troszeczkę dalej, mieszkamy w podopolskich miejscowościach, podopolskich wsiach. Faktycznie tak ciągle jest, że Tarnów Opolski jest takim miejscem, gdzie się śpi?
2: Powiedziałbym, że 50-50. Bo mamy też dużo firm z różnych branż, gdzie nasi mieszkańcy znajdują miejsce pracy, ale faktycznie szczególnie nasi nowi mieszkańcy, którzy kilka lat czy kilkanaście lat temu kupili lub wybudowali dom, a przyprowadzili się na przykład z Opola, no to oni nadal pozostają mocno związani z Opolem, czy to zawodowo, czy też jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. No, nie ma się co dziwić.
1: No bo przedszkole też, nawiązując, taka infrastruktura no, dla młodych rodzin, które właśnie potrzebują tego typu obiektów.
2: Wiadomo też, że miasto Opole ma nieco więcej atrakcji, którymi można przyciągać czy to naszych mieszkańców, czy swoich byłych mieszkańców. Więc tak, no, część ludzi, którzy u nas mieszkają, to traktują gminę jako sypialnię i okej. Ale jest też ta druga część, to są mieszkańcy, którzy albo już od pokoleń mieszkają na terenie gminy, którzy też i tutaj u nas znaleźli pracę, czy to w sektorze automotive, czy w budowlance.
1: Tak, to tutaj też trzeba oddać.
2: Więc tak, miejsc pracy też u nas jest.
1: Panie wójcie, tak do końca kadencji jeszcze takie top of the top, jeśli chodzi o inwestycje, co pan myśli?
2: No na pewno już to na pewno jeszcze ważnym jest właśnie ta kwestia kanalizacyjno-wodociągowa, bo to jest kwestia zabezpieczenia naszych mieszkańców i w wodę, ale także i zabezpieczenia tego ujęcia w Raszowej przed zanieczyszczeniami, więc tutaj kanalizacja i wodociąg jak najbardziej. Mam nadzieję, bo w grudniu byliśmy chyba trzecią gminą w województwie, która przyjęła plan ogólny i tam zapisaliśmy dość duże tereny inwestycyjne. Mam nadzieję, że uda nam się, może nie w kolejnych 2-3 latach, ale w perspektywie przekonać właścicieli tych dzisiejszych pól do tego, aby chcieli je sprzedawać na rzecz przedsiębiorców, tak żeby się też u nas gospodarka rozwijała, a mamy dobre połączenia i kolejowe, i
1: no
2: drogowe.
1: To jest atut Tarnowa-Opolskiego. No, tak,
2: niedaleko nam do autostrady przebiega droga krajowa 94 przez naszą gminę, dwie linie kolejowe, więc jesteśmy bardzo dobrym położeniu.
1: Nie, no bez wątpienia jest tutaj potencjał, położenie też jak najbardziej, linie kolejowe, tak jak pan mówi. No tylko kwestia rozmowy, tak, z tymi właścicielami.
2: Tak, nie są to nasze tereny, więc to prywatni właściciele muszą się przekonać do tego, że dobrze jest może sprzedać swoje grunty inwestorom.
1: A duże to są tereny? Jak duże?
2: To są dość duże tereny, bo one za miejscowością Kosorowice, od zakładów wapieniczych Luast, aż po drogę powiatową, która prowadzi do Kamienia Śląskiego, tam zrobiliśmy tereny, które najpierw jest, że powiem, strefa taka buforowa między zabudowaniami, mhm. później jest miejsce dla takiej bardziej nieuciążliwej działalności, no i też są miejsca przygotowane na działalność taką...
1: Kilka
2: bardziej,
1: hektarów to będzie?
2: Będzie kilkadziesiąt hektarów.
1: Kilkadziesiąt nawet.
2: Tylko no właśnie dzisiaj są to pola i ja też rozumiem rolników, że nie chcą się swoich pól, swojej ziemi pozbywać.
1: Ale to zobaczymy.
2: Ale zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Dziękuję panie wójcie za rozmowę. Przypominam naszym słuchaczom, że był z nami wójt Tarnowa Opolskiego, pan Rudolf Urban.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja za chwilkę zapraszam na drugą część programu.

0: samorządowe Radio Opole.
1: A w drugiej części programu Sami Rządzą nasz kolejny gość, pan Adam Raczyński, wójt Pakosławic. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Panie wójcie, ostatnio głośno o Pakosławicach w kontekście referendum i też kwestii wiatraków oczywiście. No takie dwa tematy, które ostatnio w ogóle w samorządach spotykają się z dużą dozą emocji. Pan do tego podchodzi spokojnie?
2: Myślę, że tak, bo przede wszystkim patrzę pod kątem raz, że przez pryzmat rozwoju gminy, tak, bo uważam, że inwestycje wszelakiego rodzaju są dużą szansą dla naszej gminy, jeżeli chodzi o rozwój, a samo referendum, no jest to jakieś prawo demokracji, tak, każda grupa ludzi, nawet jeżeli jest to powodowane jakimiś emocjami, czy politycznymi, czy różnymi innymi rzeczami, problemami, które jakaś tam część mieszkańców ma, mają prawo do tego i mogą z tego korzystać. Ja powiem szczerze, tak jak pracowałem wcześniej, przed całą inicjatywą referendalną, tak pracuję dalej, będę pracował, dopóki będę mógł pracować. Umówiłem się z mieszkańcami podczas wyborów na pewne rzeczy, o których mówiłem i wspominałem w programie wyborczym. Jesteśmy tak de facto w połowie kadencji. Ponad 60% rzeczy, o których wspominałem, mam już zrealizowane i chciałbym skończyć ten program i zostawić gminę po sobie, z racji też tego, że jestem już drugą kadencję w takim stanie, w którym każda kolejna osoba, która przyjdzie zarządzać po mnie, będzie mogła spokojnie realizować i dalej rozwijać tą gminę i mieć przede wszystkim możliwości, bo jesteśmy małą gminą i musimy szukać możliwości, żeby móc ją rozwijać.
1: Gminą niewielką, no i typowo rolniczą, więc wydaje się, że na takich terenach no jest ten potencjał wiatrakowy.
2: No dlatego ja zawsze powtarzam, że mówię, że trzeba patrzeć na to, że no przede wszystkim my dysponujemy tymi gruntami, one są zaletą. W wielu przypadkach nie ma takich gruntów, w przypadku na przykład większych miast, gdzie są miasta mocno zurbanizowane, nie ma tych możliwości, a na terenach wiejskich takie możliwości są. Dodatkowo my mamy wysokie klasy ziemi, więc to są grunty, na których ciężko jest lokalizować inne inwestycje, ciężko jest ściągać dużych inwestorów, a takie działania powodują to, że są tak jakby dodatkowym plusem właśnie do tego, że można tych inwestorów ściągać. No każda inwestycja na terenie gminy wiejskiej jest inwestycją, jest zielonym światem dla inwestycji, która pozwala myśleć do przodu i myśleć o kilkanaście lat do przodu, jeżeli chodzi o rozwój gmin wiejskich. Jest to duża szansa dla takich gmin małych wiejskich.
1: A to jest jeden konkretny inwestor, czy jest ich kilku? Jak to wygląda? Kto jest zainteresowany tym, aby powstawały wiatraki u państwa?
2: Inwestorów jest kilku. Inwestorzy od kilku lat się pojawiali, pytają o te tereny, pracują tworząc dokumenty, tworząc analizy środowiskowe na tych dokumentach, więc no, tych inwestorów jest kilku, tak?
1: Mhm. Ale mieszkańcy mówią nie.
2: No mieszkańcy mają.
1: Przynajmniej zapowiadają.
2: Tak, mieszkańcy mają prawo do tego, tylko chciałbym, żeby mieszkańcy też mogli spojrzeć na to przez perspektywę tego, że nawet jeżeli jakiś inwestor się pojawia, to przede wszystkim trzeba dokładnie poznać to, jaki ma plan, co chciałby zrealizować, a też przede wszystkim poznać, jakie korzyści z tego miałyby płynąć. Nie mówimy o roku, dwóch, trzech, tylko o perspektywie 20-25 lat, więc no, tu jest odpowiedzialne też podejście pod kątem tego, co zostawiamy po sobie i jak ta gmina będzie mogła funkcjonować przez najbliższe kilkanaście lat, bo no, jest to stały dochód dziś do budżetu gminy, który pozwala planować dużo różnych rzeczy.
1: No właśnie, bo te korzyści można policzyć po prostu.
2: No są one policzalne i w małych gminach, tak jak tutaj pani słusznie wspomniała, inwestycje mniejsze udaje się realizować, tak? Czy to przy współudziale środków unijnych, czy przy współudziale własnych środków, ale duże inwestycje, takie jak na przykład, nie wiem, kanalizacja, które są, można powiedzieć, nieodłącznym elementem nowoczesności samorządu, no potrzebują dużych pieniędzy, tak? I te pieniądze muszą być, nawet jeżeli chcielibyśmy wziąć kredyt, czy skorzystać z funduszy zewnętrznych, te pieniądze muszą być policzalne. W tym przypadku wiemy, że te pieniądze są policzalne, są stałym dochodem dla jednostki samorządu, która może na przykład zaciągnąć zobowiązanie finansowe i spokojnie je spłacać przez kolejne lata i realizować tego typu inwestycje. Bez takich środków zewnętrznych, ogólnie mówię o środkach zewnętrznych, ciężko będzie nam zrealizować inwestycje pokroju kanalizacji czy dużych inwestycji na przykład drogowych i tego typu rzeczy.
1: Stara się pan przekonać mieszkańców do swojej wizji?
2: staram się przekonywać, tylko na to wszystko potrzeba czasu, to raz. Druga sprawa jest taka, że decyzje

0: ustawa, która mówi o planach ogólnych i w tych planach ogólnych też będą ograniczenia co do zabudowy mieszkaniowej. Chciałem jeszcze ten bufor bezpieczeństwa zostawić pod kątem nowych terenów, pod zabudowę mieszkaniową, a przede wszystkim też zadbać o komfort, nawet gdyby tego typu inwestycje miały powstać, żeby był dodatkowy jeszcze komfort mieszkańców, bo możemy sobie na to pozwolić, mając duże areały rolne, żeby te odległości były po prostu większe, żeby to było z rozsądkiem wszystko zrobione na takiej zasadzie, że jest korzyść jakaś dla gminy finansowa, bez ingerencji, mocnej ingerencji w spokój mieszkańców. O, może tak bym powiedział.
1: No, pana przeciwnicy mówią na pana słowa, że gmina nie robi żadnych kroków, że wręcz przeciwnie. To jak to w końcu jest?
0: Wie pani co, ja jestem samorządowcem już 20 lat. Każdy, kto jest samorządowcem, wie, że musi się kierować przepisami prawa poszczególnymi. Ja za każdą decyzję biorę odpowiedzialność osobistą, podobnie jak i Rada Gminy, która pewne rzeczy głosujemy. Działamy w granicach prawa i poruszamy się w granicach prawa. Są konkretne zapisy, które mówią o tym, jak powinno się procedować pewne rzeczy, w tym przypadku na przykład dotyczące tego typu inwestycji. My się tutaj od początku tego trzymamy. Nie ma ani jednej, że tak powiem, możliwości zarzutu dotyczącego tego, że gdzieś ktoś w którym momencie złamał prawo bądź zrealizował coś niezgodnie z prawem, tak? Bo od tego są określone organy, które umieją to zweryfikować i potrafią to sprawdzić.
1: W tej chwili trwa zbieranie podpisów, aby referendum w ogóle mogło się wydarzyć. Myśli pan, że finalnie do tego dojdzie? Czy jednak pan argumenty gdzieś tam znajdą zrozumienie?
0: Ja nie chcę tego oceniać. Tak jak mówię, dla mnie tak de facto wybory są najlepszym takim barometrem tego. Odbywają się one co jakiś określony czas. Jest kadencja, w ramach tej kadencji są jakieś plany do zrealizowania referendum. To są niepotrzebne koszty tak dla mieszkańców, bo za referendum będzie musiała zapłacić gmina i znaleźć gdzieś te pieniądze, które nie były planowane do wydatkowania, więc będzie po prostu trzeba poszukać tych pieniędzy na zrealizowanie tego referendum, jeżeli ono dojdzie do skutku. Więc no ja mam do tego takie podejście, że skoro odbyły się wybory, jest kampania wyborcza, pracujemy przy tych wyborach, rozmawiamy z mieszkańcami, mówimy na co się umawiamy, a ja nic nowego nie wdrożyłem w ramach swoich działań oprócz tego, co mówiłem podczas kampanii, więc uważam, że no powinna ta kadencja się zakończyć normalnie i wtedy, jeżeli jest jakaś określona grupa ludzi, która chce realizować swój plan na gminę czy politykę na gminę, powinna go przedstawić i spróbować do tego przekonać mieszkańców. No mi się udało przekonać mieszkańców i na ten moment realizuję wszystko to, co zaplanowałem.
1: A widzi pan takie niepokoje wśród mieszkańców? No bo ktoś też na pana głosował, prawda? Pewnie jacyś zwolennicy są. Czy widzi pan jakieś takie nastroje, że ludzie się kłócą, sprzeczają? Gdzieś to widać?
0: Takie nastroje, nie jest to potrzebne, powiem szczerze, bo często...
1: Dużo takich emocji w internecie też zawsze widać,
0: tak,
1: prawda?
0: Są to niepotrzebne takie emocje, głównie też związane z polityką. Każdy ma w zasadzie prawo do swoich poglądów, jednakże samorząd powinien daleko stać od polityki. Ja zawsze daleko starałem się od tej polityki w samorządzie stać i nie wdrażać jej, że tak powiem, po to właśnie, żeby nie powodować niepokoi społecznych i no, nikomu to nie służy i uważam, że jest to niepotrzebna awantura, która powoduje tylko to w zasadzie, że jest niepokój społeczny, a w zasadzie rozmawiamy o przyszłości gminy, tak? Bo jak dla mnie to jest rozmowa na temat przyszłości gminy. Czy to będzie gmina, która będzie się rozwijała, czy to jest gmina, w której będzie zastój i, no i praktycznie będziemy się, można powiedzieć, że zwijać bądź nie tworzyć nowych perspektyw dla młodych ludzi.
1: O jakich wpływach można by mówić, gdyby doszła ta inwestycja z turbinami wiatrowymi do skutku? W ogóle jaka miałaby to być skala, gdyby pan miał tak,
0: powiem tak,
1: szacować,
0: jest
1: planować?
0: To skala środków w zależności od ilości takich inwestycji, ale tutaj trzeba patrzeć długofalowo, bo z jednej strony są te inwestycje, które powodują podatki, może być to skala około 4-5 milionów złotych do dochodu do budżetu gminy, czyli środków, które w zasadzie trafią później na inwestycje związane, nie wiem, z kanalizacją, z chodnikami.
1: A budżet jaki jest w tej chwili, żebyśmy mieli porównanie?
0: Mamy teraz budżet na poziomie 40 milionów, duży budżet, który realizujemy, ale jest to największy budżet w zasadzie, bo większego nie było jeszcze w historii, pierwszy raz w tym roku.
1: No, wpływ na poziomie 4-5 to...
0: Tak, ale wcześniej patrząc mieliśmy około 2-3 milionów na inwestycje, więc no to jest razy dwa, można powiedzieć, tego, co możemy zrealizować i przy tym już możemy realizować duże inwestycje. Jednakże ja tutaj patrzę długofalowo, bo nie można mówić o tego typu inwestycjach jako o samych w sobie wiatrakach, tak? To są ogromne moce przełączeniowe, są planowane przebudowy sieci wysokiego napięcia, które powodują to, że my też planujemy

0: planie ogólnym tereny inwestycyjne chcemy wprowadzić do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, które pozwolą na to, że będziemy mogli tym przyciągać inwestorów. Tak? Inwestor pierwszy, co jak przychodzi, to szuka, czy ma dostępną zieloną energię, to widzimy w Nysie, tak, chociażby na Umikorze, bo tak to zadziałało. Jest to praca dla ludzi, stabilna praca, do tego stały wpływ do budżetu gminy, no i to jest chyba takie kluczowe, tak, no od tego wychodzi gmina i wtedy można mówić, czy gmina się rozwija, czy się nie rozwija. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo jest związane właśnie z bezpieczeństwem też finansowym, bo wtedy zabezpiecza tak naprawdę de facto wszystkie usługi społeczne, które oferujemy, czy możemy oferować mieszkańcom.
1: Mhm. To taka z innych inwestycji, która mogłaby być zaspokojona dzięki temu, że też dodatkowe środki mogłyby wpłynąć. Co tak trzeba pana załatwić w perspektywie następnych lat? Chyba o kanalizacji też.
0: No, kanalizacja to jest taka główna potrzeba i to jest inwestycja rzędu. My mamy zrobione wyceny i projekty w ostatnich latach dla dwóch tylko miejscowości. To jest miejscowość Prusinowice i Strobice. To jest kwota około 25 milionów złotych, więc no, łatwo to policzyć, jak trudne to zadanie byłoby do zrealizowania bez zwiększenia dochodów do gminy. Praktycznie można powiedzieć, że niemożliwe. Tak, mając dochody większe, tak jak mówię, możemy zaciągać też zobowiązanie, możemy takie inwestycje w 3-4 lata jesteśmy w stanie załatwić dużą część gminy pod kątem skanalizowania. Wyzwania przed gminą ciągle są, bo mówimy też o bezpieczeństwie, o innych rzeczach. Mówię już chodniki, drogi, to są takie rzeczy, które gdzieś tam są, później powstają, bo są oczywistością, jeżeli powstaje kanalizacja, to gdzieś ta infrastruktura drogowa też prędzej czy później się pojawia, ale to są takie dodatkowe rzeczy, mówię, usługi społeczne, seniorów mamy coraz więcej, trzeba też pod tym kątem myśleć. Mamy też dzisiaj takie czasy, gdzie musimy myśleć o bezpieczeństwie mieszkańców. Ustawa o obronie cywilnej pewne rzeczy na nas narzuca. No i tutaj też trzeba inwestować i o tym myśleć. No dzisiaj mamy spokojne czasy, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy. No i chcemy być gminą, powinniśmy być gminą stabilną finansowo. No i przede wszystkim bezpieczną, bo to są dwie takie rzeczy.
1: To dopytam, dobrze, że pan nawiązał do tego tematu, bo też o ustawę o ochronie ludności krótko chciałam dopytać. Poczynili państwo jakieś zakupy z tego programu? Co udało się uzyskać?
0: My zakupiliśmy na razie agregat prądotwórczy.
1: To chyba taka podstawa teraz, prawda?
0: Do przewożenia wody. No teraz mamy środki zabezpieczone na budowę hali magazynowej, takiego magazynu, w którym będą zlokalizowane wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem. W jednym miejscu po prostu będą się gminie znajdowały, więc to mamy w planie. No i kolejne plany związane właśnie z pracą na naszych wodociągach, żeby można było w razie na przykład braku dostaw prądu i w ogóle zabezpieczyć, plus instytucje społeczne, żeby mogły działać. Do tego są odpowiednie właśnie potrzebne przyłącza.
1: Cyberbezpieczeństwo też?
0: No między innymi też. No to też w jakiś sposób wymaga na nas raz, że ustawa, no a drugi raz, no też chcemy, żeby te dane osobowe i te dane naszych mieszkańców też były po prostu bezpieczne. Tak? No to jest też podstawowa sprawa.
1: Jak najbardziej. Panie wójcie, będziemy się przyglądać, jak tam referendum i inne sprawy także w gminie Pokosławice. Pięknie dziękuję za rozmowę. Adam Raczyński był z nami, wójt Pokosławic.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja żegnam się z państwem. Kłania się Joanna Matlak. Życzymy państwu dobrego weekendu.

0: Niedzielny poranek, kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DA+, na zegarach 6 wiadomości poranne. A w nich rządowe plany cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Lekarze niezadowoleni z propozycji resortu zdrowia. Po nocnych meczach na mundialu w półfinałach zameldowali się Anglia i Argentyna.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, zapraszam. Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii i krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem deregulacja 2.0. Jak to ma działać, sprawdzał Michał Makowski.
2: Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal. Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku.
0: Choć środowisko medyczne popiera ograniczenie czasu pracy lekarzy, to nie zgadza się na zapisy przypominające zakaz konkurencji. Propozycja resortu zdrowia zakłada, że lekarz powinien być zatrudniony na co najmniej pół roku u swojego głównego pracodawcy. Co więcej, potrzebuje także jego zgody do podjęcia pracy w innej placówce. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jarkowski.
3: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
0: Zgodnie z propozycją resortu, medycy nie będą mogli pracować na więcej niż dwóch etatach łącznie i godzinowa stawka w publicznych placówkach będzie mogła wynosić maksymalnie 240 zł brutto.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Sprawca piątkowej napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania do pozbawienia życia komendanta biura oraz innych funkcjonariuszy, przekazała policja na portalu X. Jak czytamy, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Jeszcze pod koniec tego miesiąca jest możliwy przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nysie. Nowy kompleks, przypomnijmy, powstanie przy Akacjowej w pobliskim Skorochowie. Szacowany koszt inwestycji to 70 milionów złotych.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Na kąpielisku Balaton, Dobrzeń Wielki, niedziela drugim dniem z lotu oldtimerów. Na miejscu czekają głównie pojazdy przedwojenne, ale też te produkowane w PRL-u. Organizatorzy chcą w tym roku upamiętnić także 140-lecie istnienia marki Mercedes-Benz. Zainteresowanie imprezą jest bardzo duże. Prezentowane pojazdy musiały powstać przed 1990 rokiem, przypomina pomysłodawca wydarzenia Zygmunt Poniże.
4: Będą Warszawy, będą Polonezy, Mercedesy zabytkowe. Obchodzimy w tym roku 75-lecie powstania fabryki samochodów osobowych na Żeraniu i fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Mnóstwo związanych z fabrykami, które obchodzą tą rocznicę. Mercedes trochę nam zrobił podgórkę i nie zgodzili się na logo, żeby używać, więc będziemy obchodzić tylko tak delikatnie. Z Czech przyjadą też samochody, wiadomo, Skoda.
0: A wstęp na zlot oldtimerów na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim jest oczywiście wolny.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Po mocnych meczach na mundialu w półfinałach zameldowała się Anglia po wygranej z Norwegią 2-1. Wynik meczu otworzył w 36 minucie Schulderup, ale dwa trafienia Jude Bellinghama dały Anglikom awans do grona 4 najlepszych reprezentacji świata. W zakończonym o świcie meczu Argentyna pokonała Szwajcarów dopiero w dogrywce 3-1. Gole zdobywali dla Argentyńczyków McAllister, Alvarez oraz Martinez. Dla Helwetów jedyne trafienie odnotował w 67 minucie Ndoye.
1: Światowe agencje informują.
0: W poniedziałek węgierski parlament ma przyjąć 17 poprawkę do ustawy zasadniczej, której najważniejszym założeniem jest skrócenie kadencji prezydenta kraju. O planach poinformował premier Peter Mogior, którego partia TISA dysponuje większością konstytucyjną. Amerykańskie siły zbrojne poinformowały, że przeprowadziły nową serię ataków na Iran. Jak przekazano, jest to reakcja na ostrzelanie przez irańskie wojsko w cieśninie Ormus statku kontenerowego pływającego pod banderą Cypru.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chłodny niedzielny poranek w stolicy regionu, tylko 16 stopni w ciągu dnia, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Dziś maksymalnie temperatury, jakich mogą się Państwo spodziewać, od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Kiedy przyjedzie tata?
10: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
9: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie.
9: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Niedzielny poranek. To czas, kiedy na antenie Radio Opole magazyn Effata. Dawid Rajwa. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Oczywiście tych związanych z życiem Kościoła. Więcej uwagi jak zwykle poświęcimy wydarzeniom związanym z naszym opolskim Kościołem. Będą informacje z diecezji opolskiej. A jeśli chodzi o naszą diecezję i to, co przed nami, to w tym roku do Czarnej Madonny wyruszy jubileuszowa 51. pielgrzymka na Jasną Górę. I o pielgrzymowaniu dziś na pewno będzie sporo. Naszym słuchaczom podpowiemy, w jaki sposób można w pielgrzymce wziąć udział. Może właśnie jubileuszowa wyprawa na Jasną Górę jest dobrym momentem, by na pielgrzymkę, jeśli nie całą, to może przynajmniej na jej część, wyruszyć. O tym, z czym wiąże się pielgrzymowanie, jak ten czas można przeżyć, a także jak się do niej przygotować. Będziemy rozmawiać o tym z Martą Procherą, która na pielgrzymim szlaku ma ogromne, chyba nawet można powiedzieć, że kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Ale zaczynamy od informacji z Watykanu i cofamy się o tydzień. Papież powiedział, że Chrystus jest w niewoli wyzwoleniem, pod biczem wojny nadzieją, a w godzinie grzechu przebaczeniem. Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież zapewnił o swoich modlitwach za Wenezuelczyków dotkniętych trzęsieniem ziemi. W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi i o całym narodzie Wenezueli. Proszę o to, aby Pan wspierał ich w tak trudnej chwili. 24 czerwca w Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. Na skutek trzęsień ziemi zginęło około 4000 osób, a rannych zostało prawie 17 tysięcy. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra, w tym osoby, które przyjechały z Polski.
1: Saluto alcuni gruppi polacchi.
0: Pozdrawiam kilka polskich grup, neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych, kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy i grupę z Lednicy. Po spotkaniu z wiernymi papież Leon XIV rozpoczął urlop. W niedzielę późnym popołudniem przyjechał do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, by przez najbliższe 3 tygodnie odpoczywać i modlić się bliżej natury.
2: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy Kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami. Z Castel Gandolfo dla Polskiego Radia Aleksandra Nietopiel.
0: Jak informuje portal Vatican News, na czas pobytu papieża w Castel Gandolfo zawieszone są wszystkie audiencje generalne. Z Watykanu przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów, a tam wprowadzono opłaty za wstęp do katedry w Kolonii. Najbardziej oblegane przez turystów w Niemczech miejsce przestało być darmowe na początku miesiąca. Po wprowadzeniu biletów zwiedzających jednak nie brakuje.
3: Z darmowego wejścia do katedry w Kolonii korzystało rocznie około 6 milionów osób. Tej liczby pewnie nie uda się utrzymać, ale zarządcy świątyni po wprowadzeniu opłat ogłosili osiągnięcie celu, którym były wpływy pozwalające pokryć połowę dziennych kosztów utrzymania. W pierwszym dniu sprzedano prawie 3 tysiące biletów, przy czym większość w kasie na miejscu, ale 500 wejściówek turyści kupili w internecie. Opłaty okazały się koniecznością wobec rosnących kosztów funkcjonowania licznie odwiedzanej architektonicznej perełki. Wejście w celu modlitwy lub zapalenia świeczki pozostaje bezpłatne. Za bilet nie płacą też dzieci do 13 roku życia, osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami i donatorzy świątyni. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Teraz Bliski Wschód. Izraelski premier twierdzi, że chrześcijańskie miejscowości na południu Libanu zwróciły się do Izraela z prośbą o aneksję. Ich władze temu zaprzeczają. Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News przekonywał, że chrześcijańskie wioski, których nazwy nie wymienił, poprosiły o izraelską aneksję, żeby, jak mówił, tu cytat, ochronić się przed Hezbollahem. Burmistrz jednej z nich, około 10-tysięcznego Ermeisz, temu zaprzecza i podkreśla, że podobne jest stanowisko przedstawicieli około 15 pozostałych, wciąż zamieszkanych, miejscowości chrześcijańskich na południu Libanu. Ermeisz znajduje się w pasie przygranicznym okupowanym przez izraelską armię, która nazywa go strefą buforową. Izrael nie pozwala Libańczykom wrócić do domów, które się tam znajdują. Większość z tych budynków masowo wyburza, używając do tego materiałów wybuchowych i opancerzonych buldożerów. W ostatnich miesiącach izraelscy żołnierze kilka razy wywołali tam skandal po tym, jak do mediów przedostawały się zdjęcia, na których widać, jak bezcześcili m.in. posągi Jezusa na krzyżu oraz Maryi. Odcięte od świata chrześcijańskie miejscowości na południu Libanu są zaopatrywane przez konwoje humanitarne, organizowane m.in. przez Kościół i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Wywiad Benjamina Netanyahu w Fox News ukazał się krótko przed podróżą izraelskiego premiera do Białego Domu. Teraz jedno z państw bałtyckich. Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań wileńskiej bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie. To tam niespełna dwa lata temu odnaleziono regalia władców Polski i Litwy. Badacze chcą sprawdzić, czy spoczywa tam książę litewski Witold Wielki i stryjeczny brat króla Władysława Jagiełły.
4: Plan badań wileńskiej katedry opracowała grupa robocza, która stwierdziła, że świątynia nie była dotychczas badana w sposób systematyczny i kompleksowy. Budynek ma być sprawdzany m.in. pod kątem źródeł historycznych, architektury, prac murarskich oraz badań bioarcheologicznych, paleogenetycznych i historii sztuki. Badacze chcą też zbadać możliwe hipotezy dotyczące miejsc pochówku księcia Witolda Wielkiego. W tym celu zaproponowano przeprowadzenie próbnych badań metodą, która będzie w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na konstrukcję i cenne elementy katedry. Agencja BNS informowała wiosną, że litewski badacz historii Saulius Poderis przedstawił argumenty wskazujące, iż szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda mogły zostać odnalezione już w 1931 roku wraz ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Według badacza z przyczyn politycznych informacja ta została utajniona, a odnalezione szczątki ponownie ukryto. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ostateczną decyzję w sprawie realizacji przygotowanego planu będzie musiał jeszcze podjąć litewski Sejm. Czas na informacje z kraju. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o nieuczestniczenie w nabożeństwach Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Papież Leon XIV nałożył ekskomunikę na duchownych i świeckich członków Bractwa. Powodem były święcenia biskupie czterech kapłanów, które odbyły się w Econ w Szwajcarii bez zgody papieża.
5: Krakowska kuria podkreśla, że katolicy muszą unikać przyjmowania sakramentów od kapłanów Bractwa. Chodzi na przykład o spowiedź czy zawarcie małżeństwa. Władze archidiecezji ostrzegają też, że aktywne uczestniczenie w nabożeństwach lub pełnienie funkcji w organizacji automatycznie oznacza ekskomunikę z kościoła. Lefebryści od wielu lat działają w Libertowie pod Krakowem. Tam znajduje się przeorat i kaplica oraz odbywają się nabożeństwa, rekolekcje i spotkania religijne. Bractwo zostało założone w 1970 roku przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebra. Wspólnota nie akceptuje postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: W Polsce działają 4 przeoraty, 30 kaplic i 5 misji Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. A teraz już informacje związane z pielgrzymkami. Pielgrzymi z Poznania wyruszyli na Jasną Górę. W ciągu 10 dni pokonają trasę o długości ponad 300 km. Ze stolicy Wielkopolski do Częstochowy zmierza ponad 1300 osób. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi. Pod poznańską katedrą rozmawiał z nimi Maciej Szefer.
6: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
7: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
8: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak, kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km, to nie wiem.
0: Pielgrzymi z Poznania dojdą na Jasną Górę 15 lipca. Dziennie pokonują średnio około 30 kilometrów. O pielgrzymowaniu, ale z naszej, o polskiej diecezji, o tym przypomnę też, dziś jeszcze będziemy więcej mówić, to w kolejnych częściach dzisiejszego magazynu. A na zakończenie tej pierwszej jeszcze kilka informacji związanych z naszym lokalnym kościołem. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel z obchodami kalwaryjskimi, które odbędą się w niedzielę za tydzień, 19 lipca. Rozpoczęcie obchodów o godzinie 9 przy kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego na Kalwarii. Około godziny 11 msza święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Porębie. Nabożeństwo z możliwością przyjęcia szkaplerza około godziny 14 przy kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. A teraz zaproszenie do Strzelec Opolskich. Ksiądz Dariusz Flak, proboszcz tamtejszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, serdecznie zaprasza na diecezjalny festyn misyjny, który odbędzie się za tydzień w niedzielę właśnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. W ramach tego wydarzenia podczas każdej mszy świętej będzie można usłyszeć świadectwo misjonarza, zaś po mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. W godzinach od 9 do 13 odbędzie się akcja krwiodawstwa. Od 16 rozpoczyna się festyn, na którym sporo różnych atrakcji jest szykowanych. Ze Strzelec Opolskich przenosimy się do miejscowości Grobniki, gdzie ksiądz Daniel Kasprzak, proboszcz parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, wraz ze wspólnotą parafialną bardzo serdecznie zapraszają do udziału w pikniku rodzinnym pod nazwą Razem dla Powodzian, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 18 lipca, na placu przy plebanii w Grobnikach. Rozpoczęcie o godzinie 16. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku powodzi, która nawiedziła naszą diecezję w 2024 roku. Bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej bardzo serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu młodych, które odbędzie się w dniach od 13 do 17 lipca w Wołczynie. W programie spotkania, konferencje i świadectwa zaproszonych gości, koncerty i wydarzenia artystyczne, spotkania tematyczne, warsztaty, celebracje liturgiczne, okazje do integracji, sportu, rekreacji. Hasło tegorocznego spotkania brzmi Odwieczne Przymierze, zaś tematem przewodnim jest przestrzeń relacji z Bogiem, do której Bóg zaprasza młodego człowieka i czeka na jego odpowiedź. Jeszcze przypomnienie o terminie 51. pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę w tym roku właśnie. Ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik pielgrzymki na Jasną Górę, informuje, że wyruszy ona w tym roku z Nysy w niedzielę 16 sierpnia, z Opola Głubczyc i Raciborza w poniedziałek 17 sierpnia, a z Kluczborka we wtorek 18 sierpnia. Na jasnogórski szczyt pątnicy dotrą w sobotę 22 sierpnia. To taka podpowiedź dla tych, którzy planują wyruszyć na pielgrzymi szlak, by też odpowiednio zaplanować urlopy. O pielgrzymce też więcej powiemy za chwilę. O pielgrzymowaniu powie nam nasz gość Marta Prochera. Wiem.

0: magazynie Fata. Zgodnie z obietnicą teraz czas na spotkanie z gościem. W naszym studiu Marta Prochera. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witaj Dawidzie.
0: Naszym słuchaczom chcielibyśmy trochę opowiedzieć o pielgrzymowaniu, a konkretnie o pielgrzymce na Jasną Górę, w której wielokrotnie miałaś okazję brać udział. W tym roku po raz 50. ta pielgrzymka wyruszy. Ta opolska piesza pielgrzymka. No tych pierwszych ani ty, ani ja nie mamy szans, żeby pamiętać. Chociaż gdyby tak policzyć, ile razy ty byłaś na pielgrzymce, to już liczyłaś. I tutaj od razu takie małe zastrzeżenie, bo niektóre osoby, z którymi rozmawiałem, to mówiły, że szły, załóżmy, 10 razy, ale na pielgrzymce były 13 razy, bo raz jechały wózkiem, raz były w brzuchu mamy. Jeszcze jak to u ciebie było?
1: No jeśli pytasz mnie o tę liczbę i chciałbyś usłyszeć konkretną cyfrę, to niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć. Na pewno to było już ponad 20 razy, tak chyba mogę powiedzieć śmiało. I mogę powiedzieć, że zaczęłam pielgrzymowanie, zaczęłam tę przygodę duchową, chyba tak też chciałabym to określić, w latach 90., czyli w zupełnie innym czasie, w innych realiach niż to, jak to się odbywa teraz, chociaż oczywiście podobieństw jest bardzo dużo.
0: Pielgrzymowanie, i tutaj użyłaś takiego określenia, przygodę duchową, tak? Ale to nie jest bo ostatnio pojawia się też pielgrzymowanie duchowe, czyli coś, w czym się nie uczestniczy w sposób fizyczny, tylko duchowo łączy się z pielgrzymami. Ale dla ciebie od samego początku to było jasne, że to jest coś więcej niż wysiłek fizyczny.
1: Wiesz co, chyba w ogóle na początku to nie było specjalnie dla mnie przeżycie duchowe, bo było to jakieś, była to jakaś tradycja rodzinna, o której ja słyszałam od dziecka, że to warto iść na pielgrzymkę, że pielgrzymka jest wartością. I chyba to był powód, dla którego ja się zdecydowałam iść na pielgrzymkę, bo dużo o niej po prostu słyszałam. A potem, no to był okres nastoletni mój, więc na pewno była to forma spędzania czasu z różnymi ludźmi, czyli takie wyjście i socjalizacja w 100%, no i też takie bycie cały czas wśród innych, no bo ta grupa pielgrzymkowa towarzyszy ci na każdym kroku, myjesz zęby przy niej, śmiejesz się, jesz obiad, no śpisz, wiadomo, w tych miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, więc ten element duchowy, oczywiście on był od początku dla mnie jasny, ale też nie zawsze on był taki, że ja mówiłam, to będzie wielkie przeżycie duchowe i to idę po to, żeby Pan Bóg mnie dotknął, bo to chyba nie w tę stronę myślałam. I też myślę, że z tej perspektywy kilkudziesięciu razy na pielgrzymce, to mam takie wrażenie, że każda pielgrzymka jest zupełnie inna. I choć trasę znam bardzo dokładnie i wiem, gdzie będą postoje i wiem, że w zeszłym roku czułam się lepiej na tym odcinku, a w tym roku coś gorzej, to myślę, że duchowo jest to bardzo różnorodne przeżycie.
0: Uważaj, co mówisz, bo my mamy dzisiaj za zadanie trochę tak podpowiedzieć, być może zachęcić nawet naszych słuchaczy do tego. Te osoby, które jeszcze na pielgrzymce nie byłyby w tym roku, może dołączyły z okazji tej 51. pielgrzymki. A chciałem zapytać o to, czy ten pierwszy raz, to był ktoś, kto cię musiał w tę pielgrzymkę wprowadzić? Miałeś jakiegoś swojego, tak w cudzysłowie, patrona? Ktoś, kto ci je poprowadził, podpowiedział: Martuniu, słuchaj, tu trzeba tak, tu trzeba tak się przygotować. Jak to wyglądało?
1: No ja, jeśli dobrze liczę, to ja miałam chyba 12 albo 13 lat, jak szłam pierwszy raz na pielgrzymkę. Szłam z moją starszą siostrą, no ale wiadomo, myśmy nie były pełnoletnie, więc rodzice znaleźli kogoś na rynku w Koźlu, bo stamtąd wychodzę, i tam poprosili, żeby się nami zajęli. Tak, i to był ktoś taki patron pielgrzymkowy, który pilnował, żebyśmy miały gdzie spać, pilnował, żebyśmy były cały czas w tej grupie. Ta grupa była dużo większa niż ona wychodzi ostatnimi laty, więc ta opieka nie mogła być tak bardzo mocno sprawowana nad nami, ale na pewno był ktoś, kto nam towarzyszył. Tak. I zdarza mi się tak, że co roku jak idziemy, to ktoś tam się w grupie pojawia, kto idzie pierwszy raz, albo kto idzie drugi raz, jeszcze nie wszystko jest dla niego jasne. I akurat u nas w grupie jest kilka takich osób, które serdecznością i opieką otaczają te osoby od razu. Że to jest tak, że faktycznie staramy się zwracać uwagę na tych, którzy idą po raz pierwszy, nie zostawiać ich samymi i pilnować, żeby nie zginęli w tłumie pielgrzymkowym.
0: Mówisz o tym, że w waszej grupie tak jest, grupa kędzierzyńska, Kędzierzyn-Koźle. No ale ufam, że w wielu grupach, że w każdej właściwie grupie pielgrzymkowej są podobne osoby, które otaczają opieką tych, którzy pierwszy raz idą.
1: Tak, myślę, że to też jest trochę wyssane z krwią pielgrzyma, tak chyba mogę powiedzieć, no bo skoro już chodzę od lat, to widzę na tych postojach, na mszach naprawdę te same twarze z różnych grup, więc myślę, że ja mówię o mojej grupie, dlatego że mam tylko doświadczenie tej mojej grupy pielgrzymkowej, więc za nią mogę w jakiś sposób ręczyć, ale myślę, że te postawy są bardzo uniwersalne, jeśli chodzi o pielgrzymów.
0: Mimo tego, że te grupy, poszczególne strumienie, w pewnym etapie one się spotykają i już tak bardziej razem idą, to jednak w tej, że tak powiem w cudzysłowie, swojej grupie gdzieś tam cały czas się przebywa.
1: Tak, no bo to też jest taka specyfika grupy. No mamy różne piosenki, mamy różne formy modlitewne, różnego rodzaju rozmowy toczą się w tej konkretnej grupie, więc myślę, że to też jest taka duża różnorodność, że choć godzinki, litania na przykład do Matki Boga i ludzi, to są te punkty, które można spotkać w każdej grupie pielgrzymkowej, to jednak specyfika jest spowodowana tym, że różni ludzie tworzą różne grupy.
0: A ludzie to też relacje. I te relacje, które się tworzy na pielgrzymim szlaku, czy one pozostają na dłużej? Bo mówiłaś o tym, że każdego roku spotykasz podobne, te same twarze na przykład, nie powtarzają się niektórzy pielgrzymi. Natomiast co się dzieje po pielgrzymce? Czy te kontakty pozostają, czy są utrzymywane, są pielęgnowane?
1: No my mamy teraz akurat, jeśli chodzi o dwójkę żółtą, czyli o tę grupę kędzierzyńsko-kozielską, mamy znakomitą sytuację, ponieważ jest to grupa, w której jest bardzo dużo ludzi wspierających się modlitewnie chociażby i takich, którzy chcą się ze sobą spotykać oprócz tego czasu na pielgrzymim szlaku. Czyli jak jest to spotkanie popielgrzymkowe, to zdarza się, że jest frekwencja bardzo wysoka na tym spotkaniu, które jest połączeniem modlitwy i takiego biesiadowania, takiego wspólnotowego wspominania. Pierwszy raz w tym roku mnie niestety nie udało się być na tym spotkaniu, ale zostało zrealizowane takie spotkanie bożonarodzeniowe, kolędowe i tam też frekwencja z tego, co mi opowiadano i z tego, co widziałam na zdjęciach, była bardzo wysoka, więc te relacje na pewno są bardzo zażyłe. To jest też tak, że myślę, że na pielgrzymim szlaku można spotkać przyjaciół, przy czym ci przyjaciele, oni się tam wypróbowują w ogniu i żarze. Chyba tak bym powiedziała, tym żarze słonecznym oczywiście, ale też w tym czasie, który się wspólnie spędza, no ja mam też taką relację, że najbliżsi moi przyjaciele to są właśnie ci, których poznałam na pielgrzymce, z którymi się śmiejemy, często spotykamy, więc relacje między ludźmi to jest na pewno bardzo duże bogactwo, choć jednak też trzeba powiedzieć, że to nie jest też tak, że gdyby ktoś miał iść pierwszy raz, rozumiem, że pełnimy cały czas funkcję tych agitatorów albo informatorów, to pokocha wszystkich od razu. To jest jedna z takich kwestii na pielgrzymce, na które trzeba zwrócić uwagę i o których trzeba pamiętać. To jest bardzo różnorodna grupa w bardzo różnym wieku, w bardzo różnych zaangażowaniach zawodowych i też bardzo różnorodna religijnie. Mamy jednak różne potrzeby religijne w różny sposób realizowane i czasem można mieć takie wrażenie, że albo się nie pasuje, albo ktoś tam nie pasuje. Myślę, że to trzeba sobie poukładać w głowie, zanim się wyjdzie na pielgrzymkę. Kościół jest jednak wspólnotą, która jest tworzona przez bardzo wielu różnych ludzi i zaakceptowanie tej różnorodności w wejściu do grupy pielgrzymkowej będzie bardzo dużą pomocą.
0: Ogromna odpowiedzialność i rola tutaj przewodnika takiej grupy, przewodnik grupy kędzierzyńsko-kozielskiej. On też się zmieniał na przestrzeni tych lat? Jak to wyglądało?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Teraz bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiamy wszystkich przewodników w pielgrzymce na Jasną Górę, pierwszej pielgrzymce opolskiej na Jasną Górę, dlatego że to tak, zgadzam się z Tobą w pełni, to jest ogromna odpowiedzialność i też ogromny wysiłek. Ja oczywiście serdecznie pozdrawiam naszego przewodnika, księdza Roberta Sadlaka, który idzie z grupą kędzierzyńsko-kozielską, choć obowiązki w seminarium duchownym pełni przecież w Opolu. Więc to jest taki ukłon chyba jego w naszą stronę i to też taki dowód na to, że się doskonale z nami zgrał, z naszą grupą, ale kiedyś pytany o to, dlaczego tak chętnie chodzi z kędzierzynem, dlaczego tę grupę wybrał, powiedział, że jak jeszcze był klerykiem i obserwował wychodzące grupy na trasę, widział, że dwójka żółta szła bez księdza. Bo zdarzyło się tak, że z różnych powodów, chyba również mocnych takich niedograń wśród duchowieństwa, z grupą kędzierzyńsko-kojzielską nie było stałego duszpasterza. I to też chyba nas, jako członków pielgrzymki, jako tych, którzy szli wtedy w tej grupie, mocno scaliło, mocno nas tak sprawiło, że myśmy musieli przetrwać. No ale oczywiście sama pielgrzymka, ta nasza grupa i ta pielgrzymka opolska wywodzi się z tego, że zmieniają się ci przewodnicy, każdy wnosi coś nowego, każdy wprowadza jakąś nową sytuację. Coś śmiesznego jest wspominane potem po latach oczywiście.
0: Być może było to takie, wbrew pozorom, działanie opatrzności nawet, że nie mieliście tego przewodnika, bo potem dostaliście takiego zawodnika jak ksiądz Robert Sadlak. I teraz co roku właściwie z wami chodzi.
1: Tak, myślę, że opatrznościowe, to określenie jest doskonałe właśnie w kontekście również pielgrzymki opolskiej, dlatego że wiele rzeczy może się wydawać jakoś tak niezbyt racjonalnych. No ja sama pamiętam takie dwie pielgrzymki, po których wróciłam zadziwiona takim skupieniem modlitewnym. Właśnie przyzwyczajona do tego, że pielgrzymka jest miejscem spotkania z ludźmi, jest takim wypełnieniem czasu w 100% społecznie również, no bo wszędzie są ludzie, wszędzie, na każdym kroku towarzyszy mi albo mała grupa, albo większa grupa, albo cała pielgrzymka opolska, to byłam zdumiona właśnie, że udało się mi przeżyć taki czas medytacyjno-modlitewny, choć w zasadzie formułą ta pielgrzymka jedna i druga nie odbiegały od normalności, czyli był śpiew, była radość, był śmiech. I wtedy pamiętam, że wróciłam z pielgrzymki z takim przekonaniem, że to miało do czegoś mnie przygotować. Ja byłam pewna, że to jest jakieś przeżycie, które dostałam i które ma mnie coś wprowadzić. No i historia życiowa pokazała, że faktycznie były wydarzenia, które na pewno było mi łatwiej przeżyć dzięki temu, że relacja z Panem Bogiem w czasie pielgrzymki została nawiązana. Więc myślę, że tak, że opatrzność to jest bardzo ważne słowo w odniesieniu również do pielgrzymki.
0: Była modlitwa, była radość, był śmiech. Kto zna Martę Procherę, to radość i śmiech. Myślę, tutaj ma też istotne znaczenie. Do rozmowy za chwilę powrócimy.

0: Powracamy do rozmowy. Przypomnę, w magazynie Fata gość Marta Prochera, która opowiada o swoich doświadczeniach związanych z pielgrzymką. Przypominamy, 51. pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku rusza. Można się jeszcze zapisywać. Informacje oczywiście w parafiach czy na stronie internetowej diecezji opolskiej są dostępne. Jeśli pójdę za daleko, to cofniemy się o krok. Natomiast chciałbym teraz zapytać o to, że czy ty wyobrażasz sobie rok bez pielgrzymki, kiedy byś nie poszła? Bo wiem, że różne doświadczenia, bez względu na to, czy były kwestie zawodowe, czy były kwestie związane ze zdrowiem, to cię nie powstrzymywało.
1: Tak, ale jednak wyobrażam sobie rok bez pielgrzymki. To też jest tak, że ja jednak jestem wyznawczynią wiary katolickiej, a nie wiary pielgrzymkowej, chyba tak. Jednak pielgrzymka to jest jakaś forma uzupełniająca tę relację z Panem Bogiem i prowadząca przez drugiego człowieka do Pana Boga. Nie jest to taka forma, która musi być w moim życiu realizowana, aczkolwiek bardzo mi pomaga, to prawda. Ale też myślę, że to też jest tak, że skoro mówiliśmy chwilę temu o opatrzności, no to zdarza się czasem, że człowiek nie może zrealizować swoich marzeń, nie może zrealizować tego planu, który jest, i trzeba się z tym pogodzić i w tym też odnajdywać wolę Pana Boga.
0: Ale jak idziesz na pielgrzymkę, to często mówi się, że idzie się też z jakąś intencją. Idziesz, pielgrzymka mija, wracasz i co? I siadasz, czy idziesz do kościoła, klękasz w ławce i kłócisz się z Panem Bogiem, że no to nie tak miało być?
1: Nie. Ja chyba nie jestem też takim człowiekiem, który potrzebowałby tego spełniania marzeń albo spełniania tych konkretnych intencji. Może to też wynika z tego, że nie szłam nigdy z tak poważną intencją, z jaką niektórzy pielgrzymi się dzielą. Też to, co opowiadają niektórzy pielgrzymi, to jest niesamowicie ubogacające i poszerzające te horyzonty duchowe. Pamiętam świadectwo jednej z naszych sióstr, jeśli by nas słuchała, to oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, ale to już było świadectwo po pielgrzymce, w czasie którego ona opowiadała o tym, że rozpadło jej się małżeństwo i ona w momencie, kiedy to małżeństwo się rozpadało, wiedziała, że powodem jest to, że nie ma Pana Boga między

0: z nimi. I jak słuchałam tej właśnie siostry pielgrzymkowej i myślałam o tym jej doświadczeniu też życiowym i tym doświadczeniu duchowym, to pomyślałam, że przede wszystkim pielgrzymka jest szansą na rozmowę z Panem Bogiem. To nie musi być kłótnia, to nie musi być też jakieś takie niesamowite wołanie do Pana Boga, żeby zrealizował te moje plany, moje marzenia, tylko to po prostu może być wołanie do Pana Boga. Oto jestem tutaj, a Ty, Panie Boże, Ojcze nasz, wiesz wszystko, co ze mną zrobić.
1: Powiedziałaś o świadectwie siostry pielgrzymkowej, to tutaj też wyjaśnimy, bo być może słucha nas ktoś, kto nie kojarzy i sobie pomyśli, siostra, która mówiła o tym, że małżeństwo jej się rozpada, a skojarzenia mogą być z siostrą zakonną, wyjaśnimy, siostra, brat na pielgrzymce, to kto?
0: To są ci, którzy z nami idą i proszę teraz tak, jeśli słuchają nas osoby, które nigdy nie były na pielgrzymce, to ja wiem, że to może mieć takie troszkę konotacje chyba sekciarskie albo takie konotacje grupy zamkniętej. Nie, tu chodzi właśnie o to, żebyśmy byli wszyscy równi, że przechodzimy z różnych stanowisk, z różnych miejsc pracy, z różnego statusu materialnego i takiego formalnego i wtedy, jak gdyby mówiąc do siebie siostro, bracie, zrównujemy się i jesteśmy po prostu tacy sami. Zresztą ta droga to też jest chyba taka bardzo dobra metafora życia, no bo choć mamy różne buty, różne pieniądze, w sensie różne zasoby, osoby materialne, każdy z nas funkcjonuje w innym świecie, to jednak musi przejść ten sam kawałki drogi i tak samo musi się wystawić na to słońce, czy na ten deszcz, czy na te zmiany pogody, więc to wszystko jest wspólne i stąd ta forma zwracania się.
1: Choć niektórzy, mówisz, wszystko jest wspólne, każdy tak samo musi przejść się, ale niektórzy mogą do tego pielgrzymowania, do tej trasy dorzucić coś więcej. Zdaje się, że tobie zdarza się dorzucać, bo gitara chyba jest nieodłącznym elementem twojego pielgrzymowania.
0: Tak, tak. No zresztą to też jest taka wartość dodana pielgrzymki, bo ja się nauczyłam grać na pielgrzymce, grać na gitarze i to było też takie ciekawe doświadczenie, bo gitarzysta, który szedł w grupie z powodu upału po prostu nie dawał rady już grać, a ja wtedy pamiętam, że umiałam 2 albo 3 chwyty. Może to był D-dur, G-dur i A-dur, może to były te 3 chwyty podstawowe. Może jeszcze jakiś molowy akord się mi udawało zagrać, ale na pewno nie umiałam bić, czyli nie umiałam grać prawą ręką, więc no wtedy nie byłam w stanie chyba porozmawiać z pielgrzymami, jak im ta forma muzyczna odpowiada.
1: Być może dla niektórych to jest niezapomniane doświadczenie. Może jakaś forma pokuty była w trakcie
0: tak,
1: tej pielgrzymki.
0: Tak, to na pewno, ale faktycznie z każdym rokiem jak gdyby się wprawiłam w to granie na gitarze i to też jest dla mnie też taka jest forma niesamowita. To mogę opowiedzieć taką historię z życia wziętą. Bardzo też serdecznie pozdrawiam jedną z rodzin, która ostatnio z różnych powodów też nie może tak regularnie chodzić na pielgrzymkę, ale pamiętam jak jeden z chłopców tam, chłopiec z dość dużymi problemami zdrowotnymi również, szedł z nami na tej pielgrzymce i umiał śpiewać piosenkę Nie ma takiego jak Jezus. I to był taki hit, w ogóle stworzył się jak gdyby nieformalny hit naszej grupy. To jest bardzo prosta dziecięca piosenka, nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. No i pamiętam, że dzięki tej piosence ja miałam takie przekonanie, że my przechodząc przez te wioski, miasta, lasy, my głosimy naprawdę, że Jezus jest Panem. I chęć całej grupy do śpiewania tej piosenki, to było dla mnie naprawdę takie bardzo wyraźne wyznanie wiary i ja tam się czułam tylko jako ten, który właśnie podaje ton i ktoś, kto animuje tę akurat formę w tym momencie. Natomiast jak gdyby ten Paweł, który ma głos wtedy niesamowicie niosący i zachęcający wszystkich ludzi do śpiewania, no jest głosicielem tego, że Jezus jest Panem.
1: Ja nie chciałbym ci przeszkadzać, bo tak ładnie tutaj się rozwinąłeś z tą historią i pociągnijmy ten temat. Takie najważniejsze, najciekawsza historia, być może najweselsza. Czy jest coś takiego, co z tego twojego pielgrzymowania wieloletniego jako pierwsze przychodzi ci na myśl? Ważny moment w pielgrzymce. Twój. Taki twój.
0: to chyba trudno mi będzie znaleźć, żeby to był taki jeden konkretny, ważny moment, bo tych momentów chyba było bardzo dużo różnorodnych. Na pewno były to, o czym wspomniałam już wcześniej, te momenty takie modlitewne, które w ogóle nie miały prawa być modlitewnymi. Słońce, upał, mnóstwo ludzi, a ty idziesz i w zasadzie medytujesz. To takie momenty były. Pamiętam też taki moment sprzed chyba 2 lat. To też takie było dla mnie bardzo ciekawe. I to chyba nawiązuje do tego, o co ty już pytałeś przed chwilą. Wyszliśmy z obiadu i wiedzieliśmy, że mamy bardzo długi kawałek do przejścia. To jest taka trasa, w której nie ma za bardzo schronienia. Idzie się wzdłuż asfaltu. I ten postój, który jest tam planowany, on jest taki bardzo króciutki i w zasadzie też jest w polu. I już widzieliśmy, wstając z tego pola, na którym jedliśmy obiad, że zbliżają się bardzo ciemne chmury. Już wiedzieliśmy, że ta burza musi do nas przyjść, bo to już tak się zapowiadało, że te chmury krążyły i krążyły. No i włącza ci się wszystko, co jest racjonalne, czyli że nie powinniśmy wychodzić, albo może jednak nie wiadomo, co tu teraz zrobić, no bo w zasadzie, no, jeśli zostaniemy, to też bez sensu. Tu jak gdyby musimy podjąć jakąś decyzję, oczywiście to nie my podejmujemy, to jest ta odpowiedzialność przewodników i całej tej logistycznej strony pielgrzymki, ale pamiętam, że już idziemy w tych ogromnych chmurach, już zaczyna mocno kropić i my jesteśmy już ubrani w peleryny. Ale ksiądz przewodnik nasz, Robert, nie jest ubrany w tę pelerynę. My wszyscy jesteśmy już, ja już jestem taka przerażona, myślę, jejku, jak to będzie, jak to ta burza tutaj spadnie. I ksiądz Robert zaczyna błogosławić chmury. I on wchodzi w taki moment modlitewny i on mówi, Panie Boże, odsuń od nas te chmury, żeby na nas nie padało. Kto zna księdza Roberta, kto go widział, ten wie, że on nie udaje. Więc te modlitwy są naprawdę autentyczne i on nie ubiera tej peleryny. On mówi, że jego wyrazem tego, że on wierzy w moc Boga, będzie to, że on nie ubierze tej peleryny. No. Cała sytuacja jest taka, że oczywiście zlało nas jak okrutnie. Burza była niesamowita. Na szczęście potem gdzieś tam w jednym z kościołów w miejscowości, do której zdążyliśmy się w jakiś sposób tam wysuszyć. Ale ja patrząc w ogóle na tą całą historię, to sobie myślałam tak, no właśnie, no to jest chyba istota właśnie też modlitwy, bo mam do Pana Boga z wiarą, że coś ma się zmienić, ale jak się nie zmieni, no to to nie jest to, że Bóg nie widzi, albo że Bóg ma mi coś za złe, albo że robi mi na złość, tylko że Bóg ma inny plan, że ta woda w zupełnie inny sposób jest gdzieś komuś inaczej potrzebna. Więc pamiętam, że to było dla mnie takie doświadczenie, ale myśmy wtedy też coś śpiewali takiego przejmującego, że to też to całe otoczenie przyrody, groza wynikająca z tych ciemnych chmur wiszących nad nami, ale jednocześnie zawierzenie Panu Bogu powodowało, że nie ustawaliśmy w modlitwie.
1: Czyli przydomek Mojżesz to nie dla księdza Roberta. To na koniec, bo już nam czas powoli się kończy, z takich praktycznych informacji, no bo jest troska o nocleg, jest troska o to, czy będziemy mieli na tyle siły, te, że tak powiem, odciski, gdzieś też się pojawiają często obawy różne, no to jak to wygląda na szlaku? Podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie szli.
0: Tak, troska o nocleg to jest faktycznie dobrze jest przed wyjściem zgłosić naprawdę tam, gdzie się będą Państwo zapisywali, albo gdzie będą Państwo wyruszali, zgłosić, że jesteście pierwszy raz. To jest naprawdę bardzo dobra informacja i dla przewodnika, tego szefa grupy pielgrzymkowej i dla tych, którzy idą z Wami w grupie, dlatego że, i tu jest też taka dobra informacja, jak ktoś się waha, to proszę się nie wahać, no wielu pielgrzymów niestety umiera i ta tradycja nie jest przekazywana. Więc tak jak mówiłam, jak ja zaczynałam chodzić na pielgrzymki w latach 90., to grupa Kędzierzyńsko-Kozielska liczyła ponad 200 osób. Tak w zeszłym roku liczyła niespełna 100 osób. Więc w zasadzie te miejsca noclegowe będą, tylko trzeba właśnie przy tych, którzy wiedzą, gdzie szukać i gdzie jest dostępne miejsce dla pielgrzymów, się mocno tak trzymać z nimi. Druga informacja dość istotna, no to wiadomo, peleryna, żeby była, bo to jest dobra rzecz, żeby ją zarzucić na siebie, i ubrania, które nie będą bardzo mocno obciążały człowieka, czyli coś naprawdę bardzo luźnego, to z takich bardzo technicznych kwestii, ale jest jeszcze jedna taka psychologiczna kwestia. Może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie na postój i będzie wycieńczony i powie, że już dalej nie idzie. To proszę najpierw się spróbować zrelaksować, proszę najpierw usiąść, nogi do góry, odpocząć. Wszelkie decyzje proszę podejmować po postoju, a mieć też świadomość, że noc jest niezwykle regenerująca, więc żeby zbyt szybko się nie poddawać. Oczywiście, jeśli ktoś ma problemy zdrowotne i będzie to bardzo duża uciążliwość, no to wiadomo, że trzeba zdecydować tak, żeby nie obciążać siebie jeszcze bardziej, ale to jest też taka szansa na to, żeby przezwyciężyć te słabości fizyczne i dzięki temu stać się też zahartowanym bardziej.
1: O to apelowała i tymi podpowiedziami służyła Marta Prochera. Doświadczenie kilkudziesięciu pielgrzymek w nogach już ma. No i te pielgrzymki też w sercu nosi, co myślę, że tutaj też wybrzmiało na naszej antenie. W tym roku 51. Opolska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Na ten pielgrzymi szlak można wyruszyć. Na pielgrzymkę można się zapisać, a szczegóły, no oczywiście u duszpasterzy w parafiach, tak chyba najprościej, czy na stronie internetowej diecezji opolskiej. Marto, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, no i do zobaczenia na jakimś pielgrzymim szlaku.
1: Tym zaproszeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Magazyn FFATA oczywiście za tydzień o tej samej porze. Już gospodarzem audycji będzie Roman Juranek. Dawid Rajwa, ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Udanej, dobrej niedzieli życzę. Do usłyszenia.

0: deszczowy, lipcowy poranek mamy. Na zegarze godzina 7, to znaczy, że w Radiu Opole czas na informacje.
1: W wiadomościach porannych ponad 4-godzinna akcja strażaków gaszenia pożaru garażu i budynku gospodarczego w Zawadzkiem. Od tego rozpoczniemy. Zakupy rozpoczynają się od czytania etykiet. To przypominają pomysłodawcy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie. Na mundialu, o tym także w półfinałach, meldują się Anglia i Argentyna.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy od nocnej akcji strażaków przy gaszeniu garażu i przylegającego do niego budynku gospodarczego w Zawadzkiem, to powiat strzelecki. Zdarzenie bez poszkodowanych rozpoczęto o 2 w nocy, 4-godzinną akcję prowadziło na miejscu 7 zastępów. Opolscy strażacy byli też o północy wzywani do wypadku drogowego w Bierawie, to z kolei powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tam osobówka wypadła z drogi i uderzyła w podbudowę wału przeciwpowodziowego. Kierowcę przewieziono do szpitala.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomość Radio Opole.
1: Sprawca piątkowej napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut przygotowania do pozbawienia życia komendanta biura oraz innych funkcjonariuszy. Takie informacje przekazuje na portalu X Policja. Jak czytamy, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Polska wniesie apelację do wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6 miliardów złotych na rzecz firmy Pfizer za nieodebrane szczepionki, informuje z kolei prokuratoria generalna RP. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w kwietniu proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą, warto pamiętać, zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok zasądzający od Polski odszkodowanie na rzecz Pfizera jest nieprawomocny.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Ponad 11 milionów złotych tyle kosztowała rozbudowa przekazanego w tym tygodniu w użytkowanie nowoczesnego szpitalnego oddziału ratunkowego w Olesnie. Teraz mamy kompletnie inny standard obsługi pacjentów, zaznacza dyrektor szpitala Andrzej Prochota.
3: Szczególnie w sytuacji, kiedy przy SOR-ze znajduje się nocna świąteczna pomoc. Sytuacje, które miewały miejsce, gdzie pacjenci i rodziny pacjentów mieszały się na tym holu, zarówno pacjenci, którzy są pacjentami SOR-owskimi w stanach ciężkich, jak i pacjenci, którzy przychodzą po pomocną POZ-owską. Zjawiskiem niedopuszczalnym tak naprawdę i stąd ta inicjatywa, żeby to zmienić.
1: Zakupy rozpoczynają się od czytania etykiet, to przypominają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie. Zachęcają jednocześnie do wybierania żywności od krajowych producentów. Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa promowali kampanię podczas święta powiatu włocławskiego w Kruszynie. Mówi Marek Jop, zastępca dyrektora oddziału terenowego KOWR-u w Bydgoszczy.
4: Nasze produkty, czyli polskie produkty rolne, są zdrowe, bezpieczne, gdyż jesteśmy certyfikowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie wymogi spełniają, także zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
1: Organizatorzy akcji przygotowali także poradnik świadomego konsumenta. Publikację można pobrać bezpośrednio ze strony kupujświadomie.gov.pl.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Anglia i Argentyna zagrają w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Anglicy pokonali Norwegów 2-1, a broniący tytułu Argentyńczycy po dogrywce zwyciężyli Szwajcarów 3-1. W półfinale 15 lipca w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Wielki finał mundialu 19 dzień lipca w Nowym Jorku.
2: Światowe agencje informują.
1: Irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała informację o ataku na amerykańską bazę lotniczą Al-Wadeid w Katarze. Miał to być odwet za amerykańskie ataki na Iran. Według Gwardii Rewolucyjnej w bazie zniszczono centrum dowodzenia i ośrodek serwisowania samolotów myśliwskich. Birmański film Owocobranie zdobył główną nagrodę w Karlowych Warach podczas gali zakończenia jubileuszowego, bo 60. Festiwalu Kryształowy Globus za wkład w światową kinematografię odebrała Juliette Binoche.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni Celsjusza w Legionie i pada. Tak, deszczowy poranek. Dzisiaj będzie nam towarzyszył trochę deszcz, ale też miejscami większe przejaśnienia. Temperatura maksymalnie do 24 kresek, w nocy od 13 do 15. Jutro deszczowy poniedziałek z temperaturą o 2 kreski wyższą.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. najlepsza muzyka.
0: Ale my staramy się jakoś wypogodzić ten poranek. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą, a przyrodzie, naturze deszcz z pewnością się przyda.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będzie filmowo. Powiemy o festiwalu w Karlowych Warach. Ten się zakończył. Birmański film Owocobranie zdobył główną nagrodę podczas tego festiwalu i podczas gali zakończenia jubileuszowego spotkania 60. festiwalu Kryształowy Globus za wkład w światową kinematografię odebrała Juliette Binoche.
2: Owocobranie w reżyserii debiutującego w pełnym metrażu Ang Fio to opowieść o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej, które wbrew społecznym normom nawiązują intymną relację i znajdują w niej ucieczkę od trudnej codzienności. To nasz pierwszy film, pierwszy duży festiwal i moja pierwsza nagroda. Tworzymy małe filmy, nie mogłem uwierzyć, że w ogóle się tu dostaliśmy. Mówił odbierając nagrodę zaskoczony decyzją jury Ang Fio. Juliette Binoche odbierając Kryształowy Globus przyznała, że w swojej karierze miała wiele szczęścia. Zwróciła uwagę, że w wielu miejscach na świecie artyści są pozbawieni możliwości wyrażania się poprzez sztukę. Myślę o Palestynie, Libanie i Ukrainie. Potrzebujemy artystów, którzy opowiadają historię i mówią o prawdzie. Podkreśliła francuska aktorka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: No to teraz czekamy, aż Owocobranie będzie można zobaczyć także w Polsce i cieszymy się z sukcesu Birmy, czyli Miamy, chyba tak się mówi. No zaraz sprawdzimy. W każdym razie festiwal filmowy w Karlowych Warach dobiegł końca i teraz można patrzeć na nagrody i szukać tych produkcji filmowych w kinach, nie tylko.

Dawid Podsiadło na antenie Radia Opole. Jeszcze pozostaniemy w filmowym klimacie. Jutro poniedziałek, a to znaczy, że kino Konesera w kinach Helios czeka na widzów, którzy szukają właśnie takich propozycji. Wielki Łuk to jest film duńsko-francuski w reżyserii Stefana de Moutier, który będzie można zobaczyć. Jest rok 1982. Anonimowy wykładowca i pasjonat wędkarstwa w średnim wieku sensacyjnie wygrywa najważniejszy konkurs architektoniczny na świecie. Teraz na oczach całego świata będzie wykuwał swoje magnum opus, nowy łuk triumfalny, symbol postępu, braterstwa, rodzącej się ery pokoju. Na jego drodze stanie jednak nie tylko własna bezkompromisowość i perfekcjonizm, ale też polityczne naciski i biurokratyczna machina. Taki jest film Wielki Łuk, porównywany trochę do Brutalisty, który zdobył 3 Oscary w 2025 roku. Film o wyniszczającej ambicji i wierności własnym ideom. To dla tych, którzy kochają kino i którym poniedziałki zaczyna się lepiej z kinem. Tak będzie, tak może być jutro.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz przeniesiemy się do Rzymu, tam ma się pojawić drzewo bioklimatyczne, no ale może z tym drzewem to nie przesadzajmy, po prostu instalacja nazwana w ten sposób ma obniżyć temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody.
1: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Projekt został opracowany przez firmę odpowiedzialną za inżynierię klimatyczną oraz pracownię architektoniczną ze Stuttgartu. Trafił do władz Rzymu z okazji roku jubileuszowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: I to może niech będzie przestroga, żeby nie wycinać drzew w miastach. Wtedy nie trzeba będzie budować instalacji, które przypominają drzewa i działają jak one.

0: tu Radio Pole. Teraz trochę ku przestrodze będziemy przypominać o tym, że świt i zmierzch to są te pory dnia, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem zwierząt. W ubiegłym roku było ich blisko 200, zginęło 9 osób, a 235 zostało rannych. Najczęściej zwierzęta migrują w poszukiwaniu pożywienia albo w okresie rozrodczym, wtedy na drogach stają się ofiarami wypadków. Rannemu zwierzęciu trzeba udzielić pomocy, ale też w przypadku łosia, sarny czy dzika zalecana jest ostrożność, przypomina leśnik Hubert Ogar.
1: Zwierzę, jeżeli żyje, jest też w stresie. Podchodzenie do takich zwierząt może spowodować atak tych zwierząt, bo zwierzę naturalnie boi się człowieka. Tutaj raczej z daleka należy zobaczyć, czy to zwierzę w ogóle przeżyło taką kolizję, w jakim jest stanie i wówczas podjąć odpowiednią decyzję, wezwać służby.
0: Ale pamiętajmy o tym, żeby rannym zwierzętom i tym dzikim, i tym domowym, które niestety czasem też pojawiają się na drogach, udzielać pomocy. Każdego roku na polskich drogach dochodzi też do kilkunastu tysięcy kolizji z udziałem zwierząt. W tym zdarzeniu nie tylko są zabici czy ranni, ale pamiętajmy o tym, żeby tę ostrożność zachowywać, zwłaszcza kiedy zbliżamy się do miejscowości. Tam mogą koty albo psy pojawiać się na drogach.

0: Motor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Motor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Po reklamie. Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Mamy niedzielę, w Radio Opole czas na kolejną porcję informacji.
2: Krajowe magazyny gazu wypełnione już w 75% szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonego powodzi odcinka drogi wojewódzkiej Kantorowice-Lewin-Brzeski, a na mundialu dwie dogrywki w półfinałach meldują się. Anglia i Argentyna.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Jacek Rudnik.
2: Rozpoczynamy od Dolnego Śląska. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegomiu. W akcji, w momencie takim szczytowym jej prowadzenia, brało udział 45 zastępów, mówi brygadier Łukasz Grzelak, to zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnicy.
4: Udało nam się wreszcie ograniczyć zadymienie, które z tego pożaru nam się wydobywało. Natomiast cały czas trwa dogaszanie i to dogaszanie prawdopodobnie będzie trwało jeszcze dłuższy czas. No teraz zaczyna na to wyglądać trochę lepiej, jeszcze dużo pracy przed nami.
2: Krajowe magazyny gazu wypełnione już w 3/4, wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominają, że sam wysoki procent zapełnienia zbiorników nie oznacza jeszcze spokojnej zimy. Piotr Durys.
5: Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
6: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
5: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
2: Rusza odbudowa zniszczonego w powodzi odcinka wojewódzkiej 458 Kantorowice-Lewin-Brzeski. Przywrócenie właściwego standardu poruszania się tą drogą będzie kosztować blisko 19,5 miliona złotych. Potrwa do lipca 2029. Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
7: Jest to przebudowa związana z odbudową dróg po powodzi. Łącznie jest to ponad 5 kilometrów drogi. Koszt tej inwestycji to niespełna 20 milionów, 19 milionów 472 tysiące. Dzięki tej inwestycji odbudujemy całą tą drogę, a nawet podniesiemy jej wartości techniczne.
2: Rondo w Nysie u zbiegu ulicy Orzeszkowej i Długosza może otrzymać imię Bartosza Kurka, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata w siatkówce. Zarząd powiatu poparł pomysł starosty Daniela Palimonki, skierował do Rady Miasta odpowiedni wniosek właśnie w tej sprawie. Budowa ronda ma zakończyć się we wrześniu. O tym, czy będzie ono nosić imię Bartosza Kurka, zdecydują miejscy radni.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Anglia i Argentyna zagrają w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Anglicy pokonali w dogrywce Norwegów 2-1. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham, a broniący tytułu Argentyńczycy także po dogrywce wygrali ze Szwajcarią 3-1. W półfinale 15 lipca w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Wielki finał 19 lipca na stadionie w Nowym Jorku.
3: Światowe agencje informują.
2: Stany Zjednoczone dokonały ataku na Iran. Irańskie wojsko odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Niedzielne działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach. Załoga się ewakuowała. W poniedziałek węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do ustawy zasadniczej, której najważniejszym założeniem jest skrócenie kadencji prezydenta kraju. O planach poinformował właśnie premier Péter Mogior, a którego partia TISA dysponuje większością konstytucyjną.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Pochmurny, deszczowy poranek w Opolu. 16 stopni aktualnie na termometrach, do 24 dzisiaj w ciągu dnia, także mają pojawić się przejaśnienia. W nocy od 13 do 15, jutro 26 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A za chwilę w Radiu Opole, Opole cenna rada dla tych, którzy wybierają się dokądś na wakacje i szukają noclegu. Jest parę rzeczy, o których warto pamiętać, zwłaszcza w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. Kłaniamy się, Katarzyna Zawadzka, przy mikrofonie Marcin Głowienkowski za konsoletą.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Uwaga na oszustwa przy zamawianiu noclegu. Niektóre obiekty zamieszczają w internecie fałszywe zdjęcia wnętrz, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Elwira Harnuszko-Rumińska zwraca uwagę, że istnieją sposoby na rozpoznanie, czy zdjęcie zostało wygenerowane przez AI. Jedną z takich cech obrazu jest charakterystyczne załamanie światła.
2: Bardzo często takie detale tych przedmiotów, czy to na przykład jakieś napisy, czy na przykład jakieś charakterystyczne wzory, które są na przykład powtarzalne. Jeśli się przyjrzymy, to widać, że coś tam jest nie tak, że te, czy napisy są rozmyte, czy one są takie nierówne, czy też na przykład jeśli mamy jakiś wzór taki powtarzalny, też bardzo często te wzory po prostu się tak rozmywają.
1: Elwira Harmuszko-Rumińska dodaje też, że oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji działają też w drugą stronę. Chciwi konsumenci, chcąc wyłudzić pieniądze od właściciela noclegu, generują za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcia uszkodzonych przedmiotów.

0: wszystkie smutki na to, że lato nie takie ciepłe, jakbyśmy chcieli. Znaleźć można pocieszenie po prostu ruszając się i wybierając jakąś aktywność dla siebie. Monika Matuszkiewicz-Biel jak co niedzielę przygotowała dla nas kolejną porcję aktywności.
1: Ruszcie z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. W programie Ruszcie z Radiem Opole tym razem zaglądamy z mikrofonem na parkour. Odwiedzamy Jakubowice, gdzie odbyły się prestiżowe międzynarodowe zawody jeździeckie Silesia Equestrian 2026. Sprawdzimy, jak wygląda rywalizacja na najwyższym poziomie, ile pracy wymaga przygotowanie konia do startu i dlaczego ten sport zachwyca zarówno zawodników, jak i kibiców. Zostańcie Państwo z nami.
3: Jeźdźców przyjmujemy 350. To jest taki nasz limit, żeby te zawody rozegrać bezpiecznie i prawidłowo. Agnieszka Olszewska, klub jeździecki Osadkowski, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo z nami jest aż 12 narodowości, 12 flag na masztach. To przy zawodach dwugwiazdkowych naprawdę dobry wynik. Na listach startowych mistrzowie Polski, mistrzowie krajów bałtyckich, olimpijczycy, także...
4: Wydaje mi się, że jak już lipiec, to już się wpisał chyba na stałe, że Jakubowice i zawody.
3: No mam nadzieję. Trybuny były naprawdę pełne. Na konkursie 6 barier skoczyliśmy 195 cm, także przy takim fajnym jeszcze aplauzie to było naprawdę coś. No i udało nam się w tym roku stworzyć prawdziwy rodzinny piknik. Mamy nie tylko konie, mamy mnóstwo atrakcji dodatkowych, całe miasteczko Dmuchańców. W tej chwili mamy konkurs 115 cm, finał małej rundy. Idziemy wzwyż, no i około godziny 12 zaczniemy już szykować tor do tego konkursu Grand Prix, 145 cm, zaliczony do światowego rankingu Longines, czyli już najwyższe wymagania. Oj, nie jest łatwy. Żeby koń mógł skakać konkursy zaliczane do światowego rankingu, to jest minimum 5-6 lat treningu, codziennego treningu i też jednak specjalnych predyspozycji tego konia i oczywiście jeźdźca, bo no sprawa wymaga też troszkę odwagi, to jest jednak taki sport no dość ekstremalny.
4: No właśnie tutaj chyba też jest ważne to, żeby być połączonym, żeby być tym jednością, a nie żeby koń był osobno, a jeździć osobno.
3: Oczywiście trzeba zbudować parę, trzeba zbudować relacje. Wiele fantastycznych koni funkcjonowało pod swoim jeźdźcem, a na przykład w przypadku sprzedaży już nigdy nie powtarzało tych sukcesów. Także jak najbardziej to jest sport, który tak naprawdę polega na relacji, na przyjaźni, wręcz na wielkiej miłości do koni.
4: A jest jakiś wiek, górna granica, kiedy można skakać, a kiedy powinno się zacząć skakać?
3: Wiadomo, że im zaczniemy wcześniej, tym jest nam łatwiej, ale jest to jedyny sport, w którym po pierwsze mężczyźni mogą rywalizować z kobietami, a po drugie górna granica wieku tak naprawdę zależy od naszych po prostu możliwości i jakby chęci, bo można jeździć konno do naprawdę dojrzałego wieku.
4: I to jest jeden z tych sportów, gdzie zawsze się wygląda chyba dobrze.
3: Zawsze elegancko, to tak, jest to bardzo elegancki sport. W konkursach Grand Prix zawsze marynarka jest obowiązkowa, także zapraszamy popatrzeć, zobaczyć samemu, jak eleganckie pary będą pokonywać fantastyczny tor przeszkód w Jakubowicach.
4: Pani Agnieszko, wiemy, że Pani też jest trenerem, więc za chwilę pojawią się tutaj Pani też zawodnicy. No właśnie, jak szkolić, jak wytrenować do takich zawodów?
3: My prowadzimy szkołę jazdy konnej, można do nas przyjść już na tą początkową naukę. Nauka zaczyna się na ląży, czyli w takiej jazda po kole w asekuracji instruktora jeden na jeden. Później stopniowo nabywając umiejętności zaczyna się jeździć samodzielnie, no i powoli dokładamy drążki na ziemię, przeszkody. Jeździec musi nauczyć się powodować koniem, no i złapać swój balans w siodle.
4: Zosia, ja Ci muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo nic, zero punktów karnych, żadna przeszkoda nie została przez Ciebie zrzucona, wszystko pokonane. Jak to się robi?
5: No trzeba się bardzo skupić, przemyśleć wcześniej trasę, co się chce zrobić, jakieś założenia sobie dać. Zofia Steinert, klub jeździecki Stajnia Kwando. No i później starać się ten plan wykonać.
4: Było trudno czy nie?
5: Był taki jeden najazd, na którym trzeba było się skupić. Akurat mi się udało dzisiaj, no i się bardzo z tego cieszę.
4: No właśnie, to są przeszkody, które są ustawione na metr ile?
5: 1,15 m.
4: No to już nie jest mało.
5: Tak, no już trochę jest.
4: No ale właśnie, co jest ważne, co jest kluczowe przy takich skokach? No bo podejrzewam, że no trzeba jednak się słuchać z koniem, a koń musi słuchać nas.
5: Tak, to jest bardzo ważne, żeby mieć takie porozumienie z koniem, więź, żebyśmy siebie nawzajem rozumieli i wiedzieli, co chcemy zrobić, żeby koń też to rozumiał.
4: To są Twoje pierwsze zawody tutaj w Jakubowicach, czy już byłaś?
5: Nie, byłam tutaj już chyba 5 razy. 5 razy, tak myślę, 5 razy.
4: I za każdym razem masz jakiś cel, żeby przeskoczyć, czy jak?
5: Tak, no cele zawsze są, jakieś plany, no i nie zawsze się udają, ale staramy się, żeby zawsze poszło po naszej myśli jak najlepiej. Fajnie jest, podoba mi się, więc jestem zadowolona, że to robię, mogę. No i staram się podążać za swoimi planami.
4: A ile masz lat?
5: 16.
4: Czyli połowa życia to konie.
5: Tak. Tak, zaczęłam, no tak raczej, jeśli chce się coś wyżej, mieć jakieś marzenia, plany i coś wyżej osiągnąć, to raczej trzeba wcześniej zacząć, no i później kontynuować swoją pasję, przygodę i dążyć do marzeń.
4: To nie jest łatwy sport, bo wiemy, że no właśnie, często na przykład jeździec chce, ale koń mówi nie, no i co zrobić?
5: Tak, no trzeba się właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, rozumieć, no i żeby koń dostawał jasne polecenia, trzeba się skupić, żeby nie miał żadnych wątpliwości, wiedział, co ma robić.
4: To ile twoje takie treningi, jak to wygląda?
5: No ja akurat mam dwa konie. Jeden trening trwa, zależy od planu treningowego, kalendarzu, zawodów i tak dalej, ale około godziny, więc jeden koń godzina, drugi godzina, no później przygotować konia przed jazdą, później po jeździe też trzeba o niego zadbać, więc trochę schodzi.
4: To jakie plany na przyszłość? No bo tutaj wszystko dzisiaj pokonane, masz na razie pierwsze miejsce, no więc co dalej?
5: No później mamy w planach zawody za 2 tygodnie. Dalszych planów na razie nie ma. Na pewno chcemy wykorzystać też wakacje, no i dużo pojeździć, postartować, żeby zdobywać cenne doświadczenia.
4: Czyli aktywnie.
5: Tak, myślę, że bardzo.
4: To ja życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby to pierwsze miejsce się utrzymało.
5: Dziękuję bardzo.
6: Dzień dobry, mam na imię Grzegorz Gaczorek. Klub jeździecki Faćmiech.
4: No i jak przed chwilą poszło, bo rywalizacja była, więc jak poszło?
6: Parkour bardzo wymagający, wiejący wiatr nie ułatwia, jak ktoś ma konia bardziej patrzącego. No i generalnie jest co robić na parkurze. Parkourmeister ustawił dużo wyzwań.
4: No właśnie, tu niektóre są tak przeszkody, że one są jedna po drugiej, więc trzeba naprawdę się spiąć, żeby to wszystko pokonać.
6: Tak, tutaj linia goni linię, szereg goni linię i łuk goni łuk, także jest co robić na tym parkurze.
4: No właśnie, wspomniał pan o wietrze, czyli rozumiem, że to też nie ułatwia, bo w tamtym roku mieliśmy okropny upał, po 30 parę stopni, więc koniom też nie było łatwo, ale dzisiaj też nie jest.
6: Tak, wiatr na pewno rozprasza konie, bo jest dużo flag, chorągiewek, krzewów, drzewek, a wiatr nimi ruszany, jak ktoś ma konia, który patrzy na boki, no to rozprasza konia to.
4: I jak te zawody pan ocenia, jak tutaj, bo podejrzewam, że to nie pierwszy raz w Jakubowicach.
6: Jako zawodnik pierwszy raz w Jakubowicach jestem, ale zawody naprawdę... W skali od 1 do 10 to 11.
4: Czyli jest dobrze, mimo tego, że wymagający parkour to dobrze.
6: Tak, jest bardzo dobrze. Ja ogólnie jako zawodnik bardzo lubię wyzwania. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, nowe doświadczenia, także lubię to.
4: No właśnie, a ile ta przygoda z jeździectwem u pana trwa?
6: Nie no, generalnie przygoda z jeździectwem trwa już długo. Skoki jakieś 8 lat. Z tym, że nigdy nie miałem po drodze żadnych dobrych koni. Zawsze od samego początku dochodziłem do tego praktycznie sam. Od kilku lat jeżdżę z moim trenerem Krzysztofem Bójcikiem. Pozdrawiam go serdecznie. Jemu zawdzięczam wiele moich sukcesów w różnych konkursach. No i koniowi mojemu też przede wszystkim, który jest, ma naprawdę serce bardzo duże i przeważnie jest zawsze po drugiej stronie. Aczkolwiek dzisiaj miałem wyłamanie, bo jednak go tamte chorągwie rozpraszały. Straciliśmy rytm, także...
4: No ale właśnie wspomniał pan, że kluczowa jest tutaj ta jedność między jeźdźcem a koniem.
6: Tak, tak, to jest bardzo kluczowe, bo ja akurat mam takiego konia, gdy mi braknie pewności, to nie dojedziemy, a jeśli mi nie brakuje pewności, on całym serduchem zawsze jest po drugiej stronie przeszkody.
4: To co jest takiego w tym jeździectwie?
6: Co jest? Adrenalina, pasja. To jest tak, że w jeździectwie... Nie liczy się pieniędzy, bo gdyby się liczyło, to by głowa bolała, ale ogólnie to pasja i cała adrenalina, cała otoczka, życie tych zawodów, to jest całkiem inny świat.
4: No właśnie, wy tu jesteście też jedną chyba wspólną taką rodziną, każdy się wspiera nawzajem, każdy obserwuje, doradza i jest ta jedność, a nie rywalizacja.
6: Tak, przede wszystkim, tu jest tylko i wyłącznie jedność, to jest jedna wielka rodzina.
4: No to jaką by pan dał radę tym, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę?
6: Nie poddawać się, słuchać trenerów i walczyć. Nigdy się nie poddawać, bo są czasem gorsze dni i często są gorsze dni, kiedy mówimy, nie, mam już tego dość, ja już nie chcę, ale po paru minutach po prostu przechodzi i siadamy i jedziemy dalej.
4: Co jest oceniane? Co jest brane pod uwagę? Bo widzimy, że te przejazdy są krótkie, ale wymagające, więc co wy tutaj oceniacie, jak to wszystko wygląda?
7: Nie oceniamy aspektów technicznych skoku, czyli samego konia. Oceniamy rezultat przejazdu, czyli zrzutki i ewentualnie czas, jeżeli mamy konkurs, który rozgrywany jest na takich zasadach. Natalia Gruszka, sędzia główny Międzynarodowych Zawodów Silesia Equestrian. Czyli tak w skrócie, najlepszym koniem jest ten, który nie ma zrzutek i pokona ten parkour w jak najkrótszym czasie.
4: Są też dodawane punkty karne w razie, kiedy zostanie zrzucona belka, tak?
7: W razie, kiedy zrzucona zostaje przeszkoda, na konto zawodnika doliczone są punkty karne. Każda zrzutka kosztuje zawodnika 4 punkty karne. Mamy też inne błędy techniczne typu wyłamanie przeszkody, czyli w momencie, kiedy koń odmawia skoku przeszkody. I mamy też punkty za przekroczenie normy czasu, ponieważ każdy parkour ma swój dystans i powinien być określony, powinien być pokonany w określonym czasie. Czyli każde przekroczenie tej normy dozwolonego czasu powoduje również naliczenie dodatkowych punktów. Za każdą sekundę doliczany jest punkt karny do przejazdu, do wyniku.
4: To ile mamy maksymalnie czasu na przejechanie tego parkouru?
7: Norma czasu jest to wyrażona w sekundach, ilość sekund, w której powinien koń pokonać ten parkour. Oczywiście im szybciej, tym lepiej. Natomiast maksymalnie koń może przebywać na parkurze podwójną normę czasu. Czyli przykładowo, jeżeli norma czasu to 60 sekund, to koń może maksymalnie 120 sekund przebywać na parkurze. Przekroczenie tego czasu maksymalnego powoduje, że koń jest para wyeliminowana z konkursu.
4: Czy coś jeszcze jest brane pod uwagę, czy tylko te dwie kwestie?
7: W tych konkursach, które tutaj rozgrywamy, są to konkursy klasyczne, głównie zrzutki i właśnie ten czas. Natomiast wczoraj rozgrywaliśmy taki wyjątkowy konkurs 6 barier. Jest to konkurs, w którym najważniejsze jest to, aby koń przeskoczył jak najwyższą przeszkodę, czyli tutaj liczą się takie elementy jak zdolność konia do pokonywania bardzo wysokich przeszkód i jest to konkurs na ograniczonej liczbie przeszkód, więc ten wysiłek jest dosyć duży, bo przeszkody są wysokie, ale za to nie mamy całego parkouru, tylko niewielką liczbę przeszkód.
4: Muszę powiedzieć, że po tym jak tutaj chwilę jestem i widząc po minach zawodników, to niektórzy są zadowoleni i niektórzy nie, ale to są niezwykle trudna dyscyplina sportowa, bo tutaj nie ufamy tylko sobie, ufamy dwóm osobom i tak naprawdę wszystko zależy od tego całego zespołu.
7: Tak, w większości dyscyplin wynik jest zależny od formy danego zawodnika, od jego dnia. Tutaj mamy dwa żywe organizmy i stąd ten sport jest tak niesamowity, ponieważ musi to być zgranie się dwóch żywych organizmów i wiadomo, każdy z nich musi być w tej konkretnej formie. I niezwykle ważna jest też więź pomiędzy zawodnikiem a koniem, czyli umiejętność dogadywania się między sobą, tak w skrócie. Także stąd sport jest rzeczywiście wyjątkowy. A co do zadowolenia i niezadowolenia, wiadomo, zwycięzcą konkursu zawsze jest jedna osoba i jedna para, koń, zawodnik. Także najczęściej ta osoba ma najszerszy uśmiech na twarzy, a reszta zależy od celu tak naprawdę udziału w zawodach. Nie każdy przyjeżdża tylko po to, aby wygrać, ale mamy też cel szkoleniowy zarówno dla zawodników, jak i dla koni. Także dla nich to jest też pewna forma treningu, a także zdobywania doświadczenia.
4: Jaki jest poziom wysoki tu w Jakubowicach?
7: Oczywiście, że wysoki, ponieważ są to jedyne na terenie województwa zawody międzynarodowe w skokach przez przeszkody. Także tutaj już mamy okazję oglądać tych najlepszych zawodników.
8: Dzień dobry, jestem z klubu Podkowa Gruszczyn. Mam na imię Ignacy Luboński. Startuję konkursy 10 metr, 15 metr, 20. Właśnie jesteśmy po moim przejeździe, na którym bardzo dobrze moja kobyła się spisała, Mariposa. Wykręciliśmy czas 29 i tam jakieś tam setne. Jestem bardzo dumny z mojego konia. No po prostu się spisała, moja kobyła i jestem po prostu zadowolony.
4: No ale ja też widziałam, że ty również się spisałeś, no bo to jednak nie tylko koń tu jest ważny.
8: No tak, tak. Też trzeba mieć naukę jazdy, bo to trzeba być tak dobrze wyćwiczony. Moja mama mnie wyćwiczyła, mój dziadek, mój właśnie stajnik, gdzie jest Podkowa Gruszczyn, wyż z Twarzędzu. I no mój dziadek mnie nauczył od postaw.
4: Czyli rozumiem, że ty kontynuujesz tradycję rodzinną.
8: Tak, kontynuuję od 6 lat, jeżdżę konno, a mój dziadek jeździł też konno, więc no kontynuuję ten.
4: Więc jednym słowem nie miałeś trochę wyjścia.
8: No, można tak powiedzieć.
4: No ale nie oszukujmy się, że te konie pewnie były od samego początku z tobą.
8: No tak, moje te konie, które właśnie od początku miałem, to cały czas są w mojej stajni, i bardzo je kocham, że mnie nauczyły tego.
4: Ignacy, a ty nie jesteś najmłodszym uczestnikiem tych zawodów?
8: Chyba jestem.
4: Jak się z tym czujesz? No bo słuchaj, jesteś najmłodszy, a pokonałeś wszystkich.
8: Dobrze się z tym czuję. Jestem zadowolony.
4: No właśnie, ale jak dojść do takiego poziomu, jak ty, ile to jest godzin treningów, ile dni, jak ty poświęcasz swój czas?
8: Jak teraz są wakacje, ale wcześniej jak chodzę do szkoły, po szkole codziennie, po szkole jeżdżę konno, jeżdżę też inne konie 4 dziennie. No ta nauka już idzie szybciej, nie jestem tak za dobry, tak najlepszy czy coś, ale no widać po mnie, że się staram i że mam te swoje kroki do przodu.
4: To co jest ważne w tym sporcie?
8: Na pewno koncentracja, ćwiczenie, nie poddawanie się, że coś nie wyjdzie. Są porażki, są upadki, ale najważniejsze są też te wygrane.
4: A co ci daje jeździectwo? Jak wsiadasz na konia, to co jest?
8: No, radość, czasami się pośmieję. No, te kochanie do koni, bo to jest najważniejsze. Takie uczucie fajne, gdzie koń po prostu jest przy tobie, to jest twój przyjaciel. Ty po prostu z nim jesteś. To jest bardzo fajne uczucie.
4: A jako baba w ogóle chcę coś powiedzieć, bo strasznie do mikrofonu jest. Chcesz coś powiedzieć? Czy nie?
8: Chyba nie.
4: Chyba jednak się zestresowała. Widzisz, patrz jaka spokojna.
8: Zadowolona jest z siebie.
4: To rozumiem, że 6 lat trenujesz, a masz ile?
8: 13 lat.
4: Czyli połowę życia?
8: Tak.
4: I co, jeździectwo z tobą już zostanie?
8: Zostanie.
4: Nie ma wyjścia?
8: Nie ma wyjścia.
9: Nadia Gadowska i Czopakor. Super. W sensie, no, mega fajnie. Mój koń ogólnie jest taki trochę wolno idący, więc jakby to, że mogą zrobić tyle skrótów i że tak szedł, to nie jest takie nadzwyczajne jak na niego.
4: Czyli jesteś jednym słowem dumna.
9: Jestem mega dumna i super mi się jechało, więc jestem bardzo zadowolona ze mnie i z mojego konia.
4: To jak oceniasz parkour? Bo ja słyszałam tutaj różne opinie, że dla jednych łatwy, dla drugich dość wymagający.
9: My z naszym trenerem w domu robimy dużo różnych trudnych rzeczy, więc dla mnie to był taki normalny parkour, nie było jakichś mega trudności. Bałam się dwóch liń, w których trzeba było mocno galopować, a on na te 7 fule, a on jednak jest taki dość, no niezbyt idący. Ale wyszło, udało się i jakby jestem bardzo zadowolona.
4: Czyli co, wszystkie przeszkody pokonane bezbłędnie?
9: Tak, wszystkie bezbłędnie.
4: To brawo.
9: Najlepszym czasem.
4: No to brawo, no to rzeczywiście jest powód do radości.
9: Tak, bardzo super.
4: Wspomniałaś o tym, że trenujecie różne przeszkody, w tym takie, jak tutaj mamy dzisiaj w Jakubowicach, więc pytanie, ile trwa przygotowanie się do takich zawodów o randze, no, międzynarodowej?
9: O kurczę, to zależy. Znaczy, no my trenujemy cały czas i jakby my skaczemy 2 razy w tygodniu, co tydzień, więc jest dużo roboty, codziennie trzeba wsiadać i no ile trwa, ciężko powiedzieć, bo po drodze są różne zawody i w ogóle, ale no to jest trudna bardzo droga, żeby sobie pojechać taki parkour. Tak ładnie.
4: Co tu jest ważne, co jest kluczowe, bo oprócz tego, że musimy mieć dobrego konia, no to też zawodnik też musi być dobrze wysportowany.
9: Tak, musi być i trzeba mieć przede wszystkim też dużo cierpliwości i po prostu, no trzeba pracować.
4: No i chyba też nie, dobra, przesuniemy się trochę i chyba też nie zniechęcać się, jeśli nam pójdzie na zawodach coś nie tak, no to, że rezygnujemy.
9: Tak, no my mieliśmy dużo przygód na zawodach, zresztą w zeszłym roku tu przyjechałam, miałam bardzo kiepskie zawody, a w tym roku już wróciliśmy trochę silniejsi mimo przerw, bo on też miał kilka kontuzji, to w ogóle cud to jest, że my tutaj jesteśmy.
4: To Natalia, jak się ta twoja przygoda zaczęła?
9: No moja mama jeździła analogo, więc ja generalnie przejęłam od niej konia i zaczęłam startować. A że zawsze oglądałam, jak to wyglądało, moją mamę jak jeździła, to dla mnie to było trochę prostsze.
4: Czyli jednym słowem, zaczęłaś chodzić i mama cię już posadziła na konia.
9: Dokładnie tak. Urodziłam się w siodle praktycznie.
4: Czasami jest tak, że rodzice coś robią, dzieci kontynuują, ale nie zawsze to idzie w parze, że chce się dzieciom, a u ciebie to zostało, więc co cię tu zafascynowało? Co cię tak zauroczyło?
9: Znaczy generalnie ja zawsze lubiłam konie, ale nigdy nie lubiłam jeździć, więc pierwsze parę lat mama mnie wciskała, żebym jeździła, a ja nie, kupowałam kucyki w ogóle, ale nie chciałam jeździć, trochę się wystraszyłam. I ostatecznie kiedyś dostałam jeszcze takiego kucyka, z którym się mega zaprzyjaźniłam. Jak już ona wyzdrowiała, bo dostałam ją kontuzjowaną, to zaczęłam sobie startować i w sumie mi się spodobało.
4: Co jest, jak się siada w siodło i robi się taki parkour? Co się czuje?
9: Znaczy, to zależy. U mnie dzisiaj wyjątkowo stres, choć nie wiem czemu, bo nigdy się na nim nie stresuję, zwłaszcza, że to był niższy konkurs niż zwykle startujemy, ale no, ja się trochę stresuję, ale też, ale z drugiej strony, jak tak wsiadam normalnie, to nie stresuję się i wręcz przeciwnie, wszystko mi puszcza i w ogóle głowa puszcza po prostu, jak się siada na konia.
4: To co ci dało jeździectwo?
9: Mega spokój i jakby no taki generalnie ja bym nie miała nic do robienia, gdyby nie jeździectwo, nie miałabym osobowości, więc jakby to jest to po prostu cała ja.
4: No ale też podejrzewam, że i kondycję, i opanowanie, i wszystko inne, co z tym idzie, z tym eleganckim, no bo jednak to jest jeden z najbardziej eleganckich sportów, jakie chyba znam.
9: Tak, dokładnie tak.
4: Ja się śmiałam, jak rozmawiałam z panią dyrektor zawodu, że to jest jeden z tych sportów, gdzie nawet jak zawodnikowi nie pójdzie, to on dobrze wygląda.
9: No, to prawda. Co się nie dojdzie, to się to wygląda.
4: To jakie plany na przyszłość?
9: Ciężko powiedzieć. No, mam nadzieję, że będę mogła sobie na tym moim starym koniu jak najdłużej pojeździć, a potem mam młodego i zobaczymy, co z niego urośnie. I zobaczymy, co dalej.
4: Koń kiwa głową, więc rozumiem, że się to wszystko zgadza.
9: Pewnie tak.
2: Międzynarodowe zawody jeździeckie Silesia Equestrian 2026 po raz kolejny pokazały, że Jakubowice są jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiego jeździectwa. To nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale to także miejsce spotkań pasjonatów koni z kraju i zagranicy. Na kolejny program z cyklu Rusz się z Radiem Opole zapraszam już za tydzień.
1: Rusz się z Radiem Opole!

0: tym, jak Jezus nauczał, a z drugiej strony widzi się to, co się dzieje w domu i ma taki zgrzyt. I potem dzieci często właśnie odchodzą od kościoła i mówią, nie, no bo przecież to jest jakaś hipokryzja, czemu to się tak zadziewa? I bardzo dużo osób się właśnie przez to zraża, bo no, jakby ci, no, jak tkwisz w jakichś wartościach, to musisz pokazywać samemu te wartości, tak?
1: Czyli idziemy trochę też do tego, o czym powiedzieliśmy w ogóle wcześniej też podczas naszej innej rozmowy, czyli ta obserwacja. Często się o tym mówi, że słowa to jedno, ale czyny tak naprawdę pokazują po prostu konkretne zachowania i dzieci są jak kalka i to jest takie dzieciaki niebezpieczne.
0: Dzieciaki są tak wyczulone na jakiś taki fałsz, obłudę, od razu to wychwytują, nie?
1: No to jest ciekawe.
0: One potrafią nawet złapać za słówka, a potem mówią, ale mówiłeś coś takiego, nie? I czasami nam się wydaje, że dzieci nie słuchają, bo czyli są nim zajęte, ale one potem mówią, a, ale mówiłaś o tym.
1: A te mózgi są bardzo chłonne wszystkich szczegółów, właśnie tych szczegółów.
0: Albo na przykład dzieci ze spektrum, nie? One często mają, że po prostu od razu wyczuwają, jak się łamie zasady i one są na tym tak przeczulone. No, mówią, a, no, ale przecież mamy zasadę, że coś tam, nie? A, wow.
1: No właśnie, jak to jest z dziećmi ze spektrum? Bo często teraz też są takie głosy, że bardzo często się tego nadużywa. Pedagodzy znowu mówią, że to dobrze, bo jak już mamy określone jakieś zachowania, to też wiemy, jak z nimi postępować i to ułatwia jakiś rodzaj komunikacji.
0: Jasne, to jest jedna rzecz, ale z drugiej...
1: Ale z pana perspektywy,
0: z drugiej strony jest tak, że trochę się zbyt wcześnie analizuje takie rzeczy, zbyt pochopnie. Czasami te zachowania nie wynikają z jakichś, jak to się mówi, neurotypowości, tak?
1: Aha, no tylko, tak, ja już chciałam użyć innego słowa, pan widzę tak bardziej fachowo, delikatnie.
0: Tylko po prostu z tego, że dziecko ma na przykład brak jakiś emocjonalny czegoś, tak? Brakuje mu, nie wiem, ojca, tak? Bo jest zapracowany ojciec.
1: I to taki proste bardzo,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, a wystarczy na przykład uwaga ojca, tak? Gdzie mamy jest, okej, fajnie, ale no tego tatu brakuje, bo no, nieobecni ojcowie to też.
1: Drodzy państwo, takie podsumowanie wakacyjne dzisiejszej naszej rozmowy. Bądźmy uważni na tego drugiego małego człowieka. Po prostu, tak mi się wydaje, nie? I trzeba sobie o tym przypominać. Na koniec takich zajęć przedszkolnych pani wręczyła, na przykład w mojej grupie dziecięcej, prezenty dzieci dostały i tak naprawdę miała tylko taką jedną uwagę i bardzo jej za to w sumie dziękuję, że najważniejsze w tym prezencie jest to, w tej piłce, którą dzieci dostały, żebyście wy, rodzice, znaleźli 5 minut, żeby z dziećmi się pobawić w czasie wakacji.
0: Jasne. No. Ja tutaj właśnie od Alicji, mojej partnerki, ona też prowadzi zajęcia z dzieciakami i ona właśnie też sprawia, czy na swoich zajęciach daje na przykład właśnie takie kartki o zwierzętach. I to jest to, żeby dziecko samo wyszło do lasu i zaczęło obserwować, tak, tego danego, powiedzmy, ptaka. Czy znajdzie dziecko piórko. I żeby ono zadawało pytanie, żeby właśnie zadało pytanie, o co to jest za piórko, żeby wzbudzać tą ciekawość poprzez obserwację przyrody.
1: Cisza ma moc.
0: Czyli wyjść właśnie z dzieckiem w teren, do lasu, na łąkę, niech ono sobie poodkrywa, znajdzie kamyk, patyk, piórko i niech zacznie zadawać pytania, nie? Na przykład, albo jakie to jest nasionko, albo właśnie jakie to jest piórko, nie?
1: Ale ja myślę, że ja z panią Alicją na ten temat porozmawiam i tak, to będzie spotkanie bardzo lekkie, bo bardzo mi się podoba już to hasło, które tutaj przeczytałam. Lekkość nauki. Panie Mirku, no dziękuję i pozdrawiam wakacyjnie i do tych tematów wrócimy na 100%. Jesteśmy już umówieni. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie Weekend z Radiem Opole, za który bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Marcin Głowienkowski audycję zrealizował, niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa, którą dzisiaj poprowadzi Anna Matlak. Dobrej niedzieli, do usłyszenia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
6: Niedzielne przedpołudnie w Radiu Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 11:00, czas na wiadomości. Zapraszam do słuchania. Dobiega końca popowodziowa odbudowa drugiego mostu w Kantorowicach. Nowoczesny plac zabaw powstanie przy filii żłobka samorządowego w Ozimku. A na portalach sportowych Sinner kontra Zwieriew. Rośnie temperatura przed finałem wielkoszlemowego Wimbledona.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: Rozpoczynamy od możliwych utrudnień w ruchu w Gołkowicach, powiecie kluczborskim, gdzie jak wynika ze zgłoszenia, samochód osobowy wypadł z drogi, zjechał do rowu. Drugie zdarzenie w ciągu ostatnich minut mamy także w Zębowicach, to z kolei powiat oleski. Tam osobówka wypadła z drogi i dechowała. Służby są w drodze do miejsc tych zdarzeń. Na razie nie ma informacji, czy ktoś w nich ucierpiał.
7: To są wiadomości Radio Opole.
6: Etos bohaterstwa i patriotyzmu jest potrzebny do wychowania kolejnych pokoleń. To mówił wicepremier Borysław Kosiniak-Kamysz w dniu walki i męczeństwa wsi polskiej. W wystąpieniu przed pomnikiem żołnierzy batalionów chłopskich i Ludowego Związku Kobiet w Warszawie przypomniał znaczenie ruchu ludowego dla walki z niemiecką okupacją podczas II wojny światowej.
8: Nie ma formacji żołnierza polskiego bez poczucia patriotyzmu i korzeni, z których się wyrasta. I nie ma budowy tożsamości państwa polskiego bez świadomości i historii. Kto tej świadomości nie przyjmuje, kto nie czci pamięci, kto nie dąży do upamiętnienia, nie jest uformowany do pełnego oddania ojczyźnie, do patriotyzmu.
6: Ustanowiony w 2017 roku Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być uhonorowaniem właśnie patriotycznej postawy mieszkańców polskich wsi w czasie II wojny światowej.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: W najbliższych dniach zakończy się popowodziowa odbudowa drugiego mostu w Kantorowicach.
9: Będą dwa bezpieczne wjazdy do Kantorowic na nowo wybudowany most od podstaw na palach wzniesiony, więc bardzo bezpieczny i myślę, że wytrzymały na przynajmniej kilkaset lat. Jestem taki odważny, że to mówię. Natomiast też i cała pętla drogi przez Kantorowice, która była zniekształcona po powodzi, została odbudowana. W tej chwili są kończone wjazdy do posesji, porządkowanie terenu. To potrwa około 2 tygodni i też będziemy ten temat zamykać.
6: Wyjaśnił nam burmistrz Lewina Artur Kotara. Zadanie za 2 200 000 zł praktycznie w całości jest finansowane z budżetu państwa.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Nowoczesny plan zabaw powstanie przy filii żłobka samorządowego w Ozimku.
10: Chcemy, aby najmłodsze dzieci miały do dyspozycji nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną przestrzeń do zabawy. To będzie miejsce, które będzie rozwijało ich aktywność, kreatywność, kontakt z naturą.
6: Jak dodaje Marcin Widera, to zastępca burmistrza Ozimka, prace mają zakończyć się jesienią tego roku.
7: Światowe agencje informują.
6: Tajfun Bawi uderzył właśnie we wschodnie wybrzeże Chin i Tajwanu, przynosząc ulewne deszcze i bardzo silny wiatr. Przed nadejściem żywiołu w prowincji Zhenjiang ewakuowano około 2 milionów ludzi. Na portalach sportowych rośnie temperatura przed dzisiejszym finałem wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym zmierzą się Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu na trawiastych kortach w Londynie i z szacunkiem wypowiada się o triumfatorze tegorocznego French Open. Zdecydować może jednak dyspozycja dnia. Początek tego, wierzymy, emocjonującego pojedynku 17. Wiadomości południowe zapraszam. Tam m.in. strażacy ochotnicy z naszego regionu jako pierwsi w kraju testują M-legitymację OSP. Będą także polskie siatkarki przed ostatnim meczem Ligi Narodów w Osace.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Chłodną i deszczową niedzielę mamy w regionie opolskim. 17 stopni w tej chwili mamy na termometrach w Opolu. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tych na razie za oknami naszej redakcji specjalnie nie widać. Możliwe niewielkie opady deszczu. Temperatury maksymalne, tak to mamy zapisane w prognozie, do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie. Proszę. Nie.
14: Co się stało? Gdzie jest tata?
17: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Reklama społeczna.
5: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
18: Po reklamie.
7: Niedzielna loża w Radiu Opole.
19: Dzień dobry, w niedzielnej loży radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Oczywiście jak co niedzielę podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych w tym tygodniu. Oczywiście z udziałem moich gości. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska. Witam
20: Kłaniam
19: serdecznie.
20: Się. Dzień dobry.
19: Stefan Połonecki, Polska 2050.
21: Dzień dobry, witam.
19: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica. Witam.
22: Dzień dobry.
19: I po drugiej stronie stołu pan Adrian Kolasa, Ruch Narodowy, Konfederacja. Witam.
22: Dzień dobry.
19: Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
23: Dzień dobry Państwu.
19: I Jerzy Przystajko, Partia Razem. Witam serdecznie.
24: Dzień dobry.
19: Zaczniemy od rezolucji, którą przyjął Parlament Europejski w środę. To rezolucja wyrażająca poparcie dla postępów Ukrainy w procesie ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej, ale jednocześnie w tym dokumencie jest wyrażone ubolewanie z powodu decyzji Wołodymyra Zełenskiego polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Pytanie, czy ta rezolucja jest sukcesem Polski? Czy dobrze się stało, że takie zapisy się pojawiły i czy te zapisy są wystarczające? Pan senator, półtorej minutki poproszę.
23: O. Wszystko, co dotyczy wspomnień tej tragedii, która miała miejsce na Wołyniu, to jest dobra informacja dla całej Europy, bo o tej rzezi, o tym ludobójstwie, którą wykonali Ukraińcy na naszych rodakach, nie wie cała Europa. Wiemy my, jest to w naszych sercach, jest to w naszej pamięci. Ja bym nie traktował tego w kategorii jakiegokolwiek sukcesu. O zmarłych tragicznie trzeba pamiętać i to, że zajął się tym Parlament Europejski, to niewątpliwie dobra informacja dla naszych rodaków, ale też może otrzeźwienie wobec tej decyzji, którą poczynili Ukraińcy, zwłaszcza wewnętrznie patrząc, mowa tutaj o prezydencie Zełenskim, który podjął złą decyzję. upamiętniając bohaterów ukraińskich według Zełenskiego, jedną z jednostek. Ukraina musi sobie i strona ukraińska zdawać z jednej bardzo ważnej rzeczy sprawę. Bez aprobaty polskiego społeczeństwa, bez aprobaty polskiego rządu, dzisiaj tego, być może w przyszłości innego, wierzę głęboko w reelekcję w 27 roku, ale to jest demokracja i Ukraińcy, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, muszą mieć w Polakach sprzymierzeńców, jeśli chcą wejść do Unii Europejskiej. Mi brakuje w stronie ukraińskiej tego, co dokonali Niemcy słynnym listem biskupów polskich do niemieckich i odwrotnie, klęczący Willy Brandt w 70 roku przed pomnikiem w Warszawie, msza w Krzyżowej, Helmut Kohl, Tadeusz Mazowiecki. Są sprawdzone wzorce i Ukraińcy powinni z tych wzorców skorzystać, dlatego że w Polsce, jeśli chcą być w wspólnocie europejskiej, muszą mieć przyjaciela i bez aprobaty polskiego społeczeństwa, bez aprobaty polskiego rządu w Unii Europejskiej Ukraina się nie znajdzie i muszą z tego zdać sobie sprawę Ukraińcy i o tym trzeba pamiętać. Natomiast to, co się wydarzyło tą decyzją Zełenski, popełnił błąd. Tak, takie mam przekonanie i pora wyciągać wnioski z tej sprawy. A Polska dobrze, że zaakcentowała, co o tym myśli.
19: Fabian Pszan, Prawo i Sprawiedliwość.
18: Ta poprawka do rezolucji na pewno idzie w dobrym kierunku, natomiast no, ciężko oprzeć się jednak wrażeniu, że jest niewystarczająca. Mieliśmy jako Polska, jako polscy politycy szansę, aby mocno zaakcentować to, że działania, które UPA prowadziło na terenach naszego państwa, było zbrodnią, było ludobójstwem. Te słowa w tej rezolucji nie padają. Nie nazywałem jednoznacznie UPA bandytami. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego, dlaczego posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie chcieli poprzeć naszej poprawki do tej poprawki de facto, która by jednoznacznie pokazywała, jaka jest prawda historyczna i mogło to wybrzmieć w Parlamencie Europejskim. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogli się dowiedzieć o tej zbrodni, bo wielu z nich przecież o tym nie wie. Była propozycja też z naszej strony organizacji debaty o Wołyniu w Parlamencie Europejskim. To wszystko zostało odrzucone, więc zmarnowaliśmy trochę jako państwo taką okazję, która nieprędko się pewnie powtórzy, aby zaakcentować nasze stanowisko w tej sprawie, żeby pokazać, że faktycznie Polaków spotkała w tamtym czasie ogromna tragedia i że Ukraina nie powinna iść tą drogą i nie może być tak, że państwo, które chce być członkiem Unii Europejskiej, państwo, które zabiega o to, aby być z nami we wspólnocie, nie rozliczyło się we swojej historii. Więc ja to postrzegam jako krok w dobrą stronę. Nasze ugrupowanie też postrzega to jako krok w dobrą stronę. Natomiast ubolewamy nad tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie skorzystali z tej szansy. Tym bardziej, że europoseł Adam Bieran zabiegał osobiście, wysyłał wiadomości do wszystkich posłów polskich w tym temacie, aby zjednoczyli się, aby nasze stanowisko było wspólne. I tutaj dostał odmowę, tak? Nie ma jedności co do tego, aby jednoznacznie potępić tą tragedię w Parlamencie Europejskim, bo przypominam, że ta rezolucja jedynie wyraża ubolewanie nad decyzją prezydenta Wałęskiego o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA. To jest znacząca różnica, a my powinniśmy jednak pójść w tym kierunku, aby Ukraina, która chce być naszym partnerem, miała motywację do tego, żeby debanderyzować swoje państwo, bo tylko taka Ukraina niebanderowska
19: i warunkować wejście do Unii Europejskiej
18: oczywiście,
19: właśnie tym?
18: Oczywiście, że tak. Ja przypominam tylko, że Chorwacja również była w podobnej sytuacji i ona również musiała się rozliczyć we swojej historii i dopiero wtedy mogła zostać członkiem wspólnoty. No nie ma miejsca dla Ukrainy banderowskiej w Unii Europejskiej. Jest miejsce dla Ukrainy, która jest naszym partnerem, która szanuje naszą wrażliwość historyczną, a my jako członek Unii Europejskiej mamy prawo powiedzieć stop, mamy prawo zawetować wejście Ukrainy, jeżeli ona nie będzie chciała współpracować.
19: Dziękuję. Stefan Połonecki, Polska 2050.
20: Znaczy to ważny głos, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że rezolucja nie ma żadnej mocy prawnej, jest tylko jakby narzędziem...
19: Wyrażeniem stanowiska.
20: Tak, wyrażeniem stanowiska, narzędziem presji politycznej wywieranym na poszczególnych członków. Więc bardzo dobrze się stało, że cała Unia usłyszała głos Polski, gdzie od dawna mówiliśmy o naszym stanowisku, o naszej wrażliwości, o naszej historii. Mam nadzieję, że naród ukraiński, prezydent dojrzeją do tego i zrozumieją swój błąd, że bycie kandydatem na członka Unii Europejskiej to też wyrażenie i tolerowanie wszystkich członków, ich wartości, ich historii. I tutaj w tej wspólnocie na pewno, jeżeli nie dojdzie do rozliczenia, uporządkowania pewnych spraw, no to w tej wspólnocie miejsca nie znajdą. Więc na pewno muszą coś z tym zrobić. No, duża rola tutaj jest pana prezydenta Ukrainy. Mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i zmieni tutaj nazwę. Ja wiem, że no, każdy naród ma swoich bohaterów, ale też musimy patrzeć na to, gdzie Ukraina chce być za parę lat i gdzie, z kim chce współpracować, bo jeżeli z Zachodem, to niestety, ale standardy zachodnie musi przyjąć też jako odpowiedzialność za inne narody.
19: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
0: Tak, no, Partia Razem, my od zawsze, myślę, że warto, żeby to wybrzmiało. Partia Razem jest przeciw upamiętnianiu zbrodniarzy wojennych, zbrodniarzy przeciwko ludzkości. Tak zawsze było, tak zawsze będzie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego. To jest osiągnięcie, ale to jest osiągnięcie też prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bo no, upamiętnienie UPA w tej chwili obliczone na wewnętrzną walkę polityczną, bo nie czarujmy się. To jest prekampania prezydencka w Ukrainie, to jest ugłaskiwanie skrajnych prawicowych ruchów i ten ruch obliczony na wewnętrzną politykę w tej chwili koncertowo przy współudziale, myślę, że jednak zgodnym wszystkich sił politycznych w Polsce, panu prezydentowi Zełenskiemu wybucha w twarz i bardzo dobrze. Miała Ukraina spór historyczny z Polską o rzeź wołyńską, o ludobójstwo. W tej chwili ten spór jest przeniesiony na arenę międzynarodową i rezolucja Parlamentu Europejskiego to jest krok w kierunku takim, że będziemy szli, ja tutaj bym się nie bał tak jak pan z PiS-u, że nie będzie już okazji. No co roku jest okazja, żeby przypominać światu o tym, co na Wołyniu się wydarzyło i żeby w pewien zgodny sposób, wykorzystując te kontakty, które jako siły polityczne międzynarodowo mamy i Partia Razem również ma kontakty i te również uświadamiamy wielokrotnie naszą międzynarodową stronę polityczną lewicy, podobnej Partii Razem, że te sprawy polskie są ważne. I robimy ten krok, myślę, że będziemy te kroki dalej robić, bo stanowisko w Polsce, też takie społeczne stanowisko w sprawie Wołynia jest dosyć jasne i warto je na arenie międzynarodowej artykułować. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że się udało wyartykułować i że w dyplomacji, bo dyplomacja to nie są tylko twarde deklaracje. Dyplomacja to jest też gra gestów, gra oświadczeń, stanowisk. W tej grze udało się w tej chwili wypracować krok we właściwym kierunku. No i bardzo dobrze. Ja myślę, że teraz piłka po stronie Wołodymyra Zełenskiego, bo droga do Unii Europejskiej stoi otworem, ale ona nie stoi otworem za darmo.
19: Dziękuję pięknie. Pan Piotr Dancewicz z Lewicy, Nowej Lewicy.
1: Tak, no proszę Państwa, no każda najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku i ten krok jest bardzo dobry, natomiast patrzymy na to długodystansowo. Tragedia na Wołyniu, to co się działo, nie może ulec zapomnieniu, absolutnie. Tutaj pamięć historyczna jest tak naprawdę kluczowa i jest pewnym elementem naszej tożsamości narodowej. Natomiast my teraz, żeby to nie był tylko taki jednorazowy wybuch, prawda, jednorazowa akcja, my musimy teraz działać długodystansowo, czyli po prostu pracować, organicznie nad tym, żeby budować sojusz. Ja nie sądzę, żeby Parlament Europejski przyjął taką bardzo, bardzo jednoznaczną deklarację z użyciem tych wielkich słów, prawda, o ludobójstwie. Przypomnijcie sobie państwo, co się dzieje na przykład z zabiegami Kurdów, prawda, jeżeli chodzi o tematy związane z losem tego narodu. Ale my powinniśmy długoterminowo pracować nad tym, żeby budować taki sojusz, który będzie pamiętał o tym, że tak jak Chorwacja, tutaj dziękuję za ten przykład panu, rozliczyła się ze swoją przeszłością i z tematem ustaszy, tak samo i Ukraina będzie musiała stanąć w prawdzie i temat związany z UPA, z banderyzmem przepracować najpierw u siebie, ale dobrze, że jest to na agendzie europejskiej.
19: Mm-hmm. I pan Adrian Kolasa, bardzo proszę, Konfederacja Ruch Narodowy.
8: My jako Konfederacja poparliśmy ten punkt, no bo uważamy, że po raz pierwszy zostało skrytykowane uhonorowanie bandytów z UPA, ale z drugiej strony uważamy, że to jest za mało, że tam powinno być w tej rezolucji zawarte słowo ludobójstwo, że to byli ludobójcy, a najlepiej gdyby tam było napisane ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że zadaniem państwa polskiego w obecnej sytuacji jest, żeby wszyscy na całym świecie, zwykli ludzie, dowiedzieli się o tym, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947. Co tam robili Ukraińcy? Żeby zwykli ludzie się o tym dowiedzieli. Musimy to nagłaśniać na wszelkie możliwe sposoby. Kolejna rzecz. Ostatnio słuchałem wywiadu z panią poseł z Koalicji Obywatelskiej w Polsat News. Ona powiedziała, że Ukraina jest częścią Europy, państw europejskich, tego świata cywilizacji łacińskiej. Tak to ujmę w ten sposób. Nie. Ukraina, tak, znajduje się geograficznie w granicach Europy, ale mentalnie to jest kraj sowiecki, kraj sowieciarzy. To po pierwsze. I po drugie, jeżeli oni czczą naszych morderców, morderców kobiet i dzieci, no to dla nich miejsca w Europie nie ma i nie będzie. I Polska powinna żądać od Ukraińców po pierwsze ekshumacji wszystkich pomordowanych, po drugie zdjęcia wszystkich pomników morderców Polaków. Trzecia rzecz, odwołania nazwy tej jednostki UPA. Jeszcze jedna taką rzecz, bo ta rezolucja w całości nazywa się Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. My jako Konfederacja byliśmy przeciw za całością. No bo, tak jak powiedziałem, takiej Ukrainy nie widzimy w Unii Europejskiej. W ogóle uważamy, że Ukraina w Unii Europejskiej będzie zagrożeniem, no nawet dla polskiego rolnictwa. A tutaj na przykład PiS, europosłowie PiS w większości zagłosowali za, czyli oni są za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. Tak samo posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. Czyli to jest ta wasza twarda polityka, tak? Dziękuję.
19: Mhm. Chciałby się pan, Fabian, przenodnieść?
8: Tak, oczywiście.
19: Znaczy, to króciutko.
8: Szanowni państwo, nie o to chodzi, żeby tylko mówić, tylko chodzi o to, żeby załatwiać konkretne sprawy. Jeżeli my chcemy załatwiać konkretne sprawy, jeżeli chcemy uznania ludobójstwa na Wołyniu, to musimy stawiać sprawę bardzo twardo. Jeżeli wykluczymy od razu na wstępie wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, to tego nigdy nie wynegocjujemy. Proszę zauważyć, że to jest bardzo mocna karta przetargowa, która pozwoli nam prawdopodobnie tą sprawę w przyszłości załatwić, jeżeli będziemy wystarczająco stanowczy. Ja tutaj ubolewam oczywiście, że te krafty negocjacyjne postępują. Uważam, że powinniśmy jako Polska zablokować dalszą integrację Ukrainy w Unię Europejską do momentu.
19: Ja tylko dodam, że wyrażono zgodę na otwarcie drugiego klastra.
8: Na drugiego klastra. I to powinno być zablokowane do momentu, kiedy Ukraina nie zacznie podejmować działań debanderyzacyjnych swojego państwa. I
18: jeżeli my chcemy to załatwić, to musimy być twardzi, ale musimy też być racjonalni i pamiętać o tym, że jeżeli Ukraina będzie chciała wejść do Unii Europejskiej, to te wszystkie kwestie związane z rolnictwem, wszystkie kwestie związane z gospodarką powinny być załatwione w taki sposób, żeby nasze państwo na tym nie ucierpiało i to da się zrobić. Natomiast no, trzeba tutaj zachować się racjonalnie, czyli nie tak jak Konfederacja, tylko racjonalnie i trzeba walczyć o to, aby te sprawy dla nas istotne, te sprawy tożsamościowe, te związane z Wołyniem, mogły wybrzmieć i były załatwione. Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednie karty przetargowe, czyli nie tak, jak chce Konfederacja.
19: I pan Adrian,
8: mieliście 8 lat... Mieliście 8 lat waszych rządów. Co żeście ugrali w sprawie Polski, w sprawie ekshumacji? Co żeście przez ten czas ugrali? W czasie waszych rządów od 2017 roku bodajże do 2024, to już nie rządziliście w tym 2024, ale przez te 6 lat Ukraińcy odrzucali każdorazowo prośbę IPN-u o ekshumację. Każdorazowo. Mateusz Morawiecki, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, powiedział, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, no to są 2-3 lata. Co ugraliście przez te 8 lat? Proszę o konkrety. Co konkretnego udało wam się z polskich interesów zdobyć w stosunku z Ukrainą?
19: Chciałabym tylko, żebyśmy, przechodząc już do tej drugiej kolejki, ja tutaj postawię też pytanie, panowie się później poodnoszą do swoich komentarzy. Czy trzeba było być może postawić właśnie taki warunek, żeby zablokować te kolejne klastry negocjacyjne? Pan Fabian, króciuteńko, bardzo proszę. I pan senator Piotr Wodzia.
18: Szanowny panie, przez czas naszych rządów Ukraina praktycznie cały czas zmagała się z agresorem i to, żeby Ukraina się obroniła, jest częścią interesu państwa polskiego. I Ukraina
19: od 2015
18: roku? Od 2014 roku dokładnie była agresja na Krym. Tak. I chciałbym panu powiedzieć, że obrona Ukrainy była częścią naszego bezpieczeństwa i Ukraina wtedy nie zabiegała aż tak bardzo o to, żeby wejść do Unii. Teraz możemy o to naciskać. Okay. Teraz możemy ale to robić.
19: Dziękuję, to wybrzmiało. Chodziło o to, żeby nie upadła w pierwszych dniach tygodnia.
18: Nigdy nie rządziliście i nie macie pojęcia, jak wygląda realia polityki międzynarodowej, ale właśnie panu tłumaczyłem, jak to wygląda.
19: I pan senator Woźniak, bardzo
23: ze względu
19: proszę.
23: Na szacunek dla ofiar tego ludobójstwa bym proponował kolegom z prawicy, żeby się jednak nie kłócić o to, dlatego, że szacunek tym ludziom bestialsko pomordowanym wymaga pewnego wyższego poziomu debaty. Więc o to bardzo was proszę, żebyście po prostu traktowali ten wątek o ekshumacjach, o odpowiedzialności za brak tych ekshumacji niepolitycznie, bo te ekshumacje, i jesteśmy zgodni przy tym stole, są potrzebne i one wreszcie zaczęły się dziać. Po wielu, wielu latach, mówię tutaj ze smutkiem, w czasie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy tych ekshumacji nie było wcale. Mówimy tutaj o wypowiedzi też bardzo cennych dla mnie profesora Motyki w tym zakresie. Natomiast jesteśmy zgodni co do tego, że te ekshumacje są potrzebne. Jesteśmy zgodni co do tego, że Ukraińcy, chcąc wejść do Unii Europejskiej, muszą nie być tak radykalnym narodem w swoich poglądach, jak dzisiaj stają się być, i musimy jako Polska, jako cała Unia Europejska zdać sobie sprawę, że Ukraina się bardzo mocno radykalizuje.
19: Mm-hmm. Powinniśmy blokować te klastry, panie senatorze?
23: Ta decyzja, wydaje mi się, że jeżeli nie będzie innego wyjścia, to wtedy powinniśmy międzynarodowo oddziaływać na społeczeństwo ukraińskie, bo na Ukrainie nie są tylko radykalni ludzie. Tam są też ludzie, którzy przelewali za obecność, i tutaj do tych wszystkich osób, które są nastawieni antyeuropejsko, w 2014 roku i wcześniej na Ukrainie, na Majdanie ludzie przelewali krew, bo chcieli być w Unii Europejskiej. Mhm. Oni tam ginęli w Kijowie przez to, że część oligarchów ukraińskich nie chciała, by Ukraina zbliżyła się do Zachodu. I coś, co my mamy, jest rzeczą naturalną od 22 lat, nasza obecność w Unii Europejskiej. Tam przelewano za to krew i ginęli ludzie. W związku z tym Ukraina nie jest cała radykalna, natomiast się radykalizuje. I odpowiedzialna Komisja Europejska, odpowiedzialny polski rząd powinien to absolutnie dostrzegać i wspierać te ruchy wewnątrz Ukrainy, które chcą integracji, rozliczenia się z przeszłością. Proponowałbym też przyjąć taką narrację w Polsce, i jesteśmy blisko, myślę, tego wspólnego mianownika, żeby mieć jeden wspólny akcent wobec strony ukraińskiej co do tego i nie ugrywać krótkowzrocznie na tragedii ludzi bestialsko pomordowanych politycznie.
19: Kto następny w kolejce? Pan Piotr Dancewicz się zgłasza, proszę.
1: Ja myślę, że takim dobrym testem tak naprawdę dla tych procesów, o których pan senator powiedział, może będą, daj Boże, niedługie wybory na Ukrainie, tak? Czy wybory prezydenckie, czy być może wybory parlamentarne, to pokaże tak naprawdę, jaka jest możliwość oddziaływania. Natomiast absolutnie jestem zwolennikiem jednak przynajmniej podjęcia próby dialogu, bo jeżeli okopiemy się we własnych okopach, jeżeli każdy wilk będzie w swoim boksie, to niebo nie będzie decydowało o tym, jak będzie prowadzona polityka. Przecież to jest absurd. Tak się nie da funkcjonować i jeśli rzeczywiście mamy dać trwały odpór temu zagrożeniu, co do którego wydaje mi się w większości jesteśmy zgodni i próbować budować tą współpracę, być może trudną, w bliższej lub dalszej przyszłości na kanwie wartości, które wyznają wszyscy członkowie Unii Europejskiej, to taki sygnał poszedł. Teraz jest przestrzeń do tego, żeby to po prostu konsumować.
19: Pan Stefan Połonecki, Polska 2050.
20: Tutaj ja widziałbym dużą rolę Kościoła na Ukrainie, żeby w tym całym procesie tych politycznych sporów, żeby Kościół jednak był ponad podziałami, i to grekokatolicki, prawosławny, żeby po prostu przemówił do swojego narodu, do swojej społeczności, jak ta prawda historyczna wyglądała i do czego mogą dalsze jakieś takie nieprzyjemne sytuacje doprowadzić. I myślę, że rola, tak jak tutaj u nas było z Niemcami, tak myślę, że tam dużą rolę może odegrać właśnie Kościół na Ukrainie.
19: I pan Jerzy Przystajko, proszę na koniec tego wątku.
0: Ja od partii Razem powiem o tym, że tak jak zawsze jest nam potrzebna racjonalna, cierpliwa polityka zagraniczna i partia Razem stoi po tej stronie, żebyśmy taką wręcz benedyktyńską cierpliwość i pracę również w tym temacie mieli. Myślę, że taka eskalacja od razu wchodzenia z wysokiego C, zablokujemy wam wszystko, albo rezolucja w najtwardszej formie, albo śmierć, jest w dyplomacji ścieżka eskalacji, różne rejestry można przyjmować. Myślę, że też warto zdać sobie sprawę z tego, że w Parlamencie Europejskim rezolucje mogą też pójść w drugą stronę i zbyt twarda postawa mogła zaskutkować w ogóle brakiem wzmianek w tej rezolucji o tym, co prezydent Zełenski zrobił, a jednak okazało się, że w tej rezolucji wzmianka o tym, że Parlament Europejski ubolewa nad działaniami prezydenta Ukrainy, się znalazła. Polityka zagraniczna to naprawdę jest długoterminowa dyscyplina wymagająca cierpliwości, wymagająca naprawdę dużych nakładów pracy. Stosunki z Ukrainą będą od nas wymagały dużych nakładów pracy. Tym bardziej, że w tej chwili mamy prezydenta, który jest w okresie przedwyborczym, mówię o prezydencie Zełenskim, no i szuka teraz sporu w polityce zagranicznej stricte pod wewnętrzne potrzeby polityczne i pod słupki sondażowe i zachowuje się głupio i też trzeba w spokojny sposób na arenie międzynarodowej mówić, że prezydent Zełenski robi głupoty i tutaj akurat robi je w bardzo, bardzo delikatnej sprawie, która dla Polski jest zupełnie jednoznaczna, to znaczy w sprawie pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
19: Pan z Konfederacji się zgłasza, ale mam taką propozycję. Otworzymy drugi temat, okej? Okay? I w tym pana, kiedy będzie pana kolejka, to dołoży pan tam dwa zdania, dobra? Bo już potem nie zdążymy. Szanowni państwo, kwestia przekazania sprzętu dla Ukrainy tutaj też mocno na naszym polskim gruncie wywołała dyskusję. Parę danych, jeśli chodzi o lata 2022-2026. Całkowity koszt sprzętu przekazanego w formie militarnych donacji wyniósł prawie 16,5 miliarda złotych. To jest wycena taka stricte wojskowa, ona nie uwzględnia tych nakładów poniesionych na cele cywilne. No i rozgorzała taka, nie wiem czy dobra dyskusja, kto oddał za darmo więcej, czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość. Moje pytanie, po co? Pan senator Woźniak.
23: To jest bardzo dobre pytanie, bo wiecie, my musimy sobie zdać sprawę.
19: Znaczy inaczej, czemu to służyło?
23: To służy cementowaniu najtwardszych elektoratów na prawicy i miejmy świadomość, że tak jak Polacy i polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, daleko mi jest do zgody co do decyzji wielu rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w 2022 roku ówczesny rząd dobre rzeczy robił co do polityki wobec Ukrainy. Dzisiaj prawica łapie się prawą ręką za lewe ucho i próbuje odkłamać to, co sama wykonała w 2022 roku. Nie wiem czemu. To ewidentnie jest gra, żeby ten rząd dusz na prawicy nie szedł w stronę Konfederacji, tylko został przy PiS-ie, bo są te przepływy widoczne i sama postawa Jarosława Kaczyńskiego w tym zakresie jest moim zdaniem nieroztropna i krótko mówiąc szkodliwa dla Polski. Dlatego, że po pierwsze sprawa sejfu, najpierw akceptacja Błaszczaka, później negowanie, mówienie o tym, że to jest pożyczka, że to jest błąd, później powoływanie się prezydenta Nawrockiego, że jednak Polska będzie bezpieczniejsza przy sejwie mimo pożyczki na jednej z konferencji natowskich. No to jest takie trochę niebezpieczne w tym wszystkim, co się dzieje. Uważam, że jedna podstawowa świadomość. My jako Polacy, jako polskie społeczeństwo przywykliśmy do tej wojny, jak zresztą większość na świecie, są inne konflikty. I miejmy świadomość, że gdyby nie postawa Ukraińców w 2022 roku, to mielibyśmy armię Putina od Kaliningradu po Ustrzyki Górne. I to jest ponad 1000 czy blisko 1500 kilometrów. Ukraina, Rosjanie są zaskoczeni, że nie zdobyli szybko Ukrainy. Rosjanie myśleli, że to pójdzie gładko. Europa stanęła na wysokości zadania, Polska stanęła na wysokości zadania i patrząc na to realnie, to co powiedział premier Kosiniak-Kamysz, wydaje się, że przekazanie broni Ukrainie przez polski rząd na polecenie też naszych partnerów z NATO, Amerykanów przede wszystkim, tych kilku rakiet. Lepiej, żeby polskie rakiety kupione z pieniędzy polskich podatników działały nie na terytorium Polski, bo to zwiększa i daje też, zwiększa bezpieczeństwo Polski, ale daje też czas na to, żeby przygotować się do, nie daj Boże, eskalacji ze strony Rosji. My tą decyzją, że wspomagamy Ukrainę, kupiliśmy czas. W sposób niewyobrażalny, bo Europa przez kilkadziesiąt lat myślała, że po traumie II wojny światowej zawsze będzie pięknie i kolorowo. Tak się nie stało, jak wiemy. I my to, że pomagamy od blisko 5 lat za chwilę Ukrainie, kupujemy absolutnie bezpieczeństwo dla Polek i Polaków. I ostatnie zdanie takie prywatne. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z jednym ze swoich studentów, który pisał u mnie pracę i powiedział, on nie może wrócić na Ukrainę, bardzo by chciał, ale on nie rozumie, dlaczego Polacy nie doceniają tak pokoju, jak możliwość pójścia, zaprowadzenia swoich dzieci do przedszkoli, do żłobków. Tam giną ludzie i pamiętajmy o tym, że oni giną też, żebyśmy my mieli czas na to, żeby się dozbroić i wyposażyć w odpowiednie narzędzia. To tutaj kropka. Narzędzia.
19: I pan Fabian Przon, co nam dało odtajnienie tych danych? Ja bo rozumiem przejrzystość zakupów i tak dalej, ale tak realnie, co nam to dało, panie Fabianie?
18: Realnie nic to nam nie dało. Generalnie rzecz ujmując, jest to zabieg, który ma przykryć faktyczny problem, bo tutaj tą dyskusję bardzo łatwo spłycić do pojęcia, kto ile dał. Natomiast tutaj zaczęło się to od przekazania rakiet Patriot i trzeba przejść do szczegółów i omówić sedno sprawy. To są rakiety, drodzy państwo, byście państwo wiedzieli, których rocznie na cały świat produkuje się 600. Każda taka rakieta jest bezcenna dla naszego systemu obronnego. I ta cała dyskusja rozpoczęła się tego, od tego właśnie, że rząd polski, rząd Donalda Tuska w sposób absolutnie nieodpowiedzialny przekazał te rakiety Ukrainie. Tutaj nikt nie ma chyba ochoty jednak powiedzieć, że Ukrainy nie należy wspierać. Natomiast taka narracja mówiąca o tym, że lepiej, żeby te rakiety latały nad Ukrainą niż nad Polską, no to równie dobrze to oddajmy im nasze F-35, bo lepiej, żeby te samoloty rosyjskie spadały nad Ukrainą, a nie nad Polską. No to jest tego typu logika. To jest żadna logika. No oddaliśmy bardzo rzadki sprzęt i tutaj nie chodzi nawet o pieniądze. Chodzi o to, że my możemy mieć pieniędzy wystarczająco dużo, ale te rakiety są nie do kupienia. Tych rakiet się nie da kupić. Tym bardziej jest to no, takie bulwersujące, biorąc pod uwagę konflikt w Iranie, gdzie tamtych rakiet poszło, same Stany Zjednoczone chyba 800 wystrzeliły, ponad 2000 razem z sojusznikami i te magazyny, te zapasy magazynowe naszych sojuszników zostały uszczuplone, więc teraz oczekiwanie na te rakiety będzie bardzo długo. I ja bym tutaj nie zgodził się na to, żeby spłycać tą dyskusję do tego, kto ile dał, czy o to odtajnienie coś nam dało, bo to chodzi o rakiety
19: Patriot. Politycznie to poszło w tę stronę, niestety.
18: No poszło w tę stronę, no bo generalnie rząd polski próbuje odwrócić tą narrację odwracając uwagę od zasadniczego problemu. No w sposób skandaliczny przekazaliście.
19: Panie Fabianie, czy konkluzja była taka, nie przekazujmy patriotów, tylko inne sprzęty,
18: nie przekazujmy,
19: tak? Nie.
18: Teza powinna być taka, nie przekazujmy tego sprzętu, który jest dla nas niezbędny do tego, żeby się obronić przed ewentualną agresją. Mhm. Proszę zobaczyć tą listę przekazanego sprzętu, która była za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To był sprzęt, który też był bardzo ważny. To był też sprzęt, który faktycznie przyczynił się do tego, że Ukraina w pierwszych tygodniach wojny się obroniła. Natomiast jest to sprzęt, powiedzmy, łatwo odtwarzalny.
19: Łatwiejszy do uzyskania,
18: tak? Patrioty to są rakiety, które są deficytowe na całym świecie. Od lat próbuje się zwiększyć produkcję tych rakiet i póki co udało się to zrobić do 600 rocznie, na cały świat, drodzy Państwo, 600 rakiet rocznie. Więc jest to skandaliczne, że tego typu sprzęt nieodtwarzalny łatwo, który jest niezbędny do tego, aby bronić nasze niebo przed ewentualnym atakiem, został przekazany Ukrainie. Nie chodzi o to, żeby wcale nie pomagać Ukrainie i faktycznie zgadzam się z panem senatorem, nie chodzi o to, żeby się licytować, kto ile dał.
19: Tylko
18: natomiast chodzi
19: tak
18: o to, żeby pewien sprzęt jest krytyczny dla naszego systemu obronnego i on nie powinien być przekazywany.
19: Panie Stefanie, dobrze się stało z tymi patriotami, czy nie?
20: To znaczy, dobrze, niedobrze. Przecież każda taka decyzja jest uzgadniana z wojskowymi o zasobach, konsultowana z członkami NATO, więc to nie jest taki tylko sobie jakiś tam wybryk Polski. Patrząc tutaj, ja nie wiem, w ogóle dyskutujemy o czymś, co zapoczątkował pan Bosak i Błaszczak na wpisach w mediach społecznościowych. Oczywiście, pokazujmy, tylko że za rządów PiS-u to polska armia miała, nie wiem, nie było banerów, czyszczenie magazynów, ale powiedzmy tak to wyglądało, więc co było, dawali, więc nie wiem dlaczego teraz akurat.
18: No patriotów jednak nie daliśmy,
20: czy to na zamówienie jakiejś rosyjskiej agentury, żeby wiedziała, co zostało przekazane i jaka pomoc została ze strony Polski udzielona Ukrainie, bo nie wierzę, że to są jakieś, nie wiem, patriotyczne przesłanki i troska o Polskę, tylko to musi być podyktowane po prostu, jakieś drugie dno po prostu w tym jest, bo ja nie wierzę, że przekazując pomoc zarządów PiS-u w wartości prawie 15 miliardów złotych, zarządów tego, to jest raptem tam 1,5 miliarda w zaokrągleniu, no nie licząc już pomocy społecznej, gdzie to wszystko może sięgać nawet 100 miliardów złotych, więc naprawdę ja nie wypominałbym, nie szukałbym jakiejś takiej niezgody na tej płaszczyźnie, zwłaszcza, że ta linia frontu nie jest u nas i brońmy właśnie, dbajmy o bezpieczeństwo Polek i Polaków i przesuwajmy to, jeżeli możemy, i tu powinniśmy być wdzięczni oczywiście żołnierzom ukraińskim, że bronią właśnie tej granicy i nie przesuwają po prostu Rosjanie się.

0: generałów w sprawie tego, co mówić, a czego nie mówić o wsparciu militarnym i jego skali. Choćby generała Polko, który po prostu z góry na dół się przejechał po tym ruchu ministra obrony narodowej pana Kosiniaka-Kamysza z PSL-u, z rządzącej koalicji. No tego się nie robi, trwa wojna, nie mówi się publicznie o tym, jaka jest skala i dokładna kwota wsparcia. Czy ta broń jedzie tam za darmo? Nie jedzie tam za darmo. Ona tam jedzie, żeby niszczyć raszystów na froncie, niszczyć sprzęt rosyjski, niszczyć ataki armii rosyjskiej. Myślę, że zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, my się dowiemy dopiero po wojnie, ile strat ta broń polska zadała na froncie wojny z Rosją, jaka była tak naprawdę ta straszna efektywność kosztowa tych działań, które Polska podjęła we wsparciu Ukrainy. Przypomnijmy sobie też o tym, ważne, że to tutaj padło, że gdyby w 2022 nie było inwazji Rosji na Ukrainę, to wtedy byśmy tego sprzętu nie wysyłali. I no niestety alternatywa była taka, że rzeczywiście granica i front nie przebiegałby może w tej chwili nadal w Donbasie i za Charkowem, tylko ten front znajdowałby się w okolicy Przemyśla. I my tutaj, wspierając Ukrainę w tym wysiłku wojennym, działamy w najlepszym swoim interesie. A to, że zostało to ujawnione, nie powinno to zostać w ogóle ujawnione na potrzeby wygrywania dyskusji na Twitterze z przedstawicielami skrajnej prawicy.
1: Dziękuję pięknie. Pan Piotr Dancewicz z Nowej Lewicy, proszę.
2: Ja mam takie wrażenie, że tutaj jest taki zastosowany element odpowiedzialności wybiórczej troszeczkę. To znaczy, jeśli zostało rzeczywiście wyceniona ta pomoc na te kilkanaście miliardów, no to trzeba stanąć w prawdzie, powiedzieć tak, tak było, tak sprzęt dostarczyliśmy. Pomijam fakt, że akurat ta wojna to jest również przestrzeń do testowania pewnie nowych technologii i nowych rozwiązań. Tego nie wiemy, ponieważ to się dzieje kilka poziomów wyżej, zarówno decyzyjnie, jak i technologicznie. To nie zostało ujawnione. Zgadzam się z tym, że tak naprawdę pewna efektywność albo skuteczność wykorzystywania różnych rodzajów broni zostanie oceniona na podstawie danych historycznych w przyszłości i to dalekiej przyszłości. Natomiast ten element transparentności wobec obywateli jest potrzebny. Tutaj nie ma absolutnie dwóch zdań. Pytanie, czy rzeczywiście te rzeczy musiały być aż tak bardzo, nazwijmy to, szczegółowo opisane. No, co do patriotów. Wiecie państwo, cały świat zna te dane, które tutaj przytaczał pan z Prawa i Sprawiedliwości, i analitycy w Moskwie też doskonale je znają i też wiedzą, jaki jest potencjał produkcyjny, jakie jest najprawdopodobniej zaopatrzenie magazynów. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj zostały w jakiś sposób super ścisłe, super tajne dane ujawnione. Natomiast uważam absolutnie, że ten ruch był konsultowany ze strukturami NATO i gdyby NATO w swoich działaniach analitycznych nie uznało, że można to przekazać, to by się nie zadziało. Okay. Wierzmy troszeczkę w profesjonalizm tych, którzy nas na co dzień bronią i chronią.
1: Dziękuję pięknie. I pan Adrian Kolasa z Ruchu Narodowego, proszę.
3: No to, co się wydarzyło z tymi donacjami, z tym oddawaniem broni za bezcen przez najpierw Prawo i Sprawiedliwość, teraz przez Koalicję Obywatelską, można skwitować określeniem z dziejów głupoty w Polsce. Teraz Koalicja Obywatelska spiera się z PiS-em, kto dał mniej. No wydaliście mniej jako Koalicja Obywatelska, bo już nie za bardzo jest co dać. Druga rzecz, dlaczego pan Kosiniak-Kamysz nie chce ujawnić, ile dokładnie dał tych patriotów? Mówi kilka. Ile to jest kilka? My chcemy konkretną liczbę. bo żeby strącić jedną rakietę balistyczną rosyjską,

0: No zgłupiał, trzeba, ale nie do reszty.
1: Trzeba dwóch rakiet Patriot. Kolejna rzecz. Oddaliście Ukraińcom z tego, co my na razie wiemy, bo nie ma żadnego raportu w tej sprawie. To jest na razie, to jest sprzęt za 15 miliardów złotych. Oddaliście to nie żądając nic w zamian. To pokazuje, że rządzą nami ludzie nieodpowiedzialni. Nie robi się tak, że oddaje się wszystko i się nic za to nie żąda. My nic od nich nie chcemy. Myśmy nauczyli Ukraińców, że wszystko im damy, myśmy ich do tego przyzwyczaili. Nic od nich nie chcąc w zamian. Wszystko dostaną od nas za darmo, co tylko będą chcieli. I co my mamy w zamian? W zamian mamy państwo, które jest wobec nas wrogie. Podam państwu przykład. Wrzesień 2022 roku. Na forum ONZ co mówi Zełenski? Że Polska gra w orkiestrze Putina. A dlaczego tak mówi? Ano bo zakazaliśmy importu ukraińskiego zboża do Polski. I on to zgłosił tą sprawę do Światowej Organizacji Handlu, prawda? Druga rzecz. Przełom marca-kwietnia 2022 roku, jak ważyły się losy Ukrainy. On zażądał od nas 200 tysięcy pozwoleń na przewóz, przejazd ciężarówek przez Polskę. Powiedział, jeżeli nie, to zgłaszam was do sądu. To jest państwo wrogie i nikomu z PiS-u, a później z Koalicji Obywatelskiej, nie zaświeciła się czerwona lampka, że mamy państwo banderowskie. Graniczymy z państwem banderowskim. Jeszcze się chciałem odnieść do jednej rzeczy.
2: To króciutko.
1: Z 11 batalionów zmechanizowanych, 7 batalionów zostało pozbawionych sprzętu. Oni nie mają sprzętu. Tak jakby taksówkarz był bez taksówki i powiedzielibyście mu, no jest pan taksówkarzem, ale proszę czekać na sprzęt, kiedyś będzie. Kolejna rzecz jest taka, dawaliście amunicję z naszych rezerw strategicznych. Tak się nie robi. Jeżeli coś dajemy, na przykład chcemy utrzymać Kijów, bo to było ważne, tak, żeby utrzymać Kijów, to patrzymy, co jest potrzebne Ukraińcom. Druga rzecz, na początku tego konfliktu Europa Zachodnia zwlekała. Wtedy trzeba było stawiać warunki Ukraińcom.
2: Dziękuję pięknie. Zostało nam, szanowni państwo, 5 minut, a nawet i 4. Dosłownie i będę restrykcyjna. Po pół minuty. Pan Piotr Woźniak.
3: W 2027 roku będziemy mieli do wyboru koncyliacyjna, proeuropejska Polska otwarta na sąsiadów, czy Polska skłócona, Polska zaściankowa, Polska, która będzie służyć zastępach Władimira Putina i będzie radykalizować nastroje w tej części Europy. To od państwa odpowiedzialności będzie zależeć, czy będzie kontynuacja rządów strony demokratycznej, czy rządy pójdą w kierunku radykalnych ruchów, jak ruchy Konfederacji, czy Konfederacji Brauna.
2: Dziękuję pięknie, Jerzy Przystajko, Partia Razem. Według zgłoszeń teraz, proszę.
4: Tak, znaczy krótki komentarz, bo byłem tutaj ciężko zdziwiony tym sformułowaniem Konfederacji, że Ukraina to państwo wrogie. Drodzy państwo, państwo wrogie, które zagraża Polsce i zagraża w tej chwili bezpośrednio i czynnie Ukrainie, jest Federacja Rosyjska, kropka. Mam nadzieję, tutaj się przyłączę, że w 2027 roku polski parlament będzie zawierał klub partii Razem, bo racjonalna i pozbawiona takich prawicowych uniesień polityka, to jest coś, co będzie naszym udziałem w tym parlamencie i głęboko wierzę, że tą Polskę zbudujemy w taki sposób, żeby jednak tak spokojnie i racjonalnie tą politykę uprawiać.
2: Dziękuję pięknie. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że w momencie wybuchu wojny gra toczyła się o to, czy Ukraina w ogóle obroni swoją państwowość. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i inaczej na to patrzymy. Dzięki Bogu, że wtedy Konfederacja nie rządziła, bo mi się nam granica z Rosją wydłużyła. I chciałbym państwu powiedzieć, że w 2027 roku walka to nie będzie się toczyć tylko o to, czy Polska będzie skłócona, tylko o to, czy będzie dalej skłócona, bo to za waszych rządów właśnie taka jest. I o to, czy Polska będzie potrafiła przeciwstawić się tym ruchom banderowskim we stronę Ukrainy i poukładać sobie relacje normalne i spokojne z naszym sąsiadem ze wschodu. I o to będzie również ta gra się toczyła, bo, ponieważ ten rząd, który teraz mamy, jest to rząd z premierem, który bawi się w psychologa szkolnego, mówiąc, rzucając część odpowiedzialności na Karola Nawrockiego, zamiast zająć się tym, aby walczyć o polski interes.
2: Dziękuję. Pan Stefan Połonecki, na koniec dwa zdania i tutaj panów też poproszę.
6: Ja liczę na to, że społeczeństwo polskie w przyszłym roku, tak jak wszyscy już mówią, w przyszłym roku mądrze zdecyduje i wybierze Polskę 2050 do współrządzenia.
2: Pan Adrian Kolasa?
1: Nigdy nie wierzyłem, że do tego dojdzie, ale zacytuję starego komunistę, pana Leszka Millera: wolę być ruską onucą niż ukraińskim pampersem. Druga rzecz jest taka, Ukraina nie jest wcale gwarancją naszego bezpieczeństwa. My musimy mieć jasno zdefiniowaną strategię obrony państwa. Pierwsza rzecz. Druga rzecz.
4: Przed kim?
1: PiSie przed Rosją. Przed Rosją, przed innymi wrogami. Kolejna rzecz jest taka. Drogi PiSie i droga Koalicja Obywatelska, wskażcie mi, co przez te lata zdołaliście uzyskać od Ukraińców. Jakie to, mamy gwarancje?
3: Nic.
1: Panie senatorze, pan mówi o ekshumacjach. 800 ekshumacji od 92 roku. W Niemczech w tym samym czasie 103 tysiące.
2: Bardzo proszę króciutko i
7: kończymy. Szanowni słuchacze, miejcie na tyle wrażliwości, żeby ocenić tak naprawdę jakość, którą oferują wam liderzy tej skrajnej prawej strony, ponieważ wyciągnięcie choćby agendy dotyczącej ilości przekazanego sprzętu nie świadczy dobrze o marszałku Bosaku i o tym, co mogą w przyszłości
1: zaoferować. Ale to zaoferować. Der Spiegel już mówił.
2: Wkroczyliśmy oficjalnie w kampanię wyborczą. Dziękuję pięknie za obecność dzisiaj. Senator Piotr Woźniak z Koalicji Obywatelskiej, Stefan Połonecki, Polska 2050,
7: dziękuję
2: Piotr
7: bardzo.
2: Dancewicz z Nowej Lewicy,
7: dziękuję.
2: Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dobrej niedzieli państwu, dziękuję.
2: Jerzy Przystajko, Partia Razem i pan Adrian Kolasa.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję, dobrej niedzieli. Joanna Matlak się kłania.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: niedzielę 12 lipca. Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach południe mija. Zaczynamy zatem. Strażacy ochotnicy z naszego regionu jako pierwsi w kraju będą testować M-legitymację OSP. Wracają upały, mocniej mamy to odczuć już od poniedziałku. Trochę sportu też. Polskie siatkarki przed ostatnim meczem Ligi Narodów w Osace.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A rozpoczynamy od komplikacji w ruchu w Gołkowicach na krajowej 11 Kostów-Byczyna w powiecie kluczborskim, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, samochód osobowy wypadł z drogi, zjechał do rowu. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Ruch odbywa się jeszcze jednym pasem. Służby kończą powoli swoje działania w tym miejscu. Natomiast w Zębowicach w powiecie oleskim to też zdarzenie sprzed godziny po dachowaniu samochodu osobowego. Kierowca wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Strażacy ochotnicy z naszego regionu jako pierwsi w kraju testują M-legitymację OSP. Celem tego pilotażu jest sprawdzenie, jak w praktyce działa proces składania, weryfikacji i zatwierdzania wniosków przed wdrożeniem systemu w całej Polsce. Wyjaśnia młodszy aspirant Sandra Wierciszewska, zastępca oficera prasowego komendanta miejskiego w Opolu.
2: Wnioski o M-legitymację OSP mogą składać strażacy ratownicy OSP, którzy bezpośrednio biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz osoby, którym przyznano świadczenia ratownicze. Jako najmniejsze województwo będziemy mogli sprawnie zweryfikować funkcjonowanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych związanych z całym procesem składania, weryfikowania oraz zatwierdzania tych wniosków.
0: A po zakończeniu etapu testowego jest planowane rozszerzenie procesu na kolejne województwa.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Wracają upały, to czeka nas od najbliższego tygodnia. Od jutra możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur, mówiła Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwiste wiatry. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: I już na początku tygodnia temperatura na zachodzie Polski zacznie przekraczać 30. W naszym regionie jutro jeszcze całkiem spokojnie, do 26 stopni.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: W ostatnim meczu polskich siatkarek w Osace w Lidze Narodów biało-czerwone zagrają z Japonkami. Rozgrywająca Alicja Grabek raczej z optymizmem przed tą konfrontacją.
4: Jestem spokojna o to, że to spotkanie w niedzielę wygramy. Na pewno jest to inny styl. No, Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek, więc wydaje mi się, że gdzieś do tego się musimy przygotować i na to przestawić. Ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
0: Piłka pójdzie w górę mniej więcej za 20 minut. Polki wciąż nie są pewne awansu do Final Four. Dotąd przegrały z Turcją i Brazylią, ale pokonały Amerykanki. Mają tyle samo punktów, co Japonki.
1: Światowe agencje informują.
0: Teraz Hiszpania. Pożary lasu w Almerii na południu kraju spowodowały śmierć 12 osób. Spłonęło ponad 6 hektarów terenów zalesionych. Kilka miejscowości zostało ewakuowanych. W innych obowiązuje nakaz schronienia się przed ogniem. Lewicowi ekstremiści twierdzą, że stoją za pożarem na niemieckiej kolei. Ogień na odcinku Kolonia Düsseldorf sprawił, że ten bardzo istotny dla ruchu w regionie odcinek od wczoraj jest kompletnie wyłączony z ruchu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w regionie opolskim zachmurzenie umiarkowane, lokalnie jednak gdzieniegdzie może się przejaśnić. Możliwe są także przelotne opady deszczu, temperatury maksymalne do 24 stopni. Zastanawiamy się, kiedy miałoby to nastąpić, bo jak na razie w stolicy regionu mamy 18, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach. Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Po reklamie.

Radia Diabłoni, chodźmy nad wodę. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy audycję w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zostańcie z Radiem Opole.

zobaczyć Ciebie, Mela Koteluk i Ralf Kamiński na antenie Radia Opole w audycji W Dobrym Rytmie i dzisiaj w takim oczywiście pozostaniemy. Przed nami jak zwykle tuż po godzinie 12 na antenie Radia Opole nowości z polskiej sceny muzycznej, ale nie tylko, choć na nich się skupimy, bo przecież dzisiaj w Opolu festiwal od nowa i zainspirowana właśnie tym festiwalem, który już za moment o godzinie 17 w Opolskim Amfiteatrze, postanowiłam także zaprezentować dzisiaj Państwu muzycznie artystów, którzy wystąpią podczas tego festiwalu, a między innymi będzie to Ralf Kamiński, Cortez, zespół Lemon czy Kasia Sienkiewicz i ci artyści pojawią się w naszej audycji w najbliższych 2 godzinach, ale również pojawią się artyści pochodzący z naszego regionu. Moim zdaniem bardzo ciekawy duet i liczę na to, że o nich jeszcze usłyszymy. A dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawą rozmowę o inspiracjach muzycznych, ale przede wszystkim o ich wrażliwości. No i absolutnie nie zabraknie wątków miłosnych, a zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, bo już ich piosenka jest obecna na antenie Radia Opole, a za moment o wszystkie szczegóły wypytam właśnie duet Pełnia, który pojawi się właśnie w naszym studiu. Zostańcie z Radiem Opole, a teraz już przed nami Igor Herbut i Wani. Było miło.

0: dzisiaj w studiu Radio Opole pełnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkie nasze poprzednie piosenki były jako Hornatkiewicz Skiba, ale uznaliśmy, że ta nazwa jest za długa i skomplikowana, że no trzeba coś po prostu zmienić.
2: Tak, nazwa była skomplikowana, szczególnie jak ktoś po koncercie podchodził do nas zapytać, jak może nas znaleźć gdzieś tam w sieci, i my wtedy mówiliśmy, no, że się nazywamy Hornatkiewicz i Skiba, i po prostu usłyszeliśmy już tyle wersji.
1: CH czy samocha?
2: Hornatkiewicz, tak? A Skiba to ten Zbik Cyc.
1: Tak, no dokładnie.
2: Więc stwierdziliśmy, że nie, że ta nazwa to musi zostać zmieniona, i w zasadzie trochę trwały poszukiwania, nie? Jakoś tak...
1: Poszukiwania trwały tak pół godziny mniej więcej.
2: No ale wcześniej też coś myśleliśmy, że zmienimy nazwę, ale
1: nie mieliśmy żadnych konkretnych pomysłów, ale raz wpadł do nas nasz przyjaciel Dezy,
2: tak,
1: który jest bardzo kreatywną głową, i zrobiliśmy taką trzyosobową burzę mózgów, no jeszcze z psem, więc taką trzy i pół osobową. No i nagle padła ta pełnia, i tak na początku miałem takie, kurczę, ale to jak to będzie? Pełnia w utworze Obwiniam pełnię, to tak jakoś głupio będzie brzmiało i wyglądało, ale tak po chwili w sumie pełnia, okej, okay, pełnia, że my się tak nawzajem dopełniamy.
2: Tak, no, że taka kompletność, tak, jakby pełnia szczęścia.
1: Lubimy też nocną porę, więc księżyc pełnia, jakoś tak się to naturalnie zazębiło, no i w końcu daliśmy akcept, no i poszło.
2: Tak, i bardzo rezonuje z nami ta nazwa, i teraz jak wrzuciliśmy informację do sieci, że właśnie tak się nazywamy, to sporo osób nam napisało, że w ogóle jakoś tak pasuje ta nazwa do naszego duetu, więc to Obwiniam pełnię, które wydaliśmy wcześniej.
1: Było po coś,
2: żeby ta nazwa później jakoś tak...
0: Ale Obwiniam pełnię o to, że się połączyliście artystycznie, nie tylko?
2: Nie, tutaj akurat...
1: W przypadku Obwiniam pełnię chodziło o pełnię księżyca typowo, raczej tak, tutaj nie było drugiego dna.
0: Jeszcze,
1: ale ono się pojawiło z czasem. No i tak jak właśnie mówi Sonia, że może w nawiązaniu do naszej nowej piosenki Płynę, że może nic się nie dzieje bez przyczyny, być może już afirmowaliśmy te nazwy wcześniej nieświadomie.
2: Tak, tak.
0: A teraz ten bardzo ważny moment, bo posłuchamy waszego singla, bardzo się cieszę, Płynę pełnia na antenie Radia Opole.

0: Zespół Pełnia, grupa Pełnia, duet Pełnia, tak mogłabym powiedzieć, chyba tak najlepiej. Trzeba będzie nauczyć się odmieniać tę nazwę, tak mi się wydaje. Jaki pomysł na płytę w takim razie? Czy będziemy słyszeć dokładnie muzycznie Was w takiej samej odsłonie jak wcześniej?
1: Na pewno nie. Dzisiaj jadąc tutaj do Opola samochodem zrobiliśmy sobie taką playlistę naszych inspiracji i tam bardzo różni artyści trafili i ten przekrój gatunków też był dosyć taki szeroki, wydaje mi się.
0: Tak.
1: Ten utwór Płynę, wydaje mi się, że będzie jednym z takich najłagodniejszych, które się znajdą na...
0: Ale bardziej rockowe potem rzeczy, tak? Jednak?
1: Tak, no jednak to, co nam najbardziej w duszy gra, to jest muzyka rockowa.
2: Tak, i choćbyśmy bardzo chcieli pójść w inną stronę, to jakby to jednak jest faktycznie głęboko w sercu zakorzenione i trudno się od tego uwolnić, ale my bardzo lubimy gitarową muzykę.
1: Tak jest.
2: No, myślę, że to będzie jakiś taki zbiór naszych inspiracji, które też są ciekawe, bo myślę, że spektrum muzyki, jaką słuchamy, jest spora. Tym bardziej, że jesteśmy we dwójkę, więc Jędrek słucha też innych rzeczy, ja słucham innych. Próbujemy teraz jakoś tak to połączyć, żeby miało to ręce i nogi. Ale myślę, że tak jak Jędrek powiedział, chyba ten utwór będzie taki najdelikatniejszy, najspokojniejszy, nie?
1: Tak, on jest taki otulający, relaksujący, taki był zamysł od początku, nie chcieliśmy tutaj na siłę go gdzieś tam ociężać, że tak powiem, nie ma takiego słowa, już jest. Ale no, tak jak właśnie mówiła Sonia, jednak trochę szybciej nam bije serce przy gitarowej muzyce, nawet takiej mocniejszej gitarowej, więc może nie będzie jakichś tam metalowych elementów na tej płycie, aczkolwiek kto wie, gdzie nas to zaniesie, ale jakieś takie trochę ciężaru na pewno się znajdzie. No.
0: Tak. Jaki komunikat chcieliście wysłać do świata, pisząc ten tekst? I w ogóle jak to wygląda u Was twórczo?
2: No w zasadzie teksty piszemy razem i zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu siadamy i zaczynamy rozmawiać o tym, co byśmy chcieli w utworze przekazać. Zapisujemy sobie jakieś frazy, które nam przychodzą do głowy i później tekst na bazie właśnie jakichś naszych przemyśleń próbujemy w jedną całość złożyć. Więc no zazwyczaj te teksty piszemy właśnie we dwójkę. Czasami jest tak, że na chwilę się zamykamy osobno w pokoju. Każdy popisze trochę fraz, właśnie takich inspiracji swoich, no i później znowu się spotykamy i próbujemy to połączyć, nie? Więc
1: Tak. Aczkolwiek zasadzie... ciężko też pisze się teksty tak na zawołanie i na poczekaniu, typu, że umawiamy się, dobra, to jest ten moment, piszemy tekst. Ja wtedy się w sobie na maksa zamykam i nie może mi nic kreatywnego przyjść do głowy, a czasami w jakichś totalnie przypadkowych momentach, typu na spacerze z psem, przychodzi do mnie jakaś myśl,
2: tak,
1: i od razu ją sobie nagrywam albo zapisuję.
2: Ja za to lubię usiąść i faktycznie sobie popisać, trochę tak potraktować to jako pracę.
0: Warsztat.
2: Tak, że ja sobie po prostu siadam, biorę swój zeszycik i sobie zapisuję właśnie bardziej tak w skupieniu. A Jędrek lubi pójść na spacer i porozkminiać i wraca z jakąś tam frazą, więc no tutaj się różnimy jakby w tym aspekcie, ale tak, myślę, tak, że to też nas dopełnia a propos pełni.
1: Natomiast odpowiadając na jaką wiadomość chcemy wysłać w świat tą piosenką, wydaje mi się, że to jest taka wiadomość, którą chcemy i wysłać w świat, ale też nawzajem jakby do nas.
2: Tak, taka afirmacja trochę.
1: Trochę taka afirmacja, bo często gdzieś tam wydaje nam się, że jesteśmy w życiu nie w tym miejscu, w którym powinniśmy już być na tym etapie, albo w którym chcielibyśmy się docelowo znaleźć.
2: Tak.
1: Mamy wrażenie, że inni artyści na przykład są przed nami i że już są na totalnie innym poziomie niż my i chcielibyśmy ich dosięgnąć, a czasami może warto sobie uświadomić, że może tak jak jest teraz jest okej i może dobrze jest się gdzieś tam obejrzeć dookoła siebie i docenić to, co już nam się udało osiągnąć.
2: I pomyśleć, że wszystko jest po coś, żeby może ta droga, choć czasami kręta, też do czegoś prowadzi.
1: Tak, i że wszystko to jest proces i może za kilka lat, na przykład spoglądając na ten moment, w którym jesteśmy teraz, zakręci nam się łezka i będziemy chcieli wrócić do tego, co już było. Więc no trochę tak... My nie jesteśmy zawsze idealnym przykładem na życie zgodnie z tymi myślami, o których właśnie mówimy, ale trochę...
2: Po to też napisaliśmy taki utwór, bo jak się też wypowiada te słowa na głos, to wtedy jakoś bliżej.
1: Myślimy, że to jest mega ważne, że jednak jak się słowa jakieś i myśli wypowie na głos, to one często się potrafią ziścić prędzej niż nam się zdaje.

0: waszym ulubionym polskim artystą, ale z takiej sceny bardzo popularnej możemy skręcić też scenę alternatywną. Polski, to już jest ta trudność, co Jędrek?
1: No właśnie, gdyby nie pojawiło się w tym zdaniu słowo polski, to od razu już bym
0: sypał
1: nazwami z rękawa, ale ja się wychowałem na zagranicznej muzyce i nadal jednak częściej sięgam po zagraniczną, ale nie znaczy to, że nie mam swoich ulubionych polskich twórców, których podziwiam z różnych powodów. No, myślę, że
0: Takim wspólnym,
1: no to chyba Krzysiu Zalewski najbardziej. I to jest w ogóle taki temat, który nas połączył, mnie i Sonię, bo jak się poznaliśmy stojąc w kolejce do dziekanatu, ja oddawałem moją pracę magisterską, a Sonia licencjacką. Poznała nas nasza wspólna znajoma i gdzieś tam właśnie, i powiedziała ona wtedy coś w stylu, no bo Sonia też lubi Zalewski,

0: Zalewskiego.
1: Ja też lubię Zalewskiego, tak.
0: To był taki nasz pierwszy temat wspólny, od którego się w sumie nasza znajomość zaczęła.
1: Tak, w ogóle jak poszliśmy na pierwszą randkę, to w sumie nie miała być na początku randka, tylko mieliśmy się spotkać, żeby obgadać temat pod tytułem koncert z piosenkami Krzyśka Zalewskiego.
0: Tak, ja od początku czułem, że to jest bez sensu pomysł, no bo Zalewski bywa we Wrocławiu tak typu co drugi dzień.
2: Ale więc... chciałeś się poświęcić, ja rozumiem.
0: Tak, ale sam do końca nie wiedziałem, jaki jest charakter naszej relacji na ten moment, więc mówię, no dobra, no spróbujemy jakoś tak zacząć od tych spraw zawodowych, a może później jakoś przejdziemy do spraw bardziej prywatnych.
1: Koncertu nie zrobiliśmy, jakby co?
0: Tak, tak.
2: Ale jesteśmy małżeństwem. No,
1: tak, ale jesteśmy małżeństwem i Krzysia Zalewskiego lubimy nadal. I myślę, że jeżeli chodzi o polskich artystów, to faktycznie jest tym ulubionym. I pod względem takim muzycznym, bo to też jest znowu gitarowa muzyka, którą my bardzo lubimy. I pod względem takim tekstowym.
2: I kreatywności takiej,
1: nie? I kreatywności, tak. Myślę, że to jest taki kompletny artysta, tym bardziej, że też świetnie śpiewa, a to jest dla nas też i zawsze było bardzo ważne, żeby ten warsztat wokalny był na fajnym poziomie.
0: No i ma też bardzo ciekawą ekspresję i jest jej dużo i to też jest taki temat, z którego można czerpać, bo jednak ludzie lubią taką surowość, taką autentyczność i myślę, że on to ma w sobie. Kto jeszcze? No na pewno Igor Herbut.
1: Znowu ta warstwa wokalna chyba, ale też tekstowo.
0: Tak, ja na przykład bardzo pokochałem płytę Lemona Tu z 2017 roku, bo ona bardzo nawiązywała do brzmień, na których ja się wychowałem i które ja czuję najmocniej, czyli taki brytyjski alternatywny rock. Słyszałem tam co chwilę echa, nie wiem, Radiohead i to mnie jakoś tak bardzo do tej płyty dalej przyciąga. Igora też mieliśmy okazję poznać na jednym z koncertów Schody do Wolności parę lat temu i też gdzieś tam powymienialiśmy się naszymi muzycznymi inspiracjami. Okazało się, że mamy dużo wspólnego tutaj,
1: tak,
0: właśnie Igor
1: i
0: też.
1: Że zna też zespoły, których my słuchamy.
0: Tak,
1: i
0: tak, tak.
1: Mieliśmy tak, wow, że on też tego słucha.
0: No i wokalnie.
1: Jest świetny.
0: Niesamowicie dobrym wokalistą i technicznie, ale też jest taki bardzo autentyczny i emocjonalny i to nam też bardzo, bardzo z nami rezonuje, jego ekspresja.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimer, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
10: Niedzielne popołudnie w Radio Opole, w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 13. Czas na wiadomości. Zaczynamy. Opolanie mogą podwyższyć lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe. Rusza nowy nabór OCRG. Drugi most w Kantorowicach praktycznie gotowy. Będzie dostępny na dniach. Polskie siatkarki grają z Japonkami w ostatnim meczu Ligi Narodów w Osace.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: Najpierw jednak w ostatniej dekadzie trzykrotnie, jak się okazuje, wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, przypomniał Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Są to miejsca, dodaje, w których jakość wody jest cyklicznie monitorowana.
11: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
10: Jeśli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym. Jest taki na stronie głównego inspektora sanitarnego.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: W najbliższych dniach zakończy się powodziowa odbudowa drugiego mostu w Kantorowicach. Zadanie za 2 200 000 zł, o czym mówiliśmy dziś już w wiadomościach, praktycznie w całości jest finansowane z budżetu państwa. 9,5 tysiąca złotych to jest wysokość maksymalnego dofinansowania z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Łączna pula rozpoczynającego się jutro naboru to 5 milionów złotych. Dotacje będą mogły wykorzystać osoby powyżej 15 roku życia, zamieszkujące, pracujące lub uczące się w naszym regionie. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca. Zasady naboru można sprawdzić na stronie internetowej OCRG.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. To w Radiu Rzeszów zapowiadał dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u Paweł Szopa.
12: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połyni Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
10: A w Bieszczadach, podobnie jak w Tatrach, dziś trudne warunki pogodowe do uprawiania turystyki właśnie takiej górskiej, ratownicy zdecydowanie zalecają przezorność.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
10: W ostatnim meczu polskich siatkarek w turnieju Ligi Narodów w Osace biało-czerwone mierzą się z Japonkami. Polki wciąż nie są pewne awansu do finałowej czwórki. Dotąd przegrały, przypomnijmy, z Turcją, Brazylią, ale pokonały Amerykanki. Mają tyle samo punktów co Japonki, 19. Na razie pierwszy set dla biało-czerwonych wygrany do 20, w drugim remisowo 6-6.
0: Światowe agencje informują.
10: Prezydentka Mołdawii Maia Sandu desygnowała na stanowisko premiera Wasile Tofana. Decyzja zapadła po konsultacjach z ugrupowaniami parlamentarnymi i rekomendacji rządzącej proeuropejskiej partii Działania i Solidarności. Do 4333 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, potwierdza Jorge Rodriguez, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego tego kraju. Do dwóch silnych wstrząsów, przypomnijmy, doszło 24 czerwca, w których ucierpiała także stolica kraju Caracas i kilka sąsiednich stanów.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Do końca dnia w regionie opolskim można spodziewać się przejaśnień, gdzieniegdzie jeszcze zanikające słabe opady deszczu. Temperatury maksymalne miały sięgać 24 stopni. Zastanawiam się, czy gdzieś jest takie miejsce w naszym regionie z taką temperaturą, bo szans na to, że tak się stanie, chyba już raczej nie mamy. Mocna 19, tak to określę w tej chwili w stolicy regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale taki chłodny wiaterek, bo z północnego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka w dobrym rytmie.

0: Fight Club, bo ja się nie...
1: Dzisiaj pełnia, duet Jędrek i Sonia w Radiu Opole. Rozmawiamy o waszym najnowszym singlu, waszej pierwszej piosence, ale od ilu lat wy razem już pracujecie na scenie? Bo to też chciałabym powiedzieć, bo to, że to jest debiut, to fajnie, to dobrze, bo to jest takie nowe otwarcie, zawsze taka świeżość, nie? Nowa nadzieja na coś ciekawego, ale wy nie jesteście nowością ani debiutem absolutnie, ani nie jesteście doświadczonymi artystami pracującymi z sobą już wiele lat.
2: Taki pierwszy koncert zagraliśmy razem mniej więcej tydzień po tym, jak się poznaliśmy. Bardzo szybko postanowiliśmy ze sobą razem śpiewać.
1: A już wiedzieliście, że będziecie razem?
2: Chyba tak.
3: Tak. A to nie było jakoś tak, że w ogóle pojechaliśmy na pierwsze wspólne, jakieś takie, pierwszy wspólny koncert i jakby następnego dnia jakoś tak się okazało, że...
2: Tak, następnego dnia dodaliśmy pierwsze wspólne zdjęcie na Instagramie, więc tak. To było oficjalne.
1: O, to szybko, szybko.
3: Że to już razem. Ale pamiętam naszą pierwszą wspólną próbę, jeszcze w twoim pokoju na Opolskiej, jak wynajmowałeś mieszkanie z kumplami i zaczęliśmy razem śpiewać. I jakaś taka magia się wtedy wytworzyła, na zasadzie, że my to bardzo poczuliśmy, że nasze w ogóle barwy głosu bardzo do siebie pasują. Że ten taki piasek w głosie pojawia się i u mnie, i u Jędrka, i bardzo to jakoś tak zaczęło z nami rezonować, dlatego postanowiliśmy razem grać, więc myślę, że od 2019 roku w zasadzie razem działamy. Na początku to były takie coverowe raczej tematy i tego typu koncerty, a projekt Hornetkiewicz i Skiba, pierwszy utwór, Dom, kiedy...
2: W 2024 roku w marcu wydaliśmy pierwszego singla autorskiego. Wcześniej jeszcze działaliśmy solowo. Ja wydałem album w 2022, w tym samym roku ty też wydałaś swojego debiutanckiego singla.
3: Tak.
2: No ale potem dwa lata później właśnie uznaliśmy, że może warto połączyć te siły.
3: Tak, że na scenie się fajnie razem czujemy, jakby trema trochę dzieli się na dwie osoby i faktycznie wychodzimy i jakby możemy też w pełni swoje emocje przekazać, znowu w pełni. No chyba dlatego pomysł na stworzenie właśnie autorskiej muzy, ale już w duecie, tym bardziej, że duetów też w Polsce jest mało w sumie.
1: Tak dobrze śpiewających razem, tak mi się wydaje, bo one są razem, ale wy jesteście też doskonałymi wokalistami. Ja jednak bardzo słucham śpiewających osób, bo sama śpiewam, więc automatycznie mój słuch jest na to wyczulony, więc wy doskonale śpiewacie, bo bardzo często w tych duetach damsko-męskich jest tak, że jeden ktoś trochę lepiej śpiewa, jest po prostu wokalistą, a ktoś bardziej jest akompaniujący, a wy jednak jesteście takim mocnym uderzeniem wokalnym, nie? A z drugiej strony macie taką subtelność.
2: Wydaje mi się, że jak śpiewamy, jak mamy partie, w których śpiewamy razem, to chyba staramy się może szukać trochę ciekawszych interwałów niż oktawa, na przykład, no bo często duety śpiewają po prostu w oktawie, że kobiecy głos bierze tę wyższą oktawę, męski niższą, też ma swój urok, ale wydaje mi się, że wtedy nie ma jakichś takich ciekawszych zgrzytów, takich pozytywnych interakcji gdzieś tam właśnie między dwoma głosami, które dopiero się tworzą, jak się sięgnie po jakieś takie ciekawsze interwały, po jakieś kwarty, nie wiem, kwinty.
3: Jak słuchaliśmy sobie właśnie jakichś duetów, to myśleliśmy, okej, a może spróbujmy właśnie pójść harmonią w coś trochę ciekawszego.
2: Tak, my i tak mamy w sumie mało w tych naszych piosenkach momentów, w których mamy takie partie stricte duetowe, bo w partiach duetowych też trochę zatraca się top line tak zwany i my przy tym jednak nadal chcemy, żeby ta muzyka wpadała w ucho. Jak są dwa głosy, które są jednakowo zbalansowane głośnościowo, to słuchacz nie wie, który jest głównym głosem. Tak. Trochę inaczej operujemy w studyjnych wersjach, bo tam możemy się zdublować i nagrać więcej niż dwa głosy i wtedy nadal jeden głos jest tym głównym, tym prowadzącym, a pozostałe są bardziej wspierające. Zawsze mamy potem problem, jak to przełożyć na sytuację na żywo, kiedy trzeba jednak ograniczyć to do dwóch głosów, więc ja wtedy zawsze kombinuję, dobra, jakie tam interwały dośpiewać, żeby być trochę bardziej w tle, ale żeby jednak to nie były tylko oktawy.
3: Tak.
2: No to już są takie stricte muzyczne kwestie.
1: Tak, to już taki producent muzyczny z ciebie wychodzi. Tak, tak. Ty już analizujesz, miksujesz, już słyszysz planami tę muzykę, tak. To tak.
2: Dziwne, rzeczywiście. Że dopiero teraz ze mnie wyszedł, to i tak myślę, że jestem w ogóle dumny z siebie, że tak długo bez nerdowania wytrzymałem, ale tak, sobie. Tak.
1: Dobrze, bo była randka i to dobrze, dobrze, dobre tematy mamy. To też tak pokazuje trochę was, nie? Jako ludzi, bo tak mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne.

0: Jestem.
1: Koncertowo, jak widzicie, pełnię? To będzie duet i będzie taka formacja też z dużym składem, bo lubicie to duże granie. Ty, sam też Jędrek mówiłeś i Soniu ty też, że ta rockowa muzyka jest w was, więc rockowa muzyka to nie jest duet, nie? To jednak musi być ten bęben, te gitary, takie mocne uderzenie.
2: Tak,
1: tak widzicie pełnię, że ktoś was jednak dopełni tam? Tak.
2: Zdecydowanie. Dużo graliśmy akustycznie przez ostatnie lata. I ma to swój urok, bo jesteśmy samowystarczalni, ale zawsze nam brakowało muzyków na scenie dodatkowych, więc na pewno pojawi się perkusja na żywo, na pewno pojawi się gitara basowa.
0: Na pewno druga gitara się pojawi.
2: Tak.
0: Tak myślimy przynajmniej.
2: No, jakieś takie elementy produkcyjne, które i tak nie są na pierwszym ani drugim planie w naszych produkcjach, może jakoś tam dopełnimy loopami. Mhm. Raczej nie planujemy mieć na scenie też nie wiadomo ilu osób. Raczej taki skład stricte rockowy, 4-5-osobowy, tak to przewiduję.
1: A jak to widzicie wydawniczo? Jesteście bardzo doświadczonymi artystami też, no nie ma co ukrywać, no też znanymi z programów tych bardzo popularnych.
2: Obecnie mamy tylko dystrybucję i wydaje mi się, że może lepiej w dzisiejszych czasach przy tym pozostać, bo trochę mamy inne czasy, jeśli chodzi o to, jak artyści prosperują, niż na przykład 5 lat temu, kiedy ja na przykład brałem udział w programie typu Talent Show i kiedy był taki najgorętszy moment artystyczny u mnie, powiedzmy. Ja też nigdy nie osiągnąłem jakiejś wielkiej popularności. Wydaje mi się, że te 5 albo już nawet 6 lat temu to był taki moment, kiedy najwięcej się działo wokół mnie. Mam wrażenie, no bo zawsze jest tak, że jak akurat jest emitowana edycja programu, w którym się bierze udział,
0: tak. Wtedy jest
2: no to
0: głośno,
2: wtedy uczestnicy mają swoje 5 minut. Za rok
0: wchodzi kolejna
2: edycja i już o poprzednich uczestnikach nikt nie pamięta i to jest jakby całkowicie normalne. Więc wtedy czułem, że miałem takie 5 minut i największą audiencję, do której mogłem dotrzeć i no już nazwijmy to wprost, największe zasięgi, niestety teraz to też jest ważne. To był, no i też potem troszkę się zmęczyłem mediami społecznościowymi, postanowiłem zwolnić. Już nie dodawałem tak regularnie, skupiłem się bardziej na działaniach produkcyjnych.
1: A to ma znaczenie dzisiaj, jednak ta obecność w socialach?
2: Właśnie taka myśl przewodnia, która nam krąży po głowie ostatnio jest taka, że...
0: Jak jesteśmy blisko w mediach, prowadzimy na bieżąco TikToka, Instagrama i tak dalej, to jesteśmy bardzo przebodźcowani tym i jest tego za dużo i po prostu czujemy, że potrzebujemy jakiś odpoczynek. Ale z drugiej strony, jak nie prowadzimy tych swoich sociali, to mamy wrażenie, że wtedy znikamy z planszy.
2: Jest jeszcze gorzej.
0: No. Jest jeszcze gorzej. No, taka, tak, jest tak, że czasami jak faktycznie dużo dodawaliśmy i ciągle w tych telefonach siedzieliśmy, żeby odpisywać na komentarze, żeby gdzieś tam te relacje też budować z tymi swoimi słuchaczami, no to faktycznie czuliśmy, że oh my god, potrzebujemy wyjść z domu na spacer z psem i tak dalej, żeby gdzieś odpocząć, po prostu odreagować. Ale faktycznie jak robiliśmy sobie przerwę, mówimy, dobra, tydzień bez tego, czy 2 tygodnie, no to mamy wrażenie, że wrzucamy kolejny film i wtedy
2: ciężko
0: trzeba
2: też wrócić
0: budować
2: po takiej
0: wszystko od początku.
2: Tak,
0: nie?
2: Tak. No, no właśnie, ciężko wrócić po takiej przerwie, bo jest trochę takie odczucie, że świat już poszedł dalej i my musimy od nowa o sobie przypomnieć, ale zbudować jakby od nowa cały kontekst.
0: Tak,
2: i,
0: trochę tak.
2: I zacząć budować znowu tę drogę zasięgową od nowa.
0: Tak.
2: Bo niestety tak to jest, że teraz po prostu wszyscy specjaliści od marketingu, od mediów społecznościowych w ogóle rekomendują dodawanie 3 rolek dziennie. No i tak na dobrą sprawę, kto ma czas, żeby w ogóle
0: tak
2: nagrywać i sklejać 3 rolki
0: dziennie?
2: Ostatnio
0: się zastanawiamy właśnie, czy być po prostu ludźmi od kontentu, czy jednak pisać muzykę, bo jakby pisanie muzyki jest jakby najprzyjemniejszą częścią w ogóle całego procesu tworzenia siebie jako artysty, a okazuje się, że ten proces tak naprawdę musi zajmować tylko skrawek czasu, bo cała reszta to jest...
2: działania promocyjne.
0: To są działania promocyjne, które naprawdę zajmują sporo czasu i z jednej strony myśli się teraz o artystach, okej, mają łatwiej, bo wszystko jest super dostępne, można się wypromować gdzieś tam w sieci, ale z drugiej strony przez to, że jest to dostępne, to tych ludzi tworzących jest tyle, że bardzo ciężko jest się przebić.
2: Próg wejścia robi się coraz wyższy tak naprawdę, bo ludzie już robią coraz bardziej kreatywny content.
0: Tak. I też na moment się z tego wyjdzie, to wracamy po jakimś tam czasie, po jakimś czasie i okazuje się, że okej, teraz to już trochę inaczej działa, więc musimy się jakby na nowo tego nauczyć. Znowu znikamy na miesiąc, okej, teraz to już działa zupełnie inaczej,
2: tak, tak.
0: Więc znowu na nowo.

0: ty jesteś jednak z tego pokolenia młodszego, więc dla was to powinno być naturalne.
1: Czuję się już na ten moment, jakbym pochodził z tego młodszego pokolenia.
2: Tak. Bo starzy duchem chyba trochę jesteśmy.
1: Obcujemy też w różnych środowiskach ostatnio z artystami, którzy są jeszcze młodsi od nas. I to
0: no właśnie, no jak?
1: Młodsi.
0: No jak?
1: No i im to jakoś, kurczę, mam wrażenie, łatwiej przychodzi.
0: Naturalniej, co?
1: Tak, tak, tak. No my mamy ostatnio dużo takich momentów, że obserwując obecne trendy, czujemy się jak tacy boomerzy trochę.
2: Boomerzy. My jesteśmy totalnymi boomerami.
1: I wiem, że może nie jesteśmy jeszcze w takim wieku, który upoważnia nas do mówienia takich rzeczy, ale no z drugiej strony trochę jesteśmy, bo...
2: Tak.
0: Trochę tak, bo dzisiaj karierę robią już taką intensywną 14-latki.
2: Tak,
1: tak.
0: I to całkiem z taką dobrą karierę, tak, tak. I świadomą.
1: Tak,
0: I mądrą, nie? Mhm. Wiedzą, jak to opanować.
1: No właśnie. Młodzież ma coraz łatwiejszy dostęp do technologii, do mediów społecznościowych od coraz młodszego wieku. Tak naprawdę się obcuje z tym. My na etapie lat 12-13 naprawdę byliśmy bardziej... zaangażowani w to, jak latać fajnie za piłką po boisku. No ja też miałem szkołę muzyczną, więc no gdzieś tam tego czasu wolnego nie miałem zbyt dużo, no, trzeba było po prostu dużo ćwiczyć i na to się spędzał czas, ale teraz no już młodzież ogarnia takie rzeczy od bardzo młodych lat.

0: jest bezwzględna, nie? Wobec twoich umiejętności, doświadczenia. Macie też tak, że jednak ten warsztat, te umiejętności, to doświadczenie, no na scenie wszystko wyjdzie potem, na samym końcu. Mhm.
1: Na początku miałem powiedzieć, że tak, że koncerty wszystko zweryfikują, ale z drugiej strony już na koncertach też się pojawia coraz więcej takich narzędzi, których do tej pory używało się głównie w studio, typu jakieś tam strojenie wokalu na bieżąco, mhm. których jeszcze nie było one tak rozpowszechnione i możliwe jeszcze na przykład, nie wiem, 10-15 lat temu, że dużo rzeczy da się przykryć. Wydaje mi się, że teraz ludzie też niekoniecznie chodzą na koncerty, żeby posłuchać całego zespołu, skupić się na poszczególnych partiach instrumentalnych, tylko
2: zobaczyć taki performance.
1: Tak, no, są artyści, którzy potrafią wyjść na scenę po prostu z kimś odpowiedzialnym za puszczanie muzyki z laptopa za sobą i to jest taki dwuosobowy skład. I też ludzie potrafią się świetnie bawić na koncertach i interesuje ich głównie po prostu frontman, artysta, to co ma do powiedzenia, śpiewają z nim każde słowo tekstów i to jakby, nie mówię, że to jest albo dobre, albo złe, po prostu
0: Też jest odbiorca takiego rodzaju sztuki.
1: Odbiorca na to.
2: Ale jeżeli chodzi o nas, ja doceniam, że ten warsztat mamy, że pracowaliśmy nad tym i po prostu scena nas nie przytłacza, wiemy czego się po sobie spodziewać i zawsze jakoś w tej sytuacji się odnajdziemy. Tak sobie myślę o jakichś też naszych takich działaniach razem jako duet. Myślę, że te nasze głosy po prostu nie zawodzą. W takim sensie, nie wiem, śpiewanie w harmonii, odnajdywanie jej szybko, jakieś takie rzeczy mówię a propos nawet nagrywania dżingli radiowych, nie? Kiedy też się fajnie sprawdziliśmy w tej pracy, bo faktycznie potrafiliśmy, myślę, że dzięki swojemu doświadczeniu szybko połapać dane partie i myślę, że zrobiliśmy to całkiem fajnie na fajnym poziomie. Myślę, że gdyby nie ten warsztat, no to by było nie do zrobienia, bo to są akurat aspekty, których nie da się zrobić od tak, nie?
1: Tak,
0: czy
1: tak,
0: takie
1: tak.
0: doświadczenia właśnie wam pomagają w tej pracy na scenie? Jakby kiedy wracacie na to miejsce pierwotne?
2: Tak.
1: Na
2: myślę,
1: pewno.
2: Że tak. Myślę, że tak.
1: No ta praktyka i to, że naprawdę dużo razem śpiewaliśmy i śpiewamy nadal, nawet jeżeli to na początku były jakieś takie bardziej coverowe sytuacje, no to sprawiło, że nasze głosy się zgrały lepiej i że już wchodzi taki automat, że ktoś jest nas w stanie obudzić o 3 w nocy i kazać nam zaśpiewać jakiś utwór w harmonii i no i raczej to wejdzie dobrze. Nie boimy się o nasze głosy i o to, jak razem stroją, więc to na pewno pomaga, ale jeszcze taka myśl mi przyszła do głowy, ważna, że wydaje mi się, że teraz w czasach, kiedy już AI generuje muzykę, która brzmi łudząco podobnie do muzyki tworzonej przez człowieka.
0: Bardzo.
1: Jednak ludzie wracają do organiczności i ludzie jednak chcą usłyszeć ten taki ludzki czynnik w nagraniach i trendują teraz w ogóle artyści, którzy wcale nie sięgają po jakieś takie ulepszacze, jakieś takie super nowoczesne narzędzia, tylko właśnie wracają
0: trochę do
1: brzmień sprzed dziesiątek lat. Nie wiem, jest taki amerykański młody artysta Sombr, który gdzieś tam naprawdę dzięki TikTokowi zdobył ogromną popularność. I to, jak on traktuje swój głos na nagraniach w studio, on go właśnie specjalnie przybrudza, używa dużo przesteru, ten głos nie jest jakoś tam przesadnie strojony, zresztą on po prostu dobrze czysto śpiewa, więc nie musi tam sięgać po jakieś tam narzędzia strojące, ale ten głos brzmi tak właśnie brudno, tak organicznie, a jednak te piosenki są naprawdę uwielbiane teraz przez miliony ludzi, więc wydaje mi się, że wraca teraz ten taki czynnik ludzki i to będzie teraz mega ważne.

0: Nie mogę się doczekać waszych kolejnych piosenek i myślę, że ta pełnia to naprawdę będzie coś wyjątkowego. Już to jest coś wyjątkowego i czekam na te kolejne piosenki, zwłaszcza, że zapowiadacie, że będą takie bardziej mocne. Chociaż ja lubię ten taki flow bardziej spokojny, on jest bardziej popowy, więc to jest mój osobisty gust, także super. Trzymam za was kciuki, a na koniec, a propos, bo też mam takie nazwisko, Plotnik, jak wygląda wasz taki dzień? To jest rzeczywiście taki dzień z życia małżeństwa artystycznego, że rano się budzicie, kawa. I teraz myślę, co by tutaj nagrać?
1: Dokładnie tak jest.
0: Naprawdę?
1: Mamy też oczywiście pracę i cały czas też musimy pracować i naszą pracą nie są media społecznościowe, które gdzieś tam prowadzimy razem jako duet, ale gdzieś tam...
2: Znaczy i tak praca jest nadal wokół muzyki, bo jednak produkuję muzykę dla innych artystów, ja też uczę śpiewu, więc jakby to jest nadal na bazie muzyki, no ale jak kończymy pracę, to faktycznie siadamy i rozkminiamy.
0: Ale każdego dnia rzeczywiście się mobilizujemy.

0: medytujecie albo chociaż raz w tygodniu, żeby poświęcić ten czas naprawdę dla siebie, dla waszego duetu artystycznego. Nie mówię o tym takim duecie rodzinnym,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. Bliżej premiery singla, mniej więcej od miesiąca tak mocno się wzięliśmy za działania promocyjne i wtedy faktycznie każdego dnia był temat, okej, musimy albo przemyśleć jakby treści na nadchodzący tydzień, albo je nagrać, albo
0: tak
1: je
0: profesjonalnie.
2: Zmontować. Tak, tak.
1: Tak, natomiast ostatnio tak usiedliśmy typu w poniedziałek o godzinie 10 przy śniadaniu i przy kawie i powiedzieliśmy sobie, że coś chyba w życiu zrobiliśmy w porządku, że nie musimy być teraz właśnie w pracy takiej
2: od 8 brzucha,
1: do 16.
2: Stresowani i tak dalej.
1: Tak,
2: bo coś
1: tym bardziej, że takie prace też oczywiście mamy za sobą i mają one też oczywiście swoje plusy, stabilizacja i tak dalej, ale no jednak zawsze ta droga artystyczna najgłośniej nam w duszy grała. No i tak właśnie mamy też taki mały ogródek, nasz pies też uwielbia w nim przebywać, no i tak właśnie typu w środku tygodnia o tej 10 poszliśmy do ogródka z kawą, jak już się zrobiła w końcu ładna pogoda, nasz pies się zaczął tam tarzać w trawie i powiedzieliśmy sobie, że coś chyba jednak w życiu zrobiliśmy okej, że możemy sobie o tej godzinie w ten dzień tygodnia na to pozwolić.
2: Pozwolić. Nie zawsze muzycznie jesteśmy tu, gdzie chcemy być, że może faktycznie ta droga jest kręta, ale oprócz tego to nasze żyćko jest super i trzeba po prostu to doceniać, tę kawę w ogródku
1: tak,
2: o 10.
1: Takie małe rzeczy, o których się często zapomina.
0: A to może jeszcze o tej kawie w ogródku napiszecie, co?
1: Tak, tym bardziej,
0: podoba
1: że
0: mi się
1: ostatnio
0: kawa w
1: dostałem od Sony na urodziny młynek do kawy takiej ręcznej sobie
0: widzicie?
1: Miele w ogóle, już mam taki swój rytuał, się śmieję, że po prostu kiedy człowiek ma trójkę
0: ona też
1: z przodu, to już ciekawe zajęcia się bierze.
0: To nie, to niektórzy się cieszą, że mają trójkę z przodu cały czas. No tak, ale to już wtedy trochę inaczej się patrzy na świat. Aha, i potem też inne rzeczy bolą, ale to już na inną rozmowę. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy.
2: My bardzo
1: pięknie.
2: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
0: Po reklamie.
3: W niedzielne popołudnie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 14:00, czas na wiadomości. Zapraszam do słuchania. A w nich minister Krajewski deklaruje pomoc rolnikom, których uprawy ucierpiały przy gwałtownych zjawiskach pogodowych. W Niemodlinie ostatnie przygotowania do przebudowy południowej pierzei rynku. W ostatnim meczu Ligi Narodów w Osace polskie siatkarki mierzą się z Japonkami.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Rolnicy, którzy ucierpieli wskutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez opieki, deklaruje szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia jednocześnie, że w budżecie zarezerwowano kwoty na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności. Wysokość pomocy będzie oczywiście zależna od skali zniszczenia.
4: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
3: W Niemodlinie ostatnie przygotowania do przebudowy południowej pierzei rynku i choć dla mieszkańców będzie to oznaczać kilka miesięcy komplikacji w ruchu, finalnie poprawi się znacznie stan drugich chodników. Mówi burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
5: Jeszcze w tym miesiącu na pewno przekażemy plac budowy i rozpoczną się prace. Będzie też nowa organizacja ruchu drogowego i o wszystkim będziemy mieszkańców informować. Mamy świadomość, że będziemy realizować te prace w trudnym terenie, gdzie są też wiele punktów usługowych, handlowych i musimy starać się robić to tak, aby te uciążliwości były możliwie jak najmniejsze. Mamy to przewidziane w cyklu dwuletnim, ale wykonawca jest optymistą i chciałby może nawet w tym roku zakończyć pracę, przynajmniej te główne prace w rynku.
3: Gmina zdobyła blisko 2 miliony złotych na przebudowę drogi publicznej wzdłuż południowej pierzei rynku w Niemodlinie. Wartość inwestycji szacuje się łącznie na ponad 4 miliony złotych.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Zabytkowe organy w opolskiej katedrze będą odnawiane dzięki wsparciu z budżetu miasta Opola, które przeznaczyło na pierwszy etap tej inwestycji 1 800 000 złotych. Całkowity koszt odnowienia organów to blisko 3 miliony złotych. Zakończenie prac w przyszłym roku. Jeszcze pod koniec tego miesiąca jest możliwy przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nysie. Ten nowy kompleks, przypomnijmy, powstanie w pobliskim Skorochowie przy ulicy Akacjowej. Szacowany koszt inwestycji to 70 milionów złotych. Jej ukończenie jest planowane na drugą połowę 2027 roku.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: W ostatnim meczu polskich siatkarek w turnieju Ligi Narodów w Osace biało-czerwone grają z Japonkami. Polki wciąż nie są pewne awansu do Final Four. Dotąd przegrały z Turcją, Brazylią, ale pokonały Amerykanki. Mają tyle samo punktów co Japonki, czyli 19. Na razie 2-1 dla biało-czerwonych. Trwa czwarta odsłona tego spotkania.
2: Światowe agencje informują.
3: Zmiana rządu w Ukrainie. Poinformował o niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Za stanowiskiem żegna się premier Julia Schyrydenko. Powodem zmian, jak tłumaczy, jest potrzeba nowej polityki wśród ważnych kierunków dla tej nowej ekipy. Prezydent wymienił m.in. Polskę. Na portalach sportowych rośnie temperatura przed dzisiejszym finałem wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym zmierzą się Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu na trawiastych kortach w Londynie i z szacunkiem wypowiada się o triumfatorze przecież tegorocznego French Open. Ale zdecydować może dyspozycja dnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Początek finału, godzina 17.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia w Opolskiem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, możliwe jeszcze gdzieniegdzie zanikające opady deszczu. Mamy wzrost temperatury. W ciągu ostatniej godziny w stolicy regionu zwiększyła się o 2 stopnie, 21 w tej chwili. Noc pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami, gdzieniegdzie słaby deszcz, temperatury minimalne w okolicach 14 stopni. Poniedziałek, początek nowego tygodnia, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe jeszcze gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatury maksymalne jutro do 26 stopni. I to chyba najbardziej takie optymistyczne zdanie z tej całej prognozy synoptyków. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale chłodny, bo z kierunków północnych. Dziękuję Państwu, spokojnego popołudnia. Wiadomości od 15 będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.

dzisiaj o radzeniu sobie z lękiem, nadmiernym martwieniem się. Z czego wynika też czasem taki nadmiar myśli, jak bardzo różne i wydawałoby się codzienne sytuacje mogą też wzbudzać w niektórych osobach lęk, na przykład lęk społeczny związany z ekspozycją na poznawanie nowych osób, znajdowanie się w większej grupie ludzi. O tym wszystkim dzisiaj z psychologiem Jakubem Różyckim na antenie Radia Opole zapraszam, Katarzyna Zawadzka. Que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o lęku, martwieniu się, kiedy staje się ono nadmierne i w ogóle skąd bierze się w nas lęk. O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił psycholog Jakub Różycki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, martwienie się. Czy to jest temat, który jest Ci bliski?
2: Tak, zdecydowanie. Jako człowiekowi po pierwsze, ponieważ jak każdy człowiek też zdarza mi się martwić i oczywiście też jako psychologowi, ponieważ moi pacjenci czy osoby, z którymi mam okazję współpracować czy pracować razem, no też, też im się to zdarza oczywiście.
1: Pewnie jest tak, że ten lęk zależy też w dużej mierze od osobowości. Niektórzy odczuwają go więcej, inni mniej. Od czego to dokładnie zależy? Co ma wpływ na to, jak często się martwimy albo odczuwamy lęk?
2: Myślę, że możemy tutaj użyć tego takiego słowa, które jest bardzo często używane, to znaczy wrażliwość. Często jest to używane w jakimś takim negatywnym świetle, jakby to było coś bardzo złego, ale można powiedzieć, że niektórzy z nas charakteryzują się tym, że ta ich taka wrażliwość, to znaczy może bardziej wykrywanie różnych bodźców z zewnątrz, jest po prostu wyższa. Bardziej są czujni, bardziej są uważni i więcej odbierają. Więcej, szybciej też na to reagują. Myślę, że to jest na pewno właśnie jedna z tych rzeczy, która jakoś tak predystynuje nas do tego, żeby no niestety też być bardziej podatnymi na właśnie wszelkie lęki, na martwienie się, na te negatywne, trudne dla nas mechanizmy.
1: Czyli ta wrażliwość może być jakimś zasobem, źródłem, ale potrafi też poważnie utrudniać życie.
2: Tak, może być i dobra dla nas, i trochę przykra.
1: A dlaczego w ogóle się martwimy? Dlaczego nasz mózg wykrywa albo wyobraża sobie potencjalne zagrożenia i o nich rozmyśla?
2: Można to powiązać z tym, że nasza cywilizacja się rozwija w taki sposób, jaki się rozwija i nasze życie jako gatunku, kiedy zaczęliśmy dopiero funkcjonować na tym świecie, no wyglądało zdecydowanie inaczej niż teraz. I to martwienie się tak na przyszłość, na zapas, no oczywiście to było gdzieś tam ważne, no bo musieliśmy myśleć o pożywieniu na następną zimę albo o tym właśnie, czy będzie nam ciepło, w czym będziemy chodzić. Ale mniej było tych takich mało bezpośrednich bodźców. Teraz jesteśmy cały czas dotykani przez jakieś pośrednie tutaj mechanizmy i to nie jest bezpośrednie dla nas zagrożenie. Dlatego wpływa to dosyć mocno na nasz układ nerwowy, który trochę szkoli się w tym, żeby no, być czujnym, pozostawać tej czujności, ale to wszystko jest takie odroczone, takie niejasne. No, mamy jakieś tutaj wszystkie te ekrany, elektronikę, jakieś social media, życie w internecie, które jest mało bezpośrednie i my się do tego przyzwyczajamy.
1: I to też wpływa na poziom lęku?
2: Tak, jak najbardziej. Może go podnosić. Nie musi, ale może.
1: Czy jest jakaś zdrowa ilość zmartwienia, lęku, myślenia o przyszłości? Czy generalnie, kiedy to się już pojawia, to świadczy o tym, że mamy problem?
2: Do pewnego stopnia jest to jak najbardziej zdrowe i prawidłowe, no bo to są też emocje, to są jakieś nasze uczucia, odczucia. Każdy z nas gdzieś się kiedyś z tym spotka, ale jeżeli zaczyna to bardzo mocno wpływać na nasze funkcjonowanie takie na co dzień, jeśli na przykład unikamy wyjścia do sklepu, bo tam są ludzie i ludzie mogą nas oceniać i się tego obawiamy i to jest jakby treścią tego naszego lęku. Jak można się łatwo domyśleć, no unikanie wychodzenia do sklepu czy do jakichś tam większych skupisk ludzkich, no może bardzo nam tutaj to życie codzienne utrudnić.
1: Czasem może też się pojawiać lęk społeczny przed spotkaniami z ludźmi, przed dużą ilością nowych osób na przykład.
2: Tak, jak najbardziej. To jest jedna z tych kategorii, tak można powiedzieć.
1: No dobrze, to jak sobie z tym radzić? Bo chyba dobrze byłoby jednak z tym lękiem jakoś się pracować i nie zamykać się na świat.
2: Oczywiście mogę tradycyjnie jako psycholog powiedzieć, że to zależy od przypadku. To jest bardzo łatwa wymówka do tego, żeby uniknąć głębszego wchodzenia w temat, ale chodzi przede wszystkim o to, że trzeba sobie wyszczególnić też, co to jest za lęk, czego on dotyczy, czym na przykład został spowodowany, czy jest to jakiś lęk taki typowo ewolucyjny, na przykład lęk wysokości albo lęk przed głęboką wodą, czy jest to coś, co jest może związane z jakąś głęboką traumą. jeśli jest to naprawdę takie mocno traumatyczne przeżycie, że możemy zdiagnozować w ogóle to syndrom PTSD, no to tutaj no, praca nad tym jest bardzo ciężka, tak? Jeżeli to są jakieś lęki, które dotyczą naszych przeżyć, ale one nie odpalają nas aż tak mocno, że my to przeżywamy, jakby się działo bezpośrednio, no to tutaj już jest troszeczkę większe pole do popisu. Koniec końców to niestety prowadzi do tego, że w pewnym sensie musimy się troszeczkę na te lęki nasze wystawiać. Nie możemy tego unikać, ale musimy to robić mądrze i w odpowiedni sposób, krok po kroku, żeby się nie zatapiać w tym od razu, tylko w bezpieczny sposób się do tego też trochę przyzwyczajać i jakby trochę się szkolić, nawet bym tak powiedział, trochę się w tym trenować.
1: Masz podać jakieś przykłady, jak można się stawiać właśnie na te czynniki, które wzbudzają lęk, ale w taki sposób, który będzie w miarę odpowiedni, bezpieczny?
2: Możemy użyć tego przykładu właśnie lęku przed byciem ocenianym przez innych, tak? Jeżeli na przykład mamy osobę, która no boi się wychodzić na jakieś tam imprezy, na jakieś spotkania, na koncerty, takie tematy, no bo obawia się, że gdzieś tam, no chciałaby gdzieś może poznać jakiś przyjaciół czy znajomych, ale właśnie boi się tego nawiązywania kontaktu, na przykład źle została jakieś potraktowana, tak, i jakoś tam to wywołało właśnie taki silny lęk, nie? No to na pewno, jeżeli od razu będzie z marszu tak szła w skupisko kompletnie nieznajomych osób i starała się być gwiazdą wieczoru, no to to może tylko pogorszyć sprawę. Jeżeli na przykład będzie miała jakieś tutaj bezpośrednie wsparcie kogoś, kto zna ten temat i wie, że po prostu ona się boi i należy ją jakoś tutaj w tym wszystkim wesprzeć i będzie to robiła krok po kroku, może na początku spotkanie takie w mniejszym gronie z osobami jakimiś tam znajomymi, potem jakby krok do przodu, coś więcej, ale bardzo, bardzo powoli. Nie skaczemy od razu na głęboką wodę, tylko wchodzimy do niej krok po kroku. Tak, żebyśmy mogli też zawsze się wycofać i mieli też jakiś tutaj taki efekt, że faktycznie robimy też jakieś postępy, żeby ta nasza podświadomość mogła dostać taką informację zwrotną, że jest okej, że panujemy na tą sytuację. Mimo, że się wystawiamy na ten lęk, no to robimy to.
1: To jest ciekawy przykład, bo lęk społeczny nie dotyczy przecież zagrożenia życia czy jakichś poważnych konsekwencji. Jest to po prostu spotkanie z innymi ludźmi, ale są też takie sytuacje, które mnożą czarne myśli dotyczące na przykład zdrowia czy sytuacji ekonomicznej. Co robić, kiedy pojawia się taka pętla negatywnych myśli, które narastają?
2: Przede wszystkim, no, żeby sobie z tym radzić, no, potrzebna jest jednak taka umiejętność też obserwacji tego i identyfikacji. Musimy wiedzieć, kiedy to się zaczyna, jakie są typowe mechanizmy, które jakoś nas tam dotykają, no bo to są pewne wzorce zachowań, pewne też wzorce myślenia. Bardzo często zdarza się tak, że właśnie jeśli chodzi o samo to myślenie, o jakieś takie trudne tematy, no to polega na takiej ciągłej analizie. Analizie w nieskończoność. Mielimy jakiś temat, ponieważ mamy w głowie jakieś pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź. A może być tak, że my już tej odpowiedzi nie znajdziemy, bo wszystko, co mogliśmy zrobić, no to już przemyśleliśmy sobie. Samo myślenie nam nic nie da, bo na przykład trzeba, nie wiem, poczekać na coś, albo trzeba po prostu coś zrobić. Ja bardzo lubię taki przykład w tym momencie podawać, że tutaj kłaniają się wszystkie nasze jakby te rzeczy, co robimy po godzinach, nasze hobby, zainteresowania, rzeczy, które lubimy, ponieważ jeżeli mamy taką tendencję takiego analizowania nadmiernego, to spróbujmy to może zamienić, zamiast tego tematu trudnego, w którym się zapętlamy i chcemy jakby coś z tego wyciągnąć, spróbujmy tam wsadzić może temat, który jest nam przyjemny albo neutralny emocjonalnie, możemy sobie tam poanalizować, co na przykład, no ja bardzo lubię, bo jakoś to jest też mi od niedawna bliskie temat ogródka, gdzie na przykład w następnym sezonie posadzimy rzodkiewkę, tak? Albo jak to tam przearanżujemy sobie. Jeżeli na przykład przed spaniem cały czas nam krąży jakiś trudny temat, a nic nam nie da już, jak to będziemy dalej tam mielić w głowie, no to może jak spróbujemy go zastąpić czymś takim i tak sobie nad tym pomyśleć, poanalizować, no to może się z czasem okaże, że faktycznie po prostu zasypiamy.
1: Czy człowiek może mieć pełną kontrolę nad swoimi myślami? Czy one od nas zależą, czy nam się wydarzają?
2: Tutaj generalnie, no, myśli potrafią być bardzo bardzo losowe, bardzo takie czasami aż chamskie, bym powiedział, ponieważ właśnie w tym momencie im bardziej chcemy o czymś nie myśleć, no to tradycyjnie oczywiście to się nam w głowie pojawi. Więc siłą skojarzeń, nawet jak nie chcemy, to gdzieś do jakiegoś tematu dojdziemy. Różne rzeczy nam przez głowę mogą przejść, no bo po prostu żyjemy, funkcjonujemy. Musimy też trochę analizować to, co jest dookoła nas. Jakieś różne scenariusze, czasami bardzo losowe, czasami nawet takie może, których do końca nie chcemy, nam się gdzieś tam przez głowę przewiną, no bo to jest nasza wyobraźnia, to jest jakaś nasza tutaj jakiś też system czasami obronny, co się może wydarzyć, gdy to i to. Więc to, że tam jakaś myśl się od razu nas pojawi, to też nie oznacza, że jest to jakaś tutaj straszna tragedia. Ja bym to tak porównał do takiej płynącej rzeki. No to rzeka sobie płynie. Jeśli płynie w niej jakaś gałąź, na przykład chcemy na siłę ją wyłowić i zatrzymać, powiedzmy, że to jest ta myśl właśnie, no to żeby to zrobić, to musimy do tej rzeki wskoczyć, utaplać się, umoczyć i tak dalej i z wielkim trudem tę gałąź wyciągniemy. Ale jeżeli trochę to puścimy i pozwolimy, no dobra, jest ta myśl, płynie sobie, to ona sobie zniknie za tym horyzontem zaraz. Zaraz przepłynie następna i tak dalej.
1: Czyli jakby nie przywiązywać zbyt dużej wagi do myśli, które się pojawiają w głowie, tylko raczej i obserwować, jak ten płynący na przykład na wodzie liść
2: tak,
1: i pozwolić
2: dokładnie.
1: Odejść tej myśli. To też dużo myślę, że praktyki mindfulness mogą pomóc osobom, które mają tendencję do nadmiernego myślenia, rozważania. Za chwilę powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj psycholog Jakub Różycki gości w programie.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do rozmowy dzisiaj o martwieniu się i o lęku. Jakie są sprawdzone sposoby na to, żeby sobie z tym lękiem radzić? Mi na przykład pomaga zawsze takie pytanie siebie o to, czy ta myśl jest prawdziwa, czy jest rzeczywiście dająca się potwierdzić w faktach, czy jest wyobrażeniem. Jeśli jest wyobrażeniem, to jest to pewnego rodzaju fikcja w tym momencie, coś, co wywołuje emocje, ale nie jest rzeczywistością.
2: Tak, no bo to jest takie, co by było gdyby na przykład. To, albo takie wyobrażanie sobie jakiejś czegoś, na co szanse są, nie wiem, 0,01%. Nie? Jak najbardziej. To czy ta myśl jest w ogóle istotna w tym momencie? Czy ona nam coś zmienia? Nie?
1: Kolejne narzędzie, które myślę, że już wymieniłeś, to jest to właśnie zmienianie obszaru działania, przekierowywanie uwagi w jakieś inne miejsce, czyli zajęcie się jakąś czynnością. Co jeżeli ktoś ma problem, żeby w ogóle zmusić się do jakiejś czynności, bo jest sparaliżowany lękiem, bo to się dzieje już dość intensywnie na poziomie emocji?
2: No tutaj to też oczywiście są bardzo różne przypadki, to też bardzo trudne przypadki, na przykład ataków paniki, tak? Kiedy właśnie ten lęk już wchodzi na tak wysoki poziom, że my tam gdzieś odlatujemy w te przestworza kompletnie. Wtedy przydają się takie techniki, no na przykład techniki oddechowe, techniki takiego osadzania się, że jesteśmy tu i teraz, żeby nawet czasami siedzimy w pokoju, żeby na przykład dotknąć stołu, przy którym siedzimy, poczuć to krzesło, fotel, na którym siedzimy, tak wrócić trochę do tej naszej sfery fizycznej. Może nie starać się na siłę też walczyć z czymś, czego może nawet mamy prawo się obawiać, bo jest to jakiś trudny temat, powrócić najpierw tu na ziemię, a dopiero potem zacząć dalej. Wiadomo, że jeśli ktoś jest sparaliżowany, no to ciężko, żeby nagle rozmyślał tam o tym, na jaką wycieczkę pojedzie w następnym roku, tak? Czy coś takiego. Natomiast zawsze, koniec końców, no musimy po prostu w końcu wstać i zacząć działać, mimo też tego lęku, nie? To jest oczywiście najtrudniejsze, ale najważniejsze w tym wszystkim.
1: Takie nastawienie się, jeżeli są takie wyzwania na przykład związane z wystąpieniami publicznymi, czy z ekspozycją właśnie w jakichś sytuacjach społecznych, kiedy poznajemy nowe osoby, zastąpić oczekiwania albo wyobrażenia ciekawością tego, co się wydarzy.
2: Tak, oczywiście, jeśli ktoś jest w stanie tak do tego podejść w tym lęku i otworzyć się też na doświadczenia, ale to, no właśnie, do tego też są potrzebne może pewne cechy charakteru osobowości, nie? Które mogą nas tutaj wesprzeć. Myślę, że czasami nawet takie osoby, które są może bardziej żywe i aktywne, może nawet osoby z ADHD mogą mieć właśnie ten plus, że mogą to przekierować jako takie działanie, jako takie zdobywanie świata.
1: A jak wspierać osoby, które doświadczają lęku?
2: Przede wszystkim trzeba też to zrozumieć, że to jest skomplikowany system. To jest, nawet jeśli to nam się wydaje absurdalne, że się boimy właśnie wystąpienia przed grupką osób, co może być w tym takiego strasznego przecież. No ale to ma ręce i nogi. Każdy lęk gdzieś tam ma swoje tak naprawdę racjonalne podłoże, nawet jeśli wydaje nam się dziwny. Więc jeśli chcemy kogoś wspierać, to przede wszystkim trzeba to zrozumieć. Trzeba zrozumieć, że tą osobą rządzą na przykład bardzo różne mechanizmy, z którymi ona walczy. I te mechanizmy jakby tak układają jej życie, mimo że ona tego nie chce. Że na przykład właśnie unika pewnych rzeczy, albo sprawdza wszystko 500 razy, bo to przynosi jakąś ulgę, albo po prostu jest jakaś, potrzebuje na przykład bardzo silnej kontroli nad wszystkim, potrzebuje jakiegoś upewnienia się w czymś, zapewnienia, że jest okej. Dlatego właśnie myślę, że pierwszym tej krokiem to jest właśnie dobre też poznanie tej osoby i poznanie tego, jak ten lęk u niej funkcjonuje i co z nią robi.
1: No tak, też to jest ważne, tak sobie pomyślałam teraz, słuchając tego, co mówisz, żeby tego lęku nie przymierzać do siebie, nie oceniać przez pryzmat własnych kategorii, czy dla mnie by to była stresująca sytuacja, czy nie.
2: Zdecydowanie, no bo każdy z nas jest jednak troszkę inny, każdy też ma różne doświadczenia, różne przeżycia i to, że ktoś się czegoś boi, to wcale nie oznacza, że to musi być głupie po prostu. Bo te lęki z boku mogą tak wyglądać, ale w rzeczywistości głupie nie są, no bo można się, jakby obawianie się wystąpienia publicznego jest racjonalne. Obawianie się bycia negatywnie ocenionym przez innych, tak? Czy obawianie się odrzucenia. To ma ręce i nogi, jak najbardziej. Tutaj jest się czegoś, czego obawiać, bo to jest bolesne. Tylko, że właśnie trzeba pamiętać, że jakby sama treść, samo źródło tego lęku to jest jedna rzecz, a to, co się dzieje z tą osobą, jak te mechanizmy na nią wpływają, to jest coś jeszcze też innego. I być może nawet jest tak, że ta osoba tego też tak nie do końca w tym lęku widzi i tego nie rozpoznaje. Sama nie jest w stanie siebie obserwować tak dobrze jak inni.
1: No dobrze, a co robić w takich sytuacjach, kiedy lękowi też towarzyszy, myślę, że to się często zdarza, natłok myśli, że właściwie jest to takie nieustanne zapędlenie, mówi się o ruminacjach w psychologii, czyli takich myślach, które się nieustannie zapętlają, można analizować w nieskończoność dany temat.
2: Może czasami być tak, że też nie bez powodu to występuje, prawda? Że jeśli to jest gdzieś tam ważny temat życiowo, no to może ten lęk też nam chce coś przekazać, coś powiedzieć. Dlatego właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, no trzeba też jakby tę osobę poznać i też troszeczkę dotrzeć do tego, o co w tym chodzi i skąd się to może brać, no bo być może ta osoba faktycznie próbuje jakiś problem i to całkiem sensowny rozwiązać sobie tym wszystkim, ale po prostu trochę się w tym zapętla. Może mało konkretnie powiem, a

0: czegoś, że nie będziemy wyglądać w jakiś sposób, czy nie będziemy może pasować do reszty ludzi. No i my się tego też wtedy zaczynamy obawiać, zaczynamy się tym nakręcać, no a im też większa jest ta ekspozycja na ten bodziec, im częstsza, no to też to się gdzieś tam powtarza. I dopóki też na przykład no, ta osoba, która ma ten problem, jakoś gdzieś tam tego nie przerobi i nauczy się rozpoznawać, jak to u niej działa, no to będzie cały czas w takim, no cały czas w takim wielkim stresie żyła i właśnie cały czas się ten temat będzie kręcił i nie będzie końca.
1: Co zrobić, żeby wyjść z takiej też totalności myślenia o tym, o tej wirtualnej rzeczywistości? Myślę, że dla młodych osób szczególnie to może być bardzo trudne, że one przywiązują dużą wagę do swojego życia w sieci, do swoich reprezentacji tam umieszczonych w mediach społecznościowych.
0: Może takie pytanie na przykład, czego ja tam szukam tak naprawdę, po co mi to jest, bo to też coś musi nam robić, prawda? My musimy jakby po coś to wszystko robić. Może czuję się źle sam ze sobą, może chciałbym, żeby ktoś mnie docenił, może chciałbym po prostu, może pewne cechy mi się w sobie samym nie podobają i chciałbym być lepszy, lepsza, fajniejsza, tak? To też jest gdzieś tam jakaś nasza podstawowa ludzka potrzeba, żeby być akceptowanym przez grupę, większą lub mniejszą. No problem tylko polega na tym, że to jest fałszywe, nie? Bo to jest tylko jakiś obraz, który nie ma w ogóle odniesienia do rzeczywistości. No ktoś, kto na przykład pierwszy raz ma z tym kontakt, no to tego jeszcze tak może nie rozpoznawać.
1: Jeśli ktoś odkryje w sobie właśnie, że ma takie ważne potrzeby niezrealizowane, to w jaki sposób je zaspokajać mądrze?
0: No to myślę, że to jest bardzo długi temat na jakby też godziny rozmów, ale tak w dużym skrócie, no, no właśnie, tak jak już wiemy, że te potrzeby gdzieś są i po coś my to wszystko robimy. Każdy z nas jest jakiś, każdy z nas ma jakieś swoje też może pomysły na to swoje życie, na ten swój świat. I gdzieś tam w obrębie tych pomysłów też można realizować te wszystkie różne swoje potrzeby. Oczywiście czasami jakieś tam różne warunki dookoła nas może nam to trochę utrudniają, no bo nie wiem, no jeśli ktoś mieszka na środku jakiegoś masywu górskiego czy pustyni, no to ciężko będzie mu zostać płetwonurkiem, tak, no bo wiadomo. To jest wszystko tak jakby do ogarnięcia na podstawie tego, co my już mamy.
1: Mhm, czyli żeby szukać w sobie tych zasobów.
0: Tak, szukać swoich, dokładnie, tych zasobów właśnie.
1: Mocnych stron. Mhm. I nie uzależniać ich docenienia od aprobaty innych, tylko jakby osadzić w sobie ten punkt.
0: Tak, a nawet jeśli chcemy nawet bardzo, bardzo być docenieni przez innych, to się zastanowić tak naprawdę przez kogo. I czy jest to wartościowe w rzeczywistości, czy nie jest. No bo jeśli robimy jakieś takie rzeczy, które też troszeczkę nas na to wystawiają, na tę ocenę, jest to dla nas gdzieś tam, no po prostu się ta ocena gdzieś pojawia, no to jury nie zawsze musi być takie wspaniałe, jak nam się wydaje.
1: I żeby nie ufać tym ocenom społecznym, które się odbywają w mediach społecznościowych, na przykład.
0: Opierają się na prostym obrazie, na jakby z takiej, no na stopklatce, a nie na całym życiu naszym. Nie? Ktoś oceni jakieś zdjęcie, na którym jest to, że mamy, nie wiem, jakiś tam dom albo jakiś samochód, a nie stoi za tym cała historia, która do tego doprowadziła. Więc tak, to też jest ważne, że to jest płytkie po prostu.
1: Jak to jest z tym akceptowaniem też lęku? Myślę sobie, że wszelkie emocje czy uczucia, jakie się pojawiają, że każda jakaś próba ich zmiany, jeżeli nie czujemy się z nimi komfortowo, zaczyna się jednak od akceptacji.
0: Tak, bo może jest tak, że właśnie ten lęk nie pojawia się przez przypadek. Może całe to wszystko, co nas spotyka, też ma nas czegoś nauczyć. Może to ma nam coś pokazać nowego, albo trochę nawet nas popchnąć do tego działania, żeby jakoś to swoje życie zmienić. No, lęk też jest czymś zupełnie naturalnym. Tak samo jak złość, tak samo jak strach przed bezpośrednim jakby zagrożeniem, tak samo jak smutek. Wszystkie inne emocje, każdego z nas to gdzieś tam dotyka i też nie, w związku z tym nie pozbędziemy się tego na 100%, ale możemy zrobić tak, żeby to nie zatruwało nam codziennego życia. Mhm. Dlatego właśnie trochę musimy siebie zaakceptować też z tymi troszeczkę wadami jednak fabrycznymi, które mamy, nie? Czyli na przykład właśnie tym lękiem. To nie musi być nic złego, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej o tym myśleniu, o tym analizowaniu. Przecież analityczne

0: ten sposób myślenia może być wspaniały, może nam pomóc w wielu też ważnych sprawach, ważnych problemach i może nas wyciągnąć z wielu problemów.
1: To tak na koniec jeszcze, bo myślę sobie, że też samo nazwanie czy podzielenie się swoim doświadczeniem bardzo często pomaga, że najgorsze, kiedy coś jest nienazwane, a kiedy już zostaje nawet wypowiedziane, to jakoś też możemy się do tego zdystansować i pewnie to obserwujesz też w gabinecie psychologa.
0: Tak, bardzo często muszę przyznać, że zdarza się tak, że pacjenci czy po prostu osoby, z którymi mam do czynienia, które gdzieś tam, z którymi rozmawiamy na ten temat, odczuwają przeolbrzymią ulgę, która tak naprawdę tak 50% tego problemu im znosi z barków, po tym jak się dowiedzą, że z nimi nie jest nic nie tak, że to jest okej, że to jest w porządku i że mają też do tego prawo. Samo to już ich trochę wyzwala i daje im na tyle siły, żeby coś z tym robić dalej.
1: Czyli po prostu wspierająca relacja otwarta na słuchanie i rozumienie, nie ocenianie.
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę w Radiu Opole. Jakub Rożycki, psycholog, dzisiaj gościł na antenie programu i bardzo też dziękuję za podzielenie się różnymi sposobami i radami dotyczącymi radzenia sobie z lękiem.
0: Dziękuję również.
1: I tak kończymy dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później audycja Na kocią łapę i na psa urok, który dzisiaj poprowadzi Iwona Tokarska. Czy zwierzęta latem powinny zmienić dietę? Między innymi taki temat pojawi się dziś na antenie Radia Opole.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Zbliża się godzina 15, pora na wiadomości. Gmina Ujazd wydłuża nabór na mieszkania SIM. By inwestycja ruszyła, muszą być chętni na połowę lokali. Szwajcaria odpadła z mundialu po porażce z Mistrzem Świata.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Do połowy lipca gmina Ujazd przedłużyła nabór wniosków na nowe mieszkania SIM. Te mają powstać przy ulicy Chrobrego. Aby inwestycja mogła jednak ruszyć, potrzeba deklaracji połowy chętnych na zaplanowanych 108 lokali. Od kilku lat gmina notuje wzrosty demograficzne, ale mieszkania były właśnie takim wąskim gardłem, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
2: Teraz pojawiło się okienko, żeby wybudować całość projektu naszego SIM-u, czyli to są 3 bloki, 108 mieszkań. Żeby to skutecznie zrealizować w montażu finansowym, potrzebujemy 50% zadeklarowanych osób, które chcą nabyć te mieszkania. 108 mieszkań, czyli 54, mamy teraz niecałe 50, czyli jeszcze parę nam wniosków brakuje, żeby skutecznie przeprowadzić ten montaż finansowy.
0: Nabór trwa do 15 lipca.
1: Światowe agencje informują.
0: Brytyjska policja wyklucza na razie motyw polityczny w sprawie zabójstwa byłej minister spraw wewnętrznych Anne Widdecombe. Funkcjonariusze poinformowali, że po zatrzymaniu 28-letniego obywatela Wielkiej Brytanii nie poszukują już innych osób mogących mieć związek ze sprawą. Zastępca komendanta policji hrabstw Devon i Cornwallia Matt Longman podkreślił, że śledczy pozostają otwarci na różne hipotezy, ale dotychczas nic nie wskazuje, by zabójstwo miało charakter polityczny lub było związane z terroryzmem. Obecnie nie poszukujemy również żadnych innych osób w związku z tym zabójstwem. Nadal prowadzimy to śledztwo, a detektywi pozostają otwarci na różne możliwe motywy. Na tym etapie jednak nic nie wskazuje na to, aby zbrodnia miała podłoże polityczne. 78-letnia Anne Widdecombe została znaleziona martwa 8 lipca w swoim domu w południowo-zachodniej Anglii. Była minister w rządzie Johna Majora miała liczne obrażenia. Drugi z zatrzymanych w tej sprawie został zwolniony bez postawienia zarzutów. Cieśnina Ormus otwarta dla wszystkich jednostek, które chcą ją przekroczyć, jest zgodnie z prawem, zapewnia amerykańskie dowództwo Centralnej Sił Zbrojnych i twierdzi, że to amerykańskie wojska gotowe są do zapewnienia tam bezpieczeństwa żeglugi, mimo irańskiej agresji, gróźb i arbitralnych deklaracji, napisali Amerykanie. Stany Zjednoczone w nocy zaatakowały Iran. Irańskie wojsko odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Działania USA były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach, a załoga się ewakuowała.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Szwajcaria odpadła z piłkarskich mistrzostw świata. Helweci po dogrywce przegrali z broniącymi tytułu Argentyńczykami 1-3. Pod Alpami trochę łez i żalu jest, ale gra w ćwierćfinale mundialu jest zapisywana w Szwajcarii po stronie sukcesów.
3: Dogrywka oglądana była już w porannym słonecznym świetle. Zanim jednak do niej doszło, Argentyna planowo otworzyła szybko wynik główką McAllistera po zagraniu Leo Messiego. Południowoamerykańscy gracze kontrolowali mecz, ale po zmianie stron stracili dotychczasową kontrolę, a w efekcie bramkę. Ricardo Rodriguez pięknie obsłużył Dana Ndoye. Po tej ripoście Szwajcarzy poczuli, że są w stanie zrobić coś więcej. Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, jednak Helweci chcieli dać za dużo. Przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw. Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią.
0: A ten półfinałowy mecz Argentyna-Anglia w środę 15 lipca o 21:00. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występu w grupowej fazie Ligi Narodów. Dzięki wygranej to drużyna z kraju kwitnącej wiśni zakwalifikowała się do finałowego turnieju tych rozgrywek. Od 22 do 26 lipca w Makao o triumf w tym sezonie Ligi Narodów zagrają Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Holenderki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki i gospodynie, czyli Chinki. Za to jeszcze przez godzinę w skansenie Muzeum Wsi Opolskiej można się poczuć jak we wczesno-średniowiecznym grodzie. Trwa tam druga edycja Chorobry Fest.
4: Mamy około 400 rekonstruktorów, 50 kramów, rzemieślników, atrakcje dla całych rodzin.
5: Myślę, że to jest taka tęsknota za tą pierwotnością, siermiężnością, którą daje wczesne średniowiecze.
6: Bardzo cieszy mnie fakt, że gdzieś tam ludzie wracają po tę historię, ludzie są chętni do poznawania tych tradycji.
0: A Radio Opole imprezę objęło patronatem medialnym.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurno i tak ma być do wieczora, ale mają być też większe przejaśnienia. Miejscami jednak możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Termometry pokazują w centrum województwa 20 stopni, na południowych krańcach 17,5, ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a wieje z kierunków bardzo różnych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
13: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
16: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
16: BYD. Build your dreams.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: W niedzielne popołudnie sprzed mikrofonu Radio Opole kłania się Iwona Tokarska i z przyjemnością mogę powiedzieć, że zaproszenie do naszego studia przyjęła Aleksandra Tymowicz, to dietetyk zwierzęcy z Opola, a dzisiaj będziemy się pochylać właśnie nad dietą i psów, i kotów w takim gorącym okresie. Czy podczas upałów psy i koty potrzebują jakiejś specjalnej diety? Potrzebują tego, żeby jakoś specjalnie je nawadniać, albo na przykład tego, żeby dodawać im do wody kosteczki lodu?
2: Generalnie nasze zwierzęta, szczególnie jeżeli mówimy o psach, one schładzają się poprzez ziajanie. W związku z tym ta zimna woda tak niespecjalnie może mocno je schłodzić. Natomiast dodanie kostki lodu może być dla nich atrakcyjne i zachęcać je do picia, więc może nie tyle, żeby ta woda była lodowata, ale żeby coś w niej pływało po to, żeby zachęcić psa do podejścia do miski, to może być dobry pomysł. Warto też pomyśleć właśnie o takich dodatkach, które zawierają dużo wody, jak na przykład arbuz, melon, świeże ogórki. Takie produkty spokojnie też możemy podać naszym zwierzakom, ale tu myślę bardziej o psach, ponieważ dla kotów jednak owoce szczególnie nie są potrzebne w diecie.
1: A czy mokra karma jest lepszym wyborem w upały niż sucha?
2: Na pewno zwiększy też nawodnienie. Jeżeli mówimy o kotach, to ja generalnie jestem zwolennikiem, żeby zawsze jadły tylko mokrą karmę, ponieważ koty nie piją w naturze, one czerpią pokarm z pożywienia. W związku z tym, jeżeli kot je suchą karmę, nawet jeżeli podchodzi do miski i są takie badania, to on nie jest w stanie wypić tyle, ile wynosi jego zapotrzebowanie. Jeżeli mówimy w kontekście upałów, no to tym bardziej ważne jest to, aby jednak dostawały pokarm mokry, który będzie zapewniał prawidłowe nawodnienie.
1: A o której godzinie najlepiej podawać pokarm w lecie? Czy to jest tak jak z kwiatami trochę, że jak podlewamy, to tylko rano albo późnym wieczorem, żeby to właśnie nie spowodowało, że te kwiaty, nie wiem, będą potem nam więdły?
2: Jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj nie zmieniałabym specjalnie rytmu dnia, szczególnie dla kotów, które lubią mieć swoje rytuały, lubią taką schematy mieć zachowane. W związku z tym proponowałabym pokarm w stałych porach i obserwowała zwierzaka, czy dla nich to jest ok, czy może jest tak, że faktycznie w ciągu dnia, kiedy temperatury są najwyższe, wtedy może nie chcą po prostu jeść, więc wtedy nie zmuszamy.
1: A czy dobrym pomysłem jest to, żeby po bardzo intensywnym spacerze od razu podawać właśnie w taki upalny dzień pieskowi jedzenie?
2: W przypadku psów nie powinniśmy w ogóle od razu po intensywnym wysiłku podawać jedzenia, niezależnie od pory roku. Jest to szczególnie ważne u psów ras dużych, ponieważ istnieje ryzyko skrętu żołądka, więc warto odczekać po spacerze i dopiero podać posiłek.
1: A ile musimy potem spacerze odczekać?
2: Jeżeli to jest intensywny wysiłek i mówimy tu o spacerze, gdzie pies dużo biegał, to tak naprawdę nawet do 2 godzin po. Oczywiście warto pamiętać, że tu nie chodzi o taki spacer typu zejście na przysłowiowe siku pod dom. To nie jest aktywność dla psa i po takim spacerze nie musimy odczekać tam całych 2 godzin. Mówimy tu faktycznie o intensywnym wysiłku.
1: A czy koty gorzej radzą sobie z upałami niż psy?
2: Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że nie. Koty to tak naprawdę zwierzęta pustynne, w związku z tym na logikę powinny radzić sobie z nimi lepiej. Co więcej, wiele kotów, naprawdę to obserwuję, stoi pod balkonami i drapie tam w drzwi, że chce na te największe słońce wyjść. Ale wiadomo, musimy być za nie mądrzejsi i mimo wszystko w te największe słońce nie powinny zostawać na balkonie, a już na pewno nie na balkonie, w którym nie mają możliwości wejścia do domu.
1: Gościem programu jest Aleksandra Tymowicz, psi i koci dietetyk. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Są takie produkty, które bardzo by się chciało pieskowi albo kotkowi dać, ale warto to dobrze przemyśleć. I właśnie o tych produktach będę teraz rozmawiać z Aleksandrą Tymowicz, to dietetyk zwierzęcy z Opola. Mamy teraz sezon na truskawki, na borówki, na maliny. Czy to są takie owoce, które możemy swobodnie podawać na przykład pieskowi?
2: Jak najbardziej. Wiele zwierzaków bardzo chętnie zje takie owoce. To będzie fajne urozmaicenie ich diety, szczególnie w przypadku, kiedy na przykład karmimy karmą suchą. No choćbyśmy chcieli inaczej, to niestety jest to najbardziej przetworzona forma żywienia. W takiej sytuacji warto przemycać takie nieprzetworzone dodatki do diety, aby ją wzbogacić, jak na przykład właśnie owoce, niewielkie kawałki mięska. No i tutaj te owoce takie jagodowe jak najbardziej się w to wpisują.
1: Ale też chyba trzeba znać umiar, prawda? Z tymi truskawkami, żeby zaraz nam nasz piesek nie zasłodził się też, bo wiadomo, że truskawki są słodkie.
2: Ja z reguły mówię, aby owoce stanowiły nie więcej niż takie 5% porcji, czyli faktycznie to jest raczej przysmak niż główny pokarm.
1: A jak to jest z arbuzami? Bo przyznam szczerze, widziałam kiedyś, nie mając jeszcze psa, w internecie panią influencerkę makijażową, która karmiła swojego golden retrievera arbuzem. I było to dla mnie absolutnie szokujące, że pies może się tak zajadać arbuzem. Ten arbuz jest okej?
2: Może i właśnie faktycznie psy lubią arbuza, więc spokojnie, jeżeli macie w domu, to można chętnie się tym podzielić. Arbuz ma właśnie dużo wody, więc teraz przy tych upałach bardzo dobrze się sprawdzi też jako dodatkowa porcja płynów.
1: Ale musimy chyba o tych pestkach pamiętać, bo pestki raczej nie są wskazane.
2: Dokładnie, najlepiej podawać bez pestek, no i oczywiście bez skóry.
1: A co z owocami cytrusowymi?
2: Cytrusy nie są toksyczne dla zwierząt, ale u niektórych mogą wywołać reakcje alergiczne. Ja osobiście nie daję cytrusów zwierzakom, ale jeżeli zdarzyłoby się tak, że nie wiem, jakiś tam kawałeczek pomarańczy spadnie, to też nie powinno wydarzyć się nic niepokojącego.
1: Jeśli zasmakuje, to niech sobie zje.
2: Myślę, że taki kawałeczek nie zaszkodzi.
1: No dobrze, a jak jest na przykład z lodami? Bo wiem, że też wielu właścicieli przez to, że sobie sami jedzą, tam się schładzają, no to zdarza się, że potem dadzą coś pieskowi. Czy taki piesek może jeść lody, śmietankę? Czy to jest wskazane?
2: Ja nie jestem zwolennikiem stosowania nabiału w diecie psów. Wiele z nich po prostu źle się po nim czuje. Musimy pamiętać o tym, że pies nie przyjdzie nam powiedzieć, kurczę, ale mnie dzisiaj brzuch boli, a on nie musi dostać od razu biegunki czy mieć jakiś wymiotów, tak? Więc my nie zawsze jesteśmy w stanie po nim tak faktycznie zaobserwować to, że coś jest nie tak. Wiadomo, jeżeli wyliże nam kubeczek po jogurcie, czy tam, nie wiem, skapnie tam plamka lodu i on to zliże.
1: Bo jogurt naturalny jest w porządku.
2: To znaczy, znowu, zależy od ilości, tak? Jeżeli mówimy o takich ilościach jak właśnie wylizanie kubeczka, no to nie powinien zaszkodzić. Tylko ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy to jest potrzebne mojemu psu? Tak naprawdę zwierzęta to jest inny gatunek niż my ludzie, tak? Musimy pamiętać o tym, że my mamy inne potrzeby i nasze zwierzęta też. Chociaż traktujemy je jak członków rodziny, to jednak one mają inne potrzeby żywieniowe. W mojej opinii lepiej temu pieskowi dać kawałek mięsa, czy właśnie warzywka, czy owoc, niż dawać mu produkty, które same często spożywamy, tak? Czyli właśnie na przykład jakieś lody, lizaki, czasami inne jakieś słodycze. To są produkty przeznaczone dla ludzi. Naszym zwierzętom są one niepotrzebne. Chyba, że mówimy o lodach dla psów, bo teraz producenci...
1: Mamy lody dla psów?
2: Jak najbardziej. Teraz są nawet dostępne w niektórych lodziarniach dla ludzi. Lody właśnie dla psów. Bardzo fajna alternatywa. Tam jest zmiksowane mięso z warzywem i z wywarem. I takie lody jak najbardziej mogą jeść nasze zwierzęta. Ale czytajmy składy, bo oczywiście na rynku są też już lody dla psów, które tak naprawdę nie różnią się od lodów dla ludzi. A to, jak już wiemy, no nie jest dla nich dobre.
1: A jak jest z winogronami? Bo mówimy tutaj o owocach, takich jak truskawki, borówki. Te są dla zwierząt jak najbardziej do zjedzenia, ale są też takie owoce, które mogą wywołać bardzo przykre skutki. Winogrona do takich się zaliczają.
2: Winogrona i warto pamiętać, że rodzynki, bo to też jest winogrono, one są toksyczne dla psów i tutaj absolutnie nawet małe ilości nie są wskazane. Nigdy nie wiemy, na ile nasz zwierzak będzie miał tolerancję i jak będzie sobie radził z metabolizowaniem. W związku z tym nie ma co ryzykować, lepiej nie podawać wcale.
1: Aleksandra Tymowicz, dietetyk zwierzęcy z Opola, jest gościem naszego programu, a za moment oczywiście będziemy dalej drążyć, czym tu w lecie karmić te psy i koty.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Żeby posiadacze kotów nie czuli się tutaj poszkodowani w naszym programie, to wracamy do żywienia kotów w takim gorącym czasie letnim. Aleksander Tymowicz, dietetyk zwierzęcy z Opola, jest naszym gościem. Sporo było ostatnio o psach, a jak to jest z kotami? Czy koty też mogą jeść te wszystkie owoce i nabiał, o którym rozmawiałyśmy?
2: Kot to bezwzględny mięsożerca. W jego diecie jest miejsce głównie na tkanki zwierzęce. Możemy myśleć tu o jakimś małym, niewielkim naprawdę procencie warzyw jako dodatek. Natomiast owoce są im absolutnie zbędne. Jeżeli chcemy urozmaicić dietę naszego zwierzaka, możemy pomyśleć o podczęstowaniu go kawałkiem surowego mięsa, zamiast dawać mu borówki.
1: Ale kot mówi się, że jest też taki trochę bardziej wybredny niż pies, prawda? Więc on się chyba tak nie kusi na przykład na taką marcheweczkę świeżo wykopaną z ogródka.
2: A to zależy. Mam takich opiekunów, którzy mówią, że muszą chować szparagi przed kotem, bo po prostu mają ochotę ukraść z talerza, więc ile kotów, tyle naprawdę będzie preferencji.
1: A to koty lubią takie warzywa jak szparagi czy brokuły?
2: Tak, jak najbardziej. Może brokuły mniej, ale szparagi bardzo lubią. I co ciekawe, jak jest sezon na szparagi, to niewielkie ilości można podawać kotom, bo będzie to naturalnie wspierało u nich odkłaczanie.
1: Odkłaczanie?
2: Tak, szparagi to włókno, w związku z tym będzie działało właśnie jak taka miotełka w układzie pokarmowym i pomaga usuwać nadmiar włosów, które tam się znajdują.
1: Które warzywa albo owoce mogą jeszcze smakować kotom?
2: Może właśnie marchew, często dynia. Są koty, które bardzo lubią ziemniaki. Natomiast, no dalej wracamy do tego, że mówimy o jakiejś takiej mikroilości w ich diecie. Nigdy nie traktujemy tego jako porcja dzienna, jako podstawa żywienia, tylko raczej jako niewielki dodatek.
1: Mhm. A jak to jest z tymi lodami? Skoro mamy lody dla psów, to może są też dla kotów?
2: W przypadku kotów nie szalałabym w takich produktach. Jeżeli chodzi o koty, są na przykład do kupienia lub można zrobić samodzielnie bulion rybny lub taki na mięsku. To są fajne dodatki do kociej diety, które mogą zwiększyć też ich nawodnienie. Możemy kupić właśnie taki bulion, który pachnie fajnie rybką. Są tam najczęściej jakieś fragmenty mięsa z ryb. Koty chętnie to zjadają, zwiększamy tym nawodnienie. No i jest to zgodne z ich naturą.
1: A co z podawaniem mleka kotom? No od lat w ogóle funkcjonuje chyba taki mit, że kotek lubi pić mleczko.
2: Lubi, ale nie powinien. Koty nie powinny pić mleka krowiego. Tutaj jest tak samo jak z naszymi psami. Tak naprawdę no, nabiał nie jest po prostu dla nich przeznaczony.
1: Aleksandra Tymowicz, dietetyk zwierzęcy z Opola, jest naszym gościem. A za moment porozmawiamy w naszym programie jeszcze o alergiach pokarmowych.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Gościem naszego programu jest dziś Aleksandra Tymowicz, dietetyk zwierzęcy z Opola. Rozmawiamy o tym, jak powinny być w tym upalnym czasie odżywiane zwierzęta, czyli psy i koty, nasi kochani pupile, których mamy po prostu na co dzień w naszych domach. Ale też coraz częstszym problemem jest alergia w ogóle u psów chociażby. The Journal of the American Veterinary Medical Association, taka firma przeprowadziła badania, z których to wynika, że w części analiz nawet 62% psów cierpiących na świąt może mieć alergię pokarmową. Jak interpretować te dane, te doniesienia?
2: To prawda, coraz więcej zwierząt boryka się niestety z alergiami pokarmowymi. Po pierwsze, my też zwracamy na to większą uwagę. Zwierzęta są teraz z nami bliżej niż kiedykolwiek, w związku z tym analizujemy ich wypróżnienia, sprawdzamy, jak się czują, regularnie kontrolujemy je u lekarzy weterynarii, co jest oczywiście bardzo dobre, no ale to też powoduje, że znacznie częściej są po prostu diagnozowane. No, taki przysłowiowy reksio pod budą, no to nawet jeżeli on się drapał, to prawdopodobnie nikt tego wcześniej też nie badał. Nie badał, dokładnie. Natomiast niestety też te alergie są efektem tego, że nasze zwierzęta przez lata były żywione wysoko przetworzoną dietą, która w konsekwencji bardzo mocno wpływa na ich samopoczucie, na zubożenie ich mikrobiomu, a to będzie wszystko sprzyjało alergiom.
1: Mówimy o resztkach z pańskiego stołu oczywiście.
2: Nie, mówimy o karmach suchych, które są właśnie tą najbardziej przetworzoną formą żywienia i w dodatku bardzo często jest tak, że tą jedną karmę pies je przez całe życie i tak naprawdę nie ma nawet możliwości poznania innych smaków. Tak naprawdę to teraz od kilku lat jest dopiero taki trend, aby dawać naszym zwierzętom jakieś karmy mokre, dodawać może właśnie jakieś nieprzetworzone dodatki. Wiadomo, karmienie resztkami ze stołu to nie jest zbilansowana dieta i nie chcemy wcale do tego wracać. Natomiast gotowane jedzenie dla naszych psów, odpowiednio zbilansowane, no to jest tak naprawdę najlepsze, co im możemy dać.
1: No bo właśnie, przez lata ukuło się, że jak tam w telewizji widziałam taką reklamę, piesek ochoczo merdał ogonem, bo widział, że tam do miski pani sypie mu tą karmę, to chyba wezmę w markecie właśnie kupię tę karmę dla pieska. Może Azor się ucieszy. To jest mit.
2: Tak, to jest mit. Ja zawsze mówię bardzo prosto. Jak daleką drogę przeszło to mięso, to warzywo, które znajduje się w karmie, żeby powstała z niego sucha kulka? Żeby powstała karma sucha, musi przejść szereg procesów technologicznych pod wysokimi temperaturami, pod wysokim ciśnieniem. I dopiero teraz zastanawiamy się nad tym, że no właśnie, u nas w żywieniu mówi się dużo o tym, że przetworzony pokarm niekoniecznie nam służy. A co z naszymi zwierzętami?
1: Nad tym bardzo często nie myślimy. Czyli ta karma taka, która jest najmniej przetworzona, ona jest najlepsza dla naszego psa. Powinniśmy czytać składy. Nauczyliśmy się już?
2: Na pewno jest coraz lepiej, widzę to w swojej pracy codziennie. Przede wszystkim uczymy się czytać składów, ale w ogóle na nie zaglądamy, bo jednak dotychczas naprawdę często było tak, że opiekunowie sugerowali się tylko przodem etykiety. A no niestety regulacje prawne w przypadku karm dla zwierząt są jeszcze na tyle kiepskie, że z przodu etykiety możemy zobaczyć napis karma z wołowiną, a z tyłu na etykiecie w składzie będzie 4% wołowiny.
1: Mhm. A wiele osób uważa, że jeśli pies się drapie, to na pewno ma alergię pokarmową. Czy to prawda? Czy faktycznie tak może być za każdym razem?
2: Nie za każdym. Świąt może mieć mnóstwo przyczyn i przede wszystkim musimy wyeliminować te kwestie zdrowotne. Dlatego jeżeli pies się drapie, to najpierw idziemy z nim na badania. To może być objaw nawet pasożytów. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać o alergiach środowiskowych. Warto obserwować, czy nasz pies nie drapie się bardziej w lecie. Może w zimie naturalnie się to wycisza. To mogłoby sugerować, że jest to właśnie jakaś alergia na pyłki, na trawy.
1: O alergiach pokarmowych i nie tylko. Rozmawiamy z Aleksandrą Tymowicz, to dietetyk zwierzęcy z Opola. Zostańcie z nami za moment, do tego tematu wrócimy.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Jakie składniki mogą najczęściej uczulać nasze psy? To pytanie do naszego dzisiejszego gościa, to Aleksandra Tymowicz, dietetyk zwierzęcy. Czy jest jakaś taka lista produktów, które właśnie najczęściej wywołują chociażby ten świąt, o którym przed momentem rozmawiałyśmy?
2: To ja zacznę przewrotnie i może powiem, co przede wszystkim nie najczęściej uczula, a tak myślimy. Kurczak nie jest wcale najczęstszym alergenem, chociaż każdy tak myśli i naprawdę wielu opiekunów już na zapas eliminuje go z diety psa, a nie ma takiej potrzeby. Faktycznie, oczywiście pies może być uczulony na kurczaka, ale to nie jest tak, że absolutnie każda rasa musi go unikać. Tak na dobrą sprawę, znacznie częściej psy uczulone są na wołowinę. Dlatego, oczywiście, jeżeli widzimy, że nasz pies ma problem po kurczaku, drapie się, ma biegunki, no to nie dajemy mu tego mięsa. Natomiast, czy musimy go eliminować na zapas? No w mojej opinii nie.
1: A czy łosoś, który też jest bardzo często tak krytykowany w ogóle w mediach społecznościowych, to faktycznie jest taki owiany złą sławą, faktycznie może powodować ten świąt, tą alergię?
2: Każde mięso i każda ryba może wywoływać objawy alergii. Tak na dobrą sprawę, ja w ogóle nie lubię zamykać się w takich ramach, które produkty najczęściej uczulają, bo potem z założenia staramy się jakoś tych produktów unikać. A to naprawdę nie o to chodzi. Jeżeli nasz pies dobrze się czuje po wołowinie, po łososiu, po kurczaku, to może je spokojnie jeść. Tak naprawdę my musimy po prostu obserwować, jak nasz zwierzak reaguje na daną dietę, bo my w ogóle skupiamy się tylko na mięsach. Marchewka, ryż, soja, kukurydza, to wszystko też może uczulić. W związku z tym podajmy pokarm jakiś naszemu zwierzakowi, tak, jakąś karmę, którą chcemy, żeby jadł i sprawdzajmy, jak się po tym czuje. Nie musimy się gdzieś tam zamykać w tym, że najczęściej uczula wołowina, to on nie może jej jeść. Po prostu, jeżeli coś nie służy, rezygnujemy z tego. Ale każde białko może uczulać.
1: A co ty sądzisz o diecie monobiałkowej, bo ona swego czasu była bardzo popularna, ja się przyznaję, ja sama w ogóle mam mojego psa Maltańczyka na diecie monobiałkowej i wszystkich uczulam, że nie, Piesław je tylko koninę, on nie może absolutnie żadnego innego mięsa, ale jak sobie już tutaj w studiu rozmawiałyśmy, to się okazuje, że chyba od czasu do czasu będzie mógł sobie na coś więcej pozwolić.
2: Dieta monobiałkowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy chcemy się dowiedzieć, co naszego psa uczula. Czyli kiedy my zaczynamy taką dietę tak zwaną eliminacyjną, sprawdzamy, który pokarm wywołuje alergię, no to jeżeli my podamy psu wszystko naraz, to my faktycznie nie będziemy mieć pojęcia, po czym on zaczął się na przykład drapać. Natomiast kiedy my mamy tą monobiałkową dietę, widzimy poprawę i no, te objawy wyciszają się, to nie ma sensu trzymać psa na takiej diecie eliminacyjnej do końca życia, bo jeżeli pies ma tendencję do alergii, to niestety istnieje ryzyko, że on jedząc rok, dwa lata tylko jedno wybrane białko i nic poza nim, może się na to białko uczulić. Coś, co mu służyło, może przestać mu służyć. Alergie pokarmowe mogą być też nabyte. Dlatego dieta eliminacyjna, monobiałkowa na czas wyciszenia objawów jest absolutnie najważniejsza. Natomiast jeżeli pies już nie ma objawów alergii, wiemy, że to mu służy, możemy tą dietę spróbować urozmaicić. Tu oczywiście nie chodzi o podawanie 20 gatunków, ale nawet 2-3 gatunki mięs to już będzie super.
1: Mhm. A które są najlepsze? Bo oczywiście ten kurczak to wiemy już, że chyba miał zły marketing po prostu też stworzony, ale ja spotkałam się z takimi opiniami, że te mięsa dzikich zwierząt po prostu są takie dobre dla naszych psów.
2: A tutaj znowu tak naprawdę to zależy, najlepsze jest to, co służy naszemu psu. Może to być dziczyzna, może to być konina, królik, kaczka, wołowina, wieprzowina. Tak na dobrą sprawę wszystkie te mięsa będą w porządku. Warto wybrać właśnie te 2-3 gatunki, które będziemy podawać zamiennie. Nie musimy zamykać się tu tylko w obrębie właśnie dziczyzny. Jeżeli nasz pies dobrze reaguje na indyka, to super, niech go dostaje.
1: Czyli zwierzęta hodowlane też jak najbardziej wchodzą w grę.
2: Tak, oczywiście.
1: A dlaczego jest tak, że na przykład weterynarze najczęściej polecają najpierw zmienić karmę, niż wykonać najpierw testy?
2: Dlatego, że testy w kierunku alergii pokarmowych niestety nie są miarodajne i złotym standardem zostaje niestety dieta eliminacyjna.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Polacy ostatnio oszaleli na punkcie maczy, a na punkcie czego mogą oszaleć nasze psy? To już pytanie do Aleksandry Tymowicz, dietetyka zwierzęcego z Opola. Ja swego czasu zobaczyłam, że na przykład są takie olejki z CBD, które mogą wyciszyć naszego psa. Czy to jest tylko taka chwilowa moda, taki trend, czy te olejki coś faktycznie dają?
2: Olejki mogą być bardzo pomocne w terapii naszych zwierząt, bo oczywiście ich nie dodajemy sobie tak do karmy, tylko one mają konkretne zastosowanie. Jeżeli mamy psa lękowego czy kota również, tak na dobrą sprawę, koty też bardzo dobrze reagują na takie olejki CBD, to one mogą przynieść naprawdę dużo korzyści. Warto pamiętać o tym, że to muszą być olejki przeznaczone dla zwierząt, ponieważ one nie mogą zawierać absolutnie żadnej ilości THC. Dodatkowo ten olejek będzie tak dobrze działał, jak będzie dobrej jakości, więc tutaj warto szukać sprawdzonych produktów i no też nie sugerować się samą ceną, bo te tańsze niestety bardzo często po prostu nie działają.
1: I to jest w sumie jeden z suplementów, które też są teraz dla zwierząt proponowane. Czy nasze zwierzęta faktycznie potrzebują tych suplementów?
2: Jeżeli chodzi o suplementację, jest coś, co ja absolutnie każdemu psu i kotu polecam. Są to kwasy omega-3. Mówiliśmy już trochę o tym, że no jednak nasze zwierzęta w większości jedzą te wysoko przetworzone jedzenie. Nawet w przypadku mokrej karmy, która będzie mniej przetworzona, nadal jest to produkt poddany procesom technologicznym. Dlatego warto do ich diety dodawać właśnie kwasy omega-3, najlepiej pochodzące z ryb. Olej z łososia, olej z łososia czy olej z małych ryb dostarczy kwasów EPA i DHA, które działają przeciwzapalnie. Po nich zwierzęta będą miały przepiękną sierść. Tej sierści będzie mniej wypadać, więc tak naprawdę same korzyści.
1: Czyli to nie jest tak, że tylko my ludzie popadamy w jakieś

0: trendy i faktycznie kupujemy mnóstwo tych suplementów, bo taka moda teraz faktycznie nastała. Tylko warto czasami też rozważyć coś dla naszego psa i kota. To nie jest tylko reklama.
1: Jak najbardziej, choć oczywiście producenci suplementów zaczynają troszeczkę tę modę wykorzystywać i no, proponują wiele preparatów, które nie są zgodne z potrzebami naszych zwierząt. Warto też pomyśleć o tym właśnie, co ten nasz pies czy kot tak naprawdę potrzebuje. Jeżeli szukamy jakichś takich uniwersalnych produktów, to właśnie absolutne must have według mnie to kwasy omega-3, ale też taki niedoceniony często suplement to po prostu żółtko jaja. Prawdziwa multiwitamina, zwierzaki ją uwielbiają, psy i koty mogą jeść na surowo, po ugotowaniu, na miękko, na twardo, same korzyści.
0: Muszę też zapytać o takie karmy personalizowane, bo również o takich słyszałam. Zdziwiłam się, bo myślałam, że po prostu wybieram sobie karmę, nie wiem, z koniną, tak jak rozmawiałyśmy, z dziczyzną i tak dalej. A tu proszę bardzo, jeszcze można pod naszego psa faktycznie dobrać sobie jakąś taką konkretną mieszankę.
1: Można, to prawda, natomiast w większości nie jest to potrzebne. Tak na dobrą sprawę na ten moment mamy jeszcze za mało danych, które mówiłyby o tym, że zwierzęta danych ras mają jakieś inne potrzeby żywieniowe. Choć zawsze mówię, że to co wiemy teraz to jeszcze nic, bo żywienie zwierząt to jest to stosunkowo młoda dziedzina i dopiero teraz odkrywamy wiele faktów, dlatego być może za 10 lat będziemy myśleć inaczej. Na ten moment nie ma sensu wybierania karm na przykład dla maltańczyka, karmy dla owczarka. One mogą różnić się w przypadku z karmy suchej wielkością granulki, tak? Natomiast tak na dobrą sprawę w innym przypadku najczęściej jest to marketing. Czasami te karmy spersonalizowane mogą też tak działać w takich małych manufakturach, gdzie tak naprawdę są praktycznie ręcznie gotowane, gdzie można dobrać sobie karmę pod alergika. To znaczy, mój pies na przykład może być uczulony na drożdże browarnicze, suplement, który dodawany jest do karm. Jeżeli opiekun to wie, to może poprosić w takim przypadku o karmę, gdzie tych drożdży nie ma i będzie to zastąpione kompleksem witamin z grupy B. W ten sposób, okej, rozumiem te karmy spersonalizowane. W innym wypadku, żeby kierować się tylko ogólnymi założeniami ras, nie ma to sensu.
0: Ola, muszę cię jeszcze zapytać, bo to też ostatnio tak jakoś mnie bardzo mocno zdziwiło i zastanowiło. Czy psom potrzebne są perfumy?
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie potrzebują tego. Wręcz uważałabym na takie produkty. Pamiętajmy o tym, że nasze zwierzęta mają znacznie lepszy węch niż my. I to, co dla nas może wydawać się stosunkowo przyjemnym, ale też delikatnym zapachem.
0: Popsikam sobie pieska tymi perfumami.
1: To dla naszych zwierząt ten zapach może być wręcz nie do zniesienia.
0: W takim razie zastanówmy się, co będziemy naszym pupilom serwowali, a za całą rozmowę i wszystkie złote rady bardzo dziękuję. Aleksandra Tymowicz, dietetyk zwierzęcy z Opola była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: I to już wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Pięknie dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Iwona Tokarska. Przyjemnego popołudnia.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach już prawie godzina 16, to pora na serwis informacyjny. 160 ochotników wstąpiło w szeregi 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Po tej przysiędze stawiają się do jednostki wojskowej.
2: Miałem obawy, czy wytrzymam.
0: Powiemy też o łódzkim zlocie miłośników pewnych bardzo zwinnych zwierząt.
3: Potrafią bardzo szybko biegać z prędkością zawodowych piłkarzy.
0: O kim mowa? Proszę nas słuchać.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 160 ochotników wstąpiło dziś w szeregi 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystej przysiędze na placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich uczestniczyli mieszkańcy, rodziny żołnierzy, przedstawiciele władz i wojska. Przysięga wieńczy 16-dniowe szkolenie, mówi pułkownik Artur Bartkowski, dowódca 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Żołnierze w tym czasie, w tym krótkim czasie zapoznają się z naszym takim podstawowym rzemiosłem, z taktyką, z medycyną pola walki, ale przede wszystkim z obsługą broni, jak posługiwać i jak strzelać. Mają dużo strzelania amunicją ostrą. Po tej przysiędze stawiają się do jednostki wojskowej na wyznaczone etaty zgodnie z kartą powołania.
5: 30 czerwca 2025 roku upływał termin rozkazu dla pana pułkownika sformowania brygady. Wtedy było w niej prawie 1500 żołnierzy. Docelowo może to być nawet pod 2000 żołnierzy. No to jak na niewielki region opolski, przyznacie, że jest to imponująca ilość ludzi i są w gotowości każdego dnia.
0: Dodaje Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Do WOT-u wstąpiłem, by móc podzielić się swoim doświadczeniem, zaznacza szeregowy Grzegorz Rączka, 58-latek.
2: Zważywszy na mój wiek, najtrudniejsze były oczywiście te aspekty fizyczne, czyli krótko mówiąc, no miałem obawy, czy wytrzymam tę szesnastkę. Na szczęście okazało się, że wszystko powiodło się tak, jak planowaliśmy, no i dzisiaj mamy tego ukoronowanie.
6: Widzę zmianę wewnątrz, na zewnątrz, w głowie, fizycznie, psychicznie.
0: Dodaje szeregowa Aleksandra Szpilarewicz, żołnierka 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kolejne szkolenie podstawowe w 17 Brygadzie WOT-u zaplanowano na listopad. A jutro i we wtorek dwudniowe ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie kraju. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na portalu X, że wydzielone pododdziały Wojska Polskiego przeprowadzą planowe szkolenie, którego celem jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. W związku z ćwiczeniami można będzie okresowo zauważyć przemieszczające się kolumny wojskowe oraz sprzęt, także po drogach publicznych.
4: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Od jutra kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej numer 94 między Skarbimierzem a Żłobizną w związku z budowaną tam ścieżką pieszo-rowerową. Właśnie rusza kolejny etap prac. Te postępują zgodnie z planem, zapewnia Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału GDDKiA.
7: Odcinek drogi krajowej numer 94 zostanie zawężony obustronnie z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano kolejny etap prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 w Żłobiźnie przy zastosowaniu ruchu wahadłowego na tym odcinku.
0: Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ich koszt to przeszło 2 600 000 zł. Fani kapibary tłumnie przybyli do łódzkiego Orientarium na zlot. Wydarzenie organizowane jest po raz drugi przez cały dzień. Odwiedzającym mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji. To m.in. gra terenowa dmuchańca czy pokazowe karmienie. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi opiekun tych zwierząt w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
3: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
8: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
9: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
10: Bardzo dobrze, super, wręcz.
11: Pierwszy raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
0: W opolskim zoo również można oglądać kapibary, aż słyszeliśmy, że biegają jak zawodowi piłkarze. To były znakomity obrońca Paolo Maldini, został właśnie dyrektorem technicznym Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Maldini to legenda reprezentacji Włoch, z którą zdobył srebro i brąz Mistrzostw Świata i Europy. 58-latek pełnił ostatnio funkcję dyrektora technicznego Milanu, w którym to klubie spędził całą piłkarską karierę. Pierwszym zadaniem Paolo Maldiniego będzie zatrudnienie nowego selekcjonera włoskiej reprezentacji, która po raz trzeci z rzędu nie zdołała zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. W finale barażu Mundial Włosi przegrali po karnych z Bośniakami, a tę porażkę utratą posady przypłacił trener Gennaro Gattuso.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Po
4: Pogoda.
0: Chmury miały być i są, mają też się pojawić przejaśnienia, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Rośnie temperatura, na termometrach w centrum teraz prawie 21 stopni, na południowych krańcach przeszło 18, ciśnienie nadal na poziomie 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję literacką. Dziś będziemy zwiedzali Polskę i świat, bowiem obie książki, o których posłuchacie rozmów z autorami, a właściwie z autorem i z autorką, będą dotyczyły zwiedzania świata, ale zwiedzania w sposób bardzo specyficzny, bowiem kulturowy, przez kuchnię. No, naprawdę mam nadzieję, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Pierwsza z tych książek to Znikająca kraina. Michał Zabłocki będzie moim gościem w tej pierwszej godzinie. Wędrówka przez góry Śląska. I naprawdę no, jest to propozycja moim zdaniem na to, żeby nawet jeżeli byliście w śląskich górach, zeszliście cały ten szlak, to z tą książką myślę możecie zacząć tę wyprawę jeszcze raz i będzie ona na pewno dużo, dużo bardziej bogata. Wiedzę też. A druga książka w kolejnej godzinie to Sycylia, smak południa Karoliny Wiszniewskiej. I nie jest to też typowy przewodnik, chociaż takie ma na swoim koncie, ale książka napisana z pasji. Sama pani Karolina Wiszniewska specjalizuje się też w kuchni, w winach, ale nie tylko będzie o tym. Dużo o języku, o tradycji, o kulturze tego miejsca, o tym, co warto zobaczyć poza głównymi szlakami, bo myślę, że największy sens takich książek to właśnie to, co możemy zobaczyć poza przewodnikiem, żeby poczuć rzeczywiście smak tych miejsc. A na zakończenie pojawi się jeszcze też Dominika Gorgosz Złoty. Opowiemy o literackim escape roomie. I zanim przejdziemy do wywiadów, do rozmów, tylko odnotuję, bo na pewno jedną z najbliższych audycji poświęcę panu Tadeuszowi Baranowskiemu, który odszedł niestety 7 lipca, ale to wymaga starannego przygotowania, bo oczywiście powyciągałem wszystkie komiksy, bo mam wszystkie komiksy te dorosłe pana Baranowskiego, na których się wychowałem, czyli Skąd się bierze woda sodowa, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa, czy W pustyni i w paszczy i Antresolka, profesorka Nerwosolka. To jest ta klasyka mojej młodości. Absolutnie fenomenalny humor, ale chciałbym, żeby nie tylko wymienić tytuły i zrobić kilka cytatów, więc przygotujcie się Państwo. Natomiast bez wątpienia tę część, taką no, chwilę upamiętnienia, chociaż chwilę ciszy, odnotowania tego, bo może ktoś jeszcze nie wie, że odszedł. Jeden z twórców polskiej szkoły komiksu, który wyniósł ją na absolutne wyżyny. A za chwilę już pierwsi goście w studiu.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Michał Zabłocki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Autor książki, znaczy o tej będziemy mówili, bo to nie jest jedyna pana książka, ale najnowsza i przyznaję, strasznie się ucieszyłem, że udało nam się spotkać, bo niedawno wróciłem z gór. Znikająca kraina, to jeszcze nam gór nie wyjaśnia, a to jest bardzo istotny tytuł, ta pierwsza część. Wędrówka przez góry Śląska. I od razu powiem tak słowem wprowadzenia, że nie jest to typowy poradnik, gdzie warto chodzić, jak chodzić po górach, co warto przemierzyć, co warto zobaczyć, co nie oznacza, że dzięki tej książce, czy też z tą książką, nie będziecie mogli tego zrobić. Będziecie mogli, ale sprawa tutaj jest o wiele bardziej złożona, co tym bardziej mnie cieszy, bo jest to wędrówka z jednej strony przez te góry, góry Śląska, ale wędrówka też kulturowa, po tradycjach, po no, znikająca kraina, znikająca, czyli w związku z tym, że jest to pogranicze, że ludzie się tam przesiedlali. Mieliśmy tam Czechów, Niemców, Polaków, właściwie w pewnym sensie ich potomków do dzisiaj w wielu przypadkach pewnie jeszcze mamy, więc znikająca, ale taka, która jeszcze zupełnie nie zniknęła. Jest nadzieja.
2: Nie chcę zdradzać, bo o tym znikaniu, to jest, znikanie ma wiele warstw i wiele wyjaśnień. To nie jest jednoznaczne zarówno w tytule, jak i w samej książce. Oczywiście w wielu miejscach koncentruje się na obserwacji tego, co znika, czyli wystających fundamentach, gdzieś tam zarośniętych chaszczami, liniami kolejowymi, nagle urwanymi ze względu na to, że granica się pojawiła, bądź też niedokończonymi drogami, jak widać to w Karkonoszach, ale rzeczywiście to znikanie ma wiele kontekstów, zarówno tych kulturowych, zarówno takich fizycznych, obserwacyjnych. No, jednym z najwyraźniejszych przykładów znikania jest na przykład kres czeskiego zakątka na ziemi kłodzkiej, gdzie umarła ostatnia kłodzka Czeszka 11 lat temu, więc to też są istotne aspekty tego tytułu.
1: Był taki boom, podobno wielu Polaków zaczęło kupować też ziemię, domy po czeskiej stronie, u nas na Opolszczyźnie też tam okolice Głuchołazy, Zlatechory i tak dalej, bo było taniej, chociaż ja przyznaję, że gdybym musiał wyemigrować kiedykolwiek, to Czechy są pierwszym moim naturalnym wyborem. Jakoś czuję z nimi ogromną taką więź mentalną. Dobrze się tam po prostu czuję, bardzo lubię ich odwiedzać, a akurat z Czechami chyba najbardziej łączą nas góry. Oczywiście jak popatrzymy i mieliśmy, przecież pamiętamy, ci, którzy pamiętają, interesują się historią Niemców sudeckich i tak dalej, te różne tereny zamieszkiwane również przez Niemców i zresztą Czesi mają to pogranicze również niemieckie, nie tylko polskie. Natomiast góry Śląska to oczywiście jest i Dolny, i Górny Śląsk, czyli cały tak naprawdę. Ja przyznaję, że jestem ciekaw, wiem, że to będzie trochę może wstrętne pytanie z mojej strony, ale naprawdę udało się panu przejść, czy wybierał pan tylko te takie najbardziej intrygujące miejsca dla siebie?
2: Udało się przejść cały główny szlak sudecki, czyli to jest szlak rozpoczynający się obecnie w Prudniku, a kończący w Świeradowie Zdroju, czyli on się zaczyna na Górnym Śląsku, a kończy już faktycznie w Łużycach, bo Świeradów Zdrój leży nad Kwisą, ale przechodzi się przez cztery krainy, bo oprócz Śląska idzie się przez kawałek Moraw na pograniczu, potem się idzie przez kawałek Czech, no i oczywiście te kończy się szlak na Łużycach. Gdyby chcieć przejść całe Góry Śląska, wydaje mi się, że musielibyśmy zacząć jeszcze bardziej na wschodzie. Taki jest plan gdzieś tam kiedyś na przyszłość, żeby zacząć właściwie nad samą Odrą w Bramie Morawskiej i dojść po sam kres, aż po Jeszteć, może stworzyć, powołać nowy szlak sudecki, ale z perspektywy polskiej tak, przeszedłem cały szlak od początku do końca. To dla mnie jako osoby wędrującej sporadycznie był dość duży wyczyn, ponieważ było to związane z dużym wysiłkiem fizycznym, z dużym wysiłkiem psychicznym też, bo to przełamanie tego bólu fizycznego wiąże się też z umiejętnym zarządzaniem bólem. A to jest dla amatora to jest rzecz bardzo trudna. Więc wydaje mi się, że ten Śląsk gdzieś tam poznałem nogami też, prawda? I te Góry Śląska przeszedłem nogami. No ale wracając do samego terminu, no to Góry Śląska, to niekoniecznie możemy tak nazywać, no bo przecież te góry miały bardzo wiele nazw. No obecnie najpopularniejsza nazwa i najbardziej znana w Polsce to Sudety. W Czechach ta nazwa funkcjonuje jeszcze inaczej, dlatego że Sudety są słowem, no przez długi czas były zakazanym, czyli była to krkonoszsko-jesenicka subprowincja. W starożytności to były góry wandalskie, przecież, które wyznaczały granice między jakimiś tam eksplorowanymi ziemiami dla Rzymian, a Barbarikum, gdzie zaraz za Barbarikum zaczynał się bezkres Sarmacji, więc w ogóle to jest jedna z nazw. Piszę w książce też o tym, jak to wyglądało u Klaudiusza Ptolemeusza w jego geografii, monumentalnym, starożytnym dziele, gdzie on pisał o Askiburgionie. Choć tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Sudety to był Askiburgion, czy to była czeska Szumawa, czy może nawet Ślęża, która jest 30 km od Wrocławia, a może Góra Świętej Anny. Więc to też nie wiadomo, bo była to samotna, jest to wymieniane w liczbie pojedynczej, nie mnogiej, więc nie było to pasmo, a była to samotna góra.
1: Aha, chociaż rzeczywiście najpewniej by dla większości to Ślęża się kojarzy jako taka najbardziej popularna, którą chętnie też odwiedzamy. Jak niektórzy mówią, zdobywamy. Ja uważam, że to raczej nie powinno się zdobywać, tylko po prostu przemierzać. A to przemierzanie, tak jak Państwo już słyszycie, jest ogromnie, ogromnie przyjemne, a myślę, że bardziej przyjemne nie właśnie tylko wtedy, kiedy zaliczamy kolejny szczyt, zdobywamy pieczątkę czy odznakę, żeby się pochwalić w internecie znajomym, ale kiedy dużo też o tym terenie wiemy. Zupełnie inaczej wtedy się rzeczywiście wędruje, kiedy czuję ślad, że tutaj prawdopodobnie stał jakiś poeta, pisał swoje poematy, a tutaj jakiś malarz malował, a tu kompozytor coś komponował, prawda? No, oczywiście dzisiaj większość miejscowości stara się, jeżeli tylko pozostał jakikolwiek ślad po kimś znanym, to starają się mieć jakąś izbę pamięci, jakieś tabliczki i tak dalej. Więc dziś jest nam coraz łatwiej przemierzać te szlaki górskie, właśnie jednocześnie takim szlakiem kulturowym, bo w tym przypadku jest to szlak wielokulturowy, nawet pokazujący, i co o dziwo, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, nie tyle jakieś skomplikowane i smutne historie, pełne zaszłości, o których nie chcemy pamiętać, ale które tym razem, co rzadkie jest w przypadku pogranicza, odkrywamy z prawdziwą przyjemnością. Mnie absolutnie nie przeszkadza to, czy to był pisarz, czy twórca niemiecki, czeski, czy polski. Bez znaczenia. Jakby góry łączyły, zacierały granice wszystkie inne. Jesteśmy ludźmi gór, jesteśmy ludźmi tej krainy, skoro tu przyszliśmy.
2: Wszedł pan na obszar, który mnie w pewien sposób fascynuje. Ja poszukuję w tych wędrówkach i w tych wszystkich detalach, w tych przesuwanych granicach jakiejś takiej uniwersalnej tekstury błędu. A granice nie są czymś naturalnym. Granice są tworem sztucznym i tak naprawdę to, że przez kilkadziesiąt lat, a wydaje mi się, że kilkadziesiąt, bo wcześniej one były względnie przekraczalne, pojawiła się nieprzemierzalna bariera nagle w górach, ponieważ łapali nas gdzieś tam w opiści, prawda, nie pozwalali przechodzić na czeską stronę i groziło to co najmniej solidną grzywną, jeśli nie odsiadką kilkudniową w jakimś areszcie, to nagle się okazuje, że ten krajobraz kulturowy, który był podzielony jakąś taką, jak to ładnie mówią Czesi, czarą, jest wspólny po obu stronach. I zresztą wspomniał pan o powojennych wysiedleniach. To jest też ciekawe, bo zarówno po czeskiej, jak i po polskiej stronie dokładnie przebiegały te same procesy. I to nie tylko w ostatnich dziesięcioleciach, tylko te procesy przebiegały w ostatnich kilkuset latach. Ponieważ osadnictwo niemieckie w Czechach datowane jest na ten sam czas, co na Śląsku, czyli zarówno w Polsce, jak i w Czechach pojawiali się osadnicy niemieccy w XIII-XIV wieku. Oczywiście przyczyny były troszkę inne, bo Śląsk został kompletnie zdewastowany przez Mongołów i wyludniony. Natomiast w Czechach dzięki średniowiecznej anomalii klimatycznej doszło do możliwości zaludnienia terenów wcześniej niedostępnych, czyli można było po prostu mieszkać w górach, które były do tej pory zimne, nieprzyjazne, nie dało się tam nic uprawiać. I ci osadnicy wędrowali coraz dalej, coraz wyżej, przynosili nowe zwyczaje, rozwijali nowe technologie, ale stawali się swoi. I to jest, i ta książka też trochę jest o tym właśnie, jak obcy stawali się swoi. Ja jestem takim przykładem, ponieważ moi rodzice, mama urodziła się co prawda na Dolnym Śląsku, ale jako pierwsze pokolenie mieszkańców dawnych Kresów. Natomiast rodzice mojego ojca przyjechali z Piotrkowszczyzny. I tak naprawdę przecież to był dla nich też nowy obszar, zupełnie niepoznany. Natomiast ja już jestem swój. Ja nie wyobrażam sobie innego krajobrazu, zarówno fizycznego, geograficznego, jak i kulturowego, niż ta mieszanka, która jest na Śląsku. I to też ja trochę przewrotnie mówię na Śląsku, bo dla mnie nie ma, dla mnie Śląsk jest jeden. Jestem trochę tak jak Henryk Waniek, śląskim unitarystą. Mhm. Więc Śląsk jest dla mnie od Görlitz aż po Oświęcim w rzeczywistości, czy też na południe od Cieszyna, a może nawet wcześniej od Jabłonkowa, aż po gdzieś tam po Zieloną Górę i Krosno-Odrzańskie. Więc to są dla mnie bardzo charakterystyczne właśnie rejony, w których wyrosłem i w których dobrze się czuję.
1: No tak, to ja tutaj przyznaję, że dołączam i do pana, i do Henryka Wańka. Rzeczywiście jest mi to bardzo, bardzo bliskie, takie pojmowanie Śląska i śląskości, bo rzeczywiście jak go zaczynamy przemierzać, przy oczywiście różnicach, które będziemy zauważali w różnych jego częściach, im bliżej właśnie gór, i myślę, że zwłaszcza te tereny górskie, śląskie, są takie coraz bardziej jednolite, że te wszystkie wpływy, bo jak pojedziemy troszeczkę na południe, w stronę właśnie Cieszyna, Racibórz i tam dół, te wpływy morawskie zwłaszcza będą bardzo wyraźne. Także w Gwarze, która jest Gwarą śląską, jak mówimy, ale jak państwo posłuchacie, diametralnie różni się od Gwary śląskiej, która jest na Opolszczyźnie. Ale jest też coś takiego, że będąc w górach, nie tylko chodzi o stroje, że tam już się pojawiają te różne kapelusze i elementy strojów ludowych, ale właśnie w sposobie myślenia, w czuciu. To jest nasza ziemia, my tu jesteśmy, to po prostu nikt nie myśli, nawet myślę, że oni by się nawet nie spierali, czy to jest Śląsk, czy nie Śląsk. To jest po prostu ta ziemia nasza.
2: Jest tak, mówimy po naszemu i jesteśmy u siebie.
1: Tak, oni często mówią właśnie po naszemu, prawda?
2: Tak, ja właśnie zacytowałem tak naprawdę moją przyjaciółkę, ona mówiła zawsze, że mówi po naszemu i to nie było dla niej, nie miało żadnego znaczenia, czy jest to uważane za dialekt polski, czy laski, czy czeski, czy też w ogóle odrębne, po prostu ona była u siebie. Jej tożsamość była wyrażana tym językiem lokalnym.
1: Aha. No i tutaj to też jest, tak jak państwo słyszycie, w tej książce bardzo istotne, to właśnie szukanie też śladów tych różnych tak naprawdę nacji, które się jakby wgryzały, zamieszkiwały tę ziemię, bo nam się wydaje dzisiaj, że górale byli zawsze wypasali owce i że to jest taki odwieczny, prawieczny naród. Ja też, szczerze mówiąc, nie wiedziałbym, od kiedy się rzeczywiście datuje zamieszkiwanie gór i ich zaludnianie, bo w naturalny sposób człowiek najpierw osiedlał się tam, gdzie były rzeki, pola, rośliny, zwierzęta, tam, gdzie można było dosyć łatwo znaleźć pożywienie, coś zbudować. Góry nie są takie proste i oczywiste. No, nawet dzisiaj wiemy, że w wyższych partiach no, nie jest tak łatwo. No, są schroniska na szczęście pobudowane, ale nikomu nie...
2: To jest ciekawa rzecz, na którą pan zwraca uwagę, ponieważ sudeckie schroniska powstawały w miejscu dawnych but pasterskich, ale to pasterstwo różniło się, ponieważ my mamy oczywiście wizję pasterstwa tego podhalańskiego, bo ono jest najmodniejsze, najpopularniejsze, w jakiś sposób wpisało się bardzo mocno w kulturę polską i zresztą w literaturze mamy też tego bardzo duży przejaw. Natomiast no, Sudety są terenem eksplorowanym, w jakiś sposób poznawanym, kojarzonym z pewnego rodzaju egzotyką dla wielu ludzi spoza Śląska, którzy nie znają, czy spoza Czech, którzy nie znają Sudetów. I nagle odkrywamy w tych starych dokumentach, relacjach, czy nawet jeszcze w prozie bądź w dramatach Hauptmana, jak to życie tam wyglądało. I nagle się okazuje, że wypas bydła wyglądał tak jak w Alpach współcześnie, czyli mieliśmy tam krowy. Był wyrąb lasów, więc te góry były gołe, wyglądały jak bieszczadzkie połoniny, ponieważ no, co rosło, to zostało zjedzone przez zwierzęta, a tak naprawdę drzewa bardziej wymagające też potrzebują trochę innych warunków, czyli cienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też są ciekawe rzeczy, które poznajemy w tej chwili i zaczynamy odkrywać dzięki źródłom, które zawsze były dostępne po niemiecku, część była oczywiście źródeł czeskich, ale to też głównie był ten substrat niemiecki gdzieś tam wcześniej, ponieważ góry zamieszkiwali głównie Niemcy, może za wyjątkiem właśnie ziemi kłodzkiej i okolic, tam jak mamy miasta Nachod czy Hronow. Natomiast wszędzie indziej to byli głównie Niemcy, którzy mówili w Gebirgsschlesisch, czyli jeszcze właściwie bardzo twardym takim góralskim dialekcie niemieckiego. O tym też Państwo mogą przeczytać w książce. No i oczywiście mieliśmy polski język, który bądź dialekty lechickie, bo to tak naprawdę nie wiemy, czy to był polski stricte, czy to był śląski, czy to był w ogóle odłam, czy dolnośląski to był odłam języka śląskiego szerzej pojętego, więc to też wymaga jakiejś tam głębszej analizy, zarówno językoznawczej, jak i kulturowej.
1: Aha, przy okazji, jak pan wspomniał Hautmana, przypomniało mi się, jak byłem w domu, w którym mieszkał, bo jest ten dom, jest tam muzeum, można ten dom zobaczyć i to jest właśnie ten kolejny przyjemny kontekst kulturowy. Do dziś jako anegdotę czasami to nawet przytaczam, bo postanowiłem wejść i pan, który oprowadzał po tym domu, opowiadał, był zaskoczony, bo byłem chyba tego dnia pierwszą osobą, która w ogóle była zainteresowana. No dlatego mówię, że najczęściej biegniemy szlakiem, prawda, byle na górę i tam sobie zrobić zdjęcie. Nawet nie wiemy, co po drodze mijamy, więc będziemy was zachęcali, żeby z tą książką powędrować jednak inaczej. I powędrujemy, opowiemy też o tym wędrowaniu, ale damy wam teraz chwilę wytchnienia, posłuchacie muzyki. Nie wiem, czy to będzie muzyka góralska i czy śląska. To się za chwileczkę okaże, a później do was wracamy.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pan Michał Zabłocki. Rozmawiamy o książce Znikająca kraina, wędrówki przez góry Śląska. Książka jest wydana przez wydawnictwo Sploty i Bezdroża. Bezdroża, myślę, możecie kojarzyć, bo przez wiele, wiele lat wydawali i wydają przewodniki turystyczne. Sploty to nowa inicjatywa. Ja tutaj jeszcze z wydawnictwem Sploty będę to wszystko wam opowiadał w kolejnych audycjach, bo jestem w kontakcie z wydawnictwem, więc dowiecie się, o co chodzi i tak dalej. Dzisiaj zresztą są też grupy wydawnicze. Zostawimy to. Podaję to po prostu dlatego, że gdybyście chcieli poczytać więcej, dowiedzieć się o książce, to możecie wejść właśnie na albo grupę wydawniczą Helion, wydawnictwo Sploty, Bezdroża, albo wpisać po prostu Michał Zabłocki, Znikająca kraina i bez trudu na pewno odeślę was to do strony. Natomiast skoro wędrówka przez góry Śląska, ja tak na początku wspomniałem, czy pan przewędrował? No to oczywiście było troszeczkę podchwytliwe i wredne, bo zakładam, że tak, że to nie jest książka. Takich książek nie da się pisać tylko i wyłącznie siedząc w fotelu w domu i przeglądając internet, a poza tym żadna to byłaby przyjemność. Natomiast zastanawiałem się, czy skoro już wspomniałem o tych przewodnikach Bezdroża, to myślę, że jednak gdzieś w tyle głowy było, żeby zasugerować czytelnikom, żeby mogli wyruszyć pana śladem. Czyli, że z jednej strony, jak ktoś będzie chciał, to może rzeczywiście przemierzać te góry Śląska razem z książką pana.
2: Ja myślę, że to na pewno będzie pomoc dla wszystkich śmiałków, którzy podejmują się wędrówki przez główny szlak sudecki. I to jest drugi co do długości szlak górski w Polsce, więc to po Beskidzkim, on jest tam 40 chyba, czy 50 kilometrów krótszy, ale wciąż wymagający. Jednakże słyszę od wielu osób, które przeszły oba, że ten sudecki jest dużo ciekawszy, bo Sudety są bardzo różnorodnymi górami. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego, że mamy tam dwa parki narodowe i to fenomenalne, wybitne, prawda, no w skali Europy zarówno Park Narodowy Gór Stołowych, jak i Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, to są fenomenalne miejsca, ale oprócz tego ten krajobraz naprawdę się zmienia, bo gdy się schodzi z Gór Opawskich, z Biskupiej Kopy, na równinę nad Zalewem Otmuchowskim, nagle człowiek ląduje w zupełnie innej przestrzeni i widzi pagórki, sielski krajobraz, no niemal jak z Szajru Tolkienowskiego, gdzie życie toczy się w bardzo spokojny sposób, nikt tego życia nie zakłóca, po czym się wchodzi w masę śnieżnika, który znowu jest dynamiczny, burzliwy, ma wybitnie wysokogórski charakter. Potem się znowu schodzi gdzieś tą dolinę Nysy Kłodzkiej i to cały czas gdzieś tam krajobrazowo ewoluuje. Natomiast na ten krajobraz, to jest chyba fenomen tych gór, nakładają się te konteksty kulturowe i historyczne. I potem mamy zamki, miasta, przepiękne wsie, czasem miejsca po wsiach, prawda, zostaje sama polana i właściwie tylko drogowskaz, że stały tu kiedyś domy wspominające jakieś mieszkańców bądź oznaczenia miejsc, gdzie istniał jakiś dawny przemysł, zarówno czy w Złotym Stoku, w postaci Muzeum Kopalni Złota, czy też dawnych kuźni w Krowiarkach. Później, jak się idzie przez Pogórze Wałbrzyskie, bądź Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, tam są ślady po kopalniach węgla i katastrofach wręcz typowych dla Śląska. No przecież to jest też kawał historii Śląska, ten etos górniczy i wydobycie, które no, prowadzone jest od prehistorii, a górnictwo węglowe od mniej więcej XVI wieku na taką skalę naprawdę znaczącą. I potem jeszcze się spotyka te tradycje tkackie, które towarzyszyły Śląskowi przez całą historię i tak naprawdę były kolejnym źródłem jego bogactwa, ale też klęski, prawda? No bo bogactwo niesie za sobą zawsze chęć do zdominowania prowincji, więc stąd te wojny śląskie. Wojna 30-letnia przecież też odcisnęła swoje piętno na Śląsku i po jednej i po drugiej stronie granicy w Czechach, na górach, w górach to widać. Zresztą jedna z przyczyn tak naprawdę wojny 30-letniej wydarzyła się na granicy Śląska i Czech, czyli w Brołmowie, gdzie protestanci w zemście za zburzony kościół dokonali jakichś tam aktów profanacji i buntu. Więc to są też te, to są też te ciekawe historie, które się wiążą nie tylko z historią lokalną, ale przechodzą właśnie na wyższy jakiś poziom historii Europy, historii świata, no bo wojny śląskie to już właściwie historia świata, bo dzięki wojnom śląskim mamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Potem mamy historię przemysłu, która na Śląsku, no Śląsk jest jednym z pierwszych miejsc świata po Anglii i Belgii i Zagłębiu Rury, które uczestniczył w rewolucji przemysłowej. Więc to też się, to wszystko się na siebie nakłada i wydawałoby się, że jakiś obszar peryferyjny nagle po spleceniu tych wszystkich wątków okazuje się sercem Europy.
1: I że działo się tam mnóstwo rzeczy, bo jeszcze możemy do tego

0: jeszcze troszeczkę takie, wymagałoby pewnego rodzaju inwestycji, ale to wszystko i nagle mamy to, za chwilę mamy już sanatoria, prawda, wszystkie te zdrojowe.
1: Tam jeszcze jest, no to właśnie no, cuda. To się wszystko rozchodzi jak fala wokół kropli, która spadła na taflę wody, czyli właśnie mamy Bardo, ale zaraz obok są Ziembice, które były Minsterberkiem dawnym. Ja o tych nazwach też zmieniających się piszę, bo przecież to nie jest jedna przestrzeń kulturowa, więc jest też przestrzeń językowa, która się na to nakłada, jak te nazwy się zmieniały. Więc mamy Ziembice, czyli Minsterberg. Mamy Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, które były Frankensteinem, a potem pisze o tych kontekstach kulturowych, które doprowadziły Shelley do napisania Frankensteina w Szwajcarii. Mhm. To jest też wątek wart pociągnięcia szerzej i który gdzieś tam eksplorujemy.
0: Tak, bo dzisiaj dużo osób nie wie, czy ten Frankenstein był najpierw książką, a później u nas taka miejscowość była, czy najpierw była nasza miejscowość i to rzeczywiście tam się toczy Frankenstein.
1: Tam jest przypomniana cała geneza od początku, zresztą wspaniały autor Henryk Baniek mi uświadomił, jak to wszystko powstało, potem po rozmowie jeszcze pozwolił mi dokonać korekty samego procesu, bo dokładnie wskazał osobę, która to odkryła, te wątki szersze. No te linie kolejowe, o których pan mówi, no właśnie na tej jednej linii kolejowej mamy i najdłuższy tunel kolejowy w Polsce i najwyższy wiadukt kolejowy w Polsce. I to też jest ta historia przemysłu. Mamy te piękne stacje kolejowe, które są owszem dzisiaj trochę zaniedbane, no te pociągi nie mogą rozwinąć takich prędkości, jak byśmy chcieli, ale one wyglądają wciąż niepowtarzalnie i tego nigdzie nie ma indziej. Ja teraz mieszkam, ostatnie 7 lat mieszkałem na Węgrzech, mieszkam w Warszawie, bo się wyprowadziłem z Wrocławia, więc ja widzę, jak bardzo to różni się od tych innych miejsc w kraju i w świecie, do których rzuciło mnie życie. Więc same góry to jest jeden z tych spójników, można powiedzieć.
0: Aha. No tak miałem pytać, czy pan tęskni, ale szczęśliwie przecież dziś z Warszawy, czy nawet z Budapesztu dojechać to żaden kłopot, zwłaszcza, że jest bezpośredni pociąg do Budapesztu i to naprawdę nie jest kłopot.
1: Bezpośredni pociąg do Budapesztu był kiedyś, a teraz tak, wydaje mi się, że nie ma.
0: Nie wiem, czy jest...
1: Był Berlin-Budapeszt jadący przez Opole, on zniknął po remontach na granicy niemiecko-polskiej.
0: No proszę, możliwe, że tak, bo jest na pewno do Wiednia i tak mi się wydawało, że mieli go z powrotem zrobić też do Wiedeń-Budapeszt. No nie śledzę aż na bieżąco za każdym razem połączeń, no ale to tak jest. No, za to na pewno wróciły pociągi na tą trasę właśnie górską. Ona jest powolna i bardzo dobrze, że jest powolna, że tam nie można szybko się rozpędzić, bo przecież to nie o to chodzi, żeby to szybko przejechać, tylko żeby się tymi widokami wszystkimi ponapawać najzwyczajniej w świecie. A jak jeszcze podrążymy, to mamy i Bystrzycę Kłodzką i tam były też słynna fabryka zapałek i nawet nie wiem, czy tam muzeum istnieje też chyba zapałek i pochylnictwa.
1: Jest muzeum zapałek, jest fenomenalny gotycki kościół, który też jest niepowtarzalny, bo to jest dwunawowy kościół, przedzielony kolumnadą.
0: Aha. No jeżeli państwo myślicie, że my tak tylko wymieniamy z kapelusza, to naprawdę wszystkie te informacje, ciekawostki i to wszystko znajdziecie też oczywiście w książce, bo książka, nawet nie wiem, czy jest sens zastanawiać się gatunkowo, bo to jest połączenie i reportażu, i relacji z własnej podróży, troszeczkę też historii. To wszystko się tam właściwie spotyka i mam takie poczucie, że chciałbym po prostu opowiedzieć, jak wygląda ten region, jak wyglądają te góry, ich historię mieszkających tam ludzi, zmieniających się też, ale jednocześnie tego, co możemy tam przede wszystkim dzisiaj jeszcze odnaleźć.
1: Tam jest też duży, w wielu miejscach poruszony wątek przyrodniczy, na to też trzeba zwrócić uwagę, dlatego że trzeba pamiętać, że przyroda też Gór Śląska jest niepowtarzalna, zarówno w parkach narodowych, jak i też poza nimi, dlatego że właśnie te zarastające wsie dawne, one są niepowtarzalne, dlatego że tam też rosną niezwykłe rośliny, ale na przykład w zeszły weekend chodziłem po ziemi kłodzkiej i znalazłem unikatową dla regionu roślinę, czyli pełnik europejski. Nigdzie indziej w Polsce nie rośnie, tylko tam.
0: Ale mnie pan teraz zaskoczył. O tym nie wiedziałem. I rzeczywiście uświadomił mi pan, że to już nie tylko pojechać, bo jest ładna pogoda, ale że bardzo wiele rzeczywiście roślin jest wtedy, kiedy są konkretne pory roku. Jak chcecie to zobaczyć, to nie ma, że sobie pojedziemy w sierpniu. Nie, jak chcecie zobaczyć, to trzeba jechać teraz po prostu. No ja powiem tak, kopalnia po prostu wiedzy, fascynującej dla mnie, bo ja rzeczywiście przyznaję, że bardzo często mam tak, że idę, patrzę na roślinę

0: nie wiem, co to jest. Dzisiaj teoretycznie są jakieś aplikacje, no ale ja nie mam do tego przyznaję głowy, żeby te wszystkie aplikacje, jeszcze mam tego wszystkiego w tym telefonie za dużo. Wolę książkę. Ja wiem, że książka, ktoś powie w plecaku, że to waży, no ale lekki staje się ciężar, jeśli go dźwigać z ochotą, jak mówi słynne przysłowie, więc naprawdę nie krępujcie się, możecie ze sobą zabrać książkę Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska, którą napisał mój gość, czyli Michał Zabłocki. Dziękuję ślicznie, naprawdę cieszę się, mam nadzieję, że będzie kolejna podobna, znaczy podobna jak podobna.
1: Państwu.
0: W takim właśnie duchu, bo myślę, że bardzo wiele osób lubi tego typu właśnie książki, które mienią się, skrzą różnymi ciekawymi historiami, także osobistymi spojrzeniami, a nie są tylko katalogiem, co warto zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne. To nie jest zbiór katalog, co warto zobaczyć, ale też osobiste refleksje, takie bardzo autorskie. I będzie to dlatego oryginalna, ciekawa lektura. Bardzo, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Czekam na kolejną książkę i do zobaczenia.
1: Dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. W weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, zginęło 11 osób. Opolski chemik, profesor Dawid Zech z przełomowym odkryciem i prestiżową publikacją. Polskie siatkarki przegrały z Japonkami i nie zagrają w finałowym turnieju Ligi Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób, a rannych zostało ponad 130. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji powiedział, że podczas wypadków w okresie wakacji szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
2: Piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: 19. zlot oldtimerów trwa w Dobrzeniu Wielkim. Miłośnicy motoryzacyjnych zabytków z całej Polski prezentują tam swoje klasyczne samochody, motocykle, a także ciągniki. Mówi Zygmunt Poniży, pomysłodawca wydarzenia.
3: Obchodzimy w tym roku 140-lecie powstania Mercedesa-Benza jako firmy oraz 75 lat FSO, czyli Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, i FSC, czyli Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. No i takowe są, że tak powiem, na piedestale.
4: Mamy konkursy wiedzy o motoryzacji, rozpoznawania części, a jeśli chodzi o dynamiczne, to na przykład przeciąganie liny, to bardzo duże emocje wzbudza. Spacer mechanika, tak to nazywamy, czyli dwa kanistry 20-litrowe i między słupkami. Zręcznościowe dla właścicieli pojazdów, dla motocykli.
0: Dodaje Łukasz Ogroczyk, współorganizator. Jedną z perełek, jaką można podziwiać, jest Mercedes W186, popularnie nazywany Adenauerem. Wyprodukowano tylko 12 190 egzemplarzy tego modelu. Właścicielem jednego z nich jest Marian Słodczyk.
5: Samochód jest w 100% sprawny. Odrestaurowałem go 3 lata i 5 tysięcy moich godzin. Także jest zrobiony własnymi łapkami. Nie tak, że posiadam takie środki, sobie go kupiłem, gotowego takiego, tylko kupiłem takiego złomka i ze złomka zrobiłem takie cacko.
0: A zlot potrwa jeszcze do godziny 18. Wstęp jest bezpłatny. Chemik profesor Dawid Zych z Uniwersytetu Opolskiego dokonał odkrycia, które otworzyło nowe możliwości badań nad związkiem chemicznym 2,7-diazepirenem. Wyniki pracy opolskiego naukowca opublikowano w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism chemicznych na świecie, Chemical Communications, i dodatkowo znalazły się one na okładce wydania.
6: Naukowiec opracował nową metodę modyfikacji cząsteczki 2,7-diazepirenu, co przez długi czas wydawało się niemożliwe. Kluczowe okazało się zastosowanie oleum, wyjątkowo agresywnego odczynnika chemicznego. Dzięki temu udało się uzyskać nowe pochodne związku, które wykazują silne właściwości fluorescencyjne i mogą znaleźć zastosowanie m.in. w nowoczesnych sensorach oraz elektronice organicznej.
0: Dodatkowym wyróżnieniem było umieszczenie właśnie tytułu pracy na okładce numeru, a profesor Zych zdecydował, że na okładce pojawi się opolski amfiteatr, symbol miasta, w którym prowadzono badania. Te zrealizowano w ramach projektu Sonata, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki kwotą około 1,5 miliona złotych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
7: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
8: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
7: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: Jaką partię będziemy tworzyć? Progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
7: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu.
0: Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występu w fazie grupowej Ligi Narodów. Polki prowadziły 2-0 i potrzebowały jednego seta do zwycięstwa i awansu, ale przegrały 3 następne partie, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
10: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i gdzieś też nie wchodzimy do tego finału.
0: Dzięki wygranej to Japonki właśnie zakwalifikowały się do finałowego turnieju rozgrywek.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Miały być większe przejaśnienia. W Opolu cały czas na nie czekamy. Mam nadzieję, że jednak to niebo się przejaśni. Na razie tych chmur jest całkiem sporo na niebie, ale to też zgodne z tym, co prognozowali synoptycy. Z tych chmur może też jeszcze przelotnie popadać. Na termometrach nieco ponad 20 stopni Celsjusza w centrum regionu, przeszło 18 na południu. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
13: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
12: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
14: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Reklama społeczna.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, proponuję, żebyście, zanim zaczniemy rozmawiać z moją kolejną gościnią, przygotowali sobie jakąś drobną przekąskę, jeżeli jesteście dosyć głodni, nie najedzeni, bo wątki kulinarne będą się na pewno pojawiały. Możecie sobie też coś do picia przygotować, a za chwilę wszystko się wyjaśni, dlaczego tak jest. Tytuł jeszcze tego tak wprost nam może nie powie, chociaż powie. Przede wszystkim najpierw moją gościnią jest pani Karolina Wiszniewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A książka, którą trzymam w ręce, którą pani Karolina Wiszniewska napisała, to Sycylia, smak południa. I myślę, że słowo smak jest tutaj kluczowe w związku z tym, co powiedziałem, ale nie tylko, bo tych smaków w tej książce jest dużo więcej niż tylko kulinarne, prawda?
2: Tak, bo Sycylia jest takim właśnie smakiem południa. Ona jest wyjątkowa. To jest w zasadzie państwo w państwie, które ma społeczeństwo, mentalność, swój język, ogromnie trudną i skomplikowaną historię za sobą od tysięcy lat. Więc tak, jest takim smaczkiem na południu.
1: Aha, no mi na pewno też i wielu osobom, zwłaszcza, że jesteśmy w audycji literackiej, jak myślimy Sycylia, to od razu myślimy mafia, ojciec chrzestny i tego typu konteksty. No i oczywiście wulkan też ogromny. Generalnie jest tak i myślę, że pani się pewnie z tym zgodzi, że jeżeli chodzi o Polaków, to my lubimy bardzo jeździć do Włoch. Mamy mnóstwo biur turystycznych i Włochy rok w rok są jednym z takich miejsc bardzo chętnie odwiedzanych. Zapewne Sycylia również. Przy czym właśnie, o ile w tych innych dużych miastach najczęściej mamy te konkretne zabytki, wielkie katedry, muzea, galerie i tak dalej, tak w przypadku Sycylii chyba najbardziej, przynajmniej w tym takim pierwszym kontakcie, nie nastawiamy się jadąc na Sycylię tylko i wyłącznie na oglądanie zabytków. Tam, jeżeli mówimy o Sycylii i za chwilę się przekonamy, czy tak jest i to pani Karolina powie, to powinniśmy się nastawić na nastrój, klimat, kulturę, ludzi, jedzenie też, że to wszystko, żeby tak naprawdę poczuć Sycylię, to najlepiej chyba tam w ogóle dłużej posiedzieć.
2: Bez wątpienia. Ja bardzo lubię słowa, które powiedział bardzo słynny sycylijski pisarz Leonardo Sciascia, który twierdził, że żeby zrozumieć Sycylię, nie należy chodzić od zabytku do zabytku, tylko po prostu usiąść na placu i posłuchać ludzi. I to jest ten sposób, który pozwoli zrozumieć mentalność, zrozumieć kulturę, sposób życia i stosunek, inny punkt widzenia w ogóle na wiele, wiele rzeczy.
1: Mhm. I pani tak robiła, zakładam, bo to jest, drodzy Państwo, książka, która jest książką i zapisem osobistych podróży, spotkań, rozmów, trochę reportażem, troszeczkę też książką, która bez wątpienia pomoże Wam, gdybyście chcieli odwiedzić Sycylię i ją zwiedzić, to też Wam podsunię, jak możecie to zrobić, żeby właśnie nie ganiać tylko po tych najbardziej turystycznych punktach zaznaczonych na mapie. Ale Pani też, bo tak dowiadywałem się i troszeczkę poczytam, w ogóle chyba kocha Włochy, nie tylko Sycylię.
2: Tak. I taką jedną z głównych pułapek, w jakie wpada wiele osób, to jest myślenie, że Włochy to Włochy. A tutaj niestety nie. Każdy region to jest inna bajka. To jest inna kultura, inna kuchnia, inni ludzie, inny krajobraz bardzo często. Więc każdy z tych regionów to jest tak naprawdę odkrywanie innego świata.
1: Mhm. I tutaj jak mówiłem o ojcu chrzestnym, to ojciec chrzestny też jest to, drodzy Państwo, 127 strona, dziedzictwo filmu, co naprawdę znaczy ojciec chrzestny w Sawocze. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem nazwę.
2: Sawoce.
1: Sawoce. Czyli rozumiem, to jest ta miejscowość, gdzie rozgrywa się akcja, bo tutaj tak jak Sawoka nie prosiła się o rolę, ale Hollywood sam tutaj dotarł.
2: Tak, tam było kręconych wiele scen, między innymi scena ślubu słynna z Ojca Chrzestnego. Ja tutaj nie chciałabym w te tematy za głęboko wchodzić, bo osobiście uważam, że Ojciec Chrzestny zrobił więcej złego niż dobrego, jeśli chodzi o postrzeganie mafii przez świat, bo niestety ją zromantyzował, co jest bardzo niebezpiecznym trendem, bo mafia z romantyzmem nie ma nic wspólnego.
1: Ja tak się spodziewam, bo ja raczej widzę te obcięte głowy konia na łóżku i różne inne krwawe porachunki i straszne zbrodnie.
2: Przede wszystkim w Ojcu Chrzestnym mamy taki przekaz, że mafia ma kodeks moralny. Mafia kodeksu moralnego nigdy nie miała, nie ma i na pewno mieć nie będzie. Więc to jest coś, co zmieniło trochę postrzeganie, tak zamerykanizowało tą mafię, nie jest to dobry kierunek.
1: Aha, ja bardzo się cieszę, że pani o tym wszystkim mówi, bo to już jest dla państwa sygnał, jaka ta książka jest. Tutaj na przykład w tej części, no bo oczywiście panią tak jak wielu będzie interesowało. Najczęściej myślimy, a skoro tu kręcono, to macie teraz mnóstwo turystów, zarabiacie wspaniale pieniądze i tak dalej, wszystko jest cudownie. W pewnym sensie pewnie tak jest, no bo jest taka tego typu turystyka, ale... Mamy też takie zdanie, dla mnie ważne i cudowne. Wciąż odbywają się tu lokalne święta, procesje, wieczory poetyckie, spotkania literackie w dawnym klasztorze. Życie toczy się tu swoim rytmem. Czy to może wynikać z tego, bo pani jednak Sycylijczyków poznała, tych takich, tych prawdziwych, normalnych, że oni są jednak dosyć odporni, że troszeczkę tak na zasadzie, no przyjeżdżają ci turyści, przyjeżdżają, ale my tu mamy swoje życie i będziemy żyli po swojemu, że nie jest ich łatwo przekabacić.
2: Tak, i to jest bardzo dobre, bo takim luksusem w ogóle na południu, wydaje mi się, Włoch, ale na Sycylii w szczególności, luksusem, który ci ludzie mają, to jest czas. To nie są pieniądze, to jest czas dla bliskich, dla przyjaciół, dla zwykłego spaceru, czy spędzenia czasu z kimś, kogo się zna. I tak, wiele z tych miasteczek ma turystykę jednodniową, tak jak Savoca właśnie. Ludzie przyjeżdżają rano, siadają w barze Vitelli, jedzą granitę, idą na spacer i wyjeżdżają. A ci, którzy tam zostali jeszcze i żyją, no to sobie żyją swoim rytmem. Oni oczywiście czerpią korzyści z tej turystyki, no trudno, żeby nie czerpali, ale jednak mimo wszystko mają swoje bary, w których siadają popołudniami na pogawędkę, mają swoje rytuały, mają swoje rodziny i swoje niełatwe życie.
1: O, to prawda. O tym pewnie jeszcze chwileczkę porozmawiamy, natomiast nie są to też szczęśliwe, mam nadzieję, miejsca, które przyjeżdżacie i zastawione są wzdłuż całej ulicy stragany z kapibarami, czy to tam w tej chwili jest popularne akurat, bo tak mi się też kojarzy Sycylia, na tyle, na ile oczywiście to, co o niej wiem, że ona też jakby dba o własny koloryt i ten rytm się przekłada też na to, co możemy zjeść, jakiego wina możemy się napić. Wiem, że wino też jest pani bardzo, bardzo bliskie.
2: Tak.
1: O tym za chwilę też opowiemy. I jeżeli chcemy poznać jakąś krainę, jakieś miejsce, jakąś wyspę taką naprawdę jeszcze ze swoją tradycją, kulturą, swoim rytmem, to Sycylia jest jednym chyba już z nielicznych takich miejsc, gdzie to jeszcze ciągle się udaje. Że nie ulega takiej marketyzacji dużej, takiej komercjalizacji.
2: Tak, tam jest bardzo dużo miejsc jeszcze takich nietkniętych turystyką. Wystarczy pojechać gdzieś 20 kilometrów dalej i trafia się do miejsca, w którym mamy wrażenie, że czas się cofnął. I nawet taka ciekawostka kulturowa, to są właśnie te różnice kulturowe. Opublikowałam niedawno na Instagramie post o ludziach na Sycylii i zdjęcia z różnych placów, gdzie są sami mężczyźni. I dostałam wiele pytań, a tam nie ma kobiet? A gdzie są kobiety? No kobiety w tej przestrzeni publicznej, one nie występują. Na placach, w barach popołudniami siedzą sami mężczyźni. I to nie jest nic dziwnego. W tych malutkich miasteczkach życie się toczy tak jak w latach 80. Oni mają swoje rytuały, kobiety mają swoje zajęcia, mężczyźni mają swoje zajęcia. Tam jest bardzo tradycyjny model rodziny, podziału ról na kobietę i mężczyznę. Nie ma tutaj tej, w tych malutkich miasteczkach mówię, podkreślam, nie ma tutaj tej modernizacji życia, takiej feminizacji życia.
1: Aha. Niektórzy mogą być może poczuć, że powinno być, ale ja myślę, że dopóki komuś nie dzieje się krzywda i, że tak powiem, nie ma związanej z tym jakiejś, nie wiem, no, przemocy, poniżenia i tego typu rzeczy, to też nie bądźmy już tacy straszni, że wszędzie, że teraz muszą tam być i będziemy pisali petycję, proszę wpuścić kobiety do kawiarni po południu, prawda? No,
2: one nie mają zakazu wstępu.
1: No właśnie. To też jest coś, na co rzadko zwracam uwagę, że jak się już zacznie z ludźmi rozmawiać, to też podobno z tym nie jest taka prosta sprawa. Bywają podobno takie nacje, takie narody, które słyną z tego, że od razu człowieka witają z otwartymi ramionami, wpuszczają do domu i traktują jak rodzinę. A z Sycylią, być może przez ten obraz też taki troszeczkę tej właśnie mafii zamglonej, jest podobno, że oj, lepiej uważać, oj, lepiej tam, że to nie jest taki otwarci ludzie.
2: Nie dalej jak parę dni temu właśnie z jednym z Sycylijczyków rozmawiałam na ten temat. Sycylijczycy są bardzo gościnni. Są bardzo otwarci i cieszą się jak mogą kogoś powitać w swoich progach czy w swoim świecie, ale jednocześnie są zamknięci. I to możemy, bo to jest społeczeństwo kontrastów. To są ludzie złożeni z przeciwnych biegunów. Ale żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na ich historię. Oni, Sycylijczycy, oni nigdy nie byli u siebie. Oni zawsze byli pod czyjąś dominacją. Przechodzili spod jednego władcy, pod drugiego. I nawet dzisiaj przecież włoska dominacja, to nie jest, znaczy Włochy, to nie jest ich rząd. To oni nadal nie są na swojej ziemi. Dlatego gdyby nie byli tacy, jacy są, czyli oni sobie, ktoś tam rządził, ale oni sobie żyli tak, jak sobie żyli i kultywowali swoje tradycje i swoją kulturę, to pewnie by ich już nie było dzisiaj.
1: Mhm. A jak w takim razie jest z tym językiem? Oczywiście nie będę pytał o zawiłości lingwistyczne, bo to, że pani doskonale mówi po włosku, jest dla mnie oczywiste, bo nie da się tego wszystkiego zrobić, opisać, zjeździć i móc porozmawiać, żeby nie znać. Rzeczywiście jest spora różnica między tym, jak mówią Sycylijczycy, a Włosi, powiedzmy gdzieś tam Rzym, Mediolan, to centrum, to typowe włoskie, bo jak mówimy Sycylia, to jest ważne też, ja cieszę się, że pani to zaznacza, że Sycylia to jest jakby no osobne jednak państwo, bo pewnie by się ucieszyli, gdyby nie byli.
2: Tak, myślę, że jeśli chodzi o taką tożsamość kulturową, to na pewno. Jeśli chodzi o język sycylijski, to on jest mocno inny od włoskiego, tego klasycznego, bo jakby też trzeba zaznaczyć, że Włochy są złożone z różnych dialektów. Każdy z obszarów, każdy z regionów ma swój dialekt, a klasyczny język włoski jest opracowany na bazie dialektu florenckiego, toskańskiego. W zasadzie oni są, oczywiście są dwujęzyczni. Są nieliczne jeszcze osoby, takie bardzo mocno starsze, które mówią tylko po sycylijsku. Oni się nie przestawili na ten włoski, ale to są jednostki. To są naprawdę jednostki. Między sobą, jak siadamy w barze na placu i widzimy grupkę mężczyzn siedzących obok w barze, to rzeczywiście oni rozmawiają ze sobą po sycylijsku bardzo często. Chociaż statystyki mówią, że ten język niestety zanika.
1: Mhm. No tak, bo jak nie jest używany, tak było przecież u nas z językiem kaszubskim przez długi czas, ale zaczęli pisać podręczniki, zaczynają się ukazywać też książki, zaczynają też coraz chętniej rozmawiać i jest szansa, że jednak przetrwa, tak jak wiele innych różnych gwar czy języków, bo tutaj zostawimy akademikom spory, co jest gwarą, co językiem, co etnolektem, nie będziemy się w to zagłębiać. Natomiast pani Karolino, bo zrobimy teraz muzyczną pauzę, wrócimy już z wątkami winiarskimi, kulinarnymi, dobrze? Bo one są tutaj bardzo istotne, więc narobimy wam apetytu i na książkę, i w ogóle na to jedzenie, które tutaj jest, bo podobno Polacy, my się zajadamy włoskim jedzeniem, a podobno to nie do końca prawda, już chyba nie sycylijskim, ale to wszystko za chwilę się wyjaśni, zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal pani Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa. Posmakowaliśmy języka, kultury, troszeczkę historii, ale to, co jest na pewno bardzo, bardzo ważne, to kuchnia i wino. Ja od razu przyznaję, że na winie się nie znam, bo jestem abstynentem, więc to jest ta część książki, której nie skosztuję. Natomiast co do jedzenia, jak zacząłem tak przeglądać te rzeczy, wspomniałem przed przerwą, że Polacy chwalą się, że bardzo lubimy włoską kuchnię i włoska kuchnia jest niezmiernie u nas popularna. Przyznaję, że tu patrzę na te przepisy, na te potrawy i raczej nie znajduję, albo też nie znajduję w takiej postaci. To być może wynika z tego, że one są troszeczkę podobno spalszczane pod nasze smaki i gusta, że niewiele możemy znaleźć miejsc, gdzie serwowana jest prawdziwa kuchnia włoska, w tym przypadku sycylijska, powiedzmy, bo to i włoskie też się różnią regionami, to bardzo istotnie, a kuchnia sycylijska, zakładam, że też pewnie znacznie się różni i nie wiem, czy my w Polsce możemy zjeść rzeczywiście kuchnię sycylijską.
2: Są takie miejsca, które próbują serwować arancine, czy raczej takie street foodowe rzeczy, ale wielu potraw tak, wielu potraw nie ma.
1: A pani, rozumiem, starała się zjeść możliwie jak najwięcej rzeczy, bo ja bym sobie nie mógł, największy kłopot zawsze, jak jestem w nowym miejscu i widzę regionalne potrawy, to chciałbym spróbować wszystkiego.
2: Nie da się niestety, zwłaszcza jak się podróżuje solo, bo w podróży jest też jeden żołądek. Więc to jest główna przeszkoda, ale tak, no przez te lata wszystkie bardzo dużo rzeczy spróbowałam i wiele miejsc odwiedziłam i przedstawiłam to właśnie w książce, jak bardzo jest różna też kuchnia sycylijska w obrębie samej wyspy.
1: A, no właśnie, bo tak myślimy, wyspa to pewnie rybacy, głównie owoce morza i ryby. No nie do końca tak jest. Ja celowo wybrałem czarny symbol Modiki i przyznaję, że nigdy na pewno nie jadłem czekolady z Modiki. Specyficzna i na pewno różniąca się od innych.
2: Tak, tak. Główna różnica polega na tym, że ta czekolada jest temperowana na zimno, można powiedzieć. W związku z tym kryształki cukru się nie rozpuszczają, tylko tak chrupią. One są bardzo drobniutkie, ale wyczuwalne, jak się gryzie tą czekoladę. No i na przykład jest tam takie ciastko, bardzo charakterystyczne, które można zjeść tylko w Modice, z mięsem i czekoladą.
1: O, no proszę.
2: Brzmi to kontrowersyjnie, ale naprawdę tej czekolady tam nie czuć. To jest wynalezione przez, podobno, tak legenda głosi, przez siostry zakonne, które podczas postu chciały nakarmić księży, którymi się opiekowały, i próbowały im przemycić coś wartościowego do jedzenia. W związku z tym zrobiły takie nadzienie czekoladowe, dodając do tego mielone mięso, i tak zamaskowały smak mięsa, że księża tego nie wyczuli.
1: A, czyli takie sprytne, troszeczkę jak z dziećmi czasami kombinujemy, jak im to przemycić, i że niby z wierzchu wygląda jak truskaweczka oblane czymś różowym, a w środku same zdrowe warzywa albo właśnie mięso. To tutaj troszeczkę podobna zasada. Przyznaję, że pomysł pyszny. Poza tym od razu Państwu też powiem, mnóstwo pięknych zdjęć jest w tej książce. No, każda strona, tu już bym chciał tam być. Jest Antica Dolceria Bonaiuto, nie wiem, czy dobrze wymawiam.
2: Bardzo dobrze.
1: O, udało się. No to ja bym tam od razu usiadł i taką czekoladę zjadł. Nawet z tym mięsem, jakkolwiek mięso jadam rzadko. No przepyszne, jeszcze mają swoje piękne torby. To też jest coś, co uwielbiam. Jestem strasznym gadżeciarzem. To, co ważne, o tym mówię, ale u pani Karoliny w książce dowiecie się też wielu jakby podstawowych informacji, fajnie opowiedzianych, tych historycznych, tych potrzebnych, czyli nie tylko, a jak będziecie tutaj, no to oni tam mają taką specjalną czekoladę, to sobie jej spróbujcie. Nie, nie. Poro tak naprawdę pani się, znaczy raz, że opisała, a sama wielu rzeczy musiała się dowiedzieć.
2: Mnie to fascynuje, bo ja uważam też, że jak podróżujemy, to fajnie jest znać kontekst tego miejsca i chociaż troszkę jego historię, bo wtedy możemy zrozumieć to miejsce, zrozumieć, dlaczego architektura w tym miejscu jest taka, a w innym trzy miasteczka dalej zupełnie inna. Dlaczego tutaj je się to, a gdzie indziej tamto? To wszystko wynika z wieloletniej historii, z wielowiekowej historii. No bo na talerzu tak naprawdę mamy wszystko. Geografię, religię, historię, kulturę. No wszystko, co możemy sobie wymarzyć, to mamy właśnie w postaci dzisiejszej kuchni.
1: O, i ten przykład z tymi zakonnicami przemycającymi mięso w czekoladzie jest tego najlepszym przykładem. Do tego ładnie też to literackie jest opisane. Pozwolę sobie na taki drobny fragment przy tej modlice, jak już jestem. Dla mnie modlika jest trudna i fascynująca jednocześnie. Trzeba tu wracać. O różnych porach roku. W sierpniowym upale i zimowym spokoju. Kiedy ulice pustoszeją, a powietrze pachnie wilgotnym wapieniem. Tę zimową modlikę lubię najbardziej, bo choć pusta, to wydaje mi się bardziej prawdziwa. To jest bardzo ładnie literackim językiem napisane. Ja tym celowo mówię, bo to jest oficjalnie pierwsza książka pani Karoliny jako książka, chociaż prowadzi pani też projekt i zakładam też stronę, blog Italia Cucina.
2: Cucina. Tak, napisałam też kilka przewodników, takich już stricte przewodników po Katanii czy po Palermo.
1: No ale w przewodnikach wiadomo, one rządzą się swoimi prawami. Tak. Tam raczej się nie oczekuje od autora, że to będzie osobista, autorska opowieść, dzielenie się emocjami, ciekawostkami, tylko rzeczywiście firma, która, wydawnictwo, które zajmuje się przewodnikami, no to już konkretnie, gdzie warto pójść, co tam można zobaczyć i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie, przewodniki wydałam w formie e-booków.
1: O. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam. Możecie wejść na stronę, możecie też skorzystać, bo jedno z drugiemu nie przeszkadza. Jedno
2: oczywiście.
1: Drugie tak
2: są
1: naprawdę...
2: Są dwa zupełnie inne światy i cele.
1: To, co mnie też bardzo zachwyca, to to, że wydawałoby się, że ta kuchnia sycylijska będzie jednorodna, prawda? Oto mamy Sycylię, wyspę, Bach, no to wszędzie jest podobnie. Tymczasem mamy taki rozdział. W labiryncie smaków. Już myślę, nie można mówić o Palermo, nie wspominając o jedzeniu. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, myślę przede wszystkim o moim ulubionym śniadaniu, które tylko w sycylijskiej stolicy tak smakuje. A ja myślę, że też na ten smak wpływa chyba miejsce, prawda? Ma pani takie miejsce, że nawet jakby pan zjem tam zwykłe ciasteczko po prostu, najprostsze, to i tak to samo ciasteczko jedzone gdzie indziej nie będzie tak smakowało.
2: To prawda, ale to jest też magia, jak my mówimy w świecie winnym, magia terroir, czyli gleby, bo na przykład ricotta z tego śniadania mojego palermitańskiego, która jest zrobiona z mleka owiec wypasanych w górach w okolicach Palermo, smakuje inaczej, niż gdybyśmy my zrobili z mleka z naszych owiec wypasanych w naszych górach. To będzie zupełnie inny smak, dlatego że te owce jedzą co innego. Jedzą zioła, jedzą... Tam w Sycylii jest bardzo dużo dzikich ziół, więc ich pożywienie jest inne, w związku z tym smak sera też jest całkiem inny.
1: No tak, bo myślimy, owce wypasane na hali jedzą trawę. No to nie do końca. Tak
2: nie
1: jest.
2: Do końca, tak.
1: No i chciałbym spróbować takiej ricotty, przyznaję. Jest jeszcze taka wisienka na torcie, a właściwie wino na torcie, bo wina to też jest pani pasja. I też, jak już pani powiedziała o tej glebie teraz różnorodnej, o tych, to też podejrzewam, że wcale nie jest tak, że jest po prostu od wino sycylijskie i koniec.
2: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Sycylia, w ogóle Włochy, każdy region włoski ma bardzo wiele różnych i unikatowych win i szczepów. Tak naprawdę jest to kraj, który ma najwięcej zarejestrowanych szczepów autochtonicznych na całym świecie. Także bogactwo jest ogromne i to samo dotyczy się Sycylii, bo zupełnie inne wina będą, które rosną na Etnie. Mimo że jesteśmy na południu, Etna jest bardzo wysoka, w związku z tym winnice, które są nasadzane na wysokości 1100 metrów, one mają po pierwsze inną glebę, bo wulkaniczną, ale po drugie mają inną temperaturę, mają dużo większe amplitudy temperatur pomiędzy dniem i nocą, w związku z tym te winogrona też inaczej dojrzewają, inaczej smakują. Tam się uprawia też inne szczepy i robi się wina Etna DOC, Etna Bianco, Etna Rosso, które bardzo polecam spróbować, bo to są wina, które są porównywane do win z Piemontu, zwłaszcza to czerwone wino. Jest porównywane do win z Piemontu, właśnie takie południowe, bardziej kwasowe i takie bardziej ascetyczne.
1: Aha, zawsze mnie zachwycało u osób, które na tym się znają i tym się zajmują, że potrafią, no to właściwie trzeba być bardzo oczytanym i operować dobrze takim poetyckim językiem, no bo jak opisać, prawda? Najczęściej tak normalnie to mówimy, za kwaśne albo za słodkie, jak nam napiszą na buteleczce, że powinno mieć jakąś czekoladową nutę albo cytrusową albo inną, no to próbujemy się jej wtedy doszukiwać. Jak mamy podpowiedź, to się doszukujemy, gdzieś tam robimy. I zawsze mnie zdumiewało, że ktoś jest w stanie w ogóle już te testy takie, że ktoś jest w stanie rozpoznawać. I jeszcze roczniki, matko jedyna.
2: No to już trzeba być rzeczywiście, to już jest wyższa szkoła jazdy. A ja się bardzo często bawię z moimi towarzyszami podróży, niezależnie od tego, kto to jest, właśnie w wyczuwaniu, nawet jak bierzemy zwykłe wino domu, które kosztuje, nie wiem, tam 4 euro za pół litra, to bawię się z nimi w takie właśnie wyczuwanie aromatów. Bo ja na przykład zanim się zaczęłam winami zajmować, to dla mnie to też była abstrakcja, a dzisiaj potrafię w winie wyczuć, czy białe wino pachnie na przykład białą, niedojrzałą brzoskwinią, czy to jest brzoskwinia ociekająca sokiem i już przejrzała, taka słodka, która pachnie słońcem.
1: Jejku, fascynujące to jest, przyznaję. Ale na tym polega też, to zresztą podobnie jest z tą ricottą, o której pani mówiła, to też, bo niektórzy myślą, że trzeba odpowiednio umieć zrobić. No nie, nie, to też kwestia gleby tak naprawdę, słońca, temperatury, bardzo wielu rzeczy, które sprawiają, że dane krzewy, dana plantacja winogron, uprawa, paręnaście kilometrów dalej już nie będą w stanie choćby na rzęsach stawali zrobić tego samego, bo na przykład tam jest gleba bardziej zakwaszona albo inaczej nasłonecznione zbocze i osiąga nagle ktoś coś takiego, że tylko u niego taki jest.
2: Tak.
1: I koniec.
2: Tak, to prawda. No i uprawy na Sycylii też się zmieniają, bo mamy coraz cieplejszy klimat, więc te wina też są już inne niż 10 lat temu na przykład, ale uprawy się też zmieniają, bo na Sycylii na przykład zaczynają uprawiać kawę, mango, owoce tropikalne, także jakby profil tych upraw na Sycylii też się pomalutku zmienia, bo tam też jest coraz cieplej.
1: Oczywiście rzeczy dotyczące zabytków też tutaj są tych ważnych miejsc, ale bardzo często na przykład widzimy jakiś tam most albo jakieś tam miejsce, na przykład mamy Santiero dei Saraceni i to jest to coś więcej niż tylko droga. To symbol ich tożsamości, pomost łączący przeszłość z teraźniejszością. Nie dziwi mnie więc, że coraz więcej turystów decyduje się na tę pieszą wyprawę, szukając autentycznego kontaktu z sycylijską historią i krajobrazem. No to myślę też jest bardzo istotne, żeby w miarę możliwości chyba nie spieszyć się i przemierzać, nie mieć takiego w głowie hura, hura, musimy. Lepiej rzeczywiście wracać i w miarę możliwości chodzić.
2: W miarę możliwości chodzić i przede wszystkim nie próbować w ciągu tygodnia zwiedzić całej wyspy. Bo to jest, albo zrobimy to bardzo pobieżnie i zobaczymy tylko główne zabytki odhaczone, czy główne miasta i pominiemy tak naprawdę całą prawdziwą Sycylię, taką bardziej jeszcze autentyczną i jeszcze nieskażoną turystyką. Więc jak mamy tydzień, to ja proponuję zawsze skupić się na jednej części, albo na wschodzie, albo na zachodzie wyspy i troszeczkę oddalić się od głównych punktów typu Catania Taormina na przykład, prawda? Aha.
1: Tak, tutaj mamy Catania, od Catanii się zaczyna. Ja bardzo się też cieszę, że to nie jest takie na siłę też przekonywanie, że to jest, że wszystko jest tylko cudowne i wspaniałe, bo jest to pierwsze zdanie otwierające Catanię. Bardzo często słyszę, że Catania jest okropna, brudna, śmieci leżą na każdym kroku, nic ciekawego w niej nie ma. No cóż, z tym pierwszym nie będę dyskutować. Przyznaję, że Sycylia ma problem ze śmieciami, ale to miasto o wyjątkowym charakterze budzi skrajne emocje i albo się je pokocha, albo znienawidzi. Ja mam wrażenie, tak zmierzając do puenty, że z pani książką będzie nam łatwiej Sycylię pokochać.
2: Tak, taki był cel i mam nadzieję właśnie, że dla wielu osób będzie ona takim przewodnikiem podczas podróży.
1: Tak, i też taką pomocą w wejście w mentalność, w duszę, bo to rzeczywiście tak jest. I myślę, że ja bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam książki pisane z pasji, z potrzeby, podzielenia się, bo mogłoby to być kolejny przewodnik. Ja pani mówiła przewodniki, już pisałam, ale jednak postanowiła pani napisać coś bardzo osobistego. Uważam, że osobiste opowieści są o wiele bardziej wartościowe. Ja tutaj kilka cytatów tylko zrobiłem, a zobaczcie państwo, jak to jest napisane. Już się chce tam po prostu być. Pani Karolina, bardzo gratuluję tej książki. Zakładam, że pewnie jeszcze jakieś kolejne też będą.
2: Bardzo bym chciała, bo jeszcze wiele, wiele zostało do opisania.
1: Tak, a moim zdaniem, jeżeli mamy odkrywać świat głębiej, mądrzej, piękniej, mieć z tego więcej przyjemności, radości, no, to właśnie dzięki takim książkom, jak pani książka. Dziękuję ślicznie za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Za wizytę w studiu. Przypomnę państwu jeszcze raz, Karolina Wiszniewska, a książka ma tytuł Sycylia, Smak Południa, wydało wydawnictwo Bezdroża.

0: Wszystko o literaturze.
1: Kończymy, drodzy Państwo, pomału dzisiejsze wydanie audycji literackiej. Wędrowaliśmy po świecie, po górach śląskich i po świecie i byliśmy na Sycylii. To teraz jeszcze zaproponujemy Wam literacki escape room. Razem ze mną jest Dominika Gorgosz-Złoty. Cześć, Dominiko.
2: Cześć.
1: Troszeczkę już o tym rozmawialiśmy kiedyś w innym programie, ale uznałem, że skoro literacki escape room, to warto wykorzystać tych kilka minut i przypomnieć, też powiedzieć jeszcze słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, że raz w tygodniu w środę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu ten biały namiot, biały labirynt, który jest usługą komercyjną, w środę zmienia się w usługę darmową i do tego literacką. Prawda?
2: Dokładnie. Zarządzano, że tak powiem, w tym dniu przez strefę gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Skoro escape room, czyli mamy jakieś zadania do wykonania, żeby wydostać się z tego labiryntu. Rzeczywiście jest to labirynt, czyli idziemy w jakieś ślepe uliczki, staramy się znaleźć to wyjście. Nie jest to łatwe, a przy okazji też rozwiązujemy zagadki. Dwa scenariusze przygotowaliśmy. Pierwszy scenariusz to jest śladami Sherlocka Holmesa. Tutaj to jest scenariusz dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Czyli grasuje seryjny morderca, nikt go nie potrafi złapać, my próbujemy go złapać, a jedynymi wskazówkami, które są, to rozrzucone kości.
1: To jest autorski scenariusz, on
2: autorski
1: nie powiela konkretnej
2: scenariusz.
1: Książki
2: nie,
1: czy opowiadania.
2: Nie, to jest autorski, przygotowany przez pracowników. Oczywiście wszystko w takim stylu właśnie i epoki Sherlocka Holmesa, no i też powiedzmy języka, motywów, które tam się pojawiają. A drugi scenariusz już stricte dla dzieci, które same potrafią czytać, wtedy same wchodzą do labiryntu, albo dla dzieci z rodzicami, wtedy rodzice czytają te polecenia właśnie do wykonania. To już jest przygoda w stumilowym lesie. Tutaj oczywiście Kubuś Puchatek, przyjaciele. Krzyś chce zorganizować podwieczorek, nic nie wychodzi, bo kłapouchy zgubił ogon, Kubuś Puchatek miód. No i tak odwiedzamy tych poszczególnych przyjaciół i pomagamy im rozwiązać problemy. To już jest dostosowane właśnie do wieku dzieci, kolorowe rysunki także, że wszystko przygotowane, wszystkie te elementy scenografii i w pierwszym i drugim scenariuszu zostały przygotowane własnoręcznie przez pracowników strefy gier. I tak jak powiedziałeś, jest to w środę bezpłatnie. Pierwsze wejście do labiryntu o godzinie 11, ostatnie wejście jest o godzinie 17 i tak co godzinę. Ten dla dzieci jest krótszy scenariusz, bo około pół godziny, dla dorosłych tak 45 minut. My też potrzebujemy czas na zmianę dekoracji albo na przygotowanie tych zagadek dla kolejnej grupy, stąd też takie przerwy techniczne pomiędzy wejściami.
1: No jedyne, czego prawdopodobnie nie będzie, to gry w misie patysie, kubusiewe patyczki, bo to trzeba nad rzekę, ale przy okazji przypomnę, że czytanie tego typu klasy

0: To są przy okazji podpowiedzi też fajnych zabaw. Ja uwielbiałem. Rzucaliśmy z kolegami, koleżankami patyki z jednej strony, biegliśmy na drugą stronę mostu. Oczywiście trzeba uważać, jakie są jezdnie i samochody. A więc najlepiej wybrać taki mostek jakiś nieduży nad jakąś rzeczką, gdzie samochody nie jeżdżą. No i czyj patyczek pierwszy wypłynął z drugiej strony. Fantastyczna zabawa. No jak już słyszeliśmy, że osiołek gubi kłopouchy ogonek, czyli odniesienia do książek będą. Więc nawet jak nie czytaliście ani wasze dzieci, to zachęcamy do tego, żeby poczytać. A taką już wisienką na torcie na zakończenie, bo były książki o Sycylii, o podróżach po śląskich górach dziś w audycji, to jak chcecie jeszcze poukładać sobie świat, to cały czas dostępne są też puzzle. 42 tysiące, które możecie układać.
1: Dokładnie. Po sąsiedzku do labiryntu w naszym namiocie. Od poniedziałku do soboty układamy puzzle 42 tysiące. Nie trzeba się zapisywać każdego dnia. Przechodzicie w godzinach otwarcia tego namiotu i układacie poszczególne puzzle. Mamy 42 tysiące. Pierwsze kilka tysięcy puzzli już jest ułożonych.
0: A będzie coś z Polski też?
1: Są też takie motywy, ale z każdego kraju właściwie, tak jak patrzyliśmy, po jeden, dwa budynki są takie najbardziej rozpoznawalne.
0: Dobrze, to nie powiemy wam jakie. Pójdziecie poukładać, to się wtedy przekonacie. Dominiko, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach godzina 18 pora, więc na wiadomości. Niemodlin szykuje się do przebudowy południowej Pierzei Rynku. Jurorzy konkursu Piękna Wieś Opolska wyruszyli na poszukiwania tej najpiękniejszej w regionie. Z powodu upału organizatorzy Tour de France skrócili trasę etapu. Powiemy, kto go wygrał.
5: Wiadomości Radio Opole.
4: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w Ostrożnicy, to powiat kędzierzyńsko-kozielski, na drodze powiatowej dachowało auto osobowe. Na miejsce skierowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych w tym zdarzeniu. Już wkrótce ruszy przebudowa południowej Pierzei Rynku w Niemodlinie. Finalnie ma poprawić się stan dróg i chodników. W miejscu betonowych kostek i zdegradowanego asfaltu pojawią się granitowe płyty i kostka, mówi Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
6: Jeszcze w tym miesiącu na pewno przekażemy plac budowy i rozpoczną się prace. Będzie też nowa organizacja ruchu drogowego i o wszystkim będziemy mieszkańców informować. Mamy świadomość, że będziemy realizować te prace w trudnym terenie, gdzie są też wiele punktów usługowych, handlowych i musimy starać się robić to tak, aby te uciążliwości były możliwie jak najmniejsze. Mamy to przewidziane w cyklu dwuletnim, ale wykonawca jest optymistą i chciałby może nawet w tym roku zakończyć pracę, przynajmniej te główne prace w rynku.
4: Wartość inwestycji szacuje się na ponad 4 miliony złotych.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Jurorzy konkursu Piękna Wieś Opolska ruszyli w teren i wizytują miejscowości, które stanęły do rywalizacji o miano tej najpiękniejszej. Jest wśród nich Grodzisko w powiecie strzeleckim. 6 lat temu zajęliśmy 3. miejsce w konkursie. Od tego czasu wiele się zmieniło, mówi Roman Gablik, sołtys Grodziska.
7: W 2020 roku nie było izby tradycji, ten plac rekreacyjny był jako był, ale tutaj tylko była łąka i było parę drzew zasadzonych i nic więcej. A to, co tutaj teraz stoi, to wszystko nowe. No i wszyscy się angażowali, bo wszyscy jakby nie było sprzątali koło swoich posesji.
8: Myślę, że my tutaj mamy coś takiego, co jest tylko nasze. Kościół i legenda naszego Jelenia, czyli legenda na rogach przeniesioną, kulty świętego Walentego. Jest nasza straż, którą też już jest bardzo wiekowo. Plac rekreacyjny i to wszystko powstało z niczego, czyli kiedyś tu było ściernisko, dzisiaj jak to w tej piosence możemy powiedzieć, że to jest takie nasze Grodziskie San Francisco.
4: Dodaje Barbara Felux, przewodnicząca Rady Sołeckiej w Grodzisku i członkini Koła Gospodyń Wiejskich. Konkurs organizowany w 2 kategoriach służy promocji obszarów wiejskich oraz docenia zaangażowanie lokalnych społeczności. Mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządu województwa do spraw rozwoju wsi.
9: Czego szukamy? No właśnie tego, jak wspólnota żyje dzięki temu, że potrafi zachowywać swoją tożsamość, rozwijać swoją tożsamość, pielęgnować wspólnotę, no i jak tworzy miejsca.
10: Jeżdżąc jako komisja w konkursie Piękna Wieś Opolska, widzimy, że bardzo się ludzie starają, bardzo się przygotowują. Mam nadzieję, że to też sprawia, że czują się jeszcze większą wspólnotą niż są.
4: Dodaje Justyna Osiecka-Sułek, dyrektorka Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. W kolejnych dniach komisja konkursowa odwiedzi m.in. Główczyce, Dębie, Kamień Śląski i Malnie. Laureatów poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Donald Trump wznowił działania zbrojne w Iranie wbrew społeczeństwu amerykańskiemu, komentuje w polskim Radiu 24 orientalistka i iranistka Karolina Jakubiak. Zbyt bliska przyjaźń z Izraelem także nie podoba się Amerykanom, dodaje ekspertka. Jak zaznacza, sprzeciw wobec działań zbrojnych prowadzonych i wspieranych przez administrację Trumpa wykazują przede wszystkim młodzi obywatele USA. Donald Trump nie jest świadomy demografii swojego kraju, mówiła w polskim Radiu 24 Karolina Jakubiak.
11: Bardzo pikuje w dół zaufanie względem Izraela, tym, że Amerykanie poniżej 30 roku życia są o wiele bardziej sprzyjający Palestynie, aniżeli Izraelowi. To jedna statystyka. Druga statystyka z kolei, która wskazuje na brak poparcia dla obecnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone wojny w Iranie.
4: Tymczasowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem zostało zawarte w czerwcu. 2 dni temu podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent Trump oświadczył, że rozejm jest skończone, a samo wstrzymanie broni było stratą czasu. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, 154 km z Malemor do Ussel. Holender wyprzedził Norwega Tobiasa Johansena, Brytyjczyka Toma Pitcocka oraz Francuza Alexa Bodena. Z powodu panujących we Francji upałów organizatorzy skrócili trasę etapu. W czołówce klasyfikacji łącznej wielkiej pętli bez zmian liderem pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec utrzymał 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Trzeci jest Meksykanin Isaac Del Toro. Poniedziałek będzie dla kolarzy dniem przerwy.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: U nas dzisiaj na szczęście bez upałów. Na termometrach w centrum województwa 22,5 stopnia Celsjusza, 18,5 na południowych krańcach regionu, ale przypomnę, że pod koniec tygodnia synoptycy zapowiadają w kraju upały. Do wieczora towarzyszyć nam będą jednak chmury, także przejaśnienia większe. Miejscami może też przelotnie popadać. Na barometrach 1017 hektopaskali wiatr jest słaby i umiarkowany. W centrum regionu wieje z północy, a na południu regionu z południa.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: końcu języka.
1: Witam w programie Na końcu języka. Nazywam się Katarzyna Plewnia, a dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Anna Tabisz z Uniwersytetu Opolskiego, polonistka, językoznawczyni, lingwodydaktyczka, dyrektor Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim, a także radna miasta Opola.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani profesor, powiedziałam, że jest pani polonistką i językoznawczynią, a jednocześnie powiedziałam, że jest pani dyrektorem i doktorem habilitowanym. Czyli można powiedzieć, pomieszałam trochę pojęcia czy wyrazy żeńskie, męskie w odniesieniu do kobiety. Czy poprawnie panią przedstawiłam, czy coś by pani poprawiła? Czy gdybym powiedziała dyrektorka Instytutu Językoznawstwa, to pani by się obruszyła?
2: Absolutnie nie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo słuchałam uważnie i przy tytułach, i przy funkcji dość prestiżowej zaproponowała pani jednak męskie formy, a przy być może takich powszechniejszych i tych, które nie zwracają uwagi na prestiż, już rodzaju żeńskiego.
1: To wejdę w słowo i powiem tak, posiłkowałam się oczywiście wizytówką, która jest na stronie Uniwersytetu Opolskiego. Jeśli chodzi o tytuł, o stopień naukowy, doktor habilitowany, tu były skróty, więc nie wiem, czy jest pani podpisana, czy opisana jako doktor habilitowany, czy jako doktor habilitowana, ale już dyrektor figuruje chyba, wydaje mi się, że jest pełna właśnie nazwa i dyrektor, nie dyrektorka. Zaczęłyśmy rozmawiać o tych formach, czyli mówiąc szczerze, rozmawiamy o feminatywach i maskulatywach, zdaje się, tak? Maskulatywy chyba rzadziej są używane w języku polskim, mówię termin maskulatywy, aczkolwiek częściej formy męskie. Właśnie, jak to jest z tymi feminatywami? Ja przyznam się szczerze, dla mnie ten termin jest, no tak, wydaje mi się, że w użytku, używam go sama od jakichś 2-3 lat. Wcześniej wiedziałam, że takie formy są, ale nie wiedziałam, że tak się nazywają. Ale to są formy, które cały czas budzą pewne społeczne kontrowersje.
2: Tak, i nie dlatego, że się nazywają feminatywami, tylko dlatego, że to są kategorie, które moim zdaniem często przywoływane są w kontekstach nie stricte językoznawczych, ale w kontekstach społecznych i ideologicznych. Stąd właśnie ten problem, który moim zdaniem w dyskusjach społecznych jest podejmowany, czyli czy używać, czy nie używać feminatywów, czy rzeczywiście używać wszystkie formy, które pojawiają się jako generyczne, bo tu też jest ważne takie pojęcie, które w dyskusjach jest przywoływane. Ja już wyjaśniam, co to jest ten rzeczownik generyczny. To jest taki rzeczownik w języku polskim, który choć ma formę męską, to obejmuje zarówno formy żeńskie, jak i męskie. Czyli jeżeli się zwracam, drodzy studenci, w jakichś takich sytuacjach oficjalnych, to mam na myśli zarówno mężczyzn i kobiety. Pamiętajmy jeszcze, że właściwie w tej chwili obok tych feminatywów pojawił się również taki wątek osób, które nie identyfikują się zarówno z płcią męską, jak i żeńską. Stąd wprowadzamy osobowatywy, czyli takie formy, które są jeszcze bardziej, powiedziałabym, inkluzywne, jeszcze bardziej włączające i obok studencie, studentko, powiedziałabym, osoba studiująca. Także też wydaje mi się, że ja spotkałam się z takim zarzutem stosowania feminatywów, że jednak podkreślamy trochę ten dualny świat.
1: A żyjemy dzisiaj w świecie jeszcze bardziej zróżnicowanym, tak?
2: Natomiast ja jestem jednak zwolenniczką stosowania zarówno męskich, jak i żeńskich, ale obok rzeczywiście, jeżeli mówię w dyskursie publicznym do bardzo dużej grupy, to moim zdaniem powinniśmy uwzględnić również te formy, które będą włączały właśnie osoby niebinarne. I taki wątek krótki, proszę zauważyć, że 25 grudnia 2025 roku została wdrożona w życie dyrektywa unijna mówiąca o tym, że między innymi przy ogłoszeniach o pracę należy unikać stosowania form żeńskich i męskich, żeby z góry nie zakładać, że do przedszkola szukam przedszkolanki, a że do szkoły szukam nauczycielki. a że jednak wolę księgowego, a nie księgową, żeby dać wybór rzeczywiście przede wszystkim pracodawcy, ale co istotniejsze, żeby to decydowały kompetencje, a nie płeć.
1: Pani profesor, ale wrócę jeszcze do tego naszego głównego wątku, czyli do tych feminatywów, czyli wracając jeszcze do przedstawiania pani. Jak pani by poprawiła właśnie ten sposób, w jaki ja panią na antenie przedstawiłam?
2: Zaproponowałabym, ponieważ jest to rozmowa, nie jest to zapis taki oficjalny, doktorka habilitowana, profesorka Uniwersytetu Opolskiego i dyrektorka, więc na pewno użyłabym konsekwentnie przy każdym określeniu, czy każdej funkcji, którą pani mnie przedstawiła, zaproponowałabym feminatyw.
1: Ale teraz wrócę właśnie, jest pani również radną Opola i tu chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś przedstawiał panią pani radny. Jest pani właśnie dyrektorką Instytutu Językoznawstwa, ale podejrzewam, że często słyszy pani pani dyrektor. Dlaczego mamy właśnie radna, radny? Tutaj nie ma dyskusji na ten temat, natomiast właśnie już dyrektor, prezes, dyrektorka, prezeska, wojewoda. Mamy w tej chwili wojewodę, kobieta pełni tę funkcję w naszym regionie i przyznam się szczerze, na antenie mamy pewien dualizm, bo często samej zdarza mi się, ponieważ czytam, czy przygotowuję też informacje, to czytam na przykład wojewoda opolska, wojewoda opolski i zapala mi się taka lampka. Właściwie jak powinnam powiedzieć, przeczytać. Przypominam się też taki wywiad z profesorem Bralczykiem, który powiedział, że w odniesieniu do właśnie funkcji typu burmistrz, prezydent miasta, wojewoda, powinniśmy jednak stosować te nazwy generyczne, męskie, czy dobrze mówię? Ponieważ jest to właśnie stanowisko, urząd, ale z drugiej strony, jeśli ten urząd sprawuje kobieta i słowo wojewoda opolska nie brzmi źle, zwłaszcza, że jeszcze słowo wojewoda kończy się na A, końcówka A jest bardziej żeńska chyba w naszym języku, więc dlaczego nie powiedzieć wojewoda opolska?
2: Bardzo dużo wątków pani poruszyła. I zacznę od tego pierwszego. Wciąż w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że ten formant najczęściej K, który używany jest w języku polskim również do zdrobnień, deprecjonuje poważne funkcje, poważne nazwy poważnych funkcji, poważnych stanowisk. Poważnych oczywiście w dużym cudzysłowie. Stąd dyrektor, a nie dyrektorka, bo być może uszczkniemy nieco godności tej osobie, w związku z tym często nawet osoby, które preferują feminatywy, wybierają taką asekuracyjną strategię, by nie urazić osoby, która piastuje dane stanowisko. Natomiast ja jestem zwolenniczką jednak takiej prostej komunikacji. Bardzo się cieszę, że pani właśnie zaczęła nasze spotkanie od tego wątku, jeszcze poza naszą rozmową
1: na antenie.
2: Ponieważ istotne jest to, jeżeli na przykład jesteśmy zwolenniczkami feminatywów i używamy w naszym języku tych form, to może warto zapytać się osobę, z którą rozmawiamy, czy rzeczywiście możemy względem niej stosować feminatywy, żeby zachować przede wszystkim taką relację szacunku, wzajemnego szacunku. Bo jeżeli wyraźnie bym usłyszała, chociaż jestem zwolenniczką feminatywów i jestem z tego znana, że ktoś sobie nie życzy, a takie miałam sygnały, na przykład w ratuszu, niektóre panie naczelniczki nie życzyły sobie stosowania form naczelniczka. Pani prezydentka ma do tego stosunek taki otwarty, czyli jakby nie zwraca na to uwagi. Pani skarbnik raczej zauważyłam, że chyba ta forma bardziej męska. Więc ja, jeżeli mam taki wyraźny sygnał, że ktoś sobie nie życzy, to oczywiście przecież ja, szanując swojego odbiorcę, szanując swojego rozmówcę, rozmówczynię, no nie będę stosowała feminatywów, bo ja tak lubię, bo ja tak chcę. To jest po prostu moim zdaniem nieetyczne. Natomiast jeżeli feminatywy są w moim języku, to mam prawo, jeżeli się bezpośrednio do danej osoby nie zwracam, to mam prawo o tych osobach, czyli o prezydentce, naczelniczce, skarbniczce, mówić swoim językiem.
1: Tak? Czyli w bezpośredniej rozmowie, jeśli rozmawiam z daną osobą, to tutaj pani preferuje zachować tę formę, która odpowiada właśnie rozmówczyni, bo to będzie rozmówczyni w tym wypadku, lub ewentualnie, jeżeli opowiada pani osobie trzeciej, tak, to wtedy jakby tu bierze górę pani przekonanie, że feminatywy, powiedzmy, opis funkcji właśnie adekwatny do płci jest jakby stosowany.
2: Tak.
1: Właśnie, ale to przepraszam, to wejdę jeszcze tutaj właśnie z takim pytaniem. No bo język to nie jest też, znaczy język jest zbiorem pewnych norm. Jest słynny żart o deklinowaniu, tak? Niektórzy uważają, że ich nazwisko, zresztą przyznam się szczerze, ja też byłam swego czasu przekonana, że moje nazwisko się nie odmienia. Potem się okazało, że się jednak odmienia. Chyba wolałam tę formę taką nieodmienną, ale stosuję, skoro tak jest. No i tak jest chyba też z tymi feminatywami. Czy to jest właśnie, czy to jest kwestia uzusu i za 30 lat to będzie tak powszechne, że nikt nie będzie na to zwracał uwagi, czy jednak to będzie nadal pozostawione do wyboru tego, kto czuje, że feminatywy mu nie pasują?
2: Mam wrażenie, że też my chyba trochę inaczej i źle myślimy o feminatywach we współczesnym języku polskim, z tego względu, że feminatywy, dlatego że mamy mechanizmy w naszym języku słowotwórcze i one pozwalają nam właśnie tworzyć różne formy. A po co my tworzymy feminatywy? Po to, żeby być bardziej precyzyjnymi. Właściwie, jeżeli pani słyszy wojewoda opolski, to gdyby pani nie wiedziała, kto piastuje to stanowisko, nie wiedziałaby, właściwie pierwszą myślą, jaka przyszła prawdopodobnie do głowy pani, no to jest to, że piastuje to
1: mężczyzna.
2: O tym z takim ujęciu ideologicznym i tym społecznym celowo wspomniałam, bo gdyby nie te konteksty, myślę, że w ogóle byśmy nie zwracali uwagi na to, że feminatywy są w naszym języku. Tu jeszcze taka trochę dygresja, ale ona jest istotna. Chcę też zauważyć, że zarówno pani, jak i ja prawdopodobnie wychowywałyśmy się językowo, czyli kiedy nasz ten język się kształtował, a w psycholingwistyce mówi się, że właściwie do 7-9 roku stajemy się dorośli językowo. Później nasz język tylko się rozwija, te kompetencje się pogłębiają, ale dorośli językowo jesteśmy już mniej więcej w wieku 7-9 lat. U mnie, w moim przypadku, to były lata 70. Jeżeli ja sobie pomyślę o tym języku z lat 70., feminatywy nie były obecne w języku, ale nie dlatego, że to były jakieś błędne, złe formy, bo chcę podkreślić, że w okresie międzywojennym i jeszcze nawet wcześniej, na przełomie XIX i XX wieku, feminatywy były obecne w naszym języku i one nie dotyczyły tylko takich nieprestiżowych funkcji zawodów, chociaż też pamiętajmy, jaka była sytuacja ówczesna kobiet.
1: Zawodowa.
2: Tak, zawodowa. Natomiast gdy rzeczywiście kobiety mogły studiować, poszły na uniwersytety i zdobywały stopnie, chociażby stopień doktora, i uwaga, to była ogromna, przytoczyła się ogromna dyskusja, i to też społeczna, dlaczego używa się względem kobiet form męskich, skoro przecież możemy, mamy takie możliwości, nasz język daje takie możliwości, możemy ją nazwać doktorka. Bądź doktora, chociaż z tą doktorą i ministrą, to językoznawcy raczej uważają, że to nie jest do końca poprawna forma.
1: I tu na chwilę zawiesimy naszą rozmowę, ale wrócimy jeszcze do feminatywów za parę chwil.

0: końcu języka.
1: Wracając do naszej rozmowy o feminatywach, one na razie dominują, ale mam nadzieję, że starczy nam jeszcze czasu na inny wątek. Ale wracając właśnie, pani powiedziała, że przetoczyła się dyskusja w latach 70. Ja również odbierałam tę podstawową moją edukację w latach 70. To teraz zrobię taką uwagę na marginesie, bo z kolei gramatyki uczyłam się w szkole podstawowej. W szkole średniej tej gramatyki było naprawdę, na palcach chyba jednej ręki mogę policzyć godziny nauki gramatyki, więc to, co pani przed chwilą powiedziała w pierwszej części naszej rozmowy, czyli ja się tej gramatyki faktycznie nauczyłam wtedy, kiedy właściwie jesteśmy do tego najlepiej ukształtowani, czyli do tego 9 roku życia. Ale wracając, mówiła pani, że przetoczyła się dyskusja doktor czy doktorka. Aktorka to jest też słowo, czyli feminatyw, czyli feminatywy nam towarzyszą, tylko kwestia zaskarbywania sobie, dobrze mówię, czy zajmowania kolejnych przestrzeni w życiu społecznym przez kobiety powoduje właśnie konieczność nazwania tego, co wcześniej było w rękach mężczyzn, po kobiecemu, czy adekwatnie do płci, kobiecej płci, i to budzi, zdaje się, te kontrowersje.
2: Otóż to, dlatego powiedziałam o tym aspekcie społecznym, w kontekście społecznym, bo tak, ideologia, w tej chwili najczęściej upominają się o feminatywy jednak osoby z lewej, tak określę, tak, albo o takim poglądach liberalnych, bardziej lewicowych, i przywołam też taką historię posłanek chyba z 2019 roku, kiedy zwróciły się do marszałka Sejmu z prośbą o stosowanie właśnie tych żeńskich form w takim obiegu wewnętrznym Sejmu, żeby tabliczki przy ich miejscach również zawierały feminatyw, czyli posłanka, imię, nazwisko, ale pod tym listem, pod tą prośbą podpisały się głównie właśnie posłanki reprezentujące lewicowe poglądy. A teraz wracam do tego aspektu społecznego.
1: Ale czy mogę jeszcze na kanwie tej naszej rozmowy o posłankach? Parlamentarzystka chyba nie budzi kontrowersji, ale są też panie poseł, posłanki, które jednak domagają się, by zwracać się do nich per poseł. I przyznam się szczerze, że kiedy wiem, że tak jest, no to staram się też na siłę nawet, i teraz przyznam się, o tym wcześniej rozmawiałyśmy, pani powiedziała, że jakby zostawia sobie prawo do nazywania tych osób w takim ogólnym dyskursie feminatywami. Ja nie upieram się i nawet kiedy wiem, że ta osoba jest przeciwna, staram się przedstawić ją albo parlamentarzystka, bo mniej chyba kłuje w oczy te osoby, a nie słowem posłanka. Ale mam problem jeszcze ze słowami na przykład architektka i drugie słowo teraz mi uciekło.
2: Adiunktka.
1: Na przykład. One są trudne do wypowiedzenia, więc może niektóre formy, nie wiem, może skrócić architekta.
2: Tutaj raczej nie, bo wprowadzamy taką dowolność już do formy, która jest ugruntowana, więc nie zalecałabym. Natomiast tak, co innego jest trudność artykulacyjna, no i tutaj bym zalecała jednak ćwiczenia aparatu mowy. Mamy w języku polskim bardzo wiele słów, gdzie zbitki spółgłoskowe są obecne i jakoś z tego powodu dyskutujemy, czy ich używać, czy nie. Natomiast ja też jakby rozumiem taką sytuację, kiedy jest jakaś sytuacja publiczna, ktoś rzeczywiście jest zestresowany, no i woli uniknąć tej formy, żeby nie popełnić błędu, który na przykład, bo to jest taki konstrukt, nie wiem, psychologiczny, wpłynie na tę osobę negatywnie, tak? No to jakby jestem w stanie. Natomiast w przypadku, wracając do tego głównego wątku, w przypadku, kiedy ktoś wiem, że sobie nie życzy, no to tak jak powiedziałam, dla mnie nade wszystko ta zasada szacunku względem drugiej osoby jest nadrzędna. No i tutaj też bym nie starała się nawet
1: forsować swojej opinii,
2: forsować jakichś swoich przyzwyczajeń językowych, kiedy wiem, że wzbudzić to może jakiś dyskomfort, jakąś niechęć. Właśnie, no przecież na czym mi zależy, jeżeli podejmuję rozmowę, z kim zależy mi na tym, żeby ta relacja była dobra, bo wtedy ta rozmowa też przebiega w dobrej atmosferze. No a jeżeli ja na samym początku kogoś, no po prostu obrażę, bo ktoś może poczuć się urażony, no to jaki ja cel osiągnę podczas tej rozmowy. No tutaj
1: od razu jest ta osoba zjeżona.
2: Trzeba myśleć o takich strategicznych celach. I rzeczywiście mam taki stosunek do feminatywu w związku z tym, że nadrzędna ta zasada, zresztą ona jest wpisana w model polskiej grzeczności, to jest ta zasada szacunku, a potem w drugiej kolejności moje przyzwyczajenia językowe.
1: To ja zapytam jeszcze tylko o ministrę, bo przyznam się, że sama w odniesieniu na przykład zwłaszcza do chyba pani minister Dziemianowicz-Bąk używam tego zwrotu. Zresztą do ministry zdrowia również, kiedy czytam informacje, a dużo jest teraz ostatnio informacji o resorcie zdrowia, też używam słowa ministra, ale pani powiedziała, to nie jest prawidłowo utworzona forma dla kobiety ministra, tak?
2: Tak. I to jest ten taki dylemat, który być może takie osoby nieco wrażliwsze językowo i mające taką głębszą świadomość językową, dlatego że mamy format K, który używamy, już wcześniej wspomniałam o tym, do tworzenia zdrobnień. No jeżeli kojarzy nam się w związku z tym ten format i wykorzystujemy go również w tworzeniu form żeńskich, to to może tak znów takie przeniesienie nastąpić, czyli według niektórych, bo nie według mnie, ale według niektórych właśnie ta ministerka, profesorka brzmi nieco mniej poważnie. W związku z tym ta formuła z tą końcówką A, czyli ministra, profesora, bo też niektórzy tak są, dziekana, brzmi według właśnie tych osób, które preferują właśnie te końcówki nieco lepiej, poważniej, prestiżowo, zachowując K, proszę zauważyć, do sprzątaczki, do fryzjerki, do nauczycielki, bo tutaj nie mamy problemów przecież z tymi formantami. Ale z drugiej strony też pamiętajmy o takim zjawisku jak homonimia czy polisemia, bo tu też nie będę wchodziła, no ale kiedy mamy, prawda, na przykład dziekanka jako urlop dziekański, no i ja nazywam rzeczywiście swoją koleżankę z Wydziału Filologicznego dziekanka, chociaż wiem, że ona nie preferuje tej formy, więc nazywam no, poza nią, jakby w innym obiegu, natomiast oczywiście zwracając się do niej mówię pani dziekan, ale tu chodzi o to, że mamy ten sam wyraz, który właściwie dwa różne pojęcia nam czy zjawiska nazywa. W związku z tym też niektórzy używają, preferują tę końcówkę A po to, by uniknąć tej homonimii.
1: Ale z drugiej strony mamy kilka wyrazów, chociażby ekler, tak? Mamy ciastko i zamek błyskawiczny.
2: I wiemy, nie tak,
1: kontekst pozwala nam odróżnić tak, jedno od drugiego. Tak, tak. Pani profesor, zajmuje się pani też taką dziedziną, która się nazywa pragmalingwistyka. Dobrze powiedziałam?
2: Tak.
1: Pragmalingwistyka. I teraz, kiedy pani mówiła o tym, że właśnie osoba, która nie lubi feminatywów, pani o tym wie, pani wobec niej, powiedzmy, nie forsuje więc tych feminatywów. Czy to jest pragmalingwistyka?
2: Tak. Tak? Tak. To jest na pewno w nurcie pragmalingwistyka albo pragmatyka językowa. Czym się ogólnie zajmuje pragmatyka, to bardzo, bardzo taka definicja nieścisła, ale właściwie pragmatycy i pragmalingwiści patrzą na język jako narzędzie służące realizacji celów. I teraz wracam do tego przykładu. Jeżeli zależy mi na rozmowie, zależy mi na osiągnięciu celu w rozmowie, to ja przecież nie będę stosowała narzędzia pod tytułem feminatyw, ponieważ wiem, że osoba, która nie preferuje tych form, będzie czuła dyskomfort, w związku z tym ta realizacja mojego celu będzie znacznie trudniejsza. Bo ja wtedy nie stworzę jakiejś takiej atmosfery przyjaznej, takiej atmosfery wzajemnego szacunku, tylko rzeczywiście już na samym początku mogę kogoś wytrącić z równowagi i wtedy no rzeczywiście może dojść w ogóle, bo pragmatyka też mówi o tym, tu za Grajsem zajmuje się również takimi zasadami współpracy podczas konwersacji i taką nadrzędną zasadą jest zasada kooperacji. No i teraz, gdy ktoś czuje się źle ze mną w rozmowie, to może po prostu przerwać rozmowę i ta zasada po prostu zostanie złamana.
1: Przyznam się szczerze, że zawsze bardzo się bałam takiej sytuacji, gdy rozmawiam z kimś, że ta osoba tak się rozzłości na przykład, że podziękuje i wyjdzie w trakcie. Więc, czyli pragmalingwistyka między innymi tym się zajmuje.
2: Tak.
1: A język? Poloniści, językoznawcy stoją w sumie na straży jakby czystości języka, ale język to jest narzędzie właśnie. Czyli co jest nadrzędne? Ta komunikacja czy dbałość o to, żeby ten język był taki czysty, ortograficznie, stylistycznie piękny?
2: No tu są różne szkoły. Mogę powiedzieć z własnej jakby perspektywy. Ja bym nie hierarchizowała tych dwóch aspektów, bo wszystko by zależało od sytuacji. Jeżeli ja funkcjonuję w sytuacji oficjalnej, w dyskursie publicznym, to niewątpliwie ta zasada kooperacji powinna być realizowana, ale z drugiej strony uważam, że po stronie osób publicznych, i nie mam tu na myśli tylko językoznawców, językoznawczynie, nauczycieli, nauczycielki, radiowców, dziennikarzy, dziennikarki, ja mam na myśli w ogóle osoby, które funkcjonują w dyskursie publicznym, na przykład polityków, co do ich języka mam bardzo wiele zastrzeżeń, więc uważam, że również po stronie osób funkcjonujących w dyskursie publicznym istotne jest zachowanie kultury wypowiedzi, w zależności właśnie od kontekstu, od sytuacji, czyli w zależności od tego, do kogo mówię, w jakiej sytuacji, to już ustaliłyśmy, że w sytuacji publicznej, ale jaki też mam cel do zrealizowania.
1: Chcę jeszcze zapytać, bo od pół roku wdrażana jest reforma języka polskiego, jeśli chodzi o ortografię. 11 zmian. Starałam się jakby przejrzeć wszystkie, ale powiem tak, ja zapamiętałam dwie. Mianowicie to, że Opolanin, Opolanka, mieszkaniec Opola, pisany jest teraz wielką literą, podobnie jak Opolanin, mieszkaniec naszego regionu. No i pamiętam, chociaż czasem to mi muszą przypomnieć koledzy wydawcy, że nazwy marek samochodów na przykład też piszemy teraz wielką literą. Ale właśnie, rozmawialiśmy o feminatywach i znalazłam taki artykuł, w którym była mowa o tym, że feminatywy poruszają Polaków bardzo, o czym pani też wspomniała, a reforma przeszła prawie niezauważenie, czym nawet językoznawcy są ponoć zdziwieni, bo ponoć jesteśmy narodem, który każdą reformę przyjmuje z jakimś tam zdaniem odrębnym, a tu ponoć poszło gładko i zaaprobowaliśmy to, że są zmiany.
2: Tak, i powiem, z czego to wynika, bo ta reforma zaproponowana przez grono językoznawców, między innymi wyłonionych z Rady Języka Polskiego, polegała na tym, że przez bardzo długi czas, to trwało lata, obserwowali zmiany w języku polskim, które mimo zasad ortograficznych były przez użytkowników, użytkowniczki języka polskiego jednak stosowane. I te zmiany w ortografii właściwie one wyszły...
1: Czyli jakby Polacy domagali się takich zmian? Oczywiście nie...
2: Nie wiem, czy domagali się, czy w ogóle chciałabym tak myśleć. Chciałabym myśleć, że mają taką świadomość. Natomiast po obserwacji zachowań językowych użytkowników, użytkowniczek języka polskiego stwierdzono, że no dobrze, to w takim razie, ponieważ wszystkie te zasady dotyczyły tylko zasad konwencjonalnych, czyli umownych, no dobrze, to się umówmy, że jednak zarówno mieszkańców miast, jak i mieszkańców regionów będziemy wobec nich stosować wielką literę. Skoro ktoś tego Forda, Mercedesa pisze ciągle wielką literą, chociaż właściwie chodzi tu o produkt seryjny, a nie o jakąś wyjątkową, tak, a nie o markę, no to też wprowadźmy ten wielką literę. Skoro jest takie duże zamieszanie podczas pisania adresów, tutaj mówię o placach, skwerach, bulwarach, no to ustalmy, że jednak i plac, i bulwar to jest część nazwy własnej, w związku z tym piszmy wielką literą. Większość tych pisowni łącznych, rozłącznych, większość tamtych zasad dotyczyło, no to piszmy łącznie, skoro ludzie piszą albo tak, umówmy się, piszemy łącznie większość z tych wyrazów, to mówię o niby, o pół. No, oczywiście są od tego wyjątki, bo my lubimy wyjątki. Niemniej jednak mam wrażenie, że być może przeszło to bez takiego echa, ponieważ rzeczywiście to była taka reforma, która pewne rzeczy unifikuje i wspiera nas podczas pisania.
1: Ale jeden wyjątek, jeśli chodzi o te nazwy, pani powiedziała bulwar, plac wielką literą, ale ulicę nadal piszemy małą literą.
2: A dlaczego? Dlatego, że właśnie to wszystko wynikało jakby z obserwacji jednak tego materiału. Ci językoznawcy, którzy proponowali reformę ortograficzną, oni, tak jak powiedziałam, lata poświęcili na obserwację tych zmian, tego, jak zachowują się pod względem językowym Polacy i Polki. I okazało się, że to była jedyna forma, mówię o ulicy, której nie robiono błędu. Zawsze była zapisywana małą literą.
1: Mam nadzieję, że ustrzegłam się błędów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, to była audycja Na końcu języka, a gościnią tej audycji była profesor Anna Tabisz z Uniwersytetu Opolskiego, językoznawczyni, także dyrektorka Instytutu Językoznawstwa, a także radna miasta Opola.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: na FM w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach już prawie godzina 19, to pora na serwis informacyjny. Jest postęp wśród unijnych krajów w sprawie kolejnych sankcji na Rosję, ale porozumienia brak. Stare podwórko zmieni się w zaułek twórczych inspiracji. To pomysł Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak, nikt nie został poszkodowany w zdarzeniu drogowym w Ostrożnice w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Przypomnijmy, na drodze powiatowej dachowało tam auto osobowe. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej. Z kolei 4 zastępy strażaków skierowano na ulicę Kińskiego w Kluczborku. Tam z budynku ewakuowały się 3 osoby w związku z zadymieniem w obiekcie. Jak się okazało, zadymienie było wynikiem przypalenia się potrawy. Nikomu nic się nie stało.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Od jutro kierowców na drodze krajowej 94 między Skarbimierzem a Żłobizną czeka kolejna zmiana organizacji ruchu. Ma to związek z kolejnym już etapem budowanej tam ścieżki pieszo-rowerowej. Prace idą zgodnie z planem, podkreśla Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
2: Odcinek drogi krajowej numer 94 zostanie zawężony obustronnie z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano kolejny etap prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 w Żłobiźnie przy zastosowaniu ruchu wahadłowego na tym odcinku.
0: Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Koszt prac to ponad 2 600 000 zł. Zaułek twórczych inspiracji powstanie przy Strzeleckim Ośrodku Kultury. Projekt zakłada, że podwórko przy placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich zamieni się w zieloną przestrzeń z małą infrastrukturą. Inwestycja możliwa jest do zrealizowania przy wsparciu lokalnej grupy działania Kraina Świętej Anny. Ten zaułek będzie przyczynkiem do utworzenia nowego miejsca dla mieszkańców, mówi Agnieszka Kwitowska-Tobys, dyrektorka Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
3: To jest teren, gdzie wcześniej istniała kwietna łąka i teraz myślę, że czas już na nowe zastosowanie tego terenu. To jest niewielki teren zielony, powstaną tam nowe nasadzenia, powstanie nowa powierzchnia żywiczna. Będzie również piękny stół wielopokoleniowy i dostępny na 3 wysokościach, tak żeby mogli korzystać z niego mali mieszkańcy naszej gminy, ci dorośli, a także ci z niepełnosprawnościami. Również powstaną instalacje, które pozwolą na ekspozycję sztuki w przestrzeni miejskiej.
0: Dodatkowo w podwórku powstanie mural.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić 21 pakietu restrykcji. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego rosyjskiej ropy. Chodzi o utrzymanie go na obecnym poziomie nieco ponad $44 za baryłkę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany do cen rynkowych, bo ceny rosną w związku z blokadą cieśniny Ormus. Wciąż otwarte pozostają natomiast kwestie dotyczące tranzytu dla rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja, z kolei władze Austrii. Próbując chronić interesy banku Raiffeisen, chciały odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów.
1: Światowe agencje informują.
0: Nad Dnieprem trwają spekulacje na temat kandydatur na nowego premiera. O odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Sferydenko poinformował Wołodymyr Załęski. Sferydenko pełniła tę funkcję od lipca zeszłego roku, a więcej na ten temat w relacji Pawła Buszko.
4: Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier Sferydenko napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrzej Sybicha. Wołodymyr Załęski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni najprawdopodobniej zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał też z szefem państwowego koncernu Naftohaz Syrhijem Koreckim i to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dymisja premier Sferydenko dla wielu była sporą niespodzianką. Spekuluje się, że dymisją chciał zapobiec wzrostowi popularności szefowej rządu. Według mediów może ona objąć posadę ukraińskiej ambasador w Stanach Zjednoczonych.
0: Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klat były najlepsze we dwójce na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w Montrealu. Polki wyprzedziły Chinki oraz Włoszki. Tuż za podium na 4. pozycji uplasowały się Dominika Putto i Adrianna Konkol. Wśród mężczyzn w tej samej konkurencji 5. miejsce zajęli Rosław Kajdanek i Walerii Wiczew, a 8. Przemysław Korsak i Wiktor Leszczyński. Pierwszy set dla Aleksandra Zwierjewa wygrany 7-6 przeciwnikiem Niemca w finale wielkoszlamowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu jest Włoch Jannik Sinner. Trwa drugi set tego meczu, w gemach jest 5-5.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Prawie 23 stopnie Celsjusza pokazują termometry w Opolu i okolicy. 21 stopni, tyle z kolei pokazują termometry na południowych krańcach naszego regionu. Są przejaśnienia zapowiadane przez synoptyków. Przypomnę, że przelotnie przed chwilą padało i może jeszcze popadać. Ciśnienie wciąż na poziomie 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór Państwu, zapraszam na spotkanie z Organizacją Pożytku Publicznego. Dzisiaj Fundacja Harmonia Życia z Opola i pan Piotr Widera, który tę organizację reprezentuje. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór redaktorze.
1: Ja żałuję, że mamy tylko godzinę, dlatego że pan jest nie tylko osobą, która działa w Fundacji Harmonii Życia, ale jest też pan czynnym harcerzem, instruktorem, pomysłodawcą bardzo ciekawych projektów związanych i z harcerstwem, czyli z wychowaniem młodzieży i z kształtowaniem świadomości w dziedzinie sztucznej inteligencji. Celowo powiedziałem kształtowaniu świadomości, bo myślę, że to jest ważniejsze niż same te działania operacyjne. To tak zacząłem od dygresji, ale warto powiedzieć nieraz na początku, jak są szerokie horyzonty naszych gości.
2: Tak, zgadza się. No tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą sztuczną inteligencję, chodzi o to, żeby krytycznie podchodzić do tego, co dostajemy, jak gdyby w ramach tej zadanej odpowiedniej komendy, żeby to analizować. I to jest jak gdyby najważniejsza, kluczowa też praca z nią, tak? Żeby się nie poddawać, analizować to, bo tak dobrze pamiętamy, kiedy to wybuchł ten wielki boom na sztuczną inteligencję, dużo ludzi komentowało, to się nie nadaje do niczego. Więc tutaj właśnie takie podejście zdroworozsądkowe jest bardzo kluczowe w pracy ze sztuczną inteligencją.
1: To tak jak z każdym urządzeniem czy narzędziem technicznym, trzeba mieć jednak ten dystans i świadomość właśnie, że to potrafi tylko tyle, ile my gdzieś tam wcześniej zaprogramujemy, wyposażymy w jakieś tam informacje. Ale wracam do clou naszego spotkania, czyli Fundacja Harmonia Życia z Opola. Panie Piotrze, czym się zajmuje ta fundacja, a później proponuję rozwinąć wątek pana działalności?
2: Tak, nasza fundacja obecnie prowadzi kilka projektów. Jednym takim dużym projektem jest Akademia Wsparcia Rozwoju Żłobków. To jest priorytetowe przedsięwzięcie, gdzie szkolimy opiekunki żłobków. My zajmujemy się rejonem opolskim. Pomagamy też dyrektorkom w budowaniu tych swoich placówek. Mamy też, w tej chwili startujemy też z programem Społeczna Gotowość z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będziemy właśnie szkolić nauczycieli w przedszkolach, opiekunki z przedszkoli, żeby też mogły wykorzystać pierwszą pomoc właśnie tutaj w pracy z dziećmi.
1: A to jest bardzo ciekawa dziedzina, ale proszę mi powiedzieć, jak wygląda takie szkolenie, no bo ja prawdę mówiąc mam blade pojęcie o tym, natomiast na czym się koncentrujecie, jakie są ewentualnie przestrzenie, w których trzeba więcej przekazać edukacji?
2: Tutaj chodzi o głównie o rozporządzenie ministra polityki i rodziny, które wprowadziło właśnie w zeszłym roku, żeby te żłobki rozwijać, żeby podnieść poziom demografii w naszym kraju. Mieliśmy miesiąc temu właśnie taką dużą konferencję, forum samorządowe, gdzie zaprosiliśmy właśnie przedstawicieli różnych organizacji, żłobków też, żeby porozmawiać na temat tego, jak te żłobki rozwinąć i jak je wspierać. No właśnie dzięki naszym mentorkom i trenerkom właśnie odbywają się tego typu szkolenia praktycznie w miesiącu. Mamy kilka szkoleń, gdzie te opiekunki, dyrektorki przyjeżdżają, rozmawiają, poznają standardy, które trzeba wdrożyć i mogą też jak gdyby same siebie motywować. Mają jakieś studium przypadku, które rozwijają z trenerkami i omawiają.
1: A na czym polega takie szkolenie? Bo rozumiem, tak jak pan przekazał, jeśli ja dobrze to zrozumiałem, że to jest u was, gdzieś to się wszystko odbywa, natomiast osobna sprawa to jest ewentualnie rozpoznanie potrzeb, czyli nie wiem, wizytacja w takim żłobku, na miejscu, czy ewentualnie jest jakiś schemat, że wszystkich według podobnego szkolicie i prowadzicie jakieś z nimi te zajęcia.
2: Tak, w samym żłobku, w samej jak gdyby placówce odbywa się tak zwana superwizja. Przyjeżdża nasza specjalistka od tego, pani Zofia Śmigielska, i ona według rozporządzenia sprawdza, czy dana placówka ma spełnione wytyczne. Tak, jeżeli nie ma, no to po kontroli trzeba jak gdyby dopiąć wszystko na ostatni guzik i zweryfikować to, co jest do poprawy. Tak? A same szkolenia są cykliczne, więc w różnych lokalizacjach, tak żeby dopasować tą trasę, która też jest istotna do takiego szkolenia.
1: Czego ewentualnie uczycie, bo rozumiem, że jak zrobicie to rozpoznanie, czyli taką superwizję, to wtedy widzicie, gdzie ewentualnie trzeba uzupełnić jakieś informacje, kompetencje, umiejętności, a gdzie na przykład te panie wzorowo wykonują to wszystko, co macie w tym swoim, nazwijmy to, schemacie. No i teraz jak indywidualnie to kształtujecie w zależności od każdej placówki?
2: Znaczy tak, są rozporządzenia, które nas zobowiązują i też samą placówkę. Na przykład podczas forum mieliśmy wizytę studyjną w dwóch żłobkach w Kędzierzynie-Koźlu, które są, można powiedzieć, wzorcowymi placówkami, które bardzo dobrze współpracują z lokalnym samorządem, bo to też jest bardzo istotne. Pięknie się rozwijają, mają też odpowiednie place zabaw, bo było ministralne dofinansowanie na aktywne place zabaw, więc jak gdyby te placówki mają taką przestrzeń, że te dzieci mogą się bezpiecznie przede wszystkim bawić, bo to też chodzi. I według tych standardów odbywa się takie spotkanie i weryfikacja tego wszystkiego.
1: I na co zwracacie uwagę? Bo mnie na przykład ciekawi, wie pan, no, jako człowiek, który nie ma pojęcia o tym, laik z boku, tak sobie myślę, co tam można poprawić? Przecież ten personel, który tam jest zatrudniony, pracuje nieraz wiele lat, doskonale mają wszystko opanowane, powiedziałbym, zamkniętymi oczami, a jednak zawsze można lepiej. Więc na jakie elementy najczęściej zwracacie uwagę i co najczęściej ulega korekcie?
2: No według standardów opieki nad dziećmi chodzi o to, żeby na przykład te dzieci miały podzieloną przestrzeń, żeby wiedziały, gdzie co jest. Chodzi też o samodzielność, żeby te dzieci były bardziej samodzielne. No to taki paradoks ubierania butów. Skarżymy się czasem jako rodzice, że dzieci nie potrafią zawiązać butów, a tu chodzi o to, że sami dajemy im rozwiązanie, które nie ma sznurowadeł, tak? Dajemy im buty z rzepem, tak? I potem mamy, jak to dziecko jest starsze, problem z tym, że to dziecko nie potrafi na przykład zawiązać tego buta. Więc tutaj chodzi też o samo karmienie, żeby te dzieci bardziej były samodzielne w karmieniu, a nie były wyręczane przez opiekunki czy panie, które pracują w żłobku.
1: Użył pan bardzo ważnego słowa. Wyręczanie. Gdy rozmawiam z pedagogami, ludźmi, którzy zajmują się wychowaniem dzieci, to zwracają uwagę na to właśnie, że to obecne pokolenie jest, tak mówię, umownie, oczywiście, żeby nie urazić nikogo, takie trochę rozpieszczone. Pan jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, więc pan doskonale widzi, jaki jest ten narybek naszego społeczeństwa i myślę, że ten moment, gdy ktoś dostrzegł właśnie ten proces, bo myślę, że on jest tak z potrzeby serca. No każdy rodzic przychyliłby nieba swojemu dziecku. Chce jak najlepiej. No i stąd też bardzo możliwe, że to się przejawia w pewnym momencie wyręczanie. I to dotyczy tak dzieci w pełni sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Niedawno właśnie rozmawiałem z jednym z dyrektorów Zakładu Aktywności Zawodowej i właśnie mówił, że to niepełnosprawni bardzo często pokazują, że oni bardzo chcą być samodzielni. Nie znoszą nadopinku, inczości, nie daj Boże, litości, jakiejś ckliwości. Właśnie im zależy na tym, żeby jak najwięcej zrobić samemu. Jeżeli taką osobę się zaniedba w tym procesie jakiejś rehabilitacji, to niestety później ta osoba jest tak systemowo uzależniona od opieki. To samo można zrobić 3-4-5-latkiem.
2: Dokładnie, zgadza się. No to mam akurat przykład ze swojego domu, naszego 5-latka, gdzie aktywnie zawsze gdzieś tam uczestniczy, czy w prostym gotowaniu, już umie obsłużyć robota kuchennego, wie, że trzeba te składniki dodać, coś tam kliknąć, żeby on zaczął pracować, więc staramy się go usamodzielnić, tak, żeby wiedział, co z danego wynika.
1: Jak się upaprze, to się nic nie stanie.
2: Dokładnie, to wytrzemy, uczymy obsługi noża, bo to też jest bardzo ważne, tak jak w harcerstwie, czy finki, czy jakiegoś scyzoryka, żeby wiedział, co z czego wynika, tak? Oczywiście musi to być bezpiecznie i z głową, a nie, że zostawimy go i tą kuchnię nam rozniesie, czy jest inne pomieszczenie, ale chodzi o to, żeby czuł tą satysfakcję, że on to zrobił i się dzięki temu rozwijał. I tutaj też chodzi o to, żeby właśnie te dzieci w żłobkach, te najmłodsze już wiedziały, że mogą uczyć się tej samodzielności, a nie wyręczania przez dorosłych.
1: Ciekawe spostrzeżenie pan przekazał. Nawet bym nie wpadł na to, że właśnie dzieci mogą nie mieć tej prostej umiejętności, wydawałoby się, dla dorosłych. Wiązania sznurowadeł w butach, ponieważ mają buty na rzepę.
2: Dokładnie, albo jakieś sandałki.
1: Tak? To jest, tak.
2: Więc to właśnie takie, gdzieś jakieś badania właśnie czytałem na ten temat, że właśnie to jest
1: banalne,
2: problem.
1: Trywialne odkrycie, ale no, może dawać do myślenia.
2: Dokładnie, a to jest z wieloma przykładami, czy z komputerem, czy nie wiem, z korzystania z telewizji. Więc mówię, no śmiejemy się, że te najmłodsze pokolenie szybciej opanuje YouTube'a niż co innego, tak? No bo faktycznie gdzie się nie popatrzy, czy nawet na te place zabaw, no to dzieci siedzą z telefonami czasami. Zajmowałem się kiedyś zawodowo opieką nad stadionem, więc piłkarskim. I te dzieci czasami miały telefony, mówię, co wy robicie? A gramy FIFA, nie? A przecież macie piłkę, macie stadion tutaj do grania. Nie, bo mamy mecz.
1: Niesamowite. Ale ja myślę, że to właśnie od nas dorosłych zależy, żeby te dzieci jednak wybrały tę piłkę, mecz, czasami poobijanie się, poprzewracanie, poczucie styku z ziemią.
2: Tak, co z tego wynika, nie? Wszystkiego, tak. Jeśli źle zawiążesz buty, no to się wywalisz, albo nie dojdziesz tam, gdzie chcesz.
1: No i nic się nie stanie, jest tylko pora na refleksję, na wprowadzenie jakiejś korekty i już.
2: Dokładnie.
1: To na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o te programy, które prowadzicie w Fundacji Harmonia Życia? To jest taki początkujący etap, jest taki zaawansowany, czy już jest tak dobrze i tyle dobrego zrobiliście, że trzeba będzie to powoli zwijać, bo wszystko idzie idealnie?
2: Nie, no plany ministerstwa są szerokie, więc myślimy, że dalej ten projekt będzie kontynuowany. W tamtym roku była nauka wdrażania tego całego standardu opieki, a teraz po prostu jest jak gdyby podkręcanie tego, żeby to było dalej na tym wysokim poziomie. No a pozostałe projekty rozkręcają się, tak jak nasz projekt właśnie budowy Centrum Kreatywności, które chcemy tutaj w województwie opolskim prowadzić. Dzięki różnym szkoleniom chcemy właśnie zbudować sobie bazę wolontariuszy, którzy dalej pójdą w świat i będą szkolić i wspierać nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby niepełnosprawne czy też wykluczone społecznie.
1: A czy to Centrum Kreatywności to jest tylko taka przestrzeń umowna, to jest tylko nazwa instytucji i będziecie ją prowadzić właśnie poza murami, poza siedzibą swoją? Czy to będzie w ogóle nowy obiekt, budynek, gdzie powstaną nowe sale, jakieś nowe możliwości?
2: Przyszłościowo chcielibyśmy zrobić z tego taki budynek, miejsce, gdzie wolontariusze czy ludzie, którzy będą chcieli spędzić czas, nie wiem, rozwinąć jakieś swoje nowe pasje i hobby, żeby się mogli gdzieś spotkać. Więc to jest jak gdyby już te światełko w tunelu, gdzie jak gdyby idziemy. Teraz skupiamy się na tym, żeby przeszkolić grupę 50 wolontariuszy z trzech różnych szkoleń. Pierwsze szkolenie to sztuczna inteligencja z programowaniem i grafiką. I tutaj mamy wspaniałego trenera tutaj lokalnego, Kacpra Kalfasa, który się tym zajmuje. Mamy warsztat artystyczny z lokalną artystką, z panią Lucyną Góralczyk. No i mamy szkolenie coaching i mentoring z panią Jadwigą Litwin. I te szkolenia będą się odbywać od końca czerwca do września w Opolu i w Brzegu.
1: A dlaczego te dwie miejscowości akurat?
2: No Opole jako centrum województwa, a w Brzegu ze względu na to, że jesteśmy tam, mamy tam partnera, stowarzyszenie BSM w Brzegu, chorych na stwardnienie rozsiane, to jest nasz partner i razem z nim realizujemy cały ten projekt.
1: Panie Piotrze, to przejedziemy tak po kolei, jak pan wymieniał, zacznę od tego AI i pana Kacpra, który jest takim magikiem od tego. Proszę opowiedzieć, na czym to polega, jakie są założenia i kto może skorzystać ze wsparcia tej fundacji, no i ewentualnie czy trzeba za to zapłacić?
2: To zacznę od końca. Szkolenia są bezpłatne. Mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Żeby uczestniczyć w tym projekcie, trzeba mieć skończone 18 lat.
1: Czy ja mogę?
2: Jak najbardziej, zapraszam. Dobrze. Serdecznie.
1: Bardzo chętnie.
2: Jeżeli chodzi o pana Kacpra, będziemy skupiać się przede wszystkim na podstawach, żeby każdy poznał na początku zasady działania sztucznej inteligencji, z czegoś wynika co. Cyberbezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to, co wrzucamy do internetu, to zawsze gdzieś zostanie. Ktoś może kiedyś to wykorzystać, więc nie ma, w internecie nie ma nic za darmo. Jeżeli te programy, wszystkie te chatboty, korzystamy z nich za darmo, to dajemy swoje dane. Więc dużo ludzi wrzuca zdjęcia, różnego rodzaju dokumenty, nawet nie animizowane, więc to gdzieś sobie wędruje po tym świecie internetu i ktoś może kiedyś to wykorzystać, więc tutaj na tym się skupimy. Skupimy się też na budowaniu agentów, którzy będą nam ułatwiać w pracę. Chcielibyśmy to oprzeć też na Bieliku AI, czyli polskim modelu sztucznej inteligencji, więc tutaj pan Kacper jest tego specjalistą i będziemy budować takich agentów. No, programowanie wykorzystywane na co dzień do pracy, no i grafika, czyli jak zrobić fajną, dobrą grafikę w darmowych programach, czy też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: No to dobrze, to ja w takim razie zapytam pana o ten wątek bezpieczeństwa, bo on chyba jest kluczowy i czasami tak trochę lekceważony, ponieważ oswoiliśmy się z obecnością internetu, oswoiliśmy się również z tym, że gdzieś tam podajemy swoje dane, oczywiście z wyjątkiem PIN-u może i takich, że tak
2: powiem. Zdarzają się takie przypadki.
1: Niestety nieuczciwi ludzie to potrafią wykorzystać i tutaj przy okazji przemycimy taki wątek kryminalno-edukacyjny, że nie wolno nigdy przez telefon nikomu podawać żadnego PIN-u, takich właśnie danych kodowych tego typu. Nawet jakby się przedstawiał, że jest, nie wiem, prezydentem wszystkich świętych i co tylko. Niestety tak to działa, ale proszę właśnie powiedzieć, jak to jest z tymi danymi? Taka może dygresja, ale niech ma charakter edukacyjny.
2: Podam przykład swój, kiedy miałem w zeszłym roku rozmowę o pracę w jednym przedsiębiorstwie dużym. Pani zobaczyła w mojej CV, że zajmuję się sztuczną inteligencją, że działam wolontariacko w Bieliku. No to mi powiedziała, wie pan co, nasz dział finansowy wrzucił wszystkie dane do czata GPT i takie bzdury otrzymaliśmy, że stwierdzili, że to jest po prostu beznadziejne. Ja się spytam, jak wrzucili? No wie pan, te wszystkie PDF-y, wydruki finansowe, po prostu wrzucili i chcieli tam jakiś raport zrobić.
1: Czyli to najbardziej takie poufne chyba dane firmy dotyczące finansów.
2: Dokładnie i mnie aż przeraziło i z jednej strony cieszę się, że tam nie pracuję, a jestem w fundacji.
1: Rozumiem, że pani skutecznie zniechęciła tak, pana
2: chyba
1: do pracy.
2: Tak, chyba tak.
1: Ale miałby pan dużo roboty pożytecznej.
2: Tak, no i po jakimś czasie spotkałem kolegę, który tam pracuje i mówi, jak to? Mówi, stary, wysłali nas na same szkolenia z AI, żebyśmy się szkolili. Ja mówię, no tak, jak straciliście dane, no to się nie dziwię, że takie coś się zadziało, jak gdyby.
1: Właśnie, panie Piotrze, stracili te dane i one mogą być w złych rękach ewentualnie. Czy to jest jeszcze jakoś do zabezpieczenia, odkręcenia, nie wiem, pozmieniania, żeby się zabezpieczyć przez ewentualnym jakimś atakiem przestępców i tak dalej? Jak to wygląda?
2: No jeżeli robili to w zagranicznym modelu, to gdzieś te dane trafiają, one nie znikają. Więc one
1: Czyli
2: będą
1: są w jakimś serwerze, tak? Dobrze to
2: tak,
1: rozumiem?
2: Dokładnie, będą w jakimś serwerze. No i teraz jest pytanie, czy znajdzie się nieuczciwy pracownik, który będzie gdzieś tam chciał po prostu to wykorzystać, tak? Więc to jest tak, jak jest ze zdjęciami. No, udostępniamy zdjęcie swoich dzieci. Są grupy w mediach społecznościowych, gdzie proszę przerób moje dziecko na jakąś sesję, tak? Czy sensualną, czy cokolwiek. Tak zwany sharetering. I okej, na 82 tysiące ludzi znajdzie się jakieś dwie osoby, które będą miały niestety złe plany względem takiego zdjęcia, tak? I może to wykorzystać. Są przecież przykłady, gdzie przerabiali zdjęcia nauczycieli i wrzucali do internetu i były różnego rodzaju konsekwencje, tak? Więc tutaj jest to do wyczulenia, żeby faktycznie rodzice nie wrzucali zdjęć dzieci, chyba że ktoś jest świadomy i wrzuci swoje zdjęcie. Żona do mnie zawsze mówi, ale ty wrzucasz swoje zdjęcia, ale ja jestem świadomy, co się może z tym zdjęciem stać, tak? Więc tutaj trzeba uczulić młodzież, dzieci i też dorosłych, że to nie jest tak, tak jak mówiłem na początku, to nie są darmowe dane. Dajemy coś, ktoś to może niestety wykorzystać. Tak, to trzeba mieć, tak jak na drodze, ograniczone zaufanie do tej drugiej strony.
1: I oczy wokół głowy.
2: Zgadza się.
1: No to wracając jeszcze do tego wątku bezpieczeństwa. Co należy rozumieć przez pojęcie wrzucamy do internetu? Czy to jest na przykład to, że chociażby profil radiowy mojej skromnej osoby, może pan sobie wbić imię, nazwisko albo adres mailowy krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl i w ułamku sekundy zobaczy pan stronę radia. No i tam jest chyba moja fotografia, zresztą urody radiowej, to raczej nie namawiam, i też podstawowe dane, chociażby jak ten adres. No i ja, prawdę mówiąc, nie mam jakiegoś pomysłu, co można by złego z tym zrobić. Natomiast myślę, że gdyby ktoś, chociażby na jakimś takim medium społecznościowym, rzucił, gdzie jedzie, co zostawił w domu, albo co sobie kupił takiego, jakby to powiedzieć, kuszącego niedobrych ludzi, no to w zasadzie podaj rękę i jeszcze mówi, kiedy to zrobić. To rozumiem. Policja przestrzega, że nie chwalcie się tam, że jedziecie na Kanary, a w domu jest to, to i to. To jest takie łopatologiczne dosłownie.
2: Tak,
1: ale
2: się
1: może być jakiś bardziej przemyślany, perfidny plan na zrobienie nam krzywdy. Może pan podać taki właśnie niepersonifikując, żeby nam uzmysłowić, nie po to, żeby dać instrukcje złym ludziom, bo oni tak znajdą, jak będą chcieli, natomiast po to, żeby nas wyczulić właśnie jakich głupot, mówiąc tak już naukowo, nie należy robić, nie mając świadomości, co można sobie narobić.
2: Świetny przykład jest tego właśnie, że jedziemy na wakacje, wrzucamy sobie zdjęcia czy na Reelsy i to cały czas krąży w mediach społecznościowych. Więc jeżeli ktoś chce nas skrzywdzić i kolokwialnie okraść, no to ma to jak gdyby na ręce, tak? Podaje na tacy, że wyjeżdżamy gdzieś. No ja już się nauczyłem i przestrzegam też swoich członków rodziny, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, to czekamy, aż wrócimy. I najczęściej właśnie jak
1: po
2: jesteśmy...
1: Powrocie.
2: Dokładnie, jeśli tam jakieś 2-3 zdjęcia jakiegoś miejsca, unikanie gdzieś tam zdjęć rodziny i przede wszystkim dzieci. Więc czasami zdarza się, że sąsiadka mówi, ale wy jeszcze przecież jesteście gdzieś na jakimś wyjeździe, a ty tu kosisz trawę, tak? Więc miałem takie już sytuacje, mówię, no tak, ale już wróciliśmy i dla bezpieczeństwa poczekałem, aż wrócimy do domu. Jeżeli chodzi o te zmiany zdjęć, no teraz w internecie jest modne wrzucanie zdjęć, że ktoś jest na stadionie. No, zdarza się, że ktoś jest na L4. Ktoś może z nam zrobić żart 1 kwietnia i wrzucić takie zdjęcie, tak? No zobaczy to szef, zgłosi do ZUS-u, no i możemy mieć z tego poważne konsekwencje. Przerabianie, no był okres wyborów, więc te zdjęcia były przerabiane, były fotomontaże różnego rodzaju zdjęć, tak? Więc tutaj to jest właśnie takie duże zagrożenie, gdzie ktoś zły może wykorzystać te nasze zdjęcie, pobrać, przerobić, tak? Nie wiem, do żony wyślę, no ale tutaj mąż się, nie wiem, chadza z jakąś koleżanką, a powinien być w pracy, tak? Więc tutaj kreatywność niestety tych złych ludzi jest bez ograniczeń.
1: No to także westchnąłem sobie, bo tu dotykamy takich wątków dotyczących psychologii, relacji, zaufania międzyludzkiego. No bo jeżeli tak jak pan podaje przykład takiej fotografii tak zwanej rozwodowej, no to jeżeli ludzie mają do siebie to zaufanie, te relacje są właśnie takie, jakie powinny być, no to najwyżej się mogą pośmiać. Ewentualnie pomyśleć, kto mógł i w jakich intencjach. To jest chyba też bardzo ważne.
2: Zgadza się.
1: Jeśli ktoś znajomy zrobił sobie żarcik i wiemy, kto to, no to jest tak zwany wygłup, pośmiali się, dobra. Ale to gdzieś jest. To proszę powiedzieć, gdzie takie zdjęcie w tej chmurze, w internecie, w tej przestrzeni wirtualnej, czyli czytaj, nienamacalnej tak palcem, gdzie to może być i czy mamy szansę na przykład na usunięcie tego? Pytam o to usunięcie, bo na przykład niektórzy politycy czy osoby publiczne, gdy piszą coś niemądrego, to po pewnym czasie kasują to. I już tego nie znajdziemy na przykład na jakimś tam profilu. Tylko pytanie, czy to kasują tylko jakby na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, że my nie widzimy tego w telefonie, czy kasują w ogóle, że to jest po prostu absolutnie wypalone, nikt nigdy tego nie znajdzie. Jak to jest?
2: Znaczy tutaj z tymi komentarzami jest tak, że niektóre osoby bardzo mocno obserwują, czy na Twitterze, czy na X-ie obecnie, czy Facebooku, że niektóry polityk właśnie usunie ten komentarz, a ktoś zdążył zrobić screena. Więc są obserwowane te profile, monitorowane, więc tu po prostu cały czas jak gdyby ten obraz jest nagrywany, jeżeli coś jest kolokwialnie nazwane złego, jakiś zły komentarz, czy niestety głupi, no to po prostu ktoś rzuci screena i widzimy potem, no ale przecież pan powiedział to albo tamto, tak, no ale skasowałem to, ale to tak jak no, w internecie nic nie ginie, gdzieś to jest zapisane na serwerze w jakimś innym kraju.
1: Ktoś z przeciwnej strony sceny politycznej, właśnie tak jak pan mówi, zawodowo zajmuje się albo wynajął ludzi do tego, żeby nieustannie monitorowali to i każdy wpis w zasadzie jest utrwalony. Chociażby w formie właśnie tak jak pan mówi, takiego zrzutu z ekranu, czyli screena, czy nawet można ten ekran sfotografować. Bardzo prosto obecnie można w razie czego sprawdzić, czy to jest prawdziwe zdjęcie, prawdziwego obrazu. Każdy w zasadzie obraz, zdjęcie, cokolwiek w technice cyfrowej nosi pewne ślady.
2: Zgadza się.
1: I każdy o tym wie, że fotografia wysłana anonimowo tak naprawdę jest podpisana. Z jakiego aparatu, o której godzinie, a nawet czasami gdzie.
2: Nawet przesłonę można też wyczytać przecież.
1: Nawet można parametry zrobienia tej fotografii w danym momencie, tej konkretnej, można odczytać, wchodząc jakby głębiej, rozszywając to, co jest w tym rzędzie zer i jedynek, co daje obraz, a tam jeszcze są informacje. I czasami ktoś naiwny może chce zrobić kawał, no i oczywiście wyśle to nawet, nie wiem, z jakiegoś kupionego specjalnie telefonu. Nie da się tego oszukać.
2: Dokładnie. No mamy teraz przecież przykłady dzwonienia na 112, że się coś dzieje, fałszywych numerów telefonów. Ale wracając do zdjęć, no jest też plaga bardzo duża w ubezpieczeniach, że ktoś modyfikuje zdjęcie swojego auta, zgłasza kraksę. No w większości teraz ubezpieczyciele posługują się różnego rodzaju botami AI, które weryfikują tego typu zdjęcia, tak? Jest fora, bo czasami zaglądam tam, co tam ciekawego jest i proszę przerobić mój samochód na to, żeby go tir rozwalił, tak? Żeby dostać odszkodowanie, więc...
1: Wie pan co, tak aż oczy wytrzeszczam, czyli ktoś ma dobre auto, zamawia sobie taki fotomontaż,
2: tak, zgadza się,
1: potocznie, i tak, ten fotomontaż zrobiony przez jakiegoś uczynnego człowieka, pewnie za pieniądze, wysyła do ubezpieczyciela, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: A ubezpieczyciel dostaje to zdjęcie i niby miałby tak na piękne oczy, na słowo honoru przyjąć. No dobra, dajemy ci tam 20 tysięcy, bo mocno jest tegowane, czy jeszcze więcej.
2: Tak, zgadza się.
1: No dobra, nie będę komentował tego, ale to...
2: Miałem teraz przykład, też mamy 26-letnie auto i mam jeszcze na nie AC i też mieliśmy stuczkę, pan nas wjechał, zrobiłem zdjęcia i bot mi powiedział, że jest zbyt stare auto na autokasko. No i musiałem poczekać, aż się konsultant zgłosił. Wytłumaczyłem, wie pan co, od początku mamy autokasko na tym samochodzie, no i tu mamy takie
1: piękne zdarzenie. Jest zawodne i myślę, że dokładnie, to auto ma u pana dożywocie, ja to tak
2: dokładnie
1: nazywam.
2: Tak, mały przebieg, 500 000, ale jeździ, więc...
1: Ale ukochany jest zawodne i jeszcze tanie w naprawie.
2: Zakaza się.
1: Takich aut już nie ma w ogóle, niestety, to już pan wie o tym.
2: Tak, dokładnie. No, więc...
1: To rozumiem. I ten, właśnie, co to jest bot AI, bo nie każdy może znać to określenie.
2: To są agenci, którzy jak gdyby wchodzimy na stronę, czasami mamy, wyskakuje nam gdzieś w okienku z prawej strony najczęściej, cześć, czym ci mogę pomóc.
1: Przepraszam panie Piotrze, to są agenci, ale wirtualni, tak?
2: Tak,
1: bo wie pan, agent to się zawsze z 07 albo jakimś innym bondem kojarzy, czyli że to człowiek o specjalnych kwalifikacjach do zadań specjalnych. Tymczasem to jest takie, no metafora,
2: zgadza
1: taka
2: się,
1: umowna nazwa narzędzia cyfrowego, które można sobie jakoś tam zaprogramować i ono będzie udawać człowieka, wykonując pewne ludzkie zadania. Dobrze to rozszyfrowałem?
2: Tak, no i też będziemy jak gdyby budować właśnie takich agentów w naszym centrum podczas właśnie szkoleń.
1: A tak to w dobrej wierze oczywiście.
2: Tak, zgadza się, żeby sobie ułatwić te życie. Tak?
1: To się jeszcze wystraszy, że wie pan, my tu demonizujemy tych agentów AI, te boty AI, a to wcale nie musi być zaprzęgnięte do złej roboty. Wręcz
2: nie, znaczy możemy sobie sami skonfigurować takiego agenta, żeby na przykład przeszukiwał nam też pocztę, kategoryzował maile czy nasz kalendarz. Tylko trzeba pamiętać o tym, że te dane gdzieś też jak gdyby wypływają, więc bardzo ważne jest to, żeby dać dostęp do odpowiedniego folderu, nie dawać mu do całego komputera, tylko do wyznaczonych jak gdyby rzeczy i dokumentów. Tak? No i na przykład nasz polski Bielik pracuje offline, możemy go sobie ściągnąć na komputer, dać mu wszystkie swoje dane i on będzie pracować na tych dokumentach w zamkniętym systemie. Nie będą one nigdzie jak gdyby fruwały i to też jest bardzo ważne właśnie w kontekście bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i rozwoju jak gdyby naszej gospodarki, żebyśmy mieli swoje narzędzia AI, które będą nam pomagać w rozwoju. A wracając do tych agentów, to chodzi o to, że jeżeli wchodzimy na stronę, możemy mu zadać podstawowe pytania, on nas pokieruje, co trzeba zrobić, a jeżeli już dojdzie do tej ściany, do tego muru, no to połączy nas tam z konsultantem. Tak? No, zablokowałem sobie przez przypadek kartę w banku i zadzwoniłem na infolinię i dzień dobry, nazywam się Inga, jestem tam botem i proszę powiedzieć, co pan potrzebuje. Tak? Powiedziałem, zablokowałem kartę, dobrze, czy jest pan przy tej karcie, proszę o podanie numeru, połączę z konsultantem, więc bardzo, bardzo fajnie i to szybko, sprawnie poszło. Dużo firm jak gdyby tych telekomunikacyjnych korzysta z takich rozwiązań.
1: Bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada, a tu dotknęliśmy dopiero pierwszego punktu wymienionego przez pana, czyli dotyczącego tego polskiego programu Bielik AI, no a jednocześnie to, co jest przedmiotem waszej działalności, prawda? Tu pan wspominał o panu Kasprze Kalfasie. No to ja jeszcze dopytam o niezawodność tego bota. Bo moje spostrzeżenie jest takie i też wiele opinii takich spotkałem, że sztuczna inteligencja zaczyna powolutku degenerować się do sztucznej półinteligencji. To znaczy, zaczyna operować danymi również błędnymi, które ściąga, bo sztuczna inteligencja, no ja przynajmniej tak rozumiem, to jest nic innego, jak taka wypośrodkowana baza z wszystkich danych, jakie są na świecie. No i tam mogą być skrajnie niedorzeczne rzeczy, jak i też skrajnie na przykład futurystyczne. No bo przecież w przestrzeni tej internetowej są rzeczy dotyczące bzdur, ale także na przykład czyichś marzeń, wyobrażeń, wizji i tak dalej. I ta średnia statystyczna, że tak powiem, no może być naprawdę trochę odjechana i odległa od prawdy. I tutaj jest mnóstwo przykładów, jak to AI podaje dane nieprawdziwe. Jeżeli ktoś nie jest choćby trochę przygotowany, no to się okaże, że da się nabrać. I właśnie o to pana chciałem zapytać, na ile można mieć zaufanie do takich agentów, do tych botów, że one rzeczywiście nie dadzą fałszywych danych, które my, nie mając czasu, bo im zaufaliśmy, bo trzeba by tysiące danych przejrzeć, to by nam życia może czasami zabrakło, i przyjmujemy jako pewnik. Taka zasadzka mała tutaj jest.
2: Tak, zgadza się, dlatego Kacper właśnie będzie kładł też nacisk na to, żeby nauczyć się weryfikować te dane, żeby sprawdzać, czy jest to halucynacja, czyli takie błędne odpowiedzi, czy też jest to prawdziwe właśnie, żeby tego uniknąć w swojej pracy. I tak, zgadza się. Tu niestety jest problem z tym, że coraz więcej danych, które sztuczna inteligencja sprawdza, jest wyprodukowane przez nią samą.
1: Ludzie... Nie jest na podstawie błędnych danych.
2: Dokładnie, zgadza się. No i tu mamy przykład Bielika, nasz zespół trenujący 3 osoby, które zajmują się jak gdyby karmieniem, nazwijmy to kolokwialnie, tego Bielika, weryfikują te dane. Mamy je z różnych instytucji, z aktów prawnych, mamy kilka partnerstw podpisanych, dostajemy te dokumenty w czystym tekście i chłopaki po prostu to sprawdzają, weryfikują, katalogują.
1: Czyli tak trochę na piechotę to robią?
2: Tak, ale chodzi o to, żeby jak gdyby on starał się jak najmniej tych halucynacji dostać. Tak? No był głośny tam artykuł, że Bielik nie zna pana Tadeusza, tak? No bo nie ma tych danych jeszcze jak gdyby wprowadzonych, więc lada chwila też będzie kolejny model wypuszczony.
1: To może on na przykład znać pana Tadeusza Kościuszka, no ale... Tego pana Tadeusza akurat nie będzie znał.
2: Zgadza się, więc tutaj chcemy nauczyć właśnie poprzez te szkolenia i spotkania, żebyśmy właśnie podchodzili z dozą takiego mniejszego zaufania, żebyśmy to dwa razy czytali. Przecież są przykłady, że ktoś rzucił goły tekst i był nawias, tu wpisz swoją nazwę swojej firmy, zamykany nawias i wpisał, nie, Radio Polet, a nie wykasował tego wcześniej, no bo po prostu kopiuj, wklej i nikt tego jak gdyby nie czyta. I to dużo osób jak gdyby wysypuje się na tym, tak? No nie przeczyta tego, tak? Sam czasem mam z tym problem i rozmawiam tak, żeby ten tekst był jak gdyby na tyle optymalny. Ja staram się zrobić tak, żeby to był taki, nie wiem, nazwijmy to scenariusz, a potem go rozwijam, tak? Żeby to, co jak gdyby stworzę, było moje. Tak, bo to też jest bardzo ważne, żeby ten tekst nie był taki generatywny, czyli sztuczny.
1: Dotknął pan również zjawiska, na które ja zwracam uwagę, ale to może moje skrzywienie zawodowe, ponieważ w radiu jednak brzmienie, stylistyka, sposób, w jaki przekazujemy myśli, jest bardzo ważny. I mnie się wydaje, że właśnie te dane pochodzące z AI mają specyficzny rys stylistyczny. Niby bardzo dobry, niby bardzo grzeczny, niby elegancki, ale nie ludzki. I to jest moim zdaniem rozpoznawalne przy minimum takiego wyczucia językowego. Nie tylko słuchowego, ale gdy przeczytamy ten tekst na głos. I tu taka sztuczka od razu Państwu przemycę. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy Wasz tekst dobry ma rytm, bo to tak się chyba nazywa, to przeczytajcie sobie to albo komuś bliskiemu głośno. I wszystko wychodzi. Nieraz wystarczy zamiast być może być, wystarczy przedstawić i już jest zupełnie inny rytm wypowiedzi. Natomiast AI pisze w sposób taki, no, trochę nieludzki i jeżeli nawet zdarzają się przypadki, o czym mówią coraz częściej promotorzy różnych prac, dostaje pan profesor pracę, czyta i w zasadzie już chyba po minucie wie, że to nie jego student pisał, tylko jakaś uczynna inteligencja napisała to, a student nie zadał sobie trudu albo nie miał świadomości, że ten język jest sztuczny. Czy to nie jest jakąś przeszkodą w takim przyjęciu tego typu języka, właśnie, że ona jest jeszcze taka trochę sztubacko-elegancka, tak to nazwę pokrętnie?
2: Znaczy tak, są różne triki, jak gdyby komendy, które mogą gdzieś tam nakierować, więc fajnie by było korzystać z tego jako szkielet. Czyli uporządkowanie swoich myśli, burzę myśli, tak? Chcemy napisać jakiś...
1: Czyli szkic, jakiś, na tym mówiąc.
2: O, dokładnie, tak, dokładnie szkic, tak? No, wiele lat byłem rzecznikiem prasowym i pisałem różne artykuły do lokalnych gazet, żeby gdzieś tam promować harcerstwo i miałem czasem takie brak tej kreatywności, żeby usiąść tą pustkę w głowie, co napisać, żeby było fajniej faktycznie.
1: Piotrze, każdy to ma, szczególnie jeżeli tym się para na co dzień, czasami jest taka po prostu pustka w głowie. Takie proste, wydawałoby się, dwa zdania trzeba napisać, które ujmują wszystko i tutaj, o kurczę, no nie mam pomysłu. Po czym wystarczy chyba przejść się z pieskiem na spacer, wrócić i od razu.
2: Zgadza się.
1: Wraca.
2: No bardzo fajnie ostatnio był pan profesor Andrzej Dragan w Opolu na występie i właśnie powiedział, że się zajmuje fizyką taką bardzo zaawansowaną i powiedział, że czasami 2 lata zajęło mu zrozumienie jakiejś rzeczy i brakowało mu tego właśnie słowa, tego klucza, tego łącznika, tego przecinka czy kropki, żeby wrócić do jakiejś tezy czy do tej myśli. Więc tutaj tak samo sztuczna inteligencja może nam pomóc jak gdyby w uporządkowaniu tych myśli. Ja strasznie grzebię, piszę jak kura pazurem, więc można też wykorzystać to, żeby zrobić sobie te zdjęcie, wrzucić, żeby AI zrobiło to...
1: Rozszyfrować,
2: dokładnie, więc to też jest taki fajny trik, że gdzieś tam można to czasami zrobić, czasami przyjdzie jakiś pomysł w nocy, więc po omacku gdzieś tam się to zapisze na kartce,
1: rano,
2: no, kurczę, co to jest, nie? Tak. Więc można to wykorzystać, więc tu do samego tworzenia tekstu jak najbardziej szkic, można go tam wytrenować, tych agentów, dodać im próby swojego tekstu, więc różne są jak gdyby możliwości wykorzystania i zastosowania tego, tak? Więc myślę, że też tutaj poświęcimy jakiś blok tematyczny na tym naszym szkoleniu, żeby właśnie nauczyć, jak z tym rozmawiać, żeby to było też dobre. A to, co pan powiedział, warto przeczytać to na głos. Wystarczy te 2 słowa zamienić, tak jak w naszym języku polskim przecinek też jest kluczowy, żeby to miało ręce i nogi.
1: Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten wątek, mimo że on niemalże zdominował nasze spotkanie, ale to pokazuje tylko bezmiar obszarów, w których możecie działać jako Fundacja Harmonia Życia, dlatego że to będzie coraz bardziej powszechne, a wraz z przybieraniem, powszechnością tego, to myślę, że będzie coraz częściej odkrywana słaba strona tego. No bo to tak jest, że czym się więcej tego używa, to wychodzą pewne felerki i można wtedy to skorygować i będzie to lepsze, więc to jest bardzo ważne. Ale chciałbym jeszcze do końca audycji poruszyć 2 wątki, te, o których pan jeszcze mówił. Tutaj mam zarejestrowany pod 3. punktem coaching im mentoring. Ale wie pan co? Padłem ofiarą tego zjawiska, o którym pan mówi. W drugim punkcie nie rozszyfruje się.
2: Porobimy zdjęcie i wrzucamy.
1: Pierwszy AI. Drugi nie wiem co, tak na bas grałem, szybko notując, co pan mówi. A trzeci to właśnie coaching i mentoring. To ten drugi, pamięta pan, co to było?
2: Warsztaty artystyczne.
1: Warsztaty artystyczne. No rzeczywiście.
2: Ta kreatywność.
1: Jest pan lepszy od AI. Od razu pochwalę.
2: Jeszcze z tą pamięcią po COVID-zie nie ma źle.
1: Dobrze. Proszę powiedzieć, na czym polegają te warsztaty artystyczne, do kogo są adresowane, kto może wziąć w tym udział?
2: W całym projekcie, tak jak mówiłem na początku, 18+, mieszkańcy województwa opolskiego. Jeżeli chodzi o warsztat artystyczny, będzie on prowadzony w Brzegu, właśnie przez panią Lucynę Góralczyk, w myśl twórczości i kreatywności Leonarda da Vinci. Tak? No, każdy zna gdzieś tam zarys historyczny tego znakomitego twórcy, malarza i konstruktora różnych rozwiązań. Więc jak gdyby tutaj w samej naszej fundacji kierujemy się właśnie tymi dewizami Leonarda da Vinci, właśnie tej kreatywności i pokochania tej jego twórczości, żeby właśnie się dodatkowo rozwijać. I tutaj pani Lucyna właśnie skupi się, żeby połączyć tą sztukę współczesną z jego jak gdyby takim rysem historycznym, tak? Więc będzie i modelowanie w glinie, i tworzenie obrazu. I mamy taki jeden dzień wspólny ze wszystkimi wolontariuszami na sam koniec, gdzie będziemy malować jeden duży wspólny obraz właśnie w myśl tej twórczości Leonarda da Vinci. Więc same spotkania to jest 8 dni po 8 godzin rozłożone właśnie w tym takim kwartale, powiedzmy, wakacyjno-jesiennym. Zobaczymy, jak tam uda się nam to wszystko skumulować. No i osobno mamy właśnie taki coaching i mentoring też tu w Opolu.
1: To zaraz do tego dojdziemy, bo jeszcze te sprawy artystyczne chciałem tutaj poruszyć. 8 godzin to jest naprawdę dużo czasu, żeby się zmęczyć.
2: Bo tak, to są godziny lekcyjne. Więc,
1: jasne,
2: więc
1: ale to są na pewno interesujące, fascynujące zajęcia. Tym bardziej, że postać Leonarda da Vinci łączy świat sztuki, artyzmu, myślenia precyzyjnego, inżynieryjnego. No jest to po prostu wszechstronny geniusz, można by tak powiedzieć. Co mają dać uczestnikom tego szkolenia, tego projektu, właśnie te zajęcia?
2: Żeby potem po takim szkoleniu naszym mogli jako wolontariusze dalej działać. Zaprosimy ich też do naszych pozostałych projektów, żeby mogli się tam udzielać i rozwijać dodatkowo. Więc tutaj właśnie ta kreatywność też jest potrzeba, nie tylko do pracy z dziećmi, młodzieżą, czy z osobami niepełnosprawnymi. Więc tutaj poznanie tych niektórych technik, które pani Lucyna przygotowuje na warsztaty, pomoże im właśnie też rozwinąć swoją artystyczną duszę, bo każdy gdzieś tam jest tym małym artystą w sobie, tym bardziej dzieci, żeby też tą kreatywność pobudzić.
1: No szczególnie jeżeli w dziecku to, tak jak pan mówi, rozbudzimy coś takiego, świadomość, że ma pewne pokłady talentu.
2: Samodzielnie może coś narysować.
1: Właśnie, to jest bardzo ważne, bo nie zawsze rodzice mają czas na to. Też z tej pracy instruktorskiej pan wie dobrze, że czasami dzieci nawet w dobrze sytuowanych pod względem materialnych rodzinach są niestety zaniedbane. I tutaj macie co robić. No to przejdźmy do coachingu i
2: mentoringu.
1: Chciałbym zacząć od definicji, mimo że to są bardzo często używane w przestrzeni publicznej określenia, to proszę tak po polsku, żebym nawet ja zrozumiał, wytłumaczyć.
2: Tutaj chodzi o to, że zamysł jak gdyby tych zajęć polega na tym, żeby ci wolontariusze, którzy kończą te szkolenie, mogli wspierać właśnie czy młodzież, czy dorosłych, czy też osoby niepełnosprawne, czy osoby z wykluczeniem, żeby mogły odnaleźć też swoją taką ścieżkę zawodową, tak, żeby pokierować. Więc pani Jadwiga też omówi z nimi jakieś problemy, które mają, czy potrzeby, żeby, nazwijmy to, zniwelować, czy zminimalizować, żeby mogli się po prostu dalej rozwijać. Tak? No, jeżeli chodzi o młodzież, no to 18+ to jest taki etap zakończenia szkoły. Nie do końca jeszcze osoba wie, co chce robić, gdzie pójdzie na studia, tak? No tu w Opolu jest duży komfort, że można gdzieś to faktycznie czy pracę, czy dane studia znaleźć. Nie trzeba wyjeżdżać, tak jak z mojej miejscowości, gdzieś dalej, czy do Opola, czy do Wrocławia, czy do Krakowa. Więc tutaj jak gdyby skupienie się na tym, żeby te osoby czuły się pewnie, robiąc ten pierwszy krok w tym swoim zawodowym życiu, no i poprzez pomaganie innym później też rozwijali się, czy poznali nową pasję, tak? Bo czasami, tak jak u nas w harcerstwie, w tej chwili większość naszych druhen, gdzieś idzie na studia związane z pedagogiką, z psychologią, z psychiatrią.
1: Czy z kontaktem z człowiekiem.
2: Dokładnie tak, żeby czy z socjologią, żeby po prostu to, co zaraziło ich w harcerstwie, dalej sobie rozwijać jak gdyby zawodowo, więc tutaj też właśnie te warsztaty mają na celu taki rozwój właśnie najpierw siebie, a potem możliwość pomagania.

0: formacji.
1: Tak, zgadza się. No też byłem, uczestniczyłem w kilku szkoleniach z coachami, różnymi mentorami i tutaj mam kilku fajnych, gdzie gdzieś tam utrzymujemy dalej ze sobą kontakt i faktycznie gdzieś tam wspierają, a są osoby, gdzie faktycznie jedziemy na takie szkolenie. Niestety płacimy czasami bardzo dużo pieniędzy i kontakt się urywa, tak? I zostajemy w jakimś, nie wiem, z jakimiś procesami, które są niedokończone, tak? No i jest dużo przypadków, że to osoby z takimi procesami nieskończonymi mają więcej czasami problemu, bo potwierają sobie jakieś rany, tak? Bo to różne są sesje i tutaj jest jak gdyby z tym problem. Ale tutaj pani Jadwiga jest sprawdzoną osobą i myślę, że naprawdę te osoby, które będą w tych warsztatach uczestniczyć, wyniosą jak najwięcej, żeby pomóc sobie i innym.
2: Czyli nie pozostaną pozostawione w pół drogi, bo to chyba jest takie najbardziej, tak nazwę też naukowo, kacogenne.
1: Tak.
2: Że już coś wiemy,
1: tak.
2: Wiemy, że moglibyśmy co zrobić, a nagle kto nam poda rękę, żeby dojść do tej mety i dopiero powiedzieć, tak, zrobiłem ten proces, przerobiłem to, lepiej się czuję, wiele zrozumiałem.
1: Tak, więc będziemy stawiać na to, żeby z tymi wolontariuszami mieć stały kontakt. Według projektu musimy dalej z nimi pracować i chcemy. I mam nadzieję, że to też pójdzie w drugą stronę, że będą dalej rozwijać właśnie te centrum i siebie samego.
2: A jak pan ocenia, kiedy powstanie taki budynek w Opolu, gdzie będzie dużo przestrzeni do spotkań, będą odpowiednie też warunki, różnego rodzaju właśnie sale przystosowane do takich działań, które planujecie?
1: Jest kilka budynków, jest kilka organizacji, świetnie działa Centrum Iskra, czy Fundacja GECO, która jak gdyby wspiera i też rozwija różnego rodzaju fundacje, pomaga, nie, to jest taka właśnie fundacja parasolowa, że jeżeli jakaś fundacja potrzebuje pomocy, to się do niej zgłasza. Sami zaczynamy z nimi współpracować właśnie, jeżeli chodzi o wolontariuszy i żeby nam pomogli w ogarnięciu tych niektórych tematów. Więc jest kilka lokalizacji, które świetnie się nadają. No, mam nadzieję, że faktycznie rozwój i pozyskanie dodatkowych środków na tego typu działalność pozwoli nam znaleźć takie nasze miejsce, że każdy będzie mógł do nas przyjść, zostać naszym wolontariuszem i szkolić się dalej.
2: To na zakończenie. Proszę powiedzieć, od kiedy się zaczynają te trzy etapy projektów, które macie i gdyby ktoś teraz słuchając chciał dołączyć po prostu i wziąć udział w tym?
1: Wszystkie informacje znajdziecie na naszym Facebooku i stronie internetowej harmoniażycia.org.pl i na Facebooku Harmonia Życia. Jest tam opisane co, jak po kroku. Jest formularz zgłoszeniowy wstępny. Tam jest numer do zostawienia oraz adres e-mailowy i nasza specjalistka od wolontariuszy się kontaktuje. W Brzegu akurat jeżeli chodzi o te artystyczne, to mamy 2 dni w czerwcu, 2 dni w lipcu, 2 dni w sierpniu, 2 dni we wrześniu. Coaching i mentoring startuje zaraz na początku lipca i jest 4 dni w lipcu rozłożone. Potem po tygodniu, w każdym tygodniu jest po 2 dni i na sierpień. A pan Kasper startuje też w lipcu i tam są warsztaty aż do września.
2: No to w takim razie tylko zachęcamy. Wystarczy mieć 18 lat skończone.
1: Zgadza się.
2: Harmonia Życia, tak się nazywa fundacja, o której działalności mówiliśmy i nie tylko, bo okazało się, że te dygresje są też pasjonujące, a w zasadzie związane z działalnością fundacji Harmonia Życia. Pan Piotr Widera reprezentował tę organizację pożytku publicznego. Bardzo panu dziękuję i już zapraszam na kolejne spotkanie, bo myślę, że szczególnie to doskonalenie siebie samego połączone jeszcze z bezkresem możliwości sztucznej inteligencji to jest coś, co ma przyszłość i jest chyba naprawdę fascynujące.
1: Dziękuję bardzo, czuwaj, pozdrawiam.
2: No to skoro pan powiedział czuwaj, to też się umawiamy na spotkanie takie harcerskie.
1: Przy ognisku.
2: Przy ognisku. Piotr Widera, Fundacja Harmonia Życia. I zapraszam do korespondencji na koniec, jak zawsze, dlatego że może w pobliżu, tam gdzie mieszkacie, pracujecie, jest jakaś organizacja pożytku publicznego, są właśnie wspaniali ludzie, którzy mogliby opowiedzieć o tym, co robią. Ja bardzo chętnie zawsze zaproszę do takiej audycji. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, dobranoc.
3: Od pożytku głowa nie boli.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Brak na razie porozumienia unijnych krajów w sprawie kolejnych sankcji na Rosję. W Ozimku powstanie dzienny dom pobytu za przeszło 2 miliony złotych. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. aktualny stan meczu finałowego singlistów na Wimbledonie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak drogi. Mamy utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 w związku z dwoma zdarzeniami w powiecie krapkowickim. I tak na 250 km jezdni na Katowice auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba jechała pojazdem, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Z kolei na Nitce na Wrocław to 251 km A4. Zderzenie czterech pojazdów, jechało nimi w sumie 10 osób. Nikt nie został poszkodowany. W działaniach na autostradzie udział bierze 5 zastępów Straży Pożarnej.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Jutro nierozwiązanymi kwestiami zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
2: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Ponad 2 200 000 zł dofinansowania trafi do gminy Ozimek na utworzenie dziennego domu pobytu. Placówka będzie służyć seniorom i osobom potrzebującym codziennego wsparcia.
3: To inwestycja, na którą wielu mieszkańców czekało. Chcemy stworzyć miejsce, w którym seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania i jednocześnie mieć zapewnioną odpowiednią opiekę.
0: Mówił Marcin Widera, wiceburmistrz Ozimka. W placówce będzie można ciekawie spędzić czas, skorzystać z rehabilitacji czy zajęć aktywizujących. Padre Guillerme, portugalski ksiądz i DJ oraz Arka Noego zagrają dla Opolskiej Katedry 4 września na placu przed świątynią. Dochód z tego koncertu, zatytułowanego W górę serca, wesprze dalszą renowację katedry, m.in. odnowienie zabytkowych organów, mówi biskup opolski Andrzej Czaja.
4: Sam główny, można powiedzieć, aranżator tej sceny muzycznej, która będzie tutaj przy katedrze, mówił jednoznacznie, że właściwie on muzykę tutaj traktuje jako narzędzie do przekazu radosnej nowiny o Jezusie. On przez muzykę elektroniczną chce mówić i mówi o Jezusie.
0: Bilety, cegiełki można kupić w parafiach diecezji opolskiej, a także na stronie kulturairozrywka.pl.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Na Kasprowym Wierchu świętowano dziś 120-lecie otwarcia Orlej Perci. Przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem. Wielu wątpiło, że to się uda, mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior Franciszek Łukaszczyk.
5: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci drony, wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, najzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
0: Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od przełęczy Zawrat do przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. Jego wytyczanie rozpoczęto w 1903 roku, a zakończono 2 lata później.
1: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 20.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Na trawiastych kortach Wimbledonu trwa finałowy mecz w rywalizacji panów. Najwyżej rozstawiony w turnieju broniący tytułu Włoch Jannik Sinner gra z Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Pierwszego seta wygrał po tiebreaku Zwierew 7-6. W drugim lepszy był Sinner, który triumfował w takim samym stosunku 7-6. W trzecim trwa nadal zacięta rywalizacja. Aktualnie Włochy prowadzi 4-3. Broniąca tytułu Argentyna pozostaje w grze o triumf na piłkarskich mistrzostwach świata. W ćwierćfinale w Kansas City Albiceleste pokonali po dogrywce Szwajcarów 3-1. Wcześniej Anglia również po dogrywce zwyciężyła Norwegię 2-1. W półfinale 15 lipca w Atlancie Argentyna zagra z Anglią, dzień wcześniej w Dallas. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Finał 19 lipca w Nowym Jorku. Matthew van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. 154 km z Malemort do Uis. Holender był najszybszy z czteroosobowej ucieczki i wyprzedził Norwega Tobiasa Johansena, Brytyjczyka Toma Pidocka oraz Francuza Alexa Bedina. W czołowej klasyfikacji łącznej wielkiej pętli nie zaszły żadne zmiany. Liderem pozostaje Tadej Pogacar. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 27, zdobyła Magdalena Stysiak. Polki prowadziły 2-0 i potrzebowały jednego seta do zwycięstwa i awansu, ale przegrały 3 następne partie, nad czym ubolewa przyjmująca Julita Wiasecka.
7: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i gdzieś też nie wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. No i gdzieś ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, też zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
6: Dzięki wygranej to drużyna z kraju kwitnącej wiśni awansowała do finałowego turnieju tych rozgrywek od 22 do 26 lipca w Makao. O triumf w tym sezonie Ligi Narodów zagrają Stany Zjednoczone, Brazylia, Włochy, Holandia, Turcja, Kanada, Japonia i gospodarz zawodów Chiny.
1: Pogoda.
0: Nadal zachmurzone opolskie niebo, ale są też przejaśnienia, no i też może jeszcze popadać. Temperatura się wyrównała w całym regionie, teraz na termometrach 20,5 stopnia Celsjusza, na barometrach bez zmiany 1017 hektopaskali. Wiatr jest słaby, umiarkowany, zmienny. W nocy zachmurzenie będzie duże, będą też większe przejaśnienia, mogą też wystąpić przelotne opady deszczu, a termometry pokażą w nocy od 13 do 15 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
13: Kiedy przyjedzie tata?
14: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
13: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
17: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie relacja z koncertu jubileuszowego z okazji 35-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Odwiedzimy też Górę Świętej Anny, gdzie mniejszość niemiecka uczciła pamięć ofiar walk powstańczych. Porozmawiamy też o inicjatywach na rzecz wielokulturowości regionu. Zapraszam.
18: Głos mniejszości niemieckiej.
19: Schlesien aktuell, das Magazin.
17: Willkommen, am Mikrofon spricht Claudia Kandzia. Ein Konzert mit Gästen aus Politik und Kultur erinnerte im Oppelner Kochanowski-Theater an den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag.
20: Und der Vertrag, den man damals unterschrieben hat und der bis heute gilt, der ist viel mehr als ein juristisches Dokument. Er war und er ist es immer noch ein Versprechen.
17: Nach dem Sommerlabor der Talente ist vor dem Sommerlabor der Talente. Wir ziehen Bilanz.
21: Das vierte Mal schon ist das Sommerlabor der Talente präsent in Raschau. Und wir freuen uns, weil wir immer mehr Kinder haben, die ihre Talente entdecken wollen, außerschulisch.
17: Unser Gast der Sendung ist heute der Oppelner Bevollmächtigte für kulturelle Vielfalt des Wojewodschaftsvorstandes, Norbert Rasch. Er berichtet unter anderem, wie vielfältig der Nachbarschaftsvertrag gefeiert werden kann und was er sonst noch für die kulturelle Vielfalt tun möchte.
22: Weil wir dieses Jahr Weltmeisterschaft im Fußball haben, habe ich noch im Sinne, Ende des Jahres Theater Chores einzuladen mit dem Stück Weltmeister.
17: Bleiben Sie dran.

0: A ponieważ zbliża się godzina 21, to mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, bo w Radiopole teraz informacje. Gruntowną renowację przejdą zabytkowe organy w opolskiej katedrze. Powstała nowa partia Unia Centrum. Włoch Jannik Sinner, zwycięzcą tegorocznego Wimbledonu wśród singlistów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak utrudnienie na opolskim odcinku autostrada 4 w związku z dwoma zdarzeniami w powiecie krapkowickim. Przypomnijmy, na 250 km jezdni na Katowice auto osobowe uderzyło w bariery. Oba pasy autostrady w kierunku Katowic są zablokowane. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. W tym zdarzeniu, jak informują służby, poszkodowana ma być jedna osoba, trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Także na A4, ale na Nitce na Wrocław, na 251 km, to także teren powiatu krapkowickiego, doszło do zderzenia 4 aut osobowych, jechało pojazdami w sumie 10 osób, nikt nie został poszkodowany, ale na Nitce na Wrocław A4 zablokowany jest prawy pas ruchu, ruch odbywa się pasem lewym. 3 zastępy strażaków i łodzie skierowano natomiast w Opolu do akcji ratowniczej na zbiorniku Silesia. Zgłoszenie o topiącej się osobie wpłynęło do służb około godziny 19.50. Gdy strażacy przybyli na miejsce, poszkodowana osoba znajdowała się już na brzegu, była nieprzytomna, miała zachowane jednak funkcje życiowe. Zabrana została do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: 3-1 wygrał Włoch Jannik Sinner w meczu z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Pierwszego seta wygrał Zwieriew 7-6, z kolei 3 kolejne już Sinner 7-6, 6-3, 6-4. Gruntowną renowację przejdą zabytkowe organy w opolskiej katedrze. Prace, o których potrzebie mówi się od kilku lat, umożliwi wsparcie z budżetu miasta Opola. Miasto przeznaczyło na pierwszy etap inwestycji 1 800 000 zł. Najpierw odnowiony będzie prospekt, czyli ozdobna szafa organowa. Potem zaplanowano remont instrumentu. Ma on ponad 100 lat. Organy powstały w XIX wieku, mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz opolskiej katedry.
2: Nie będą tylko służyły liturgii, chociaż to jest ich podstawowe przeznaczenie, ale również koncertowaniu. Co więcej, chcemy do końca tego roku przeprowadzić renowację skrzyni, czyli prospektu organowego. On jest nieszczęśliwie został w latach 60. przemalowany takim szarym kolorem i praktycznie zniknęło to, co było jego pierwotnym pięknem, czyli dominujące barwy dębu, czerwień królewska i złota.
0: Całkowity koszt odnowienia organów wyniesie blisko 3 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Strażacy ochotnicy z województwa opolskiego jako pierwsi w kraju testują M-legitymację OSP. To pilotaż nowego systemu wydawania elektronicznych legitymacji dla strażaków ratowników OSP oraz osób uprawnionych do działań ratowniczych. Uruchomiono specjalny portal. Za jego pośrednictwem można składać wnioski o wydanie M-legitymacji OSP, wyjaśnia młodszy aspirant Sandra Wierciszewska z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
3: Jako najmniejsze województwo będziemy mogli sprawnie zweryfikować funkcjonowanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych związanych z całym procesem składania, weryfikowania oraz zatwierdzania tych wniosków.
0: Po zakończeniu pilotażu planowane jest sukcesywne rozszerzanie aplikacji na kolejne województwa.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Nowa partia Unia Centrum może być przeciwwagą dla pozostałych ugrupowań w Sejmie, jeśli będzie bardziej liberalna, uważa dr Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych. Na czele Unii Centrum stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, a funkcję wiceprzewodniczącego objął europoseł Michał Kobosko. Parlamentarzyści związani z ugrupowaniem pozostają w koalicji rządzącej. Dr Sonia Chorąziak mówiła w Polskim Radiu 24, że nie jest pewna, czy członkowie Unii Centrum będą reprezentować konserwatywne czy liberalne poglądy.
4: Raczej nie widzę, żeby tutaj członkowie tej partii jakoś tak poszli za daleko w tak zwaną lewą stronę, tak? Tutaj nigdy, przynajmniej w takich publicznych wypowiedziach tych polityków, nie widziałam takiej zachęty. Natomiast ta prawa strona u nas w tym momencie jest bardzo przepełniona, bardzo zagospodarowana, więc ciężko będzie tam jeszcze wepchnąć kolejną partię, która by powiedziała coś innego, coś nowego.
0: A pierwszą konwencję programową partii Unia Centrum zaplanowano na wrzesień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: dość ciepło jak na tę porę dnia, bo termometry w centrum pokazują przeszło 21 stopni Celsjusza, a na południowych krańcach termometry pokazują teraz 19, prawie 19,5 stopnia. Na barometrach wciąż 1017 hektopaskali, wiatr jest słaby, umiarkowany, zmienny. W nocy zachmurzenie będzie duże, będą też większe przejaśnienia oraz przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 13 do 15 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Za nami wszystkie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczach 1/4 Francja wygrała z Marokiem 2-0, Hiszpania z Belgią 2-1, a dzisiejszej nocy Anglia pokonała Norwegię 2-1 po dogrywce, Argentyna zwyciężyła Szwajcarię 3-1 także po dogrywce. Od podsumowania tych spotkań rozpoczniemy program. Później też będzie sporo o mundialu, ale o tym rozgrywanym na Opolszczyźnie. W ten weekend na 6 boiskach równocześnie w Krapkowicach, Gogolinie i Strzelcach rozgrywane były, podobnie jak na mistrzostwach w Ameryce Północnej, 104 mecze w ramach opolskich mistrzostw świata 2026. Mówić będziemy także m.in. o siatkówce i występie reprezentacji Polski kobiet na turnieju Ligi Narodów w Japonii oraz meczach finałowych tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. No i właśnie kilka minut temu zakończyło się finałowe spotkanie panów na Wimbledonie 2026. Spotkali się dwaj najwyżej rozstawieni zawodnicy. Faworytem był oznaczony jedynką Jannik Sinner, który bronił tytuł, jednak grający z dwójką Aleksander Zwierew postawił mistrzowi trudne warunki. Ostatecznie Włoch odwrócił losy spotkania i po 3 godzinach i 46 minutach triumfował w świątyni tenisa 6-7-7-6, 6-3, 6-4. To było naprawdę kapitalne spotkanie. A my tymczasem wracamy do futbolu i do mundialu za wielką wodą. Broniąca tytułu Argentyna pozostaje w grze o triumf na piłkarskich mistrzostwach świata. W ćwierćfinale w Kansas City Albiceleste pokonali po dogrywce Szwajcarów 3-1. Gole dla mistrzów świata zdobyli Alexis McAllister, Julian Alvarez i Lautaro Martinez, a dla Helwetów Dan Endoyle. Ci ostatni od 72 minuty grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Brel Embolo. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel jest pod wrażeniem Anglików.
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Norwegowie dopłynęli do brzegu. Ta wspaniała historia Norwegów na boisku i dookoła boiska, bo kibice pozostaną w pamięci wszystkich oglądających te mistrzostwa na zawsze. Piłkarze, którzy byli czarnym koniem turnieju, dopłynęli do brzegu, bo po prostu mieli mniej szczęścia aniżeli Anglicy. Norwegowie nawet nie grali źle. Mieli swoje sytuacje, mieli swoją poprzeczkę, mieli swoje sytuacje bramkowe, ale w tym dniu akurat słabszy dzień na mistrzostwach miał ich lider, czyli Haaland. Był mało widoczny, słabo się ruszał, nie wyglądał dobrze fizycznie, a w jednym momencie można powiedzieć nawet, że zabrał zwycięstwo Norwegom, bo po jego faulu nie uznano bramki dla Norwegów. Akurat w tym meczu stał się takim negatywnym bohaterem tej drużyny, chociaż wiadomo, że bez niego ta drużyna tak wysoko by nie zaszła. Dlatego trzeba chwalić Norwegów za to, że zaszli tak wysoko, ale na Anglików to nie wystarczyło. Swój dzień z kolei na mistrzostwach miał Jude Bellingham, dwie bramki w tak trudnym meczu. To rzeczywiście wydarzenie znakomite, jeśli chodzi o tego piłkarza. Długo czekał na taki dzień, żeby właśnie zdobyć dwie bramki i dać zwycięstwo Anglikom.
1: Pod Alpami trochę łez i żalu jest, ale gra w ćwierćfinale mundialu jest zapisana w Szwajcarii po stronie sukcesów.
3: Miasta zniosły miejscowo i chwilowo ciszę nocną, pozwalając kibicom na pełne emocje mimo początku meczu o 3:00 czasu szwajcarskiego. Dlatego ulice tętniły gorączką sobotniej i sportowej nocy. Dogrywka oglądana była już w porannym słonecznym świetle. Zanim jednak do niej doszło, Argentyna planowo otworzyła szybko wynik główką McAllistera po zagraniu Leo Messiego. Południowoamerykańscy gracze kontrolowali mecz, ale po zmianie stron stracili dotychczasową kontrolę, a w efekcie bramkę Ricardo Rodriguez pięknie obsłużył Dan Endoyle. Po tej ripoście Szwajcarzy poczuli, że są w stanie zrobić coś więcej. Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blick opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może brak bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł mistrzów świata. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Anglia wygrała w Miami z Norwegią 2-1 po dogrywce w ćwierćfinale. Dla zwycięzców oba gole zdobył Jude Bellingham. Przy drugim golu dla Anglii doszło jednak do nietypowej kontrowersji. Wybita przez Nelanda piłka, która została przejęta przez Elliota Andersona, trafiła w zawieszony nad murawą kabel od kamery poruszającej się nad boiskiem. Norwegowie, w tym selekcjoner Ståle Solbakken, mieli pretensje do arbitra, że nie przerwał gry. Nienaturalna spadająca piłka była początkiem akcji bramkowej Anglii.
4: Nie był to piękny mecz, nie był też łatwy. Mimo to Anglia po raz czwarty w historii awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w upalnym Miami. New York Times pisze, było to chyba najbardziej chaotyczne spotkanie Anglii w tym turnieju. Po udanym początku nastąpiła druga połowa pełna dezorganizacji. Thomas Tuchel zdecydował się na zmianę Rice'a w przerwie, a drużynie zajęło zbyt wiele czasu odzyskanie właściwej struktury gry. Norwegia była blisko objęcia prowadzenia 2-1 po golu Hegema, jednak trafienie to zostało anulowane po interwencji VAR. Podsumował na gorąco New York Times. Rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Podsumował selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. W późniejszej fazie meczu nad spotkaniem zaczęła dominować dobrze znana taktyka. Anglikom brakowało świeżości, grali niedokładnie i z wyraźnymi trudnościami. Samo dotrwanie do dogrywki było już sukcesem. Najbardziej prawdopodobną drogą do zwycięstwa wydawały się rzuty karne. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata zagrają Francja z Hiszpanią i Anglia z Argentyną, a więc drużyny, które mają już w dorobku triumfy na Mundialu. Hiszpanie i Anglicy po jednym, Francuzi dwa, a Argentyńczycy trzy.
5: Często zdarzało się, że do strefy medalowej Mundialu sensacyjnie trafiał zespół, na który wcześniej nikt nie stawiał. Tym razem jednak zaskoczenia nie ma, bo w czwórce są cztery najmocniejsze obecnie reprezentacje świata, które mają już w dorobku złoto. Dlatego też półfinałowe spotkania zapowiadają się niezwykle emocjonująco. We wtorek w Dallas Francja zmierzy się z Hiszpanią. Trójkolorowi będą chcieli zrewanżować się za porażkę w półfinale Mistrzostw Europy, ale wydaje się, że jeśli ktokolwiek na tegorocznym Mundialu jest w stanie zatrzymać Francję, to właśnie La Furia Roja. Dzień później starcie Anglii z Argentyną to zespoły, które nie odnoszą przekonujących zwycięstw. Męczą się z rywalami, wygrywają w bólach, ale dysponują niebywałą piłkarską jakością, indywidualnościami i doświadczeniem. Po raz ostatni w fazie pucharowej Anglia i Argentyna spotkały się w 1998 roku we Francji. O tym meczu pamięta każdy kibic futbolu. Oby spotkanie w Atlancie również przeszło do historii. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: We wtorek 14 lipca w Dallas Francja zagra z Hiszpanią, dzień później w Atlancie Anglia zmierzy się z Argentyną. Oba spotkania zapowiadają się pasjonująco, no i ciężko na ten moment wskazać tutaj zwycięzców obu konfrontacji. Grzegorz Frankowski, Paweł Oliwa, dobry wieczór. Słuchacie audycji Cały Nasz Sport na antenie Radio Pole. W takim składzie będziemy z Wami do godziny 22.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 27 minut po godzinie 21 w audycji Cały Nasz Sport. Teraz mówić będziemy o siatkówce. Nasze zawodniczki reprezentacji kraju przegrały dzisiaj niestety w ostatce z Japonkami 2-3, chociaż zaczęło się znakomicie, bo dwa pierwsze sety dla ekipy Polek 25-20, 25-14, no ale potem już były górą gospodynią tego turnieju i tego spotkania. Wygrały do 19-21 i w tiebreaku do 13 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 27, zdobyła Magdalena Stysiak. Polki prowadziły co prawda 2-0 i potrzebowały jednego seta tylko do zwycięstwa i awansu, ale przegrały te trzy następne partie, nad czym ubolewa niezmiernie przyjmująca naszej drużyny Julita Piasecka. Posłuchajmy.
2: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i gdzieś też nie wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. No i gdzieś ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, czy zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
1: Dzięki wygranej to drużyna z kraju kwitnącej wiśni awansowała do finałowego turnieju tych rozgrywek, a ten od 22 do 26 lipca w Makau. O triumf w tym sezonie Ligi Narodów zagrają Stany Zjednoczone, Brazylia, Włochy, Holandia, Turcja, Kanada, Japonia i gospodyniem tych zawodów reprezentantki Chin. Z kolei siatkarzy reprezentacji naszego kraju czeka w przyszłym tygodniu w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Na koniec przygotowań w kraju, w Olsztynie. Konkretnie grali towarzysko z Niemcami, wygrywając łatwo 3-0, choć poza regulaminem grano jeszcze jednego seta zakończonego zwycięstwem gości. Trener kadry Nikola Grbicz jest zadowolony z tego, co pokazują jego podopieczni przed trudnym wyzwaniem za oceanem.
3: Jestem bardzo zadowolony z meczem, jak graliśmy, specjalnie w obronie, bardzo mi się podobało. Muszę oglądać mecz, aby widzieć, jeśli my byliśmy bardzo dobrzy, albo Niemcy nie byli na swoim poziomie. Nie jest ważne oczywiście, jest ważne, że graliśmy naprawdę dobre siatkówki, 3 seta. Myślę, że będziemy wszyscy gotowi za ten turniej, który mamy w Stanach, który będzie bardzo trudny, bo mamy naprawdę 4 bardzo trudne przeciwnika i mam nadzieję, że będą nam pomógł przygotować się za turniej finałowy w Chinach.
1: Do USA jedzie najsilniejszy skład z wracającymi po przerwie do gry Tomaszem Fornalem i Kamilem Semeniukiem. Pierwszy mecz w Chicago nasi siatkarze rozegrają w środę, a ich rywalem będą wicemistrzowie świata Bułgarzy. Potem biało-czerwoni zagrają z Brazylijczykami, Francuzami i Amerykanami. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw w 8 spotkaniach i zajmują 3 miejsce w tabeli Ligi Narodów. Finałowy turniej będzie gościć chińskie Ningbo od 29 lipca. Zagra tam gospodarz oraz 7 najlepszych zespołów po fazie zasadniczej. A za kilka minut w naszym programie mówić będziemy o tenisie. W tej chwili w Londynie trwa celebracja sukcesu Jannika Sinnera, który w finale singla pokonał Aleksandra Zwierewa. Wczoraj triumfowała po raz pierwszy w historii pani Linda Noskowa.
4: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it. In the second set, it was very tough.

0: Reprezentacja Polski Kobiet w hokeju na trawie na trzecim miejscu zakończyła rozgrywanych w Pradze turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu podopieczne trenera Krzysztofa Rachwalskiego wygrały ścieżkami 1-0 po golu Magdaleny Pabiniak. Polki straciły jednak szansę na awans do elity po porażce w półfinale z Ukrainkami. A teraz zapowiadany tenis. Linda Noskowa została zwyciężczynią wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Czeszka pokonała w finale swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Mecz trwał 2,5 godziny. Noskowa, która mogą zakończyć spotkanie już w drugim secie, mając mecz ball, ostatecznie musiała powalczyć o triumf nieco dłużej. To zdecydowanie coś, co zapamiętam na zawsze, ale na pewno zajmie mi kilka dni, zanim to do końca zrozumiem. W drugim secie było mi bardzo ciężko. W pewnych momentach ręce mi zesztywniały. Moje stopy nie były już tak szybkie jak wcześniej. Skupię się na pozytywach. Przy ostatniej piłce meczowej nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mam mecz bola. Parłam do przodu. Nie poddawałam się. To właśnie to dało mi zwycięstwo, że nie przemyślałam tego do końca. Noskowa po raz pierwszy awansowała do finału turnieju wielkoszlamowego. Był to jednocześnie jej 8 mecz finałowy w cyklu WTA. Muchowa z kolei nie ukrywała, że przegrana sporo ją kosztowała. Tak, to bolesna porażka. Jestem bardzo rozczarowana, ale w ciemno wzięłabym grę w finale przed rozpoczęciem turnieju. Przeżyłam kilka wspaniałych tygodni. Myślę, że z czasem będę zadowolona z wyników, jakie osiągnęłam w ostatnich tygodniach. Powiedziała po tym spotkaniu zawodniczka, a my cały czas przypominamy, że dzisiaj o tytuł Wimbledonu walczyli panowie. No i tak, Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał ten turniej. W finale broniący tytułu Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwierewa. Pierwszy set dla Niemca, 7-6. W tiebreaku wygrał Włoch drugą partię w takim samym stosunku, 7-6. No a potem było już, nie powiem, że z górki, bo do pewnego momentu Niemiec stawiał naprawdę bardzo duży opór, ale 6-3, 6-4, dwa kolejne sety dla numeru 1 na świecie, jeżeli chodzi o tenisistów. Pojedynek trwał w sumie 3 godziny i 48 minut dla 24-letniego Sinnera. To piąty w historii wielkoszlemowy tytuł w karierze.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Polskie koszykarki za 10 dni rozpoczną treningi w Krakowie. Zgrupowanie będzie jednym z etapów przygotowań biało-czerwonych do drugiej rundy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Polki po raz ostatni wystąpiły w Eurobaskecie w 2015 roku. W drugiej rundzie kwalifikacji zmierzą się z Turcją, Czarnogórą oraz Izraelem. Trener kadry Karol Kowalewski cieszy się, że podczas zgrupowania będzie miał do dyspozycji najmocniejszy skład.
1: Przed nami krótkie zgrupowanie w Krakowie, bardzo, bardzo potrzebne zgrupowanie, bo wiemy, że czekają nas teraz dwa okienka eliminacyjne, które będą decydowały o tym, czy znajdziemy się na Eurobaskecie. Cieszę się, że przede wszystkim będziemy mieć szansę korzystać z zawodniczek, które później będą stanowiły o sile tego zespołu w trakcie tych eliminacji. To są zawodniczki, które uczestniczyły w zgrupowaniach 3x3 i w Mistrzostwach Świata 3x3 i one potrzebują chwili spokoju i odpoczynku, ale reszta zawodniczek jest gotowa, żeby stawić się na zgrupowaniu. Dla nas to bardzo ważne, bo chcemy postawić na kontynuację pracy. Teraz nie ma już miejsca tutaj na eksperymenty, bo tego czasu jest naprawdę mało.
0: Trener Kowalewski dodał, że na zakończenie zgrupowania jego drużyna rozegra towarzyskie mecze w Kłajpedzie z Litwą i Finlandią.
1: To będą bardzo wartościowe spotkania dla nas, bo Finlandia gra bardzo szybką koszykówkę, która jest niewygodna. Zespół z Litwy znamy bardzo dobrze, bo graliśmy z nimi w poprzednich eliminacjach. Bardzo się cieszę, że uda nam się sparować z dwoma naprawdę silnymi przeciwnikami. I myślę, że teraz jest czas po prostu, żeby to wszystko skonsolidować i pokazać też naszą siłę w trakcie tych sparingów.
0: Dodajmy, że nasze koszykarki pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Europy rozegrają w listopadzie.

0: cześć.
1: Wczoraj po całym dniu piłkarskich emocji na boiskach w Gogolinie, Krapkowicach i Strzeleczkach poznaliśmy zwycięzcę tegorocznych opolskich mistrzostw świata. W wielkim finale drużyna, która występowała jako reprezentacja Austrii po serii rzutów karnych, pokonała Panamę i sięgnęła po końcowy triumf. Relacje z tego dużego wydarzenia przygotował Kuba Biel. Posłuchajmy.
2: O polskie mistrzostwa świata, opowiedzmy o idei, o pomyśle, o organizacji, jak się bawiliście, jak ten dzień wyglądał. Wydaje mi się, bawiliście się pięknie.
3: Cóż powiedzieć, dzień zakończył się pewnie znakomicie, ale cały dzień był znakomity. 48 drużyn na 6 boiskach, w 4 lokalizacjach, w 3 gminach. I to wszystko w jeden dzień, a teraz wielki finał i czekamy na zwycięzcę tych opolskich mistrzostw świata. Pierwszego zwycięzcę opolskich mistrzostw świata.
2: A w tym finale, przypomnijmy, reprezentacja Panamy i Austrii w regulaminowym czasie 1-1 i to, co jest solą futbolu, czyli rzuty karne.
3: Tak jest, rzuty karne, jak widzimy, one się nie kończą. Cały czas walczą drużyny ze sobą, to już bodajże 7-6 teraz i podchodzi drużyna Austrii do karnego, więc będzie pewnie na wynik 7-7 lub bramkarz wybroni. Pomysł i organizacja wzięło się z tego, że jako w zeszłym roku wpadliśmy na ideę, żeby zrobić Opioa Cup, czyli dotrzeć do 12 powiatów województwa opolskiego.

0: mamy, która to w finale przegrała niestety z reprezentacją Austrii po rzutach karnych, mimo twojej bramki. To zawsze chyba taka lekka zadra, jak u prawdziwego sportowca, że jest finał, to chce się go wygrać, trochę zabrakło.
1: Tak, dzień dobry. No sam zawaliłem bramką, jakbym go faulował szybciej, ja bym lepiej podał, to by był inny wynik, no ale to jest piłka, nie, nie trafi, dostaniesz. Nie?
0: Jak wy podchodziliście do tego turnieju? W formie zabawy?
1: W formie zabawy, jeden na zmianę, starczyło tyle.
0: Okej, okay. Natomiast jak się zgłosiliście, bo każdy reprezentował jakiś kraj, była reprezentacja, którą chciałeś reprezentować, myślałeś o tym, żeby fajnie było wylosować, nie wiem, Brazylię albo jakąś inną Francję, a przypadła wam Panama?
1: Nie, ja to nie myślałem, tam organizator, tam sponsor powiedział, Panama, no to tam nie będziemy dyskutować, to tam nie, ale to dobrze, bo jak z innymi klubami takimi dobrymi, Hiszpanią, Portugalią, takie kluby, no i czy drugie miejsce niezłe.
0: Okej, okay. Natomiast tutaj spotkania wielu zawodników, którzy grają gdzieś po tego Polskiej Liga, czwarta liga i niższe. Takie typowe, fajne spotkanie przyjaciół i wydaje mi się, co ukłon dla pani, narzeczonych, dziewczyn, żon, że pozwoliły.
1: Tak, no taki turniej raz do roku to jest super sprawa. Takie inne niż te tam, gdzie w klubie gramy, nie? Tak przyjechać tutaj cały dzień z rodzinką nawet, pograć, pośmiać się, no i do finału dojść to jest też... kawał wyczynu, tyle meczy zagrać i no szacunek, nie?
0: To polskie mistrzostwa świata, ten turniej przed chwilą dosłownie dobiegł końca. Z nami reprezentant Austrii, tak wypadło, Michał Zboch. Michale, ostatnio często pojawiasz się na antenie Radio Opole i bardzo dobrze, że się pojawiasz. Natomiast dziś w turnieju, który jest... no takim kserem, czymś jeden do jednego, tylko na polskiej ziemi tych mistrzostw świata, półfinały, finały niespotykane, bo drużyny, których kompletnie byśmy się nie spodziewali na tym normalnym mundialu, no kto by się spodziewał, że finał będzie Austria, Panama, wygrałby naprawdę duże pieniądze, stawiając u Bugu Mohera taki finał. Wy reprezentowaliście Austrię, wygraliście po rzutach karnych jeden do jednego w regulaminowym czasie gry. Jak ty podchodzisz do tych zawodów, bo przede wszystkim chyba dobra zabawa.
2: Tak, witam serdecznie. Dobra zabawa od początku, co mogę powiedzieć, no na wysokim poziomie te zawody, chwała dla organizatora, że takie coś zorganizował, naprawdę, bo to są super zawody. No mogę powiedzieć tylko, że od początku turnieju musiałem być lotnym bramkarzem i 4 razy w rzutach karnych przechodziliśmy do dalszej fazy, także no na pewno fajne zawody, dużo fajnych zespołów, ludzi, także oby więcej takich rzeczy robiono.
0: Spotykałeś się tutaj na tym boisku z kolegami dużo młodszymi, bo od 14 roku życia można było tutaj grać, ale spotkałeś się także z tymi, z którymi gdzieś tam przecinały się wasze szlaki w rozgrywkach tych opolskich, no bo co reprezentacja, to jakiś zawodnik, który grał na poziomie czwartej ligi, czasami nieco niżej, A klasy, B klasy. Lipiec, sympatyczna pogoda, nie chcę tutaj wspominać Piotra Ćwielonga, że niedziela, pełne słońce, trudne warunki do grania, bo było całkiem miło i przyjemnie.
2: Dokładnie, no spotkałem kilku znajomych, nawet powiem, że i z trzeciej ligi gdzieś się ocierali, także no super, no młodzież też ambitna, fajnie grała, biegała, no wymagający rywal, no ale to z każdym, jeżeli chcesz grać o mistrza świata i chcesz wygrać to mistrzostwo, musisz wygrać każdy mecz, no i nam się to udało, chwała nam za to, jeszcze raz bardzo dziękuję żonom, czy tam dziewczynom za to, że puściły nas na całą tak naprawdę sobotę, byliśmy to od godziny 8 rano do godziny 19.
0: Jedna ważna rzecz odnośnie tego losowania. Co poczułeś, kiedy wylosowaliście Austrię? Jaką reprezentację ją chciałeś być? Myślałeś o tym w ogóle, że fajnie byłoby, nie wiem, Brazylijczykami być albo Hiszpanami, a tu nagle Austria?
2: Nie zwróciłem nawet na to uwagi. Powiem szczerze, że było mi to obojętnie. Było dla mnie najważniejsze to, żeby przyjechać tutaj i grać o mistrza świata przysłowiowego, jak to się mówi. I powiem szczerze, że nam się to udało. Mówię, czy bym wylosował Panamę, czy Chorwację, czy Kostarykę, cokolwiek. Mówię, dla mnie to było bez znaczenia. Ważne, że była dobra zabawa, dobre zawody i można było się poruszać.
0: A tak, po raz pierwszy w historii mistrzem świata zostaje reprezentacja Austrii. Dzięki wam, powodzenia w kolejnym turnieju. To co, Puchar Narodów Afryki następny?
2: Jak będzie coś takiego organizowanego, to na pewno się zgłosimy.
3: A polskie mistrzostwa świata w piłce nożnej przeszły do historii. Wspaniała impreza. No a my czekamy już na te decydujące mecze dużych mistrzostw świata za oceanem, za wielką wodą. Przed nami mecze półfinałowe. W ćwierćfinałach sporo kontrowersji. Miejmy nadzieję, że skupimy się w tych półfinałach już tylko wyłącznie na piłce nożnej i na futbolu. 14 lipca w Dallas Francja zagra z Hiszpanią. Dzień później w Atlancie Anglia z Argentyną. Trzy drużyny z Europy, no i obrońca tytułu z Ameryki Południowej. Zapowiadają się, miejmy nadzieję, kapitalne spotkania.

pytania. Dzisiaj Jannik Sinner triumfuje w Wimbledonie. W czterech setach pokonuje Niemca Aleksandra Zwierewa, a nasze siatkarki niestety w dalekiej Japonii przegrywają z gospodyniami turnieju Ligi Narodów, ostatniego turnieju kwalifikacyjnego 2-3, mimo że prowadziły 2-0 i nie wystąpią w wielkim finale. Zbliża się godzina 22, to już wszystko w audycji Cały Nasz Sport. Grzegorz Frankowski, Kuba Biel i Paweł Oliwa, który program zrealizował. Dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. 48-letnia kobieta topiła się na opolskiej Silezji, poszkodowana, trafiła do szpitala. W najbliższych dniach zakończy się odbudowa drugiego mostu w Kantorowicach w gminie Lewin Brzeski. Włoch Jannik Sinner drugi raz z rzędu wygrał wielkoszlemowy Wimbledon.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zakończyły się utrudnienia na opolskim odcinku autostrada 4, będące skutkiem dwóch zdarzeń drogowych w powiecie krapkowickim. I tak, przypomnijmy, na 250 km jezdni na Katowice auto osobowe uderzyło w bariery. W tym zdarzeniu jedna osoba może być poszkodowana, jest obecnie w trakcie badań, informuje oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z kolei na nitce na Wrocław na 251 km doszło do zderzenia czterech auto osobowych, którymi jechało łącznie 10 osób. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. 48-letnia kobieta topiła się na akwenie Silezja w Opolu, poinformowała opolska policja. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratowniczych około 19.50, gdy na miejsce przybyli strażacy z łodziami. Poszkodowana znajdowała się już na brzegu, była nieprzytomna, ale zachowane były jej funkcje życiowe. Zespół ratownictwa medycznego zabrał kobietę do szpitala wojewódzkiego w Opolu.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny i 48 minut. Dla 24-letniego Sinnera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Dzień wcześniej w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: W najbliższych dniach zakończy się odbudowa drugiego mostu w Kantorowicach. Przebudowa była konieczna po tym, jak analiza techniczna wykazała poważne uszkodzenia spowodowane powodzią w 2024 roku, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
2: Będą dwa bezpieczne wjazdy do Kantorowic na nowo wybudowany most od podstaw na palach wzniesiony, więc bardzo bezpieczny i myślę, że wytrzymały na przynajmniej kilkaset lat. Jestem taki odważny, że to mówię. Natomiast też i cała pętla drogi przez Kantorowice, która była zniekształcona po powodzi, została odbudowana. W tej chwili są kończone wjazdy do posesji, porządkowanie terenu. To potrwa około 2 tygodni i też będziemy ten temat zamykać.
1: Całkowity koszt inwestycji to przeszło 2 200 000 zł. Niemal całą kwotę stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę z budżetu państwa. Postęp jest, ale brak na razie porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. Nierozwiązanymi dotąd kwestiami jutro zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
3: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary.
1: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze baru w stolicy Tajlandii, Bangkoku, podaje agencja Reutera, powołując się na Associated Press. Premier Tajlandii poinformował, że służby ustalają przyczynę pożaru. Do zdarzenia doszło około godziny 19 czasu polskiego. Według Sky News pożar wybuchł w północnej części stolicy Tajlandii. Lokalne źródła zidentyfikowały bar, gdzie doszło do zdarzenia. To jedno z najpopularniejszych lokali w dzielnicy Czaczłak. A na koniec ponownie sport. Reprezentacja polskich kobiet w hokeju na trawie na trzecim miejscu zakończyła rozgrywany w Pradze turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu podopieczne trenera Krzysztofa Rachwalskiego wygrały z Czeszkami 1-0 po golu Magdaleny Pabiniak. Polki straciły jednak szansę na awans do elity po porażce w półfinale z Ukrainkami.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: na termometrach około 20 stopni w tej chwili. Przypomnę, że może jeszcze tego wieczoru przelotnie popadać. Padać przelotnie może też w nocy. Wtedy też synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to sięgnie ona od 13 do 15 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
4: Dobry wieczór, Witold Sułek i Arkadiusz Krzyżewski, który realizuje dzisiejsze wydanie audycji, której bohaterem będzie Brian Eno. I przyznaję, że jeżeli chodzi o Briana Eno, moglibyśmy, myślę, przez cały rok się spotykać, prezentować jego różnorodne nagrania. Bądź solo, te, które robił sam, bądź te, które robił z innymi, a jest ich naprawdę kilkadziesiąt, gdyby to w sumie wszystko zebrać. I myślę, że wszystkie, mniej lub bardziej oczywiście, bo są te, które są bardziej cenione w świecie muzycznym i takie, które powiedzmy powtarzają pewne pomysły, więc są już nie tak bardzo zaskakujące, ale bez wątpienia intrygujące. A nic tego tak od razu na początku nie zapowiadało, bo przyznaję, że mój pierwszy kontakt z Brianem Eno to była grupa Roxy Music i zdecydowanie rockowe granie, takie klasyczne, piosenkowe, które niczym by nas dzisiaj szczególnie nie zaskoczyły. Ale zgłębiając jego twórczość i dorobek, a to nie tylko muzyka, ale także instalacje, rzeźba, sztuki plastyczne, literatura, więc można powiedzieć, że człowiek renesansu, jak to mówimy, a bardzo często innowator. Muzyka eksperymentalna, awangardowa, własne elektroniczne programy, jak chociażby program taki do losowania utworów. Spróbuję wyjaśnić mniej więcej, na czym to polegało. To był program Oblique Strategies, strategie niejednoznaczne. I przygotowując album Before and After Science, tam generował ze 109 osobnych nagrań, właśnie kompilował utwory, kompozycje. Był też oczywiście autorem wielu dźwięków dla programów komputerowych. To nas akurat szczególnie dziś nie musi interesować. Opracowywał również ścieżki dźwiękowe do gier komputerowych, ale przede wszystkim myślę, że jak popatrzymy na historię światowej muzyki, jest na pewno znany jako twórca muzyki ambient. I tego nikt mu już, drodzy Państwo, nie odbierze. I to wszystko robił prawie że równolegle, bo grając z zespołami bardziej pop czy pop-rockowymi, jednocześnie też tworzył swoje oryginalne, elektroniczne, ambientowe kompozycje. Wydawałoby się, że w takim razie najprościej byłoby i takim najbardziej oczywistym wyborem byłoby zaprezentować płytę na przykład Ambient 1, Music for Airports z roku 78, później kontynuowaną zresztą jeszcze w 83, była jeszcze część czwarta w 82, więc wraca co jakiś czas, podobnie muzyka filmowa, ale to byłoby zbyt oczywiste. Uznałem, że płytą, która jest płytą najbardziej ciekawą, żeby wejść w świat muzyki Briana Eno, jest płyta, która oficjalnie ukazała się w roku 2005, Another Day on Earth, kolejny dzień na Ziemi. Dlatego, że tam zebrał wszystkie swoje doświadczenia z całej swojej kariery. Był to wtedy już 22 jego solowy album. 4 lata nad nim pracował, bardzo starannie. I wykorzystał najróżniejsze zdobycze technologii, plus te, które sam też preparował, czy tworzył. Mamy więc i muzykę ambientową, takie tam elementy, i coś, co można nazwać klasyczną piosenką, bo pierwszy utwór to jest w gruncie rzeczy ballada And Then So Clear, ale zmienił tam wysokość głosu o całą oktawę, korzystając z funkcji zmiany płci w mikserze Digitech Pro Vocalist. Mamy taki program, możecie Państwo sobie śpiewać swoim głosem męskim, on Wam zmieni go na żeński. Troszeczkę przypomina to vocoder, ale nie do końca. Ma studio zresztą takie, że gdyby ktoś interesował się techniką, to można byłoby też przez rok nagrywać i opowiadać o sprzęcie różnego rodzaju, który zgromadził w swoim studio. Samplery najróżniejsze, harmonizery, jest tego naprawdę mnóstwo, ale można mieć najbardziej wymyślny sprzęt, najnowocześniejszy. Pytanie, czy my z tego potrafimy zrobić intrygującą muzykę. A to na szczęście Brianowi Eno się udaje. To nie są rzeczy, które zastępują albo też nadrabiają brak umiejętności. On potrafi komponować, potrafi tworzyć ciekawe muzyczne światy. Zresztą też z tego powodu współpracował i był zapraszany do współpracy bądź jako muzyk, artysta, współtwórca, a czasami jako producent z innymi artystami. I tych artystów też można byłoby, drodzy Państwo, wymieniać. Na pewno dla mnie jedną z ciekawszych współprac to była współpraca z Robertem Flippem, zresztą fragmentów dzisiaj posłuchamy, z Davidem Byrnem, oficjalnie Talking Heads, to była ta jego grupa najbardziej znana, ale sam tworzył muzykę teatralną, muzykę filmową, muzykę bardzo awangardową, inspirowaną też muzyką świata, a ta muzyka świata pojawia się również, jeżeli chodzi o twórczość Briana Eno. To go bardzo, bardzo interesuje. No i David Bowie też oczywiście jeszcze z tych artystów najbardziej znanych, ale ja wybrałem dla Państwa kogoś innego. Przy czym tego kogoś innego omówię i zaprezentuję w drugiej godzinie naszej audycji. Natomiast wspomnę tylko przy okazji Davida Bowiego, że na albumie Low, słynna kompozycja Warszawa, była użyta jako podstawa przez Filipa Glassa, który też mógłby się znaleźć jako bohater naszych spotkań wieczornych, kiedy komponował Low Symphony w 1992 roku, właśnie jako symfoniczny utwór, symfonię, to ten utwór tam dokładnie trafił. A on w dużym stopniu brzmi tak, jak brzmi z powodu udziału Briana Eno. Natomiast my posłuchamy płyty Another Day on Earth. Jeżeli komuś się spodobają te nagrania, to myślę, że śmiało możecie Państwo wejść w świat muzyki Briana Eno.

my body. So thin, so tired, beaten 4 years. Plowshare.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Od jutra kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej 94 między Skarbimierzem a Żłobizną. Nabór na mieszkania w ramach SIM wydłuża gmina Ujazd.
1: To są 3 bloki, 108 mieszkań.
0: 160 ochotników wstąpiło w szeregi 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Katarzyna Plewnia. Od jutra kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej 94 między Skarbimierzem a Żłobizną w związku z budowaną tam ścieżką pieszo-rowerową. Właśnie rusza kolejny etap prac. Te postępują zgodnie z planem, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
2: Odcinek drogi krajowej nr 94 zostanie zawężony obustronnie z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano kolejny etap prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 w Żłobiźnie przy zastosowaniu ruchu wahadłowego na tym odcinku.
0: Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ich koszt to ponad 2 600 000 zł. Do połowy lipca gmina Ujazd przedłużyła nabór wniosków na nowe mieszkania SIM. Te mają powstać przy ulicy Chrobrego. Aby jednak inwestycja mogła ruszyć, potrzeba deklaracji połowy chętnych na zaplanowanych 108 lokali. Od kilku lat gmina notuje wzrost demograficzny, ale mieszkania były właśnie takim wąskim gardłem, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
1: Teraz pojawiło się okienko, żeby wybudować całość projektu naszego SIM-u, czyli to są 3 bloki, 108 mieszkań. Żeby to skutecznie zrealizować w montażu finansowym, potrzebujemy 50% zadeklarowanych osób, które chcą nabyć te mieszkania. 108 mieszkań, czyli 54, mamy teraz niecałe 50, czyli jeszcze parę nam wniosków brakuje, żeby skutecznie przeprowadzić ten montaż finansowy.
0: Nabór potrwa do 15 lipca.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Jutro i we wtorek dwudniowe ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na portalu X, że wydzielone pododdziały Wojska Polskiego przeprowadzą planowe szkolenie, którego celem jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. W związku z ćwiczeniami można będzie okresowo zauważyć przemieszczające się kolumny wojskowe oraz sprzęt, także po drogach publicznych. 160 ochotników wstąpiło dziś w szeregi 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystej przysiędze na placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich uczestniczyli także mieszkańcy, rodziny żołnierzy, przedstawiciele władz i wojska. Przysięga wieńczy 16-dniowe szkolenie, mówi pułkownik Artur Bartkowski, dowódca 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Szkolenie podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej trwa 16 dni. Jest to szybkie, ciężkie, wytężone szkolenie. Żołnierze w tym krótkim czasie zapoznają się z naszym takim podstawowym rzemiosłem, z taktyką, z medycyną pola walki, ale przede wszystkim z obsługą broni, jak posługiwać się, jak strzelać. Mają dużo strzelania amunicją ostrą. Po tej przysiędze stawiają się do jednostki wojskowej na wyznaczone etaty zgodnie z kartą powołania.
0: Do WOT-u wstąpiłem, by móc podzielić się swoim doświadczeniem, zaznacza szeregowy Grzegorz Rączka, 58-latek.
5: Zważywszy na mój wiek, najtrudniejsze były oczywiście te aspekty fizyczne, czyli krótko mówiąc, miałem obawy, czy wytrzymam tę 16. Na szczęście okazało się, że wszystko powiodło się tak, jak planowaliśmy, no i dzisiaj mamy tego ukoronowanie.
0: Kolejne szkolenie podstawowe w 17. Opolskiej Brygadzie WOT-u zaplanowano na listopad. Jurorzy konkursu Piękna Wieś Opolska ruszyli w teren i wizytują miejscowości, które stanęły do rywalizacji o miano tej najpiękniejszej miejscowości w roku 2026. Jest wśród nich Grodzisko w powiecie strzeleckim. 6 lat temu zajęliśmy 3. miejsce w konkursie. Od tego czasu wiele się u nas zmieniło, mówi Roman Gawlik, sołtys Grodziska.
6: W 2020 roku nie było izby tradycji, ten plac rekreacyjny był jako był, ale tutaj tylko była łąka i było parę drzewek zasadzonych i nic więcej, a to, co tutaj teraz stoi, to jest wszystko nowe. No i wszyscy się angażowali, bo wszyscy jakby nie było sprzątali koło swoich posesji.
0: Konkurs organizowany w 2 kategoriach służy promocji obszarów wiejskich i docenia zaangażowanie lokalnych społeczności.
7: Jeżdżąc jako komisja w konkursie Piękna Wieś Opolska widzimy, że bardzo się ludzie starają, bardzo się przygotowują. Mam nadzieję, że to też sprawia, że czują się jeszcze większą wspólnotą niż są.
0: Dodaje Justyna Osiecka-Sułek, dyrektorka Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. W kolejnych dniach komisja konkursowa odwiedzi m.in. Głowczyce, Dębie, Kamień Śląski i Malnie, a laureatów poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny i 48 minut. Dla 24-letniego Sinnera to 5. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Wczoraj w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Dzięki wygranej to drużyna z kraju kwitnącej wiśni zakwalifikowała się do finałowego turnieju tych rozgrywek. Od 22 do 26 lipca w Makau o triumf w tym sezonie Ligi Narodów zagrają Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Holenderki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki i gospodynie, czyli Chinki.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe też są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Także możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 24 do 26 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
8: Wracamy, drodzy Państwo, do Briana Eno, ale już nie solo. Z tych różnych nazwisk, które wymieniałem, jeżeli chodzi o jego współpracę, moim zdaniem jednym z absolutnie najciekawszych, a chyba najmniej znanych, tak powszechnie, jest Harold Budd. I to jego będziemy za chwileczkę słuchali. Chociaż, jak mówiłem, tutaj głównie, jeżeli chodzi o instrumenty, to dokonania, kiedy mówimy o Brianie Eno, dominują różnego rodzaju programy komputerowe, elektronika i wydaje się, że to z nich jest najbardziej znany jako projektant, bo tak się o nim mówi, projektant dźwięku, a nie tylko i wyłącznie kompozytor. Artysta wizualny, zresztą też w szkole, jeżeli chodzi o studia, studiował nie tylko muzykę eksperymentalną w szkole artystycznej w Ipswich, ale również malarstwo. Dlatego mówiłem, u niego te wszystkie sztuki się łączą. Te tytuły, które nadaje, nie są przypadkowe. Związki literatury, sztuk pięknych i muzyki są tutaj bardzo istotne, chociaż, jak wspominałem, początek to glam rockowe, Roxy Music. I od tej muzyki takiej popularnej nigdy też w 100% przepraszam, nie uciekał. Niemniej jednak, bo tworzył jeszcze projekt z Robertem Wyattem, między innymi, ale to tutaj w tym przypadku uważam, że na nazwisko Harolda Budda należy zwrócić największą uwagę. Wspomniałem już o Filipie Glasie i Harold Budd to też twórca, którego można zaliczyć do kompozytorów minimalistycznych, ale na czym polega ta najbardziej moim zdaniem istotna różnica? Jego pierwsze płyty, które nagrywa właśnie we współpracy z Brianem Eno, który głównie jest producentem, ale użycza też swojego głosu w jednej z kompozycji. A na to, drodzy Państwo, że tutaj mamy do czynienia głównie z żywymi instrumentami i głosami. Bowiem zestaw, którego posłuchamy na debiutanckiej płycie, bo tą debiutancką płytę wybrałem do posłuchania, jeżeli chodzi o płytę Harolda Budda, Pavilion of Dreams. Na okładce zaznaczono wtedy, że producentem jest Brian Eno. Uznano, że Brian Eno ma już taką pozycję i nazwisko, że on przyciągnie. Później Harold Budd szczęśliwie już zdobył takie uznanie, że sam nagrywał już bez Briana Eno, chociaż kolejne jeszcze kilka płyt nagrywali wspólnie, ale między innymi z Cocteau Twins też współpracował i też wpisał się w ten nurt muzyki ambientowej. Tutaj ten ambient u niego będzie polegał na czymś zupełnie innym. Na medytacji, na muzyce ducha. Mamy długą, rozbudowaną kompozycję pierwszą Bishmaili, Ramani, Raim, czyli inspirowaną też Orientem. Dwie pieśni, Chodźmy do domu pańskiego i Niedziela motyli, Madrygały różanego anioła, Kryształowy ogród i Koda. To już nam pokazuje spektrum zainteresowań od Orientu, Wschodu, Dalekiego po madrygał, czyli coś, co związane jest wprost z muzyką europejską. Natomiast jeżeli chodzi o instrumenty, podobnie. Mamy tutaj poza samym Haroldem Badem, który śpiewa, no śpiewa to jest tak, robi wokalizę i gra na fortepianie. Mamy też Mary Thomas na harfie, mamy celestę, dzwonki, marimbę, wibrafon i to marimby są aż 4 osoby, które na marimbach grają. Różnego rodzaju instrumenty perkusyjne, no i do tego jeszcze chór. I to wszystko razem daje coś niezwykłego, coś, co z jednej strony będzie na pewno w jakimś sensie wpisywało się w muzykę ambientową, ale też w muzykę świata. Czasami moim zdaniem słychać takie wpływy i nawiązania do muzyki jazzowej. Album, krótko mówiąc, wymyka się z takiego jednoznacznego przypisania gatunkowego i bardzo dobrze, bo na takich artystach w tych naszych spotkaniach niedzielnych nam zależy. Więc za chwilę posłuchamy sobie płyty Pavilion of Dreams Harolda Bada, a ja później jeszcze z Państwem na chwilę się usłyszę.

I to już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałem. Poza drobną miniaturką na dobranoc. Wspominałem o współpracy Briana Eno z Robertem Fripem, więc tak naprawdę na dobranoc utwór Wind on Wind. Za chwilę go wysłuchacie. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: żyć.
1: Dzisiaj o radzeniu sobie z lękiem, nadmiernym martwieniem się, z czego wynika też czasem taki nadmiar myśli, jak bardzo różne i wydawałoby się codzienne sytuacje mogą też wzbudzać w niektórych osobach lęk, na przykład lęk społeczny związany z ekspozycją na poznawanie nowych osób, znajdowanie się w większej grupie ludzi. O tym wszystkim dzisiaj z psychologiem Jakubem Różyckim na antenie Radia Opole zapraszam, Katarzyna Zawadzka.

0: poszło. Lepiej żyć.
1: Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o lęku, martwieniu się, kiedy staje się ono nadmierne i w ogóle skąd bierze się w nas lęk. O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił psycholog Jakub Różycki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, martwienie się. Czy to jest temat, który jest Ci bliski?
2: Tak, zdecydowanie. Jako człowiekowi po pierwsze, ponieważ jak każdy człowiek też zdarza mi się martwić i oczywiście też jako psychologowi, ponieważ moi pacjenci czy osoby, z którymi mam okazję współpracować czy pracować razem, no też, też im się to zdarza oczywiście.
1: Pewnie jest tak, że ten lęk zależy też w dużej mierze od osobowości. Niektórzy odczuwają go więcej, inni mniej. Od czego to dokładnie zależy? Co ma wpływ na to, jak często się martwimy albo odczuwamy lęk?
2: Myślę, że możemy tutaj użyć tego takiego słowa, które jest bardzo często używane, to znaczy wrażliwość. Często jest to używane w jakimś takim negatywnym świetle, jakby to było coś bardzo złego, ale można powiedzieć, że niektórzy z nas charakteryzują się tym, że ta ich taka wrażliwość, to znaczy może bardziej wykrywanie różnych bodźców z zewnątrz, jest po prostu wyższa. Bardziej są czujni, bardziej są uważni i więcej odbierają. Więcej, szybciej też na to reagują. Myślę, że to jest na pewno właśnie jedna z tych rzeczy, która jakoś tak predystynuje nas do tego, żeby no niestety też być bardziej podatnymi na właśnie wszelkie lęki, na martwienie się, na te negatywne, trudne dla nas mechanizmy.
1: Czyli ta wrażliwość może być jakimś zasobem, źródłem, ale potrafi też poważnie utrudniać życie.
2: Tak, może być i dobra dla nas, i trochę przykra.
1: A dlaczego w ogóle się martwimy? Dlaczego nasz mózg wykrywa albo wyobraża sobie potencjalne zagrożenia i o nich rozmyśla?
2: Można to powiązać z tym, że nasza cywilizacja się rozwija w taki sposób, jaki się rozwija i nasze życie jako gatunku, kiedy zaczęliśmy dopiero funkcjonować na tym świecie, no wyglądało zdecydowanie inaczej niż teraz. I to martwienie się tak na przyszłość, na zapas, no oczywiście to było gdzieś tam ważne, no bo musieliśmy myśleć o pożywieniu na następną zimę, albo o tym właśnie, czy będzie nam ciepło, w czym będziemy chodzić, ale mniej było tych takich mało bezpośrednich bodźców. Teraz jesteśmy cały czas dotykani przez jakieś pośrednie tutaj mechanizmy i to nie jest bezpośrednie dla nas zagrożenie. Dlatego wpływa to dosyć mocno na nasz układ nerwowy, który trochę szkoli się w tym, żeby no, być czujnym, pozostawać tej czujności, ale to wszystko jest takie odroczone, takie niejasne. No, mamy jakieś tutaj wszystkie te ekrany, elektronikę, jakieś social media, życie w internecie, które jest mało bezpośrednie i my się do tego przyzwyczajamy.
1: I to też wpływa na poziom lęku?
2: Tak, jak najbardziej. Może go podnosić. Nie musi, ale może.
1: Czy jest jakaś zdrowa ilość zmartwienia, lęku, myślenia o przyszłości? Czy generalnie, kiedy to się już pojawia, to świadczy o tym, że mamy problem?
2: Do pewnego stopnia jest to jak najbardziej zdrowe i prawidłowe, no bo to są też emocje, to są jakieś nasze uczucia, odczucia. Każdy z nas gdzieś się kiedyś z tym spotka, ale jeżeli zaczyna to bardzo mocno wpływać na nasze funkcjonowanie takie na co dzień, jeśli na przykład unikamy wyjścia do sklepu, bo tam są ludzie i ludzie mogą nas oceniać i się tego obawiamy i to jest jakby treścią tego naszego lęku. Jak można się łatwo domyśleć, no unikanie wychodzenia do sklepu czy do jakichś tam większych skupisk ludzkich, no może bardzo nam tutaj to życie codzienne utrudnić.
1: Czasem może też się pojawiać lęk społeczny przed spotkaniami z ludźmi, przed dużą ilością nowych osób na przykład.
2: Tak, jak najbardziej. To jest jedna z tych kategorii, tak można powiedzieć.
1: No dobrze, to jak sobie z tym radzić, bo chyba dobrze byłoby jednak z tym lękiem jakoś się pracować i nie zamykać się na świat.
2: Oczywiście mogę tradycyjnie jako psycholog powiedzieć, że to zależy od przypadku, to jest bardzo łatwa wymówka do tego, żeby uniknąć głębszego wchodzenia w temat, ale chodzi przede wszystkim o to, że trzeba sobie wyszczególnić też, co to jest za lęk, czego on dotyczy, czym na przykład został spowodowany, czy jest to jakiś lęk taki typowo ewolucyjny, na przykład lęk wysokości albo lęk przed głęboką wodą, czy jest to coś, co jest może związane z jakąś głęboką traumą. Jeśli jest to naprawdę takie mocno traumatyczne przeżycie, że możemy zdiagnozować w ogóle to syndrom PTSD, no to tutaj No, praca nad tym jest bardzo ciężka, tak? Jeżeli to są jakieś lęki, które dotyczą naszych przeżyć, ale one nie odpalają nas aż tak mocno, że my to przeżywamy, jakby się działo bezpośrednio, no to tutaj już jest troszeczkę większe pole do popisu. Koniec końców to niestety prowadzi do tego, że w pewnym sensie musimy się troszeczkę na te lęki nasze wystawiać. Nie możemy tego unikać, ale musimy to robić mądrze i w odpowiedni sposób, krok po kroku, żeby się nie zatapiać w tym od razu, tylko w bezpieczny sposób się do tego też trochę przyzwyczajać i jakby trochę się szkolić, nawet bym tak powiedział, trochę się w tym trenować.
1: Masz podać jakieś przykłady, jak można się stawiać właśnie na te czynniki, które wzbudzają lęk, ale w taki sposób, który będzie w miarę odpowiedni, bezpieczny?
2: Możemy użyć tego przykładu właśnie lęku przed byciem ocenianym przez innych, tak? Jeżeli na przykład mamy osobę, która no boi się wychodzić na jakieś tam imprezy, na jakieś spotkania, na koncerty, takie tematy, no bo obawia się, że gdzieś tam, no chciałaby gdzieś może poznać jakichś przyjaciół czy znajomych, ale właśnie boi się tego nawiązywania kontaktu, na przykład źle została jakieś potraktowana, tak, i jakoś tam to wywołało właśnie taki silny lęk u niej, no to na pewno, jeżeli od razu będzie z marszu tak szła w skupisko kompletnie nieznajomych osób i starała się być gwiazdą wieczoru, no to to może tylko pogorszyć sprawę. Jeżeli na przykład będzie miała jakieś tutaj bezpośrednie wsparcie kogoś, kto zna ten temat i wie, że po prostu ona się boi i należy ją jakoś tutaj w tym wszystkim wesprzeć i będzie to robiła krok po kroku, może na początku spotkanie takie w mniejszym gronie z osobami jakimiś tam znajomymi, potem jakby krok do przodu, coś więcej, ale bardzo, bardzo powoli. Nie skaczemy od razu na głęboką wodę, tylko wchodzimy do niej krok po kroku. Tak, żebyśmy mogli też zawsze się wycofać i mieli też jakiś tutaj taki efekt, że faktycznie robimy też jakieś postępy, żeby ta nasza podświadomość mogła dostać taką informację zwrotną, że jest okej, że panujemy na tą sytuację. Mimo, że się wystawiamy na ten lęk, no to robimy to.
1: To jest ciekawy przykład, bo lęk społeczny nie dotyczy przecież zagrożenia życia czy jakichś poważnych konsekwencji. Jest to po prostu spotkanie z innymi ludźmi, ale są też takie sytuacje, które mnożą czarne myśli dotyczące na przykład zdrowia czy sytuacji ekonomicznej. Co robić, kiedy pojawia się taka pętla negatywnych myśli, które narastają?
2: Przede wszystkim, no, żeby sobie z tym radzić, no, potrzebna jest jednak taka umiejętność też obserwacji tego i identyfikacji. Musimy wiedzieć, kiedy to się zaczyna, jakie są typowe mechanizmy, które jakoś nas tam dotykają, no bo to są pewne wzorce zachowań, pewne też wzorce myślenia. Bardzo często zdarza się tak, że właśnie jeśli chodzi o samo to myślenie, o jakieś takie trudne tematy, no to polega na takiej ciągłej analizie. Analizie w nieskończoność. Mielimy jakiś temat, ponieważ mamy w głowie jakieś pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź. A może być tak, że my już tej odpowiedzi nie znajdziemy, bo wszystko, co mogliśmy zrobić, no to już przemyśleliśmy sobie. Samo myślenie nam nic nie da, bo na przykład trzeba, nie wiem, poczekać na coś, albo trzeba po prostu coś zrobić. Ja bardzo lubię taki przykład w tym momencie podawać, że tutaj kłaniają się wszystkie nasze jakby te rzeczy, co robimy po godzinach, nasze hobby, zainteresowania, rzeczy, które lubimy, ponieważ jeżeli mamy taką tendencję takiego analizowania nadmiernego, to spróbujmy to może zamienić, zamiast tego tematu trudnego, w którym się zapętlamy i chcemy jakby coś z tego wyciągnąć, spróbujmy tam wsadzić może temat, który jest nam przyjemny albo neutralny emocjonalnie, możemy sobie tam poanalizować, co na przykład, no ja bardzo lubię, bo jakoś to jest też mi od niedawna bliskie, temat ogródka, gdzie na przykład w następnym sezonie posadzimy rzodkiewkę, tak? Albo jak to tam przearanżujemy sobie. Jeżeli na przykład przed spaniem cały czas nam krąży jakiś trudny temat, a nic nam nie da już, jak to będziemy dalej tam mielić w głowie, no to może jak spróbujemy go zastąpić czymś takim i tak sobie nad tym pomyśleć, poanalizować, no to może się z czasem okaże, że faktycznie po prostu zasypiamy.
1: Czy człowiek może mieć pełną kontrolę nad swoimi myślami? Czy one od nas zależą, czy nam się wydarzają?
2: Tutaj generalnie no, myśli potrafią być bardzo, bardzo losowe, bardzo takie, czasami aż chamskie bym powiedział, ponieważ właśnie w tym momencie im bardziej chcemy o czymś nie myśleć, no to tradycyjnie oczywiście to się nam w głowie pojawi. Więc siłą skojarzeń, nawet jak nie chcemy, to gdzieś do jakiegoś tematu dojdziemy. różne rzeczy nam przez głowę mogą przejść, no bo po prostu żyjemy, funkcjonujemy. Musimy też trochę analizować to, co jest dookoła nas. Jakieś różne scenariusze, czasami bardzo losowe, czasami nawet takie może, których do końca nie chcemy, nam się gdzieś tam przez głowę przewiną, no bo to jest nasza wyobraźnia, to jest jakaś nasza tutaj jakiś też system czasami obronny, co się może wydarzyć, gdy to i to. Więc to, że tam jakaś myśl się od razu u nas pojawi, to też nie oznacza, że jest to jakaś tutaj straszna tragedia. Ja bym to tak porównał do takiej płynącej rzeki. No to rzeka sobie płynie. Jeśli płynie w niej jakaś gałąź, na przykład chcemy na siłę ją wyłowić i zatrzymać, powiedzmy, że to jest ta myśl właśnie, no to żeby to zrobić, to musimy do tej rzeki wskoczyć, utaplać się, umoczyć i tak dalej i z wielkim trudem tę gałąź wyciągniemy. Ale jeżeli trochę to puścimy i pozwolimy, no dobra, jest ta myśl, płynie sobie, to ona sobie zniknie za tym horyzontem zaraz. Zaraz przepłynie następna i następna i tak dalej.
1: Czyli jakby nie przywiązywać zbyt dużej wagi do myśli, które się pojawiają w głowie, tylko raczej i obserwować, jak ten płynący na przykład na wodzie liść
2: tak,
1: i pozwolić
2: dokładnie.
1: Odejść tej myśli. To też dużo myślę, że praktyki mindfulness mogą pomóc osobom, które mają tendencję do nadmiernego myślenia, rozważania. Za chwilę powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj psycholog Jakub Różycki gości w programie.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do rozmowy dzisiaj o martwieniu się i o lęku. Jakie są sprawdzone sposoby na to, żeby sobie z tym lękiem radzić? Mi na przykład pomaga zawsze takie pytanie siebie o to, czy ta myśl jest prawdziwa, czy jest rzeczywiście dająca się potwierdzić w faktach, czy jest wyobrażeniem. Jeśli jest wyobrażeniem, to jest to pewnego rodzaju fikcja w tym momencie, coś, co wywołuje emocje, ale nie jest rzeczywistością.
2: Tak, no bo to jest takie, co by było gdyby na przykład. Albo takie wyobrażanie sobie jakiejś czegoś, na co szanse są, nie wiem, 0,01%. Nie? Jak najbardziej. To czy ta myśl jest w ogóle istotna w tym momencie? Czy ona nam coś zmienia? Nie?
1: Kolejne narzędzie, które myślę, że już wymieniłeś, to jest to właśnie zmienianie obszaru działania, przekierowywanie uwagi w jakieś inne miejsce, czyli zajęcie się jakąś czynnością. Co jeżeli ktoś ma problem, żeby w ogóle zmusić się do jakiejś czynności, bo jest sparaliżowany lękiem, bo to się dzieje już dość intensywnie na poziomie emocji?
2: No tutaj to też oczywiście są bardzo różne przypadki, to też bardzo trudne przypadki, na przykład ataków paniki, tak? Kiedy właśnie ten lęk już wchodzi na tak wysoki poziom, że my tam gdzieś odlatujemy w te przestworza kompletnie. Wtedy przydają się takie techniki, no na przykład techniki oddechowe, techniki takiego osadzania się, że jesteśmy tu i teraz, żeby nawet czasami siedzimy w pokoju, żeby na przykład dotknąć stołu, przy którym siedzimy, poczuć to krzesło, fotel, na którym siedzimy, tak wrócić trochę do tej naszej sfery fizycznej. Może nie starać się na siłę też walczyć z czymś, czego może nawet mamy prawo się obawiać, bo jest to jakiś trudny temat, powrócić najpierw tu na ziemię, a dopiero potem zacząć dalej. Wiadomo, że jeśli ktoś jest sparaliżowany, no to ciężko, żeby nagle rozmyślał tam o tym, na jaką wycieczkę pojedzie w następnym roku, tak? Czy coś takiego. Natomiast zawsze, koniec końców, no musimy po prostu w końcu wstać i zacząć działać, mimo też tego lęku, nie? To jest oczywiście najtrudniejsze, ale najważniejsze w tym wszystkim.
1: Takie nastawienie się, jeżeli to są takie wyzwania na przykład związane z wystąpieniami publicznymi, czy z ekspozycją właśnie w jakichś sytuacjach społecznych, kiedy poznajemy nowe osoby, zastąpić oczekiwania albo wyobrażenia ciekawością tego, co się wydarzy.
2: Tak, oczywiście. Jeśli ktoś jest w stanie tak do tego podejść, w tym lęku i otworzyć się też na doświadczenia, ale to, no właśnie, do tego też są potrzebne może pewne cechy charakteru osobowości, nie? Które mogą nas tutaj wesprzeć. Myślę, że czasami nawet takie osoby, które są może bardziej żywe i aktywne, może nawet osoby z ADHD mogą mieć właśnie ten plus, że mogą to przekierować jako takie działanie, jako takie zdobywanie świata.
1: A jak wspierać osoby, które doświadczają lęku?
2: Przede wszystkim trzeba też to zrozumieć, że to jest skomplikowany system. To jest, nawet jeśli to nam się wydaje absurdalne, że się boimy właśnie wystąpienia przed grupką osób, co może być w tym takiego strasznego przecież. No ale to ma ręce i nogi. Każdy lęk gdzieś tam ma swoje tak naprawdę racjonalne podłoże, nawet jeśli wydaje nam się dziwny. Więc jeśli chcemy kogoś wspierać, to przede wszystkim trzeba to zrozumieć. Trzeba zrozumieć, że tą osobą rządzą na przykład bardzo różne mechanizmy, z którymi ona walczy i te mechanizmy jakby tak układają jej życie, mimo że ona tego nie chce, że na przykład właśnie unika pewnych rzeczy albo sprawdza wszystko 500 razy, bo to przynosi jej jakąś ulgę, albo po prostu jest jakaś, potrzebuje na przykład bardzo silnej kontroli nad wszystkim, potrzebuje jakiegoś upewnienia się w czymś, zapewnienia, że jest okej. Dlatego właśnie myślę, że pierwszym tej krokiem to jest właśnie dobre też poznanie tej osoby i poznanie tego, jak ten lęk u niej funkcjonuje i co z nią robi.
1: No tak, też to jest ważne, tak sobie pomyślałam teraz, słuchając tego, co mówisz, żeby tego lęku nie przymierzać do siebie, nie oceniać przez pryzmat własnych kategorii, czy dla mnie by to była stresująca sytuacja, czy nie.
2: Zdecydowanie, no bo każdy z nas jest jednak troszkę inny, każdy też ma różne doświadczenia, różne przeżycia i to, że ktoś się czegoś boi, to wcale nie oznacza, że to musi być głupie po prostu, bo te lęki z boku mogą tak wyglądać, ale w rzeczywistości głupie nie są, no bo można się, jakby obawianie się wystąpienia publicznego jest racjonalne. Obawianie się bycia negatywnie ocenionym przez innych, tak? Czy obawianie się odrzucenia. To ma ręce i nogi jak najbardziej. To jest się czegoś, czego obawiać, bo to jest bolesne. Tylko że właśnie trzeba pamiętać, że jakby sama treść, samo źródło tego lęku to jest jedna rzecz, a to, co się dzieje z tą osobą, jak te mechanizmy na nią wpływają, to jest coś jeszcze też innego. I być może nawet jest tak, że ta osoba tego też tak nie do końca w tym lęku widzi i tego nie rozpoznaje. Sama nie jest w stanie siebie obserwować tak dobrze jak inni.
1: No dobrze, a co robić w takich sytuacjach, kiedy lękowi też towarzyszy, myślę, że to się często zdarza, natłok myśli, że właściwie jest to takie nieustanne zapętlenie, mówi się o ruminacjach w psychologii, czyli takich myślach, które się nieustannie zapętlają, można analizować w nieskończoność dany temat.
2: Może czasami być tak, że też nie bez powodu to występuje, prawda? Że jeśli to jest gdzieś tam ważny temat życiowo, no to może ten lęk też nam chce coś przekazać, coś powiedzieć. Dlatego właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, no trzeba też jakby tę osobę poznać i też troszeczkę dotrzeć do tego, o co w tym chodzi i skąd się to może brać, no bo być może ta osoba faktycznie próbuje jakiś problem i to całkiem sensowny rozwiązać sobie tym wszystkim, ale po prostu trochę się w tym zapętra. Może mało konkretnie powiem, ale często miewam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach w ogóle my po prostu jako ludzie za dużo myślimy zamiast robić. Przede wszystkim za dużo myślimy o tych rzeczach właśnie, na które wpływu całkowicie nie mamy i które nie muszą nawet mieć wpływ na nas.
1: Wspomniałeś też o mediach społecznościowych. Zastanawiam się, jak one mogą też wpływać i pogłębiać lęk, bo mówi się teraz bardzo dużo o tym, że zwłaszcza dla młodych ludzi to jest bardzo trudne. Jest taka ekspozycja na nieustanne porównywanie się i ocenianie. I to też może być coś, co prowadzi do lęku.
2: Tak, jak najbardziej, no bo też czasami coś musi nam podpowiedzieć z zewnątrz, że warto jest się czegoś obawiać, tak? Czy na przykład warto jest się obawiać tego, że nie będziemy mieć czegoś, że nie będziemy wyglądać w jakiś sposób, czy nie będziemy może pasować do reszty ludzi. No i my się tego też wtedy zaczynamy obawiać, zaczynamy się tym nakręcać, no a im też większa jest ta ekspozycja na ten bodziec, im częstsza, no to też to się gdzieś tam powtarza. I dopóki też na przykład no, ta osoba, która ma ten problem, jakoś gdzieś tam tego nie przerobi i nauczy się rozpoznawać, jak to u niej działa, no to będzie cały czas w takim... No cały czas w takim wielkim stresie żyła i właśnie cały czas się ten temat będzie kręcił i nie będzie końca.
1: Co zrobić, żeby wyjść z takiej też totalności myślenia o tym, o tej wirtualnej rzeczywistości? Myślę, że dla młodych osób szczególnie to może być bardzo trudne, że one przywiązują dużą wagę do swojego życia w sieci, do swoich reprezentacji tam umieszczonych w mediach społecznościowych.
2: Może takie pytanie na przykład, czego ja tam szukam tak naprawdę, po co mi to jest, bo to też coś musi nam robić, prawda? My musimy jakby po coś to wszystko robić. Może czuję się źle sam ze sobą, może chciałbym, żeby ktoś mnie docenił, może chciałbym po prostu, może pewne cechy mi się w sobie samym nie podobają i chciałbym być lepszy, lepsza, fajniejsza, tak? To też jest gdzieś tam jakaś nasza podstawowa ludzka potrzeba, żeby być akceptowanym przez grupę, większą lub mniejszą. No problem tylko polega na tym, że to jest fałszywe, nie? Bo to jest tylko jakiś obraz, który nie ma w ogóle odniesienia do rzeczywistości. No ktoś, kto na przykład pierwszy raz ma z tym kontakt, no to tego jeszcze tak może nie rozpoznawać.
1: Jeśli ktoś odkryje w sobie właśnie, że ma takie ważne potrzeby niezrealizowane, to w jaki sposób je zaspokajać mądrze?
2: No to myślę, że to jest bardzo długi temat na jakby też godziny rozmów, ale tak w dużym skrócie, no właśnie, tak jak już wiemy, że te potrzeby gdzieś są i po coś my to wszystko robimy. Każdy z nas jest jakiś, każdy z nas ma jakieś swoje też może pomysły na to swoje życie, na ten swój świat. I gdzieś tam w obrębie tych pomysłów też można realizować te wszystkie różne swoje potrzeby. Oczywiście czasami jakieś tam różne warunki dookoła nas może nam to trochę utrudniają, no bo nie wiem, no jeśli ktoś mieszka na środku jakiegoś masywu górskiego czy pustyni, no to ciężko będzie mu zostać płetwonurkiem, tak, no bo wiadomo. To jest wszystko tak jakby do ogarnięcia na podstawie tego, co my już mamy.
1: Mhm, czyli żeby szukać w sobie tych
2: tak
1: zasobów.
2: Tak jest, szukać swoich... dokładnie, tych zasobów właśnie.
1: Mocnych stron.
2: Mhm.
1: i nie uzależniać ich docenienia od aprobaty innych, tylko jakby osadzić w sobie ten punkt.
2: Tak, a nawet jeśli chcemy nawet bardzo, bardzo być docenieni przez innych, to się zastanowić tak naprawdę przez kogo i czy jest to wartościowe w rzeczywistości, czy nie jest. No bo jeśli robimy jakieś takie rzeczy, które też troszeczkę nas na to wystawiają, na tę ocenę, jest to dla nas gdzieś tam, no po prostu się ta ocena gdzieś pojawia, no to jury nie zawsze musi być takie wspaniałe, jak nam się wydaje.
1: I żeby nie ufać tym ocenom społecznym, które się odbywają
2: też,
1: w mediach społecznościowych
2: na przykład. Opierają się na prostym obrazie, na jakby z takiej, no na stopklatce, a nie na całym życiu naszym. No. Ktoś oceni jakieś zdjęcie, na którym jest to, że mamy, nie wiem, jakiś tam dom albo jakiś samochód, a nie stoi za tym cała historia, która do tego doprowadziła. Więc tak, to też jest ważne, że to jest tylko, że to jest płytkie po prostu.
1: Jak to jest z tym akceptowaniem też lęku? Myślę sobie, że wszelkie emocje czy uczucia, jakie się pojawiają, że każda jakaś próba ich zmiany, jeżeli nie czujemy się z nimi komfortowo, zaczyna się jednak od akceptacji.
2: Tak, bo może jest tak, że właśnie ten lęk nie pojawia się przez przypadek. Może całe to wszystko, co nas spotyka, też ma nas czegoś nauczyć. Może to ma nam coś pokazać nowego, albo trochę nawet nas popchnąć do tego działania, żeby jakoś to swoje życie zmienić. No, lęk też jest czymś zupełnie naturalnym. Tak samo jak złość, tak samo jak strach przed bezpośrednim jakby zagrożeniem, tak samo jak smutek. Wszystkie inne emocje, każdego z nas to gdzieś tam dotyka i też nie, w związku z tym nie pozbędziemy się tego na 100%, ale możemy zrobić tak, żeby to nie zatruwało nam codziennego życia. Mhm. Dlatego właśnie trochę musimy siebie zaakceptować też z tymi troszeczkę wadami jednak fabrycznymi, które mamy, nie? Czyli na przykład właśnie tym lękiem. To nie musi być nic złego, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej o tym myśleniu, o tym analizowaniu. Przecież analityczny sposób myślenia może być wspaniały, może nam pomóc w wielu też ważnych sprawach, ważnych problemach i może nas wyciągnąć z wielu problemów.
1: To tak na koniec jeszcze, bo myślę sobie, że też samo nazwanie czy podzielenie się swoim doświadczeniem bardzo często pomaga, że najgorsze, kiedy coś jest nienazwane, a kiedy już zostaje nawet wypowiedziane, to jakoś też możemy się do tego zdystansować i pewnie to obserwujesz też w gabinecie psychologa.
2: Tak, bardzo często muszę przyznać, że zdarza się tak, że pacjenci czy po prostu osoby, z którymi mam do czynienia, które gdzieś tam, z którymi rozmawiamy na ten temat, odczuwają przeolbrzymią ulgę, która tak naprawdę tak 50% z tego problemu im znosi z barków, po tym jak się dowiedzą, że z nimi nie jest nic nie tak, że to jest okej, że to jest w porządku i że mają też do tego prawo. Samo to już ich trochę wyzwala i daje im na tyle siły, żeby coś z tym robić dalej.
1: Czyli po prostu wspierająca relacja otwarta na słuchanie i rozumienie, nie ocenianie.
2: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę w Radiu Opole. Jakub Rożycki, psycholog, dzisiaj gościł na antenie programu i bardzo też dziękuję za podzielenie się różnymi sposobami i radami dotyczącymi radzenia sobie z lękiem.
2: Dziękuję również.
1: I tak kończymy dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później audycja Na kocią łapę i na psa urok, który dzisiaj poprowadzi Iwona Tokarska. Czy zwierzęta latem powinny zmienić dietę? Między innymi taki temat pojawi się dziś na antenie Radia Opole.

0: Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję literacką. Dziś będziemy zwiedzali Polskę i świat, bowiem obie książki, o których posłuchacie rozmów z autorami, a właściwie z autorem i z autorką, będą dotyczyły zwiedzania świata, ale zwiedzania w sposób bardzo specyficzny, bowiem kulturowy, przez kuchnię. No, naprawdę mam nadzieję, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Pierwsza z tych książek to Znikająca kraina. Michał Zabłocki będzie moim gościem w tej pierwszej godzinie. Wędrówka przez góry Śląska. I naprawdę no, jest to propozycja moim zdaniem na to, żeby nawet jeżeli byliście w śląskich górach, zeszliście cały ten szlak, to z tą książką myślę możecie zacząć tę wyprawę jeszcze raz i będzie ona na pewno dużo, dużo bardziej bogata. Wiedzę też. A druga książka w kolejnej godzinie to Sycylia, smak południa Karoliny Wiszniewskiej. I nie jest to też typowy przewodnik, chociaż takie ma na swoim koncie, ale książka napisana z pasji. Sama pani Karolina Wiszniewska specjalizuje się też w kuchni.

winach, ale nie tylko będzie o tym. Dużo o języku, o tradycji, o kulturze tego miejsca, o tym, co warto zobaczyć poza głównymi szlakami, bo myślę, że największy sens takich książek to właśnie to, co możemy zobaczyć poza przewodnikiem, żeby poczuć rzeczywiście smak tych miejsc. A na zakończenie pojawi się jeszcze też Dominika Gorgosz-Złoty. Opowiemy o literackim escape roomie. I zanim przejdziemy do wywiadów, do rozmów, tylko odnotuję, bo na pewno jedną z najbliższych audycji poświęcę panu Tadeuszowi Baranowskiemu, który odszedł niestety 7 lipca, ale to wymaga starannego przygotowania, bo oczywiście powyciągałem wszystkie komiksy, bo mam wszystkie komiksy te dorosłe pana Baranowskiego, na których się wychowałem, czyli Skąd się bierze woda sodowa, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa, czy W pustyni i w paszczy i Antresolka, profesorka Nerwosolka. To jest ta klasyka mojej młodości. Absolutnie fenomenalny humor, ale chciałbym, żeby nie tylko wymienić tytuły i zrobić kilka cytatów, więc przygotujcie się Państwo. Natomiast bez wątpienia tą część, taką no, chwilę upamiętnienia, chociaż chwilę ciszy, odnotowania tego, bo może ktoś jeszcze nie wie, że odszedł. Jeden z twórców polskiej szkoły komiksu, który wyniósł ją na absolutne wyżyny. A za chwilę już pierwsi goście w studiu.

będzie pięknie. Na lądzie już nie widać nas. Trzymam ją za rękę, bo się boi fal. Jak się zgubisz, no to w moje oczy patrz. W oczy.

0: Wszystko o literaturze.
1: 2 Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Michał Zabłocki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Autor książki, znaczy o tej będziemy mówili, bo to nie jest jedyna pana książka, ale najnowsza i przyznaję, strasznie się ucieszyłem, że udało nam się spotkać, bo niedawno wróciłem z gór. Znikająca kraina, to jeszcze nam gór nie wyjaśnia, a to jest bardzo istotny tytuł, ta pierwsza część. Wędrówka przez góry Śląska. I od razu powiem tak słowem wprowadzenia, że nie jest to typowy poradnik, gdzie warto chodzić, jak chodzić po górach, co warto przemierzyć, co warto zobaczyć, co nie oznacza, że dzięki tej książce, czy też z tą książką nie będziecie mogli tego zrobić. Będziecie mogli, ale sprawa tutaj jest o wiele bardziej złożona, co tym bardziej mnie cieszy, bo jest to wędrówka z jednej strony przez te góry, góry Śląska, ale wędrówka też kulturowa, po tradycjach, po no, znikająca kraina, znikająca, czyli w związku z tym, że jest to pogranicze, że ludzie się tam przesiedlali. Mieliśmy tam Czechów, Niemców, Polaków, właściwie w pewnym sensie ich potomków do dzisiaj w wielu przypadkach pewnie jeszcze mamy, więc znikająca, ale taka, która jeszcze zupełnie nie zniknęła. Jest nadzieja.
2: Nie chcę zdradzać, bo o tym znikaniu, to jest, znikanie ma wiele warstw i wiele wyjaśnień. To nie jest jednoznaczne zarówno w tytule, jak i w samej książce. Oczywiście w wielu miejscach koncentruje się na obserwacji tego, co znika, czyli wystających fundamentach, gdzieś tam zarośniętych chaszczami, liniami kolejowymi, nagle urwanymi ze względu na to, że granica się pojawiła, bądź też niedokończonymi drogami, jak widać to w Karkonoszach. Ale rzeczywiście to znikanie ma wiele kontekstów, zarówno tych kulturowych, zarówno takich fizycznych, obserwacyjnych. No, jednym z najwyraźniejszych przykładów znikania jest na przykład kres czeskiego zakątka na ziemi kłodzkiej, gdzie umarła ostatnia kłodzka Czeszka 11 lat temu, więc to też są istotne aspekty tego tytułu.
1: Był taki boom, podobno wielu Polaków zaczęło kupować też ziemię, domy po czeskiej stronie, u nas na Opolszczyźnie też tam okolice Głuchołazy, Zlate Chory i tak dalej, bo było taniej, chociaż ja przyznaję, że gdybym musiał wyemigrować kiedykolwiek, to Czechy są pierwszym moim naturalnym wyborem. Jakoś czuję z nimi ogromną taką więź mentalną. Dobrze się tam po prostu czuję, bardzo lubię ich odwiedzać, a akurat z Czechami chyba najbardziej łączą nas góry. Oczywiście jak popatrzymy i mieliśmy przecież, pamiętamy, ci, którzy pamiętają, interesują się historią Niemców sudeckich i tak dalej, te różne tereny zamieszkiwane również przez Niemców i zresztą Czesi mają to pogranicze również niemieckie, nie tylko polskie. Natomiast góry Śląska to oczywiście jest i Dolny, i Górny Śląsk, czyli cały tak naprawdę. Ja przyznaję, że jestem ciekaw, wiem, że to będzie trochę może wstrętne pytanie z mojej strony, ale naprawdę udało się panu przejść, czy wybierał pan tylko te takie najbardziej intrygujące miejsca dla siebie?
2: Udało się przejść cały główny szlak sudecki, czyli to jest szlak rozpoczynający się obecnie w Prudniku, a kończący w Świeradowie Zdroju, czyli on się zaczyna na Górnym Śląsku, a kończy już faktycznie w Łużycach, bo Świeradów Zdrój leży nad Kwisą, ale przechodzi się przez cztery krainy, bo oprócz Śląska idzie się przez kawałek Moraw na pograniczu, potem się idzie przez kawałek Czech, no i oczywiście te kończy się szlak na Łużycach. Gdyby chcieć przejść całe Góry Śląska, wydaje mi się, że musielibyśmy zacząć jeszcze bardziej na wschodzie. Taki jest plan gdzieś tam kiedyś na przyszłość, żeby zacząć właściwie nad samą Odrą w Bramie Morawskiej i dojść po sam kres, aż po Jeszteć, może stworzyć, powołać nowy szlak sudecki, ale z perspektywy polskiej tak, przeszedłem cały szlak od początku do końca. To dla mnie jako osoby wędrującej sporadycznie był dość duży wyczyn, ponieważ było to związane z dużym wysiłkiem fizycznym, z dużym wysiłkiem psychicznym też, bo to przełamanie tego bólu fizycznego wiąże się też z umiejętnym zarządzaniem bólem. A to jest dla amatora, to jest rzecz bardzo trudna. Więc wydaje mi się, że ten Śląsk gdzieś tam poznałem nogami też. prawda, i te Góry Śląska przeszedłem nogami. No ale, ale wracając do samego terminu, no to Góry Śląska, to niekoniecznie możemy tak nazywać, no bo przecież te góry miały bardzo wiele nazw. No obecnie najpopularniejsza nazwa i najbardziej znana w Polsce to Sudety. W Czechach ta nazwa funkcjonuje jeszcze inaczej, dlatego że Sudety są słowem, no przez długi czas były zakazanym, czyli była to Krkonoszsko-Jesenicka subprowincja. W starożytności to były góry wandalskie, przecież, które wyznaczały granice między jakimiś tam eksplorowanymi ziemiami dla Rzymian, a Barbarikum, gdzie zaraz za Barbarikum zaczynał się bezkres Sarmacji, więc w ogóle to jest jedna z nazw. Piszę w książce też o tym, jak to wyglądało u Klaudiusza Ptolemeusza w jego geografii, monumentalnym, starożytnym dziele, gdzie on pisał o Askiburgionie, choć tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Sudety to był Askiburgion, czy to była czeska Szumawa, czy może nawet Ślęża, która jest 30 km od Wrocławia, więc, a może Góra Świętej Anny. Więc to też nie wiadomo, bo była to samotna, jest to wymieniane w liczbie pojedynczej, nie mnogiej, więc nie było to pasmo, a była to samotna góra.
1: Aha, chociaż rzeczywiście najpewniej by dla większości to Ślęża się kojarzy jako taka najbardziej popularna, którą chętnie też odwiedzamy, jak niektórzy mówią, zdobywamy. Ja uważam, że to raczej nie powinno się zdobywać, tylko po prostu przemierzać. A to przemierzanie, tak jak Państwo już słyszycie, jest ogromnie, ogromnie przyjemne, a myślę, że bardziej przyjemne nie właśnie tylko wtedy, kiedy zaliczamy kolejny szczyt, zdobywamy pieczątkę czy odznakę, żeby się pochwalić w internecie znajomym, ale kiedy dużo też o tym terenie wiemy. Zupełnie inaczej wtedy się rzeczywiście wędruje, kiedy czuje ślad, że tutaj prawdopodobnie stał jakiś poeta, pisał swoje poematy, a tutaj jakiś malarz malował, a tu kompozytor coś komponował, prawda? No, oczywiście dzisiaj większość miejscowości stara się, jeżeli tylko pozostał jakikolwiek ślad po kimś znanym, to starają się mieć jakąś izbę pamięci, jakieś tabliczki i tak dalej, więc dziś jest nam coraz łatwiej przemierzać te szlaki górskie właśnie jednocześnie takim szlakiem kulturowym, bo w tym przypadku jest to szlak wielokulturowy nawet, pokazujący i co o dziwo, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, nie tyle jakieś skomplikowane i smutne historie, pełne zaszłości, o których nie chcemy pamiętać, ale które tym razem, co rzadkie jest w przypadku pogranicza, odkrywamy z prawdziwą przyjemnością. Mnie absolutnie nie przeszkadza to, czy to był pisarz, czy twórca niemiecki, czeski, czy polski. Bez znaczenia. Jakby góry łączyły, zacierały granice wszystkie inne. Jesteśmy ludźmi gór, jesteśmy ludźmi tej krainy, skoro tu przyszliśmy.
2: Wszedł pan na obszar, który mnie w pewien sposób fascynuje. Ja poszukuję w tych wędrówkach i w tych wszystkich detalach, w tych przesuwanych granicach jakiejś takiej uniwersalnej tekstury błędu. A granice nie są czymś naturalnym. Granice są tworem sztucznym i tak naprawdę to, że przez kilkadziesiąt lat, a wydaje mi się, że kilkadziesiąt, bo wcześniej one były względnie przekraczalne, pojawiła się nieprzemierzalna bariera nagle w górach, ponieważ łapali nas gdzieś tam w opiści, prawda, nie pozwalali przechodzić na czeską stronę i groziło to co najmniej solidną grzywną, jeśli nie odsiadką kilkudniową w jakimś areszcie. To nagle się okazuje, że ten krajobraz kulturowy, który był podzielony jakąś taką, jak to ładnie mówią Czesi, czarą, jest wspólny po obu stronach. I zresztą wspomniał pan o powojennych wysiedleniach. To jest też ciekawe, bo zarówno po czeskiej, jak i po polskiej stronie dokładnie przebiegały te same procesy. I to nie tylko w ostatnich dziesięcioleciach, tylko te procesy przebiegały w ostatnich kilkuset latach. Ponieważ osadnictwo niemieckie w Czechach datowane jest na ten sam czas, co na Śląsku. Czyli zarówno w Polsce, jak i w Czechach pojawiali się osadnicy niemieccy w XIII-XIV wieku. Oczywiście przyczyny były troszkę inne, bo Śląsk został kompletnie zdewastowany przez Mongołów i wyludniony. Natomiast w Czechach dzięki średniowiecznej anomalii klimatycznej doszło do możliwości zaludnienia terenów wcześniej niedostępnych. Czyli można było po prostu mieszkać w górach, które były do tej pory zimne, nieprzyjazne, nie dało się tam nic uprawiać. I ci osadnicy wędrowali coraz dalej, coraz wyżej, przynosili nowe zwyczaje, rozwijali nowe technologie, ale stawali się swoi. I to jest, i ta książka też trochę jest o tym właśnie, jak obcy stawali się swoi. Ja jestem takim przykładem, ponieważ moi rodzice, mama urodziła się co prawda na Dolnym Śląsku, ale jako pierwsze pokolenie mieszkańców dawnych Kresów, natomiast rodzice mojego ojca przyjechali z Piotrkowszczyzny. I tak naprawdę przecież to był dla nich też nowy obszar, zupełnie niepoznany. Natomiast ja już jestem swój. Ja nie wyobrażam sobie innego krajobrazu, zarówno fizycznego, geograficznego, jak i kulturowego, niż ta mieszanka, która jest na Śląsku. I to też ja trochę przewrotnie mówię na Śląsku, bo dla mnie nie ma, dla mnie Śląsk jest jeden. Jestem trochę tak jak Henryk Waniek, śląskim unitarystą. Mhm. Więc Śląsk jest dla mnie od Görlitz aż po Oświęcim w rzeczywistości, czy też na południe od Cieszyna, a może nawet wcześniej od Jabłonkowa, aż po gdzieś tam po Zieloną Górę i Krosno Odrzańskie. Więc to są dla mnie bardzo charakterystyczne właśnie rejony, w których wyrosłem i w których dobrze się czuję.
1: No tak, to ja tutaj przyznaję, że dołączam i do pana, i do Henryka Wańka. Rzeczywiście jest mi to bardzo, bardzo bliskie, takie pojmowanie Śląska i śląskości, bo rzeczywiście jak go zaczynamy przemierzać, przy oczywiście różnicach, które będziemy zauważali w różnych jego częściach, im bliżej właśnie gór, i myślę, że zwłaszcza te tereny górskie, śląskie, są takie coraz bardziej jednolite, że te wszystkie wpływy, bo jak pojedziemy troszeczkę na południe, w stronę właśnie Cieszyna, Racibórz i tam dół, te wpływy morawskie zwłaszcza będą bardzo wyraźne. Także w Gwarze, która jest Gwarą śląską, jak mówimy, ale jak państwo posłuchacie, diametralnie różni się od Gwary Śląskiej, która jest na Opolszczyźnie. Ale jest też coś takiego, że będąc w górach, nie tylko chodzi o stroje, że tam już się pojawiają te różne kapelusze i elementy strojów ludowych, ale właśnie w sposobie myślenia, w czuciu. To jest nasza ziemia, my tu jesteśmy, to po prostu nikt nie myśli, nawet myślę, że oni by się nawet nie spierali, czy to jest Śląsk, czy nie Śląsk. To jest po prostu ta ziemia nasza.
2: Jest tak, mówimy po naszemu i jesteśmy u siebie.
1: Tak, oni często mówią właśnie po naszemu, prawda?
2: Tak, ja właśnie zacytowałem tak naprawdę moją przyjaciółkę. Ona mówiła zawsze, że mówi po naszemu i to nie było dla niej, nie miało żadnego znaczenia, czy jest to uważane za dialekt polski, czy laski, czy czeski, czy też w ogóle odrębne, po prostu ona była u siebie. Jej tożsamość była wyrażana tym językiem lokalnym.
1: Aha. No i tutaj to też jest, tak jak państwo słyszycie, w tej książce bardzo istotne, to właśnie szukanie też śladów tych różnych tak naprawdę nacji, które się jakby wgryzały, zamieszkiwały tę ziemię, bo nam się wydaje dzisiaj, że górale byli zawsze wypasali owce i że to jest taki odwieczny, prawieczny naród. Ja też, szczerze mówiąc, nie wiedziałbym, od kiedy się rzeczywiście datuje zamieszkiwanie gór i ich zaludnianie, bo w naturalny sposób człowiek najpierw osiedlał się tam, gdzie były rzeki, pola, rośliny, zwierzęta, tam, gdzie można było dosyć łatwo znaleźć pożywienie, coś zbudować. Góry nie są takie proste i oczywiste. No, nawet dzisiaj wiemy, że w wyższych partiach nie jest tak łatwo. No, są schroniska na szczęście pobudowane, ale nikomu nie
2: tutaj. To jest ciekawa rzecz, na którą pan zwraca uwagę, ponieważ sudeckie schroniska powstawały w miejscu dawnych bud pasterskich, ale to pasterstwo różniło się, ponieważ my mamy oczywiście wizję pasterstwa tego podhalańskiego, bo ono jest najmodniejsze, najpopularniejsze, w jakiś sposób wpisało się bardzo mocno w kulturę polską i zresztą w literaturze mamy też tego bardzo duży przejaw. Natomiast Sudety są terenem eksplorowanym, w jakiś sposób poznawanym, kojarzonym z pewnego rodzaju egzotyką dla wielu ludzi spoza Śląska, którzy nie znają czy spoza Czech, którzy nie znają Sudetów. I nagle odkrywamy w tych starych dokumentach, relacjach, czy nawet jeszcze w prozie bądź w dramatach Hauptmana, jak to życie tam wyglądało. I nagle się okazuje, że wypas bydła wyglądał tak jak w Alpach współcześnie, czyli mieliśmy tam krowy. Był wyrąb lasów, więc te góry były gołe, wyglądały jak bieszczadzkie połoniny, ponieważ co rosło, to zostało zjedzone przez zwierzęta, a tak naprawdę drzewa bardziej wymagające też potrzebują trochę innych warunków, czyli cienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też są ciekawe rzeczy, które poznajemy w tej chwili i zaczynamy odkrywać dzięki źródłom, które zawsze były dostępne po niemiecku, część była oczywiście źródeł czeskich, ale to też głównie był ten substrat niemiecki gdzieś tam wcześniej, ponieważ góry zamieszkiwali głównie Niemcy. Może za wyjątkiem właśnie ziemi kłodzkiej i okolic, tam jak mamy miasta Nachod czy Hronow. Natomiast wszędzie indziej to byli głównie Niemcy, którzy mówili w Gebirgsschlesisch, czyli jeszcze właściwie bardzo twardym, takim góralskim dialekcie niemieckiego. O tym też Państwo mogą przeczytać w książce. No i oczywiście mieliśmy polski język, który bądź dialekty lechickie, bo to tak naprawdę nie wiemy, czy to był polski stricte, czy to był śląski, czy to był w ogóle odłam, czy dolnośląski to był odłam języka śląskiego szerzej pojętego, więc to też wymaga jakiejś tam głębszej analizy, zarówno językoznawczej, jak i kulturowej.
1: Aha, przy okazji, jak pan wspomniał Hauptmana, przypomniało mi się, jak byłem w domu, w którym mieszkał, bo jest ten dom, jest tam muzeum, można ten dom zobaczyć i to jest właśnie ten kolejny przyjemny kontekst kulturowy. Do dziś jako anegdotę czasami to nawet przytaczam, bo postanowiłem wejść i pan, który oprowadzał po tym domu, opowiadał, był zaskoczony, bo byłem chyba tego dnia pierwszą osobą, która w ogóle była zainteresowana. No dlatego mówię, że najczęściej biegniemy szlakiem, prawda, byle na górę i tam sobie zrobić zdjęcie. Nawet nie wiemy, co po drodze mijamy, więc będziemy was zachęcali, żeby z tą książką powędrować jednak inaczej. I powędrujemy, opowiemy też o tym wędrowaniu, ale damy wam teraz chwilę wytchnienia, posłuchacie muzyki. Nie wiem, czy to będzie muzyka góralska i czy śląska. To się za chwileczkę okaże, a później do was wracamy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pan Michał Zabłocki. Rozmawiamy o książce Znikająca kraina, wędrówki przez Góry Śląska. Książka jest wydana przez wydawnictwo Sploty i Bezdroża. Bezdroża, myślę, możecie kojarzyć, bo przez wiele, wiele lat wydawali i wydają przewodniki turystyczne. Sploty to nowa inicjatywa. Ja tutaj jeszcze z wydawnictwem Sploty będę to wszystko wam opowiadał w kolejnych audycjach, bo jestem w kontakcie z wydawnictwem, więc dowiecie się, o co chodzi i tak dalej. Dzisiaj zresztą są też grupy wydawnicze. Zostawimy to. Podaję to po prostu dlatego, że gdybyście chcieli poczytać więcej, dowiedzieć się o książce, to możecie wejść właśnie na albo grupę wydawniczą Helion, wydawnictwo Sploty, Bezdroża, albo wpisać po prostu Michał Zabłocki, Znikająca kraina i bez trudu na pewno odeślę was to do strony. Natomiast skoro wędrówka przez Góry Śląska, ja tak na początku wspomniałem, czy pan przewędrował, no to oczywiście było troszeczkę podchwytliwe i wredne, bo zakładam, że tak, że to nie jest książka. Takich książek nie da się pisać tylko i wyłącznie siedząc w fotelu w domu i przeglądając internet, a poza tym żadna to byłaby przyjemność. Natomiast zastanawiałem się, czy skoro już wspomniałem o tych przewodnikach Bezdroża, to myślę, że jednak gdzieś w tyle głowy było, żeby zasugerować czytelnikom, żeby mogli wyruszyć pana śladem. Czyli, że z jednej strony, jak ktoś będzie chciał, to może rzeczywiście przemierzać te Góry Śląska razem z książką pana.
2: Ja myślę, że to na pewno będzie pomoc dla wszystkich śmiałków, którzy podejmują się wędrówki przez główny szlak sudecki. I to jest drugi co do długości szlak górski w Polsce, więc to po Beskidzkim, on jest tam 40 chyba, czy 50 kilometrów krótszy, ale wciąż wymagający. Jednakże słyszę od wielu osób, które przeszły oba, że ten sudecki jest dużo ciekawszy, bo Sudety są bardzo różnorodnymi górami. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego, że mamy tam dwa parki narodowe i to fenomenalne, wybitne, prawda, no w skali Europy zarówno Park Narodowy Gór Stołowych, jak i Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, to są fenomenalne miejsca, ale oprócz tego ten krajobraz naprawdę się zmienia, bo gdy się schodzi z Gór Opawskich, z Biskupiej Kopy, na równinę nad Zalewem Otmuchowskim, nagle człowiek ląduje w zupełnie innej przestrzeni i widzi pagórki, sielski krajobraz, no niemal jak z Szajru Tolkienowskiego, gdzie życie toczy się w bardzo spokojny sposób, nikt tego życia nie zakłóca, po czym się wchodzi w masę śnieżnika, który znowu jest dynamiczny, burzliwy, ma wybitnie wysokogórski charakter. Potem się znowu schodzi gdzieś tą dolinę Nysy Kłodzkiej i to cały czas gdzieś tam krajobrazowo ewoluuje. Natomiast na ten krajobraz, to jest chyba fenomen tych gór, nakładają się te konteksty kulturowe i historyczne i potem mamy zamki, miasta, przepiękne wsie, czasem miejsca po wsiach, prawda, zostaje sama polana i właściwie tylko drogowskaz, że stały tu kiedyś domy wspominające jakieś mieszkańców bądź oznaczenia miejsc, gdzie istniał jakiś dawny przemysł, zarówno czy w Złotym Stoku w postaci Muzeum Kopalni Złota, czy też dawnych kuźni w Krowiarkach. Później jak się idzie przez Pogórze Wałbrzyskie bądź Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, tam są ślady po kopalniach węgla i katastrofach wręcz typowych dla Śląska. No przecież to jest też kawał historii Śląska, ten etos górniczy i wydobycie, które no, prowadzone jest od prehistorii, a górnictwo węglowe od mniej więcej XVI wieku na taką skalę naprawdę znaczącą. I potem jeszcze się spotyka te tradycje tkackie, które towarzyszyły Śląskowi przez całą historię i tak naprawdę były kolejnym źródłem jego bogactwa, ale też klęski, prawda? No bo bogactwo niesie za sobą zawsze chęć do zdominowania prowincji, więc stąd te wojny śląskie. Wojna 30-letnia przecież też odcisnęła swoje piętno na Śląsku i po jednej i po drugiej stronie granicy w Czechach, na górach, w górach to widać. Zresztą jedna z przyczyn to tak naprawdę wojny 30-letniej wydarzyła się na granicy Śląska i Czech, czyli w Brołmowie, gdzie protestanci w zemście za zburzony kościół dokonali jakichś tam aktów profanacji i buntu. Więc to są też te, to są też te ciekawe historie, które się wiążą nie tylko z historią lokalną, ale przechodzą właśnie na wyższy jakiś poziom historii Europy, historii świata, no bo wojny śląskie to już właściwie historia świata, bo dzięki wojnom śląskim mamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, potem mamy historię przemysłu, która na Śląsku, no Śląsk jest jednym z pierwszych miejsc świata po Anglii i Belgii i Zagłębiu Rury, które uczestniczył w rewolucji przemysłowej. Więc to też się, to wszystko się na siebie nakłada i wydawałoby się, że jakiś obszar peryferyjny nagle po spleceniu tych wszystkich wątków okazuje się sercem Europy.
1: I że działo się tam mnóstwo rzeczy, bo jeszcze możemy do tego dodać, bo wróciły pociągi, można jeździć i ta trasa kolejowa z Wałbrzycha, właściwie już od Wrocławia, ale od Wałbrzycha zaczyna się najciekawiej w kierunku Kłodzka, jest uznawana za jedną z najpiękniejszych. Nie wiem, czy jest tam najwięcej wiaduktów wysokich, górskich w Polsce, ale prawdopodobnie tak. No i ja już mam oczywiście w planach, żeby pociągiem to wszystko przejechać, zwłaszcza, że tak jak pan wspomina, tam jest naprawdę wszystko, jak zaczniemy się zastanawiać, bo mamy twierdzę kłodzką, potężną, wspaniałą, mamy Srebrną Górę, pomiędzy nimi jest bardzo sanktuarium, bardzo ładne, no, przepiękne, widowiskowe. Szkoda, że miasteczko samo jeszcze troszeczkę takie wymagałoby pewnego rodzaju inwestycji, ale to wszystko i nagle mamy to, za chwilę mamy już sanatoria, prawda, wszystkie te zdrojowe.
2: Tam jeszcze jest, no to właśnie
1: no,
2: to
1: cuda.
2: Jest, to się wszystko rozchodzi jak fala wokół kropli, która spadła na taflę wody, czyli właśnie mamy Bardo, ale zaraz obok są Ziembice, które były Minsterbergiem dawnym. Ja o tych nazwach też zmieniających się piszę, bo przecież to nie jest jedna przestrzeń kulturowa, więc jest też przestrzeń językowa, która się na to nakłada, jak te nazwy się zmieniały, więc mamy Ziembice, czyli Minsterberg, mamy Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie, które były Frankensteinem, a potem pisze o tych kontekstach kulturowych, które doprowadziły Shelley do napisania Frankensteina w Szwajcarii. To jest też wątek wart pociągnięcia szerzej i który gdzieś tam eksplorujemy.
1: Tak, bo dzisiaj dużo osób nie wie, czy ten Frankenstein był najpierw książką, a później u nas taka miejscowość była, czy najpierw była nasza miejscowość i to rzeczywiście tam się toczy Frankenstein.
2: Tam jest przypomniana cała geneza od początku, zresztą wspaniały autor Henryk Waniek mi uświadomił, jak to wszystko powstało, potem po rozmowie jeszcze pozwolił mi dokonać korekty samego procesu, bo dokładnie wskazał osobę, która to odkryła, te wątki szersze. No te linie kolejowe, o których pan mówi, no właśnie na tej jednej linii kolejowej mamy i najdłuższy tunel kolejowy w Polsce i najwyższy wiadukt kolejowy w Polsce. I to też jest ta historia przemysłu. Mamy te piękne stacje kolejowe, które są owszem dzisiaj trochę zaniedbane, no te pociągi nie mogą rozwinąć takich prędkości, jak byśmy chcieli, ale one wyglądają wciąż niepowtarzalnie i tego nigdzie nie ma indziej. Ja teraz mieszkam, ostatnie 7 lat mieszkałem na Węgrzech, mieszkam w Warszawie, bo się wyprowadziłem z Wrocławia, więc ja widzę, jak bardzo to różni się od tych innych miejsc w kraju i w świecie, do których rzuciło mnie życie. Więc same góry to jest jeden z tych spójników, można powiedzieć.
1: Aha. No tak miałem pytać, czy pan tęskni, ale szczęśliwie przecież dziś z Warszawy, czy nawet z Budapesztu dojechać to żaden kłopot, zwłaszcza, że jest bezpośredni pociąg do Budapesztu i to naprawdę nie jest kłopot.
2: Bezpośredni pociąg do Budapesztu był kiedyś, a teraz tak, wydaje mi się, że nie ma.
1: Nie wiem, czy jest...
2: Był Berlin-Budapeszt jadący przez Opole, on zniknął po remontach na granicy niemiecko-polskiej.
1: A proszę, możliwe, że tak, bo jest na pewno do Wiednia i tak mi się wydawało, że mieli go z powrotem zrobić też do Wiedeń-Budapeszt. No nie śledzę aż na bieżąco za każdym razem połączeń, no ale to tak jest. No, za to na pewno wróciły pociągi na tą trasę właśnie górską. Ona jest powolna i bardzo dobrze, że jest powolna, że tam nie można szybko się rozpędzić, bo przecież nie o to chodzi, żeby to szybko przejechać, tylko żeby się tymi widokami wszystkimi ponapawać najzwyczajniej w świecie. A jak jeszcze podrążymy, to mamy i Bystrzycę Kłodzką i tam były też słynna fabryka zapałek i nawet, nie wiem, czy tam muzeum istnieje też chyba, zapałek i
2: pokrewnictwa. Jest muzeum zapałek, jest fenomenalny gotycki kościół, który też jest niepowtarzalny, bo to jest dwunawowy kościół, przedzielony kolumnadą.
1: No jeżeli Państwo myślicie, że my tak tylko wymieniamy z kapelusza, to naprawdę wszystkie te informacje, ciekawostki i to wszystko znajdziecie też oczywiście w książce, bo książka, nawet nie wiem, czy jest sens zastanawiać się gatunkowo, bo to jest połączenie i reportażu, i relacji z własnej podróży, troszeczkę też historii. To wszystko się tam właściwie spotyka i mam takie poczucie, że chciałbym po prostu opowiedzieć, jak wygląda ten region, jak wyglądają te góry, ich historię, historię mieszkających tam ludzi, zmieniających się też, ale jednocześnie tego, co możemy tam przede wszystkim dzisiaj jeszcze odnaleźć.
2: Tam jest też duży, w wielu miejscach poruszony wątek przyrodniczy, na to też trzeba zwrócić uwagę, dlatego że trzeba pamiętać, że przyroda też Gór Śląska jest niepowtarzalna, zarówno w parkach narodowych, jak i też poza nimi, dlatego że właśnie te zarastające wsie dawne, one są niepowtarzalne, dlatego że tam też rosną niezwykłe rośliny, ale na przykład w zeszły weekend chodziłem po ziemi kłodzkiej i znalazłem unikatową dla regionu roślinę, czyli pełnik europejski. Nigdzie indziej w Polsce nie rośnie, tylko tam.
1: Ale mnie pan teraz zaskoczył. O tym nie wiedziałem. I rzeczywiście uświadomił mi pan, że to już nie tylko pojechać, bo jest ładna pogoda, ale że bardzo wiele rzeczywiście roślin jest wtedy, kiedy są konkretne pory roku. Jak chcecie to zobaczyć, to nie ma, że sobie pojedziemy w sierpniu. Nie, jak chcecie zobaczyć, to trzeba jechać teraz po prostu. No ja powiem tak, kopalnia po prostu wiedzy, fascynującej dla mnie, bo ja rzeczywiście przyznaję, że bardzo często mam tak, że idę, patrzę na roślinę i nie wiem, co to jest. Dzisiaj teoretycznie są jakieś aplikacje, no ale ja nie mam do tego, przyznaję głowy, żeby te wszystkie aplikacje, już mam tego wszystkiego w tym telefonie za dużo. Wolę książkę. Ja wiem, że książka, ktoś powie w plecaku, że to waży, no ale lekki staje się ciężar, jeśli go dźwigać z ochotą, jak mówi słynne przysłowie, więc naprawdę nie krępujcie się, możecie ze sobą zabrać książkę Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska, którą napisał mój gość, czyli Michał Zabłocki. Dziękuję ślicznie, naprawdę cieszę się, mam nadzieję, że będzie kolejna podobna, znaczy podobna, ale podobna.
2: Państwu.
1: W takim właśnie duchu, bo myślę, że bardzo wiele osób lubi tego typu właśnie książki, które mienią się, skrzą różnymi ciekawymi historiami, także osobistymi spojrzeniami, a nie są tylko katalogiem, co warto zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne. To nie jest zbiór, katalog, co warto zobaczyć, ale też osobiste refleksje, takie bardzo autorskie. I będzie to dlatego oryginalna, ciekawa lektura. Bardzo, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Czekam na kolejną książkę i do zobaczenia.
2: Dziękuję Państwu. Do widzenia.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, proponuję, żebyście, zanim zaczniemy rozmawiać z moją kolejną gościnią, przygotowali sobie jakąś drobną przekąskę, jeżeli jesteście dosyć głodni, nie najedzeni, bo wątki kulinarne będą się na pewno pojawiały. Możecie sobie też coś do picia przygotować, a za chwilę wszystko się wyjaśni, dlaczego tak jest. Tytuł jeszcze tego tak wprost nam może nie powie, chociaż powie. Przede wszystkim najpierw moją gościnią jest pani Karolina Wiszniewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A książka, którą trzymam w ręce, którą pani Karolina Wiszniewska napisała, to Sycylia, smak południa. I myślę, że słowo smak jest tutaj kluczowe w związku z tym, co powiedziałem, ale nie tylko, bo tych smaków w tej książce jest dużo więcej niż tylko kulinarne, prawda?
2: Tak, bo Sycylia jest takim właśnie smakiem południa. Ona jest wyjątkowa. To jest w zasadzie państwo w państwie, które ma społeczeństwo, mentalność, swój język, ogromnie trudną i skomplikowaną historię za sobą od tysięcy lat. Więc tak, jest takim smaczkiem na południu.
1: Aha, no mi na pewno też i wielu osobom, zwłaszcza, że jesteśmy w audycji literackiej, jak myślimy Sycylia, to od razu myślimy mafia, ojciec chrzestny i tego typu konteksty. No i oczywiście wulkan też ogromny. Generalnie jest tak, i myślę, że pani się pewnie z tym zgodzi, że jeżeli chodzi o Polaków, to my lubimy bardzo jeździć do Włoch. Mamy mnóstwo biur turystycznych i Włochy rok w rok są jednym z takich miejsc bardzo chętnie odwiedzanych. Zapewne Sycylia również. Przy czym właśnie, o ile w tych innych dużych miastach najczęściej mamy te konkretne zabytki, wielkie katedry, muzea, galerie i tak dalej, tak w przypadku Sycylii chyba najbardziej, przynajmniej w tym takim pierwszym kontakcie, nie nastawiamy się jadąc na Sycylię tylko i wyłącznie na oglądanie zabytków. Tam, jeżeli mówimy o Sycylii, i za chwilę się przekonamy, czy tak jest i to pani Karolina powie, to powinniśmy się nastawić na nastrój, klimat, kulturę, ludzi, jedzenie też, że to wszystko. Żeby tak naprawdę poczuć Sycylię, to najlepiej chyba tam w ogóle dłużej posiedzieć.
2: Bez wątpienia. Ja bardzo lubię słowa, które powiedział bardzo słynny sycylijski pisarz Leonardo Sciascia, który twierdził, że żeby zrozumieć Sycylię, nie należy chodzić od zabytku do zabytku, tylko po prostu usiąść na placu i posłuchać ludzi. I to jest ten sposób, który pozwoli zrozumieć mentalność, zrozumieć kulturę, sposób życia i stosunek, inny punkt widzenia w ogóle na wiele, wiele rzeczy.
1: Mhm. I pani tak robiła, zakładam, bo to jest, drodzy Państwo, książka, która jest książką i zapisem osobistych podróży, spotkań, rozmów, trochę reportażem, troszeczkę też książką, która bez wątpienia pomoże Wam, gdybyście chcieli odwiedzić Sycylię i ją zwiedzić, to też Wam podsunię, jak możecie to zrobić, żeby właśnie nie ganiać tylko po tych najbardziej turystycznych punktach zaznaczonych na mapie. Ale Pani też, bo tak dowiadywałem się i troszeczkę poczytam, w ogóle chyba kocha Włochy, nie tylko Sycylię.
2: Tak. I taką jedną z głównych pułapek, w jakie wpada wiele osób, to jest myślenie, że Włochy to Włochy. A tutaj niestety nie. Każdy region to jest inna bajka, to jest inna kultura, inna kuchnia, inni ludzie, inny krajobraz bardzo często, więc każdy z tych regionów to jest tak naprawdę odkrywanie innego świata.
1: Mm-hmm. I tutaj jak mówiłem o ojcu chrzestnym, to ojciec chrzestny też jest, to, drodzy Państwo, 127 strona, dziedzictwo filmu, co naprawdę znaczy ojciec chrzestny w Sawocze. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem nazwę.
2: Sawoce.
1: Sawoce. Czyli rozumiem, to jest ta miejscowość, gdzie rozgrywa się akcja, bo tutaj tak jak Sawoka nie prosiła się o rolę, ale Hollywood sam tutaj dotarł.
2: Tak, tam było kręconych wiele scen, między innymi scena ślubu słynna z Ojca Chrzestnego. Ja tutaj nie chciałabym w te tematy za głęboko wchodzić, bo osobiście uważam, że Ojciec Chrzestny zrobił więcej złego niż dobrego, jeśli chodzi o postrzeganie mafii przez świat, bo niestety ją zromantyzował, co jest bardzo niebezpiecznym trendem, bo mafia z romantyzmem nie ma nic wspólnego.
1: Ja tak się spodziewam, bo ja raczej widzę te obcięte głowy konia na łóżku i różne inne krwawe porachunki i straszne zbrodnie.
2: Przede wszystkim w Ojcu Chrzestnym mamy taki przekaz, że mafia ma kodeks moralny. Mafia kodeksu moralnego nigdy nie miała, nie ma i na pewno mieć nie będzie. Więc to jest coś, co zmieniło trochę postrzeganie, tak zamerykanizowało tą mafię. Nie jest to dobry kierunek.
1: Aha, ja bardzo się cieszę, że pani o tym wszystkim mówi, bo to już jest dla państwa sygnał, jaka ta książka jest. Tutaj na przykład w tej części, no bo oczywiście panią, tak jak wielu, będzie interesowało. Najczęściej myślimy, a skoro tu kręcono, to macie teraz mnóstwo turystów, zarabiacie wspaniale pieniądze i tak dalej, wszystko jest cudownie. W pewnym sensie pewnie tak jest, no bo jest taka tego typu turystyka, ale mamy też takie zdanie, dla mnie ważne i cudowne. Wciąż odbywają się tu lokalne święta, procesje, wieczory poetyckie, spotkania literackie w dawnym klasztorze. Życie toczy się tu swoim rytmem. Czy to może wynikać z tego, bo pani jednak Sycylijczyków poznała, tych takich, tych prawdziwych, normalnych, że oni są jednak dosyć odporni, że troszeczkę tak na zasadzie, no przyjeżdżają ci turyści, przyjeżdżają, ale my tu mamy swoje życie i będziemy żyli po swojemu, że nie jest ich łatwo przekabacić.
2: Tak, i to jest bardzo dobre, bo takim luksusem w ogóle na południu, wydaje mi się, Włoch, ale na Sycylii w szczególności, luksusem, który ci ludzie mają, to jest czas. To nie są pieniądze, to jest czas dla bliskich, dla przyjaciół, dla zwykłego spaceru, czy spędzenia czasu z kimś, kogo się zna. I tak, wiele z tych miasteczek ma turystykę jednodniową, tak jak Savoca właśnie. Ludzie przyjeżdżają rano, siadają w barze Vitelli, jedzą granitę, idą na spacer i wyjeżdżają. A ci, którzy tam zostali jeszcze i żyją, no to sobie żyją swoim rytmem. Oni oczywiście czerpią korzyści z tej turystyki, no trudno, żeby nie czerpali, ale jednak mimo wszystko mają swoje bary, w których siadają popołudniami na pogawędkę, mają swoje rytuały, mają swoje rodziny i swoje niełatwe życie.
1: O, to prawda. O tym pewnie jeszcze chwileczkę porozmawiamy, natomiast nie są to też szczęśliwe, mam nadzieję, miejsca, które przyjeżdżacie i zastawione są wzdłuż całej ulicy stragany z kapibarami, czy to tam w tej chwili jest popularne akurat, bo tak mi się też kojarzy Sycylia, na tyle, na ile oczywiście to, co o niej wiem, że ona też jakby dba o własny koloryt i ten rytm się przekłada też na to, co możemy zjeść, jakiego wina możemy się napić. Wiem, że wino też jest pani bardzo, bardzo bliskie.
2: Tak.
1: O tym za chwilę też opowiemy. I jeżeli chcemy poznać jakąś krainę, jakieś miejsce, jakąś wyspę, taką naprawdę jeszcze ze swoją tradycją, kulturą, swoim rytmem, to Sycylia jest jednym chyba już z nielicznych takich miejsc, gdzie to jeszcze ciągle się udaje. Że nie ulega takiej marketyzacji dużej, takiej komercjalizacji.
2: Tak, tam jest bardzo dużo miejsc jeszcze takich nietkniętych turystyką. Wystarczy pojechać gdzieś 20 kilometrów dalej i trafia się do miejsca, w którym mamy wrażenie, że czas się cofnął. I nawet taka ciekawostka kulturowa, to są właśnie te różnice kulturowe. Opublikowałam niedawno na Instagramie post o ludziach na Sycylii i zdjęcia z różnych placów, gdzie są sami mężczyźni. I dostałam wiele pytań, a tam nie ma kobiet? A gdzie są kobiety? No kobiety w tej przestrzeni publicznej, one nie występują. Na placach, w barach popołudniami siedzą sami mężczyźni. I to nie jest nic dziwnego. W tych malutkich miasteczkach życie się toczy tak jak w latach 80. Oni mają swoje rytuały, kobiety mają swoje zajęcia, mężczyźni mają swoje zajęcia. Tam jest bardzo tradycyjny model rodziny, podziału ról na kobietę i mężczyznę. Nie ma tutaj tej, w tych malutkich miasteczkach mówię, podkreślam, nie ma tutaj tej modernizacji życia, takiej feminizacji życia.
1: Aha. Niektórzy mogą być może poczuć, że powinno być, ale ja myślę, że dopóki komuś nie dzieje się krzywda i, że tak powiem, nie ma związanej z tym jakiejś, nie wiem, no, przemocy, poniżenia i tego typu rzeczy, to też nie bądźmy już tacy straszni, że wszędzie, że teraz muszą tam być i będziemy pisali petycję, proszę wpuścić kobiety do kawiarni po południu, prawda? No,
2: one nie mają zakazu wstępu.
1: No właśnie. To też jest coś, na co rzadko zwracam uwagę, że jak się już zacznie z ludźmi rozmawiać, to też podobno z tym nie jest taka prosta sprawa. Bywają podobno takie nacje, takie narody, które słyną z tego, że od razu człowieka witają z otwartymi ramionami, wpuszczają do domu i traktują jak rodzinę. A z Sycylią, być może przez ten obraz też taki troszeczkę tej właśnie mafii zamglonej, jest podobno, że oj, lepiej uważać, oj, lepiej tam, że to nie jest taki otwarty, otwarci ludzie.
2: Nie dalej jak parę dni temu właśnie z jednym z Sycylijczyków rozmawiałam na ten temat

0: Jego. I nawet dzisiaj przecież włoska dominacja to nie jest, znaczy Włochy to nie jest ich rząd, to oni nadal nie są na swojej ziemi. Dlatego gdyby nie byli tacy, jacy są, czyli oni sobie, ktoś tam rządził, ale oni sobie żyli tak, jak sobie żyli i kultywowali swoje tradycje i swoją kulturę, to pewnie by ich już nie było dzisiaj.
1: A jak w takim razie jest z tym językiem? Oczywiście nie będę pytał o zawiłości lingwistyczne, bo to, że pani doskonale mówi po włosku, jest dla mnie oczywiste, bo nie da się tego wszystkiego zrobić, opisać, zjeździć i móc porozmawiać, żeby nie znać. Rzeczywiście jest spora różnica między tym, jak mówią Sycylijczycy, a Włosi, powiedzmy gdzieś tam Rzym, Mediolanum, to centrum, to typowe włoskie, bo jak mówimy Sycylia, to jest ważne też, ja cieszę się, że pani to zaznacza, że Sycylia to jest jakby no osobne jednak państwo, bo pewnie by się ucieszyli, gdyby nie byli.
0: Tak, myślę, że jeśli chodzi o taką tożsamość kulturową, to na pewno. Jeśli chodzi o język sycylijski, to on jest mocno inny od włoskiego, tego klasycznego, bo jakby też trzeba zaznaczyć, że Włochy są złożone z różnych dialektów. Każdy z obszarów, każdy z regionów ma swój dialekt, a klasyczny język włoski jest opracowany na bazie dialektu florenckiego, toskańskiego. W zasadzie oni są, oczywiście są dwujęzyczni. Są nieliczne jeszcze osoby takie bardzo mocno starsze, które mówią tylko po sycylijsku. Oni się nie przestawili na ten włoski, ale to są jednostki. To są naprawdę jednostki. Między sobą, jak siadamy w barze na placu i widzimy grupkę mężczyzn siedzących obok w barze, to rzeczywiście oni rozmawiają ze sobą po sycylijsku bardzo często. Chociaż statystyki mówią, że ten język niestety zanika.
1: No tak, bo jak nie jest używany, tak było przecież u nas z językiem kaszubskim przez długi czas, ale zaczęli pisać podręczniki, zaczynają się ukazywać też książki, zaczynają też coraz chętniej rozmawiać i jest szansa, że jednak przetrwa, tak jak wiele innych różnych gwar czy języków, bo tutaj zostawimy akademikom spory, co jest gwarą, co językiem, co etnolektem. Nie będziemy się w to zagłębiać. Natomiast pani Karolino, bo zrobimy teraz muzyczną pauzę, wrócimy już z wątkami kulinarnymi, dobrze? Bo one są tutaj bardzo istotne, więc narobimy wam apetytu i na książkę, i w ogóle na to jedzenie, które tutaj jest, bo podobno Polacy, my się zajadamy włoskim jedzeniem, a podobno to nie do końca prawda, już chyba nie sycylijskim, ale to wszystko za chwilę się wyjaśni, zostańcie z nami.